0: ktoś to zrobił, to zrobił to z głową. No, ponieważ to, że to jest szkodliwe, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast te przepisy to tworzą samograj. W tym sensie, że to tempo budowy wiatraków czy
1: fotowoltaiki
0: wynika z tego, że te regulacje właśnie takie są i temu służą. Natomiast jeszcze można powiedzieć to chyba coś więcej, że prezydent również kolejny raz próbował referendum.
2: A nie, jeszcze do tej ustawy jeszcze, bo tutaj jeszcze jest jeden ważny wątek. Mianowicie podkreślam, że uzasadnienie w części rozpoznania problemu jest bardzo klarownie napisane i serdecznie zachęcam do tej lektury tego. Natomiast w sensie, w części, który w projekcie prezydenckim jest zaproponowany, jak z tego wybrnąć, no jest moim zdaniem absolutnie niezadowalająca propozycja, nad którą musimy się pochylić, porozmawiać. O co chodzi? Mianowicie w projekcie prezydenckim jest jedynie propozycja, aby sztucznie narzucić ograniczenie zysku przedsiębiorstw, które operują siecią. Ich zysku, że tam jakiś procent, górna bariera i już. I tuż po złożeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego tej ustawy w Sejmie, jej prezentacji wcześniej w Pałacu Prezydenckim, no była dyskusja na różnych portalach biznesowo-ekonomicznych, że to jest taka ingerencja sztuczna w rynek, że to nie ma szans powodzenia. No i ta krytyka jest w pełni zasadna. Dlatego też tu od dłuższego czasu, już chyba to jest trzecia audycja, w której powtórzę, że przygotowujemy taki tu plan, który mam nadzieję, że po wakacjach ujrzy światło dzienne. No, bardziej istotnej zmiany, w której ten, kto odnosi największe korzyści z inwestycji w sieci, ten musi ponosić odpowiedzialność i ryzyko finansowe za te inwestycje. Także w tej części, jak to zmienić, no projekt prezydencki moim zdaniem wymaga co najmniej no, dłuższej refleksji i zastanowienia.
0: No tak, ale to prezydent, ja rozumiem, działa w ramach tych regulacji, które są i nie przewiduje, żeby działały do tyłu, bo jedyna prawdziwe naprawienie sytuacji należałoby wywalić kilka ustaw, które spowodowały tę patologię. No ale tego się nie da zrobić i prezydent jakiś półśrodek zaproponował, coś, co może troszeczkę to wyhamować i nie mógł zaproponować. Wyrzućmy trzy
2: ustawy. Znaczy, są prawa nabyte i to prezydent dobrze wie. No, natomiast ja też wiem i wszyscy to
0: natomiast
2: wiedzą.
0: Natomiast być może trzeba zrobić rewolucję i
2: wyrzucić. Żadna rewolucja.
0: A jak nie trzeba robić, no to wtedy będziemy się motać z wiatrakami.
2: Jedne ustawy zamienić, odrzucić i wprowadzić. No bo oczywiście musi być związane to z okresem przejściowym. Druga rzecz, której brakuje w projekcie prezydenckim, to jest to, że tak długo, jak długo będziemy mieli taki schizofreniczny układ, że jedni dostawcy energii mogą dostarczyć kiedykolwiek i cokolwiek, to chodzi o pogodozależne źródła, a drudzy dostawcy energii to są ci, którzy na każde żądanie mają dostarczyć
0: prąd.
2: No
0: ale tego się nie da zmienić.
2: To się da zmienić, no, wystarczy prowadzić ustawę, że wszystkie podmioty, które dostarczają energię, muszą podlegać scentralizowanemu zarządowi.
0: No tak, ale...
2: I to zmusi, że tak powiem, wszystkich inwestorów w wiatraki i fotowoltaikę, żeby nabyli udziały w elektrowniach węglowych. I te niechciane elektrownie węglowe nagle będą rozchwytywane jak świeże bułeczki, bo jeżeli dany inwestor, dany producent energii nie będzie mógł wykazać przed PSE, że w każdej chwili może dostarczyć energię do sieci, no będzie płacił kary i zbankrutuje. Także no, takie rozwiązanie jest jak
0: no tak, ale czy to jest, jeżeli tylko, że to narusza ich przyszłe przychody i ta rozwój tej energetyki, powiedzmy zielonej, nazwijmy to tak ogólnie, czyli wiatraków, opiera się właśnie na tych mechanizmach, które im to gwarantują.
2: No dobrze,
0: ale... żeby te mechanizmy wyciąć, to jest moim zdaniem bardzo trudny problem prawny i wymagałby no, wielkiego konsensusu. Poza tym, zanim uchwalimy te przepisy, o których profesor tutaj nam opowiada, to już dawno nie będzie elektrowni węglowej.
2: Jak to wybory są za rok i
0: za rok,
2: i zobaczymy,
0: ale
2: kto wygra
0: Adamów
2: te
0: Pątnin
2: wybory.
0: Już wygasza, Dolna Odra wygasza bloki węglowe, także no tutaj raczej trudno oczekiwać. Natomiast jeszcze się pojawiła taka ciekawa informacja dotycząca zwrotu na energii zainwestowanej, jeśli chodzi o oceny energetyczne elektrowni, produkcji prądu, to jest ROI, Energy Return on Energy Invested. No i tam z tego wynika, że no pewne rzeczy się bardziej

0: Jeżeli węglowe zostaną obciążone podatkami, a inne nie, no to wtedy ten balans ROI się zmieni. Także tutaj ja bym myślał, że to raczej potrzebna jest rewolucja w przepisach, a nie tam próbowanie szlifowanie jakichś przecinków. Natomiast naprawdę ja zaobserwowałem w tym roku, zresztą to każdy może jeżdżąc po kraju zobaczyć, w jakim tempie powstają wiatraki. No przed elektrownią atomową w Słajszewie w ciągu roku powstało 60. No to jest po prostu, nie licząc tych lądowych, o których się nie mówi, po prostu tempo jest niesamowite i my nie zdążymy prawdopodobnie zmodyfikować.
1: Nie zdążymy, jeżeli...
0: Nawet po wyborach, jak będą... pójdą, są, wiadomo, że są jakby grupy interesów, więc będą wpływały na to, więc ja tak.
1: Ale te grupy interesów należy oczywiście wysłuchać, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić rewolucję, bo rewolucja zawsze niszczy wszystko.
0: Nie chodzi o radykalne zmiany. To znaczy, w tym sensie,
1: tak, żeby radykalne zmiany
0: nawet
1: też niszczą wszystko.
0: Żeby pogodzić się z pewną stratą i na przykład zamknąć i odszkodowania wypłacić.
1: Teraz tak, jeżeli wprowadzone zostanie prawo, że każdy dostawca energii musi na żądanie PSE zawsze dostarczyć moc, to jest to element rynkowy, który spowoduje, że elektrownie węglowe staną się bardzo chodliwym towarem i znajdą naturalnych inwestorów.
0: Oczywiście, no ale skąd będą ci inwestorzy, skoro...
1: Skąd? Oczywiście z dotacji.
0: Skoro ETS-y będą coraz większe i nie wolno budować elektrowni.
1: Ale nie budować. To chodzi o to, żeby te, które są, żeby znalazły nabywców i
0: finansować. Też nie wolno ich remontować.
1: Nie
0: można.
1: Nikt ich obecnie nie chce w obecnej sytuacji prawnej, a po takiej zmianie wszyscy będą chcieli je kupić.
0: Tak, po takiej zmianie już nie będzie tych elektrowni, a wybudować nowych
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: będzie.
1: Że można zawsze nie, być ja nie, smerfem nie chodzi, marudą, ale nie, to ja, nie o to chodzi.
0: Chodzi mi o to, żeby nie budować, ja mam na myśli złudzeń i żeby nie mącić obrazu, że coś to zatrzyma transformację, która nam niszczy gospodarkę.
1: My zatrzymamy.
0: To tego się nie da zrobić w tej chwili.
1: Mimo tego, że to przed chwilą było wspomniane, że w czasie obchodów wczorajszych była też mowa o tym, że Senat znowu odrzucił wniosek referendum w sprawie zielonego ładu.
0: No szkoda, bo to by się przydało, jeżeli może ludzie by zaakceptowali i chcieli ten ład, a może nie, więc było. No szkoda, że Senat nie podjął tutaj ryzyka, ponieważ byłoby to niespecjalnie wiążące, ale by był pewien taki społeczny odzew, społeczne odbicie tej sytuacji.
1: Ja uważam, że wszystko jest w naszych rękach, wszystko możemy zmienić i sprowadzenie z istotnej
0: optymista,
1: zmiany w
0: energetyce, profesor optymista.
1: Czyli to, że ci, którzy korzystają z sieci, to za to płacą, a nie, że to jest wsadzane w nasze rachunki.
0: Tylko tego nie ma. No,
1: tak? Oraz to, że wszyscy producenci muszą być centralnie skierowani. Wszyscy oczywiście powyżej jakiegoś progu mocy, żeby nie zrobić z tego paranoi. Oczywiście prosumenci muszą być z tego wyłączeni. Tu próg mocy początkowy mógłby być na poziomie 20 MW. Oczywiście zejść niżej do poziomu jednego, może 5 MW, to kwestia jest dyskusji. Jaki okres przejściowy, ile czasu to ma potrwać, to też jesteśmy w trakcie analiz. Natomiast ja uważam, że my jesteśmy po prostu najlepsi.
0: Ja jeszcze tu chciałbym nawiązać do już troszkę omawianych tematów na naszej antenie, mianowicie Mechelinki, Zatoka Puckia, Ryby, Mierzeja Wiślana, ale Jurata, Jastarnia, ale dlatego, że jest związane to z wizytą reporterek Radia Wnet. Ostatnio tam króluje pani Małgorzata Kleszcz, która spotyka się z rybakami, z mieszkańcami Helu i tych okolic i tam buduje się obraz sytuacji Zatoki Puckiej. Zatoka Pucka to jest związana jest z rybołówstwem i też upadkiem tego rybołówstwa małoskalowego, czyli tych małych kutrów, które wszyscy znali jeszcze, jak jeździli kiedyś na wczasy, to tam w miejscowościach było po kilkanaście kutrów, które się ściąga na plażę i potem wypływają wieczorem, rano wracają. I to wszystko powoli zanika. A Zatoka Pucka jest o tyle istotna, że to był matecznik. Ktoś tam powiedział, po prostu to były tarliska wielu rodzajów ryb. I w tej chwili ryb nie ma. I to z powodem braku tych ryb jest, wydaje się, są mechelinki, czyli magazyny gazu i w tych pokładach soli, które tam się znajdują, soli kamiennej, trzeba było wypłukać te kawerny, to jest o takich rozmiarach 170 metrów wysokości, 70 średnicy, takie wielkie komory, do których zatłacza się gaz, można tam również olej napędowy,

0: Można wodór, można różne rzeczy składować. I ta woda słona, związana z wypłukiwaniem tego, została wylana do zatoki. I to i z jednej strony zasoliła zatokę, a Zatoka Pucka była taka półsłodka, więc tam były specyficzne ryby i słodkowodne, i słonowodne, ale również użyźniła. To, więc się zaczęły glony rozmaite rozwijać. I to też powodowało z kolei skutkiem, z kolei kolejne ograniczenie możliwości wyżywieniowe ryb. Suma summarum, ryb nie ma. I ci rybacy nie mogą nic łowić i okazuje się, że oni są w takiej sytuacji niesamowitej, ponieważ wszyscy są przeciwko nim. To mam na myśli i władze państwowe, i władze samorządowe. Wszyscy po prostu im to utrudniają to działanie. W szczególności, jeśli chodzi o to zatrucie, no to jest coś, można powiedzieć, coś okropnego, żeby zniszczyć Zatokę Pucką przez wylewanie tej solanki. A nieopodal jest Mieroszyno, gdzie ma być kopalnia polihalitów i to właśnie pokazuje, że ta sól jest odżywcza. To nie tylko to jest sól kamienna, ale właśnie zawiera magnez, wapń, inne, które są potrzebne do nawożenia. Po prostu polihality to są nawozy sztuczne, które się nadają. I dlatego...
1: Na ziem mineralnym, bo one nie są sztucznie syntetyzowane.
0: Tak, mineralne, rzeczy mineralne, oczywiście. To nie są, kompostowniki, nie są to tam świnki czy bydło. No i na tych dyskusji, przy tych mechelinkach pojawili się również naukowcy nasi, którzy też nie biorą strony rybaków. Mianowicie jeden tam z profesorów Zakładu Oceanografii bodajże, czy tam czegoś podobnego, powiedział, że rzeczywiście było zatrucie, ale bo to wylewanie tej wody trwało około 10 lat, tej solanki od 2010 roku, no i że wszystko się wróciło do normy, że jest właściwie w porządku, no ale rybacy mówią, ale ryb nie ma i inni tam. No to wtedy profesor mówi, no nie ma ryb, ale struktura jest taka sama jak była, czyli jednych rybek względem innych jest tak sama, a że ich jest 100 razy mniej, to w zasadzie nie zauważył. No, konkluzja jest jaka, że po 15 latach od tego wydarzenia trzeba by znowu przeprowadzić jakieś badania, jak zmierzyć, ile tam tego na dnie zaległo, bo tam część po prostu zaległa i zatruwa, część rozpłynęła się, ale nie wszystko. A w międzyczasie jeszcze pojawiły się foki. Foki na Wyspie Sobieszewskiej, których nigdy nie było. Powstały foki. I te foki wyjadają te resztki ryb i ci biedni rybacy zostali jeszcze zaatakowani rybami. I także to tutaj chciałbym podziękować redakcji oraz pani Małgorzacie Klerz za fantastyczne wywiady, ponieważ tam naprawdę czuję się, jakie to jest ważne, jak ci ludzie tam przeżywają to, że to jest tragedia, autentyczna tragedia. Wszystko, właściwie cały przemysł, pozostaje tylko turystyka, co oczywiście hamuje jakby ten ujemny wpływ tych zmian, które tam zachodzą, ale per saldo no, dość kompletnie zmienia wszystko i wydaje mi się, że to jednak jest niekorzystne, bo co przeszkadza ją nam ci rybacy, którzy świeżą rybę, bo w tej chwili tej świeżej ryby nad Bałtykiem to najczęściej nie ma, bo jest importowana gdzieś tam z północy czy z Morza Atlantyckiego, z oceanu, a nie nasza. Tylko flądra podobno już została. Także to jest, tak wygląda sytuacja i to już byśmy kończyli i jeszcze profesor chciał się pożegnać z nami na miesiąc.
1: Bo kolega wspomina swoje wakacje z przepięknej ścieżki edukacyjnej od KGHM-u. Kopalni w Pucku, przez Orlen, kawerny do składowania gazu, po wiatraki na morzu i na lądzie i elektrownię jądrową. Miał wspaniałe wakacje. No, ja wybieram się na wakacje.
0: Pracowite,
1: mam nadzieję. To odpoczynkowy, bez żartów, ale na pewno będą też wątki energetyczne. Pojawię się dopiero 4 września, także miesiąc wakacji przede mną.
0: Liczymy prawie na raport energetyzujący.
1: Raport, tak.
0: Energetyczny albo energetyzujący.
1: Redaktorem Bendrzewskim mówiłem, że panie redaktorze, jak najdzie mnie jakaś wena twórcza, to prześlę jakiś fejlieton. No oczywiście, oczywiście.
0: Może chociaż jakąś fotkę, żebyśmy zobaczyli, czy, że brak wiatraków, a tu nie ma wiatraków. To
1: także
0: będzie bardzo cenne.
1: Dopiero 4 września, także proszę się nie martwić, nie znikam na zawsze, po wakacjach wracam.
0: Czyli tak również, ja również się z państwem żegnam. Hej chłopcy, Bagdet na broń. Droga długa, daleka, przed nami trud i znój. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator i także autor książek. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: To zacznę od takiej informacji, która pojawiła się dosłownie przed chwilą o porozumieniu bezpieczeństwa obronnościowym między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. To jest porozumienie Mekki, tak to się nazywa, ale to tak woli tylko wstępu, ponieważ umawialiśmy się na taką rozmowę, można powiedzieć podsumowującą ten ostatni miesiąc, lipiec. Trudno w tym okresie wakacyjnym regularnie opowiadać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to proponuję, abyśmy tak postępowali obszarami, jeżeli pan się zgodzi, zaczynając oczywiście od tego najważniejszego chyba, czyli od sytuacji w Zatoce Perskiej i negocjacje, które są, czy też których nie ma między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co się tam dzieje?
2: No cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, jest... Wiadomo, że nic nie jest, to znaczy z jednej strony oczywiście Donald Trump zapowiada, że jakiś deal będzie, z drugiej strony też media coraz częściej poinformują odnośnie tego, że jakieś te deale są, to znaczy ostatnie takie wieści są, że Iran z Omanem tutaj robi tak jakby deala bez udziału Amerykanów, raczej z udziałem Amerykanów, no i też oczywiście tutaj kwestia tych taryf. Iran, ostatnie takie doniesienia agencji Fars, dość ostro stawia tutaj zażądania, to znaczy całkowita blokada dla amerykańskiej i izraelskiej żeglugi, jak i też cła w wysokości 20% ładunków i tak dalej, i tak dalej. Co też jest istotne, Iran tutaj w tym ostatnim przynajmniej propozycji, która krąży, też domaga się, że kraje, które uczestniczyły w agresji na Iran, muszą najpierw spłacić jakieś odszkodowania na rzecz odbudowy swoich szkód, jak i też przede wszystkim to, że kraje, które szkodzą też i irańskiej osi oporu, też tutaj będą blokowane. No to generalnie stoimy na tym, że nie ma tego dealu, ale być może generalnie tutaj deal, który miał być tak głęboko zapowiadany. No cóż, każdy się z tym gubi, każdy już tego chyba nic nie rozumie, każdy ma też troszeczkę tego dość, coś co jest chyba najlepszym przykładem dzisiejsze posiedzenie w Meksyce, gdzie rzeczywiście kraje bliskowschodnie zaczynają brać swój los we własne ręce, czego jest dobrym przykładem właśnie to, że prezydent Erdogan, Mohammed bin Salman, czyli saudyjski następca tronu, i premier Sharif tutaj podpisali w Meksyce porozumienie obronne. To jest też tutaj niezwykle dość istotne, z tego względu, że tak jakby wojna nam się rozlewa bardziej też na proxy. Dzisiaj też posiedzenie w Meksyce, ale też przecież w nocy były i uderzenia rakietowe z Jemenu. Też coraz częściej się mówi odnośnie tego, że być może tutaj w Iraku sytuacja będzie wiele bardziej napięta w związku z tym, że jest jedna dychotomia pomiędzy rządem irackim, jak i też milicjami proirańskimi w tym kraju. Do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy wielkie święto szyickie Arbaeen, 20 milionów ludzi przybyło do świętych dla szyjtów miejsc. No, mamy generalnie tak jakby sytuację dość mocnego armidru. Ważne jest to, że oczywiście tutaj tak jakby stan niepokój, nie wojna się utrzymuje, natomiast powiem tak, widzę to, że na Bliskim Wschodzie jest dość duże rozgoryczenie postawą Ameryki. Nawet i Benjamin Netanyahu stwierdził, że tutaj pewne rzeczy sobie Amerykanie ustalają, ale go już nie obowiązują pewne zasady, jeśli chodzi o amerykańską politykę. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o Cieśninę Ormus, jeśli chodzi o do której dochodzi też oczywiście Bab al-Mandab, wydaje mi się, że Iran ma inicjatywę i Iran ma tą inicjatywę w sposób przekonywujący i takie są fakty. Tutaj tego nie.
1: Czyli ponownie możemy powiedzieć, że ta druga runda wojny, czy już trzecia, już nie wiem jak to liczyć, która miała miejsce w lipcu, czyli potem jak to pierwsze porozumienie między Stanami a Iranem no po prostu upadło. Pamiętamy bombardowania amerykańskie w Iranie. Iran, który wysyłał rakiety przede wszystkim w kierunku Jordanii, tam na jedną z baz amerykańskich, to ponownie możemy powiedzieć, że Iran tutaj no jakoś pokazał swoją siłę przetrwania.
2: Siłę przetrwania, determinację przede wszystkim, której brakuje Amerykanom, tak? Ciężko tutaj powiedzieć odnośnie tego, żeby chwiejna polityka Donalda Trumpa, zapowiedzi, które nie wiem, czy już są traktowane poważnie, tak? To zauważalne jest to, że po prostu tak jakby nawet i cytowalność pewnych tweetów, która jeszcze była kilka tygodni bardzo wysoka, teraz już przestaje być tak jakby znacząca. Amerykanie wykazują chwiejność. Oczywiście teraz słyszymy odnośnie tego, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump tutaj miał wyrazić wielkie niezadowolenie z tego, że brakuje tutaj rakiet, brakuje wszystkiego, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie wojny, co akurat oczywiście mogło się przytrafić, ale znowu właśnie mogło się przytrafić. Tak, tylko przypomnę pewien bardzo ważny niuans, który być może ulatuje z całego tego harmidru obecnej wojny. To, że jakaś konfrontacja amerykańsko-irańska będzie, no mniej więcej było chyba wiadomo 47 lat, albo raczej przez 47 lat Amerykanie na pewno jakieś ośrodki w Pentagonie czy w CIA szykowały się do takowej wojny. W chwili obecnej widzimy, że brakuje amunicji, brakuje koncepcji, brakuje tak właściwie wszystkiego, a na deser oczywiście jeszcze media tutaj ujawniają, że nawet i w izraelskim Mossadzie dochodzi do czystek związanych właśnie z tym, że opcja irańska zawiodła, że tutaj nowy szef Mossadu Roman Goffman tak właśnie czyści bezlitośnie właśnie pracowników odpowiedzialnych za odcinek irański i drugi kurdyjski. Tak więc tutaj widzimy to i to też pokazuje tak właśnie szerszą skalę tego wszystkiego, że konflikt z Iranem gromko zapowiadany przez dekady okazał się zbyt wyzywającym, zbyt wielkim wyzwaniem dla duetu Izrael-Stany Zjednoczone i to jest takie jakby bardzo mocno niepokojące, bo jeżeli nie najlepsze służby, jeżeli nie najlepsza armia, no to w takim razie kto mógłby tutaj temu Iranowi zaszkodzić? Oczywiście tutaj trzeba od razu tutaj powiedzieć to, że Irańczycy prochu nie wymyślają, nic nie wymyślają, jeśli chodzi o obecną wojnę. Widać, że mają jakąś koncepcję, tą koncepcję prowadzą dalej. Też co jest bardzo istotne, nie wiadomo, kto w Iranie rządzi, tak? To znaczy, że nawet media saudyjskie zastanawiają się, czy ta wizja tego Mocztaby Chameneiego jest całkowicie realna. Widzimy też, że właśnie tutaj z jednej strony ekipa prezydencka, czyli minister spraw zagranicznych Abbas Argaci negocjuje, rozmawia. Z drugiej strony w czasie tych samych negocjacji i różnych rozmów lecą drony, lecą rakiety wysyłane przez Irańską Gwardię Rewolucyjną lub ich pośredników, czy to w Jemenie, czy to w Iraku. Ale generalnie jeżeli chodzi o jakiś kryzys kontrolowany, to na chwilę obecną Irańczycy ten kryzys nie tylko kontrolują, ale też i powodują, czyli, tak? I powodują stratę u przeciwnika.
1: Czyli mamy pewną porażkę koncepcji tutaj izraelsko-amerykańskiej, ale też pewne wydarzenia, jak na przykład to, o którym wspomniałem na samym początku, czyli to nowe porozumienie obrony. Mamy jakąś kształtującą się oś sunnicką z kolei na Bliskim Wschodzie, czyli tych państw sunnickich, którym Izraelowi nie po drodze. No przecież słyszymy także tego kandydata, potencjalnego premiera przyszłego, Beneta, który mówi, że teraz to Katar jest jednym w zasadzie na równi z Iranem, jeżeli chodzi o przeciwnika Izraela. Czyli mamy też jakieś głębsze tutaj zmiany strategiczne, geostrategiczne w regionie.
2: No tak, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię zasadniczą, to znaczy to, co łączy Izrael z Arabami, to był jakiś front antyirański, z tym, że Arabowie mogą, a Izrael musi. To jest ta różnica, tak? Czyli, że zawsze gdzieś tam w tych różnych czeluściach, w tych różnych ich wariantach operacyjnych, powiedzmy to deal z Iranem, czy jakaś tam forma dogadania się z Iranem występuje. No tutaj, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-irański, on sam Iran, zresztą coś, co jest niezwykle istotne, też akurat ten Iran tak właściwie rozmawia tylko i wyłącznie z Amerykanami i tylko i wyłącznie z Amerykanami tutaj się boksuje tak właściwie, tak? To jest o tyle też istotne, że oni tutaj pokazują, że rozmawiają z panem, a nie sługą. To też jest upokarzające dla Izraela, ponieważ to Izrael zawsze chciał być tutaj, powiedzmy, tą ekspozyturą, powiedzmy to, amerykańskich możliwości na Bliskim Wschodzie. Natomiast tutaj to porozumienie dzisiaj z Mekki, no oczywiście tutaj ono jest bardzo poważne, to znaczy to jest tak jakby kolejne połączenie, czy kolejna jakaś próba symbiozy pakistańskiego atomu, nie projekt, tylko atomu. Z drugiej strony oczywiście Turcja, czyli druga najpoważniejsza armia NATO, no i nieograniczone możliwości finansowe Arabii Saudyjskiej. No z tym, że czy to jest tak jakby zapowiedź tego muzułmańskiego NATO, które coraz częściej tutaj gdzieś tam się pojawia w jakichś komentarzach, no jeszcze nie. Natomiast no na pewno to jest kolejny sygnał, tak, kolejny sygnał, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że Pakistan jest jednym z mediatorów w konflikcie amerykańsko-irańskim, więc oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby, ale z drugiej strony właśnie to jest ta polityka, która wielowektorowa, nazwijmy to w ten sposób, czyli że Pakistan chciałby być właśnie z jednej strony protektorem świętych meczetów, a z drugiej strony też i mediatorem, jeśli chodzi o odcinek irański. Tutaj widzimy to, że akurat właśnie Izrael, który miał jakieś ambicje, żeby być sam protektorem, powiedzmy to, o tym, o czym zeszło w czasie tej wojny mówił Benjamin Netanyahu, no tak to raczej nie wychodzi, chociaż z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam, gdzie wspólne są interesy, powiedzmy to, saudyjsko-izraelskie, no to niewykluczone, że tutaj wczoraj odbyły się ćwiczenia marynarki wojennej izraelskiej na Morzu Czerwonym, więc niewykluczone, że może będą jakieś wspólne działania przeciwko rebeliantom Hutim, czyli tam, gdzie jest wspólny wróg, tam może być kooperacja, no ale z drugiej strony tak, wracamy do tematu palestyńskiego.
1: No
2: on jest o tyle istotny, że w tym miesiącu zresztą żyliśmy też jeszcze innym tematem atomowym, to znaczy to, że Amerykanie przyznali, że tak jakby ogłosili, że będą współpracować z Saudami nad ich projektem cywilno-atomowym. Natomiast po 24 godzinach Donald Trump dodał jeden bardzo ważny szczegół, jeśli chodzi o całą tę inicjatywę, cały ten projekt, czyli on wystartuje w momencie, w którym to Arabia Saudyjska zrobi Abraham Accord z Izraelem, tak? No tylko, że Abraham Accord z Izraelem Arabia Saudyjska nie może zrobić z tego względu, oni... Podejrzewam, że wszystko by inne już tam jest ułożone, dogadane, a nawet funkcjonujące. Chodzi o temat palestyński, tak.
1: Abraham Accords, czyli chodzi tutaj o normalizację stosunków z Izraelem, które zostały już podpisane przez kilka krajów arabskich, ale właśnie skoro już przechodzimy do tematu palestyńskiego, no właśnie tutaj powiedzmy, zerknijmy na to, pan zresztą już o tym wspomniał, a mianowicie o tym, że premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela odrzucił propozycję Donalda Trumpa i jego Board of Peace, Rady Pokoju. Chodzi tutaj o plan rozbrojenia Hamasu. Co tam się wydarzyło? Co się dzieje w Strefie Gazy?
2: No cóż, to już jest kolejny, tak jakby, kolejna opowieść, kolejna historia. Znaczy ona jest ze sobą powiązana też to, o czym mówimy, z tego względu, że tak jakby jedną z reakcji Hamasu na wszystko, co się dzieje dookoła w regionie, znaczy jest to, że został mianowany i ogłoszony pierwszy sekretarz generalny organizacji Khalil Rahaya, a jedną z pierwszych jego decyzji po rozmowach z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem było deklaracja odnośnie złożenia broni. To jest, czy ja to tak mówię, znaczy to jest, trzeba podkreślić, to jest deklaracja póki co, tak? To jest istotne, ale ta deklaracja już jest niezwykle ważna z tego względu, że po pierwsze, no, jest to bardzo poważny sygnał Hamasu odnośnie tego, że w jakiś tam sposób jest w stanie odpuścić albo raczej przyglądać się pewnym procesom politycznym, które w Gazie będą miały miejsce, tak, że to nie będzie stał na przeszkodzie całym tej procesowi odbudowy Strefy Gazy. To jest niezwykle istotne. Kolejna rzecz, rzeczywiście to odpuszczenie, powiedzmy to, kwestii zbrojeniowej powoduje to, że Izrael jest zapędzony w kozi róg, to znaczy Izrael tak właściwie tutaj nie chciałby, znaczy, no, otwarcie już tak można mówić, że pewne rzeczy Izrael tak właściwie nie chciałby, żeby Hamas wszedł na salony, a Hamas tak właściwie rozbrojony ma tą możliwość wejścia na salony. No i też, co jest kolejnym takim punktem, to, że to Donald Trump ogłosił, że Hamas się będzie rozbrajał, tak? Czyli, że nagle to okazuje się, że via Ankara, via Turcja, czy nawet bezpośrednio, Hamas ma kontakt z samym Waszyngtonem, przypomnę, że ta organizacja była tak jakby... Ona była ignorowana przez Biały Dom, ignorowana przez Zachód. W 2005 roku Hamas wygrał wybory, pierwsze demokratyczne wybory w Palestynie, które zostały zignorowane przez Zachód. Od tamtej pory doszło do takiej sytuacji patologicznej, że Hamas rządził Strefą Gazy, a na zachodnim brzegu Autonomią Palestyńską rządziło OWP. Więc ten kryzys tak właściwie wykorzystał idealnie Benjamin Netanyahu. No teraz tutaj akurat właśnie Hamas deklaruje swoimi deklaracjami i zapowiedziami, że w ciągu chyba 200-300 dni w jakimś tam cyklu jest w stanie się rozbroić, no to tak jakby idzie na kooperację z samym Donaldem Trumpem, no i też via Ankara, moim zdaniem, tutaj. No to jest, no właśnie, to trzeba akurat właśnie znowu podkreślić to, że tak właściwie temat palestyński i Hamas przewędrował z optyki irańskiej do optyki tureckiej i to jest większe zagrożenie dla, powiedzmy to, Izraela, z tego względu, że jeżeli tematem palestyńskim zarządzał, jak przynajmniej to było do 2023 roku, Iran, no to była sprawa idealna, tak, to znaczy Iran był skonfliktowany i z Amerykanami, i z Arabami, i wszystko grało. A natomiast co innego jest Turcja, tak, to Turcja, która jest członkiem NATO, która jest, no, tak właściwie Donald Trump po tym ostatnim posiedzeniu w Ankarze zresztą ewidentnie wskazywał na to, że chce tutaj wpływami Erdogana balansować Izrael, no i Izrael ma problem, no bo tak właściwie gdzie Netanyahu nie spojrzy, tam widzi Erdogana.
1: I zresztą właśnie nieprzypadkowo, przepraszam, że wjedę w słowo, ale nieprzypadkowo w czasie tej ostatniej wizyty Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie, no, premier Izraela miał bardzo dużo mówić o Turcji, złych rzeczy oczywiście, prezydentowi Trumpowi.
2: No tak, no też Amerykanie też w pewien sposób też łamią pewne odwieczne, powiedzmy to, odwieczne zasady na Bliskim Wschodzie, to znaczy Amerykanie tutaj chcą udzielić możliwość sprzedaży F-35 dla Turcji, a to już jest tak właściwie zawsze od dekad była taka sytuacja, że Arabowie nigdy nie mieli tak dobrego inne kraje bliskowschodnie nie miały tak dobrego lotnictwa jak Izrael. No tutaj nagle F-35 na lotniskach tureckich, to już jest tak jakby prawie, że balans regionalny i to już jest duże wyzwanie. No i też kolejna rzecz jest taka, że tutaj mówimy o Gazie, gdzie Netanyahu widzi Erdogana, no bo tutaj akurat to trzeba zawsze to podkreślać. Syria, no, jest tak jakby pod tureckim protektoratem, a jeszcze w tym miesiącu był w Ankarze libański prezydent Yosef Ayun, no i też coraz głośniej się mówi o tym, że do południowego Libanu Turcja chętnie by wysłała swój kontyngent wojskowy. Więc tutaj to przestaje być zabawne, jeśli chodzi o Benjamina Netanyahu, ponieważ on się może konfliktować z każdym, no ale ciężko musi konfliktować z, powiedzmy to, swoim alter ego bliskowschodnim na salonach Białego Domu. I to jest tak jakby pewnego rodzaju challenge i pewnego rodzaju też nowość. Więc tak, tutaj akurat Turcja jest tym krajem, o którym głośno, wydaje mi się, że w siedzibach izraelskich służb już być może zdjęcie Erdogana wisi na równi z Mocztabą Chameneig lub nawet wyżej. Natomiast fakty są takie, że to jest póki co tylko i wyłącznie jakieś tam napięcie polityczne, jakiś tam spór polityczny, no bo tutaj jeszcze o jakimś konflikcie militarnym to w ogóle nawet nie można mówić, tym bardziej, że temat Iranu jeszcze nie jest zakończony. Temat o tyle Iranu jest istotny, no bo Amerykanie też go nie mogą zakończyć, no bo widać, że ewidentnie się rozjeżdżają tutaj wszystkie strony, to znaczy z jednej strony Donald Trump chciałby zrobić swojego deala z Iranem, z drugiej strony Arabowie są mocno niezadowoleni z tego, że w tym dealu nie ma nic odnośnie takich właśnie organizacji jak Houthi, jak irackie milicje, jak Hezbollah, tak oni by chcieli przynajmniej, żeby to coś tak właściwie zostało w jakiś ten sposób uregulowane. No a Izrael tak właściwie, Izraelowi się nie podoba żaden deal, tak? Czyli, że tutaj mamy tak właściwie wielkie niezadowolenie, no i też wielkie też możliwości różnego rodzaju torpedowania tych deali, no bo cytując już tak właściwie klasykę Erdogana, nie wszystkie rakiety i nie wszystkie drony, które latają po Bliskim Wschodzie w trakcie tej wojny, no są z tych krajów, które się podejrzewa, że one są.
1: No właśnie, a lata ich bardzo, bardzo dużo i na pewno będzie ich latało jeszcze więcej, być może też dlatego, że i w Stanach Zjednoczonych w midtermy się zbliżają i przede wszystkim wybory do Knesetu w Izraelu, ale o tym już porozmawiamy w innej rozmowie. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator tej polityki bliskowschodniej, był naszym gościem. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, ale z polskiej zieloności, bo u nas w naszej ojczyźnie też pięknie zielono. Dzisiaj będzie taka wyjątkowa oczywiście audycja z cyklu Skąd się biorą księża? Skąd się biorą salezjanie, zakonnicy? Ale żeby rozwiązać tą zagadkę, to mamy dzisiaj specjalnego gościa.
1: Drapieżska Irena, mama salezjanów.
0: Mama nie tylko salezjanina, ale salezjanów właśnie. Irena, pani Irena, jestem w tej chwili w Twardogórze, to jest niedaleko od Wrocławia. Odwiedzam tutaj mamę mojego współbrata, który mnie zaprosił do Amazonii. Trzeba odwiedzić mamę. On też odwiedzał moich rodziców. I myślę, że mama Irena pomoże nam rozwiązać tą zagadkę. Skąd się biorą księża? Skąd się biorą salezjanie? Jeszcze tutaj towarzyszy nam taki gość, ale on się nie wypowie, chyba że w swoim języku. To jest pies Florek. Tutaj taki czarny psiur. To jest jakiś rasowy?
1: Mieszaniec, to jest mieszaniec. Karolina sobie przyniosła takiego pieska, był malutki, no i była szczęśliwa, a ten piesek urósł na większego.
0: Urósł na większego i teraz mama się nim zajmuje.
1: I to jest domowy piesek. On tylko w domu i pilnuje mamy.
0: Tak jest. Karolina to siostra księdza Sławomira, ale nie tylko księdza Sławomira, ale to się wyjaśni wszystko po naszej modlitwie. Przejdźmy, drodzy radiosłuchacze, do tego, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce powierzajmy wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszych sercach, naszą ojczyznę, Brazylię, misjonarzy naszych tam, naszą młodzież i w Polsce, i w Brazylii, i nasze mamy, naszych rodziców. Chociaż nie jest Dzień Matki, ale zawsze, kiedy się modlimy, szczególnie też za wstawiennictwem Matki Bożej dla nas katolików, to jest każdy dzień jak Dzień Matki, Dzień Ojca. Módlmy się, powierzajmy wszyscy naszych rodziców.
1: U nas jest Bazylika Mniejsza, Matka Boska, Maryja Wspomoże Niewinnych. No, biskup kiedyś mówił, Matka Ludzi Zagubionych.
0: O, proszę bardzo. Drodzy radiosłuchacze, jak się czujecie zagubieni, to do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych tutaj w Twardogórze, ale też w innych sanktuariach Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prosimy o wstawiennictwo właśnie patronów dziennikarzy, patronów mediów. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radio słuchacze. Dzisiaj nasza audycja z Twardogóry, niedaleko od Wrocławia. To jest takie miasteczko ważne dla salezjanów w tej historii salezjańskiej powojennej, kiedy wielu salezjanów nie mogło już wrócić na te ziemie kiedyś polskie na wschodzie, na Kresy Wschodnie. Bardzo często znajdowali tutaj na terenie, na ziemiach odzyskanych, chociaż Twardogóra to nie są ziemie chyba jeszcze odzyskane, chyba to było w Polsce. W Polsce przed wojną też?
1: Nie, to już Niemcy. To już były Niemcy.
0: Były Niemcy. Mama mnie tutaj poprawiła, bo naszym gościem dzisiaj w audycji jest mama księdza Sławomira Drapiewskiego, którego dobrze znacie z tych audycji, Irena Drapiewska, ale też mama przed naszą modlitwą powiedziała, że jest matką księży. Niech ta zagadka będzie rozwiązana.
1: No nawet ksiądz inspektor mówi, że ja jestem waszą mamą.
0: No tak, oczywiście, bo tak w naszej tradycji salezjańskiej to już każda mama ma wielu synów salezjanów i każda mama jest mamą salezjańską. Ale jak to jest konkretnie w pani historii?
1: No ja konkretnie, no każdy wybrał swoją drogę. Piotr, no poświęcił chyba właściwie.
0: Kim jest Piotr?
1: Kim jest Piotr? No salezjaninem. Teraz jest obecnie proboszczem. No a kiedyś pamiętam, dawno temu, jak młodzież składała takie jakby ślubowanie czy coś Matce Boskiej, bo to był odpust Matce Boskiej, składali róże. No i każdy coś tam mówił. No i Piotr tak jakby powiedział, że tak, no jakby chciał być księdzem, nie wiem.
0: Ile miał wtedy lat?
1: O nie wiem. Był młodzieńcem, to nie wiem. Nie pamiętam.
0: 18? 15?
1: Nie, więcej. Prędzej, no może 17, 18 może miał. Nie pamiętam, tyle było.
0: Piotr, mamy drugie imię. Pierwsze imię, jakie poznaliśmy, to był Sławek, Sławomir. Mamy dwóch księży. Dlatego tu jest mama księży. Jeden ksiądz Piotr niedaleko stąd pracuje, jest proboszczem. Drugi jest daleko, daleko, 11 tysięcy kilometrów stąd w Amazonii. Ale jeszcze są inne dzieci. Rodzina dość duża.
1: Dosyć duża. Jeszcze jest najstarszy syn w Irlandii. Ma piątkę dzieci. Jedną córkę, no już dorosłą, no i jeszcze czterech chłopców. Najmłodszy ma 4-latka.
0: Najstarszy ma na imię?
1: Syn Julian.
0: Pani. Julian.
1: Tak.
0: Potem?
1: Potem jest Piotr, Sławek i córka Karolina, która rok temu wyszła za mąż. Także jeszcze jeden syn mi doszedł.
0: Karolinę też pozdrawiamy. Pozdrawiamy Juliana, Piotra. Ale jeszcze z Julianem jeszcze jest zagadka, bo to już będzie trzeci duchowny w rodzinie.
1: No Julian jest diakonem stałym w Irlandii. No i pomaga tam księdzu, bo księży jest mało. No i chrzci dzieci, prowadzi pogrzeby. Młodzież przygotowuje do bierzmowania. No i takie, nie pamiętam więcej.
0: Matka trzech duchownych, dwóch księży salezjanów, Piotr, Sławek i Julian, diakon stały w Irlandii i córka...
2: Brak zasięgu GPS.
0: O, brak zasięgu GPS mi się tutaj włączył. Trzeba to wyłączyć, bo nam tutaj będzie zakłócać naszą audycję. Karolina najmłodsza, niedawno wyszła za mąż, to było też święto rodzinne. Sławek tutaj jechał z Brazylii. Ale może zacznijmy od początku, jak to się w ogóle stało, jak pani poznała, mama, jak mama salezjańska poznała swojego męża?
1: No właściwie znaliśmy się od dziecka. Mieszkaliśmy no blisko siebie, parę kroków. No i właściwie był kolegą mojego męża. No i no jakoś tak przyszedł.
0: Kolego męża? Nie, to on później był mężem. Jak pani poznała swojego męża?
1: No swojego, Andrzeja.
0: Andrzeja.
1: No to

0: nie pamiętam miejscowości, a mój tata przyjechał, no nie wiem, bo tam w tym koło Wieruszowa to było jeszcze Polska? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to było.
1: Myślę, że no, tak.
0: No i także jakoś, no, a moja mama przyjechała z Białej Dolnej, z koleżankami, no i tutaj się gdzieś poznali, ale nie wiem gdzie, no w Twardogórze chyba.
1: Tutaj dopytuję, bo tutaj też wielu ludzi ma te korzenie ze wschodu, z kresów wschodnich, ale wy akurat tutaj macie korzenie tutaj bliższe, bardziej z centralnej Polski. Tak to tutaj wyglądają losy ludzi, a dla Salezjanów też to miejsce tutaj jest ważne, bo na początku nawet zaraz po wojnie próbowali jakiś czas, tutaj było niższe seminarium, tak. Gdzie przygotowali się tacy, którzy, chłopcy, którzy myślą, tak jakby no, szkoła średnia, ale z tym takim zamiarem, że w przyszłości pójdziemy do tego wyższego seminarium, będziemy księżmi, będziemy Salezjanami. Tutaj szybko te władze komunistyczne to zamknęły, ukróciły tą działalność salezjańską, ale też razem z Salezjanami, właśnie z ziem, z kresów wschodnich, tutaj przywieziono figurę właśnie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
0: Właściwie przywieziono w czasie wojny, były skrzynie z maszynami do szycia krawieckimi. I w tym wszystkim był, w jednej skrzyni właśnie była ta figurka Matki Boskiej. I nie wiem, nawet chyba jak bomba czy coś uderzyło, to tamto, no zniszczyła tamte skrzynie, a ta jedna skrzynia została, no i została przywieziona tu do Twardogóry. No i tutaj umieszczona w tym kościele. Bo kiedyś to był kościół ewangelicki, spalił się, no później został odbudowany i został katolickim kościołem. I obok jest mały kościółek, który wcześniej cały czas był kościółkiem katolickim. No i jeszcze jest mały kościółek na samym dole Twardogóry. No i też na początku, też katolicki, bo na początku słyszałem, że tam się msze odprawiały. To jest taki malutki kościółek.
1: Może tak opowie nam tutaj mama salezjańska, jak to życie wyglądało, jak ta rodzina się rozwijała z biegiem czasu, z biegiem lat. No i jak ci synowie i córka, jak to życie rodzinne wyglądało? Oczywiście to, co możemy zdradzić, prawda?
0: No, dzieci jak to dzieci, chłopcy, no, by właśnie słuchali nas. Bo było powiedziane, że mają przyjść, jak byli mniejsi, mają przyjść na wieczorynkę, no to przychodzili. No nieraz się zdarzyło trochę inaczej. Mieli pirować Karoliny, no to zostawiali ją z jakimiś tam koleżankami swoimi, a oni no bawili się w chowanego albo grali w piłkę. No i tak wyrośli pomalutku, chodzili do oratorium. No, córka też, jak już podrosła, też chodziła do oratorium, pomagała tam. No, przy półkoloniach, czy tam jakichś zimowiskach, także też była związana z Salezjanami.
1: Mówimy tutaj o latach 80., 90., kiedy tutaj rodzina wzrastała, ale też jest ciekawe, że no, to wychowanie dawniej było trochę inne niż w dzisiejszych czasach, bo dzisiaj tak rodzice właściwie kontrolują dzieci 24 godziny na dobę, a wtedy to właściwie no, synowie gdzieś sobie biegali, dawali sobie radę. Jak to było?
0: No dawali sobie radę. No właściwie to śmieją się, że byli dziećmi ulicy, że ulica ich wychowała. A teraz wychowuje dzieci właściwie komunistyczne.

0: komórka, komputer. Także nie ma wspólnych takich zabaw dzieci z podwórka.
1: Nie było takiej konieczności, żeby tak kontrolować zawsze, gdzie to dziecko jest wtedy, bo wiadomo, że gdzieś się bawią, jest bezpiecznie, nic się im nie stanie, bo nawet wtedy i samochodów było
0: też
1: mniej.
0: Nie było tyle.
1: Tak. I po prostu pojawiali się na posiłkach.
0: Tak. Tak, jednak na posiłkach. No.
1: A jak mieli obowiązki, żeby zajmować się młodszą siostrą, to znajdowali opiekunki.
0: Tak. Chociaż młodszą siostrą najwięcej się zajmował Piotr. Także Piotr lubi do tej pory dzieci.
1: Tak jest.
0: Wychował swoją siostrę.
1: Piotr, ksiądz proboszcz w Cieszkowie, tak? W Cieszkowie. Drodzy radiosłuchacze, tak, widzicie, ta audycja nam się rozwija i powoli dowiadujemy się, pewnie nie spodziewaliście się tego, że skąd się biorą księża? No księża biorą się po prostu ze zwykłych polskich rodzin i też to pewnie nie było tak, że oni byli, jak to było z nimi, jeśli chodzi o taką gorliwość właśnie w chodzeniu do kościoła, we wszystkich tych nabożeństwach, bo dowiedzieliśmy się, że chodzili do oratorium. Oratorium to jest takie słowo klucz w salezjańskim świecie, ale to nie oznacza utworu muzycznego, tylko to jest takie miejsce modlitwy, zabawy, spotkań. Takie miejsce, gdzie jest gra i sport, ale jest i ta formacja duchowa. Taki byśmy powiedzieli, innymi słowy, klub młodzieżowy, chociaż niektórzy fachowcy salezjańscy by się na mnie obrazili, ale takie miejsce właśnie dla młodzieży, gdzie się spotykali. Jak to było z ich taką gorliwością? Bo ktoś sobie może wyobrażać, że taki człowiek, który później zostaje księdzem, młody człowiek, decyduje się na to, no to jest zawsze taki ze złożonymi rączkami, zawsze pobożny. Jacy to byli synowie?
0: No synowie właśnie chodzili, jak byli mali, chodzili na roraty. Roraty były wcześniej rano, a później szli do szkoły. Także tak byli przyzwyczajeni. No, a z córką to chodziłam, jak już po południu to też chodziłam, bo bym musiała wracać, jak już było ciemno. No i tak normalnie, byli normalnymi dziećmi.
1: Łobuzowali coś?
0: No, jak wszystkie dzieci. Ale wyrośli na porządnych ludzi.
1: Jakie takie, zapamiętała pani takie numery, które zrobili?
0: Grzeczni byli.
1: O, mama chce być dyskretna. Nie chce nam tutaj zdradzić, bo teraz to już są poważni kapłani, ojciec rodziny. Przeniesiemy się na kontynent i amazoński, i przeniesiemy się do Irlandii. Porównamy sobie, jak to wygląda, pobożność, jak pani Irena widzi też tych swoich synów, teraz jeden w Irlandii, drugi w Amazonii, trzeci tutaj niedaleko w Cieszkowie. Przy okazji można mieć swoje refleksje na temat, jak wygląda Kościół w Polsce i na świecie. A teraz, drodzy radiosłuchacze, na chwilę przerwiemy i posłuchamy muzyki.

0: drodzy radiosłuchacze. Pijemy sobie kawę z mamą Ireną, mamą księdza Sławomira Drapiewskiego, misjonarza w Amazonii, i księdza Piotra Drapiewskiego, tutaj proboszcza w pobliskim Cieszkowie, i też mamą Karoliny. Duża rodzina, rodzina, która wychowała trzech duchownych, bo jeszcze zapomniałem o Julianie, który jest diakonem stałym w Irlandii. Popijamy sobie kawkę. Tutaj przede mną czereśnie, no to oczywiście wiecie, że owoce niespotykane w Amazonii. Jeszcze są przede mną papierówki, nasze słynne jabłka. Za oknem cisza, to też zjawisko, które jest niespotykane w Amazonii. Ale dopytajmy o wrażenia z Amazonii właśnie panią Irenę, bo miała okazję odwiedzić syna w Amazonii. Tak pojedziemy najpierw naszą rikszą miłosierdzia, pojedziemy do Amazonii, potem do Irlandii, a potem wrócimy do Polski i tak sobie będziemy snuć nasze refleksje, jak też wygląda Kościół na świecie, jak ta wiara nasza katolicka wygląda na świecie. Jak to było z podróżą do Amazonii, w odwiedziny do Sławka?
1: No, podróż przebiegła całkiem, bo Sławek był moim przewodnikiem. No, tam mnie zawiózł, jak żeśmy przylecieli. Wysiadłam z samochodu, to mówi, jak tu gorąco. Nie wytrzyma. No, jak byłem w pokoju, no była klimatyzacja. Ja wychodziłam na korytarz, jak tu gorąco. No, przyszliśmy. No, miałem się wykąpać, bo było tak gorąco, spocona. I ja mówię, czemu tylko tu jest jeden kran? Czemu zimna woda? A później, ojejku, jaka ona gorąca. Także no, dowiedziałem się, jak tam jest gorąco.
0: Rozwiążmy zagadkę. To są też takie rzeczy, na które pierwsze zwracamy uwagę, no bo właśnie bardzo rzadko występuje coś takiego, jak żeby była gorąca woda w kranie, to jeszcze się z tym nie spotkałem. Czasami są takie prysznice przepływowe, elektryczne, gdzie można wziąć prysznic w takiej w miarę gorącej wodzie. A dlaczego nagle ta woda gorąca pojawiła się w kranie? No bo oczywiście rury są na zewnątrz, rury się nagrzały od słońca, więc na początku trochę poleciało zimnej wody, a potem zaczęła lecieć gorąca woda. Może taka anegdotka z języka co prawda angielskiego, ale te prysznice są nazywane, przypuszczam, że to musieli turyści ze Stanów nazwać, taką nazwę nadać tym prysznicom w Brazylii, suicide shower, czyli prysznic samobójców. Bo zresztą Sławek mi mówił, że nieraz ten prysznic może nas pokopać, że tam może być przebicie prądu. Tak, tego typu prysznice są całkowicie zakazane ze względów bezpieczeństwa w Europie, a no w Brazylii są właściwie taką normą. To są nasze pierwsze takie spotkania i tak jak pani Irena powiedziała, nie ma ciepłej wody, gorąco strasznie. I co tam, jakie były takie wrażenia pozytywne, negatywne, jeszcze inne? No bo Manaus, wielkie miasto.
1: No, właściwie miasto, centrum mi się podobało. No, ale te takie zewnętrzne ulice, no to takie były slumsy. No, tak ludzie tak, no raczej biedni. Widziałam taką kobietę z dzieckiem, siedziała na chodniku pod murem. No, karmiła, dawała banana temu dziecku. To nieraz tam jakiś tam bezdomny leżał, też przy jakimś tam sklepie. No takie różne spostrzeżenia. No roślinność, właśnie to mało roślinności, tylko w niektórych tam dalej jak żeśmy jechali, no to tam były przy drogach, były jakieś tam drzewa. No ale w środkach tej zieleni tam były takie też takie domki, takie slumsy. No miejscami takie jakieś jeziorka. No i takie, no właściwie byliśmy też w puszczy zwiedzać, ale to taka puszcza dla turystów. No i tam było też jeziorko, takie większe jezioro. Także weszłam do wody, no Sławek sobie popływał, a później była wycieczka nauczycieli, Amazonką płynęliśmy i Rio Negro, jak się te dwie rzeki łączyły, no, płynęliśmy statkiem, później mój syn kazał mi skakać do wody. A ja mówię, no sami młodzi będą się z babki śmiać. No ale musiałam skoczyć. Sławek mówi, mamo, ja cię będę tutaj asekurował. No dobrze. Miałam ten makaronik.
0: No makaronik.
1: I, makaronik i miałam tą kamizelkę. No i płynęłam, tu mi właściwie no, dał rękę, a później mi puścił, a ja mówię, Sławek, ja się topię. No i tam dalej jakieś rybki pływały, a Sławek robił zdjęcie pod wodą, żeby zobaczyć, jak tam te rybki koło moich nóg pływają. No ale całkiem było sympatycznie.
0: To są takie stałe punkty właśnie, kiedy ludzie odwiedzają Manaus, turyści właśnie odwiedzają też to miejsce spotkania tych dwóch rzek, rzeki Amazonki i Rio Negro, bo jest to taka atrakcja słynna, gdzie te rzeki jeszcze przez 11 kilometrów niby razem, a niby oddzielnie, bo jedna strona jest taka mętna, jasno-brązowa, jak kawa z mlekiem, druga jest taka czarna, taka bardziej przejrzysta jak herbata. No i to jest właśnie to spotkanie rzek, spotkanie wód. Ale jest jeszcze taka jedna atrakcja, nie wiem czy tam Sławek zabrał, to jest to pływanie z delfinami, z różowymi delfinami.
1: To nie byliśmy, akurat tam mnie nie zabrał.
0: No to zapraszamy jeszcze raz, bo to jest największa tam atrakcja, jedna z największych, gdzie różowe delfiny i tam właśnie te biura turystyczne. Ja też jeszcze nie pływałem, jeszcze nie widziałem. Widziałem czasami te delfiny w naszych rzekach, gdzieś koło naszych łódek przepływają, ale nie widziałem tej atrakcji. Na tym spotkaniu wód też nie byłem jeszcze, ale może będzie okazja kiedyś, jak ktoś przyjedzie też w gości, bo właśnie tak też wygląda nieraz nasze misyjne życie, że żeby zobaczyć te atrakcje turystyczne, to mamy wtedy okazję, jak ktoś przyjedzie nas odwiedzić, to wtedy mamy dobrą wymówkę, żeby gdzieś pojechać. I co jeszcze? Jakie jeszcze wrażenia?
1: To ja myślę, że ksiądz Roman jakiś zabierze na to spotkanie z tymi delfinami różowymi.
0: Będziemy razem pływać z delfinami. Oczywiście, drodzy radiosłuchacze, jeśli wam się marzy Amazonia, na pewno warto, chociaż ja zawsze mówię, nie zachęcam, nie zniechęcam. Trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie, gdzie się wybieramy, bo no, taką wadą największą na pewno w tym odwiedzaniu takiego miasta jak Manaus i innych wielkich miast, no to jednak jest brak bezpieczeństwa, że czuje się, że jest niebezpiecznie, prawda?
1: Tak, no nieraz jechałam samochodem ze Sławkiem, no i robiłam zdjęcia, to Sławek mi, mamo, nie trzymaj telefonu przy szybie, no właściwie była szyba otwarta, bo stracisz telefon. No i starałam się nie tak blisko trzymać, żeby robić zdjęcia, ale bardzo lubiłam zdjęcia robić, bo to taki...
0: Trzeba, wiadomo, trzeba no, w takiej sytuacji słuchać tego, który jest na miejscu syna i rzeczywiście tych zasad przestrzegać, aż dla nas to jest coś nowego, bo rzeczywiście w naszej ojczyźnie jest bardzo bezpiecznie, bardzo miło i czujemy się no, niezagrożeni, na pewno nikt się o tym nie myśli, robiąc zdjęcie, że ktoś wyrwie nam telefon z ręki albo aparat, czy wyrwie nam coś innego, to raczej to są takie ewenementy, jeżeli coś takiego się stanie, na jednym końcu Polski, to zaraz cała Polska się dowiaduje, że coś takiego się stało. No to są takie minusy, ale na pewno warto. Jeśli ktoś chce, jeśli ktoś jest zdeterminowany i jest miłośnikiem przyrody tej tropikalnej, amazońskiej, to warto odwiedzić Amazonię. A jak wyglądała właśnie tam pobożność, jak wyglądały te msze święte tam, bo mama tutaj odwiedziła Sławka, kiedy on był dyrektorem szkoły, wielkiej szkoły salezjańskiej w centrum Manaus, ale też przy tej szkole jest kościół, są oczywiście msze święte, szczególnie niedzielne msze święte, bo to nie jest kościół parafialny, ale taka parafia personalna, właściwie kościół przy tej szkole, ale w niedzielę na msze trochę ludzi przychodzi. Jak ta pobożność tam wyglądała, ta msza święta? Czy były jakieś zaskoczenia?
1: No, msza, no, ludzie się modlili, ale dla mnie było zaskoczeniem, że rodzice dawali małym dzieciom komórkę, żeby się bawiły, żeby się modliły do komórki. No i tak to dla mnie było zaskoczeniem, ale tak to ludzie byli raczej pobożni. No, słuchali kazania, które Sławek mówił. Także, no, wydaje mi się, że akurat w tym kościele no, ludzie byli, modlili się.
0: Muzyka głośna, nagłośnienie głośno, ludzie śpiewali głośno?
1: Ludzie śpiewali, był zespół też, który tam grał. No, ciekawe, ale nie tańczyli. Także, no i właściwie musiałem się przedstawić po polsku. Nie, bo nie umiałam portugalskiego. No, ale Sławek mówi, mamo, to ja przetłumaczę tak, jak ma być.
0: Tak to wygląda. Syn pomoże mamie, a przyjęcie ludzi, taka jakby taki, może savoir-vivre, taka gościnność, jak to wyglądało?
1: Właściwie ludzie są bardzo gościnni. A najbardziej to im się podobają niebieskie oczy. Bo u nich nie ma, same są ciemne oczy, także są zachwyceni niebieskimi oczami. No ja akurat takie mam.
0: Wymień się z nami oczami. Ja miałem takie pytania, czy to jest możliwe, żebyśmy się wymienili oczami. To była Amazonia. To było centrum Amazonii, ale też spotkanie, chociaż wiadomo dla turystów, ale też te pokazy tańców, tak. Występy indiańskie też była możliwość zobaczyć.
1: Tak, była możliwość dla turystów. No i po drodze można było węża potrzymać trochę, bo tam dzieci z tymi gadami... No właściwie byli, no parę groszy chcieli zarobić. No i, ojejku, zapomniałam, co się ten przytula.
0: Leniwiec?
1: Leniwiec, o, miałam okazję trzymać leniwca z małym swoim, no...
0: Baby. Gdzie,
1: no, baby, nie wiem,
0: co, baby.
1: Nie wiem, co to znaczy.
0: Dzieckiem leniwca. No, z tak. Małym leniwiec. Także. Duży leniwiec z małym leniwcem.
1: Tak, tak.
0: Czy on był rzeczywiście leniwy?
1: Tego to nie wiem, ale trzymał mnie mocno ten duży. No i Indianie pokazywali te swoje różne tańce. No, Indianka mnie oczywiście wymalowała, ale to mi przeszkadzało. No i ja się umyłam i wyglądałam super. Różne kolory na buzi.
0: To takie były malowidła takie na czarno, czy jakieś
1: nie,
0: czerwone?
1: Bardzo kolorowe. Także, ale ja takie nie lubię takich.
0: No. Kolejne atrakcje poznaliśmy. Drodzy radiosłuchacze, można właśnie razem z Indianami niedaleko, właściwie w Manaus, skorzystać z takich atrakcji, gdzie poznajemy w jakiejś mierze oczywiście kulturę indiańską, taką powiedzmy kulturę eksportową dla gości, dla turystów, ale też warto zobaczyć, jeśli ktoś o tym marzy, to można też sobie pomalować twarz.
1: No, u nas też malują. W Polsce też malują twarze. No, jeszcze było coś takiego, że można było zjeść mrówki z grilla. No, ale ja z tego nie skorzystałam. Tylko Sławek próbował.
0: Teraz z Amazonii przenieśmy się do Irlandii. Tam jest syn najstarszy, Julian. Jak wygląda tam pobożność? Jak wygląda tam Kościół w porównaniu też z Amazonią, z Polską? Jak wygląda też jego posługa jako diakona stałego?
1: No, tam są ludzie pobożni. Także no, w niedzielę jest zawsze no, pełny kościół właściwie. No i tak jak w tygodniu też jest msza, ale nie byłam w tygodniu, raczej to nie wiem. Szkoła to też jest właściwie katolicka, także no, dzieci tam się modlą rano. Wszyscy wychodzą na taki korytarz, no i rano się modlą wszystkie dzieci. Także no, pobożność tam raczej jest. Dla mnie to było zaskoczenie, jak w środę popielcową u nas sypią popiołem, a tam dają takie czarne krzyżyki na czoło. I dla mnie było to zaskoczenie. Później spotkałem jakiegoś pana na placu zabawy, też miał ten krzyż. Także no, zupełnie inaczej niż u nas.
0: To podobnie w Brazylii też takie krzyżyki się robi, a w Afryce nawet spotkałem się kiedyś w Ugandzie z taką sytuacją, że jeszcze misjonarz wcześniej ten popiół czarny jeszcze z wodą mieszał, żeby to się zrobiła taka powiedzmy maść, żeby ten krzyż jeszcze lepiej się przykleił do czoła. I później wszyscy z wyraźnymi tymi krzyżami chodzili po ulicach wiosek i miasteczek. To są inne zwyczaje. U nas rzeczywiście posypuje się tym popiołem, a tam widocznie to jest ważne, żeby pokazać, że ma się ten krzyż na czole.
1: Tak. No, tak mi się wydaje. No, wcześniej to nie wiedziałam o tym, że coś takiego tam jest, nie?
0: Przybliżmy naszym radiosłuchaczom, co to znaczy diakon stały, czym się diakon zajmuje.
1: Ten diakon stały zajmuje się, no, udziela chrztów, pomaga księdzu przy odprawianiu mszy świętej, może no, udziela komunii też. No,
0: adorację może prowadzić.
1: Może adorację. Dzieci, młodzież przygotowuje do bierzmowania. Może też pogrzeby prowadzić.
0: Śluby.
1: Śluby też. Także, no i praktycznie ochrzcił swojego najmłodszego syna. Także to było fajne, tylko mówił za długie kazanie.
0: Tak to czasami bywa, ale z kazaniami to nigdy nie jest prosto, bo ja czasami mam wrażenie, że jakoś coś nie poszło to kazanie, albo że było za długie, a ludzie mówią, nie, dobrze, a czasami myślę, że za krótkie, a jednak było za długie, no i to jest tak, różnie to bywa, albo myślę, no, nie poszło dobrze, a ludzie mówią, jak jestem wdzięczny księdzu za to kazanie, naprawdę wspaniałe było. Duch Święty działa, a my sługami nieużytecznymi jesteśmy. Diakon stały też, bardzo często mamy diakonów stałych w Brazylii, wszędzie tam, gdzie jest szczególna potrzeba, gdzie brakuje księży, diakon stały jest człowiekiem, mężem, jest ojcem i tutaj służy jeszcze dodatkowo, oprócz tej podstawowej swojej służby jako ojca, męża, tutaj jeszcze służy w kościele jako diakon, pomagając w ewangelizacji, w prowadzeniu ludu Bożego. I wracamy do Polski. Tutaj niedaleko jest syn Piotr, proboszcz w Cieszkowie. Jak wygląda jego tutaj posługa?
1: No, ma właśnie dwa kościoły, no, w których no, praktycznie musiałby jakieś remonty przeprowadzać. No, ludzie chodzą do kościoła, ale jest mniej. Jest bardzo mało młodzieży i dzieci, co chodzą do kościoła. No, także No, właściwie miasteczko to jest no takie ładne, czyste.
0: Ten syn Piotr jest takim człowiekiem bardzo statecznym, poważnym, ale takim sympatycznym właśnie, z takim ojcowskim charakterem. Bym powiedział, Julian też taki jest żywy i Sławek jest taki żywy. Jak to było? Jakieś różnice w wychowaniu, czy tak już mają to w sobie?
1: To są takie charaktery, nie mogą być jednakowi. Każde dziecko jest inne. Także trzeba się z tym pogodzić.
0: Tak jest.
1: A wychowanie było takie same. Także.
0: I córka. Córka już duchownym nie jest, ani duchowną. Wyszła za mąż rok temu. Co o córce można powiedzieć?
1: No właściwie córka to też wychowuje dzieci, bo uczy w szkole. Także no też to jakaś jest posługa. No także wydaje mi się, że chyba no, jest, robi to, co lubi. No i też uczy muzyki. Gra na skrzypcach. Wcześniej grała na waltorni, no a teraz tylko na skrzypcach uczy.
0: Cała rodzina. Poznaliśmy rodzinę Drapiewskich. Tata już nie żyje, ale ja jeszcze miałem okazję tatę poznać, nieraz się spotykać. No i tak patrzę, że ci synowie tacy żywi, tak bardziej jak tata, nie? A może ten Piotr bardziej trochę jak mama, refleksyjny, tak,
1: spokojny.
0: Bardziej spokojny. Tata też był taki właśnie zawsze wesoły, zawsze lubił różne kawały robić, więc my tutaj z radością odwiedzaliśmy dom rodzinny Sławka. Spotykaliśmy się nieraz w Krakowie na Dniu Wdzięczności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. No i też czekamy na spotkanie. W niebie, mamy nadzieję na spotkanie w niebie z tatą i też Bożemu miłosierdziu polecamy tatę księdza Sławka, Piotra, diakona Juliana, tatę Karoliny. Drodzy radiosłuchacze, nagadaliśmy się, objechaliśmy cały świat dookoła. Ostatnie słowa mamy salezjańskiej Ireny.
1: No, właściwie to jestem no, szczęśliwa, że znaleźli swoją drogę powołania. No i chyba też są szczęśliwi. No i pozdrawiam wszystkich.
0: Skąd się biorą księża, drodzy radiosłuchacze? Z naszych normalnych polskich
1: rodzin.
0: Tak jest. Dziękujemy mamie, że poświęciła nam ten czas. I dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, Boże błogosławieństwo i dla rodziny Drapieskich, dla wszystkich synów, córki, wnuków, dla całej ekipy Radia Wnet. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Panie i panowie, od samej północy, 7 dzień sierpnia, rok pański 2026, a ze mną tradycyjnie redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Bogdanie, redaktorze najpoczytniejszego portalu polska-gier.com. Kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Tomaszu i witam Ciebie Stanisławie. Już odczytałem tę wiadomość, tak, że no jest tak. Wszystko okej, jesteśmy.
1: Radio Wnet ma najwspanialszych słuchaczy, panie i panowie, to nie jest żadna tajemnica, kłaniamy się pięknym słuchaczkom i zacnym patronom, patronite.pl/radiownet, bo dzięki wam funkcjonujemy. Natomiast Bogdanie, dzisiaj rozpoczniemy od tego, że według starej irlandzkiej, gaelickiej tradycji lato już się skończyło, tak. Dobrze państwo słyszą, 1 sierpnia na Szmaragdowej Wyspie rozpoczęła się celtycka jesień, którą nazywamy Fóvar. Nie wynika to z astronomii, ale no z uważnej obserwacji natury, bo ta natura trochę inaczej układa się pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Prawda, Bogdanie?
2: No to prawda. Już wczoraj widziałem dosyć dużo uschłych, czy też uschniętych liści, które zaczęły spadać. Zieleń nie jest już taka soczysta, jak była jeszcze kilka dni temu. No niestety sierpień to jest właśnie wstęp do, właściwie tak, zaczyna się ta celtycka jesień, ale jest to wstęp do typowej jesieni, która zacznie się wkrótce. No i już będziemy mieli to, co lubisz najbardziej, czyli przez całe tygodnie chmury, brak słońca, wiatr, opady deszczu, temperaturę do 10 stopni Celsjusza, także
1: to
2: ideał, po prostu ideał. Tak, ale to jest też dobre, bo też człowiek się przynajmniej nie poci, także same przyjemne rzeczy. Także to można to przeżyć, można się przyzwyczaić. Nawet 3 miesiące bez słońca już nie robią na niektórych.
1: Nawet czasami pół roku, panie i panowie. Ale tak, teraz o świcie. Nad dolinami unosi się przepiękna mgiełka, którą uwielbiam. To tak trochę stachuriadą powiało. Wieczór zapada szybciej. A wrzosowiska, te piękne irlandzkie wrzosowiska, ja zawsze mawiam, że okej, w Szkocji są piękne wrzosowiska, ale najpiękniejsze wrzosowiska są pod niebem Szmaragdowej Wyspy. No i teraz już zaczynają przybierać te swoje charakterystyczne odcienie, półcienie, purpury. No i w sadach dojrzewają pierwsze jabłuszka, no i pola powoli pustoszeją po żniwach. No i dawni Celtowie, przypomnimy, z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-gier.com, nie dzielili czasu według kalendarza astronomicznego, bo ich rok wyznaczał rytm światła, ziemi i pracy człowieka, a każda pora roku rozpoczynała się wraz z jednym z tych czterech świąt. Przypomnę nazwy tych pór roku, jeśli państwo pozwolą. Imbolc, pierwszy dzień lutego, wtedy witamy wiosnę i święto Arach, potem Bialtin, czyli lato, kiedy rozpalamy ognisko, proszono, starożytni Celtowie prosili o urodzaj i pomyślność dla ludzi oraz zwierząt. No i oczywiście Lunasa, czyli jesień, które otworzyło to święto Fóvar, czyli czas zbioru, wdzięczności za plony i wielkich spotkań rodzinnych, panie i panowie. Studio Dublin, czas zacząć.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: A rozpoczniemy od tego, że przyjaciel, tak możemy powiedzieć, przyjaciel donosiciel, bo podsyła nam smakowite informacje, były minister stanu mniejszości i kultury, Odan Oriordan, z którym głowiliśmy się, co zrobić podczas pierwszej edycji Polska Air Festival w roku pańskim 2014. Natomiast Odan Oriordan doniósł nam o pewnym święcie, które wydarzy się w jednej ze stolic eteralnych Radia Wnet, bo w Krakowie, Bogdanie. Proszę o szczegóły.
2: No tak, dzisiaj rano dostałem od Odana informację. Przepraszam, że za to odgłosy, ale to panowie zabierają śmieć dzisiaj. Właśnie przysłał informację, że odbywać się będzie we wrześniu, na samym początku września, kolejna odsłona Kraków Celtic Festival i czy jesteśmy zainteresowani przekazaniem państwu tej informacji. Ja oczywiście się zgodziłem, poinformowałem też Tomasza. No i jak tylko będziemy mieli pełne wiadomości, to z całą pewnością państwu przekażemy. A to jest już kolejna edycja, która odbywać się będzie właśnie z okazji promocji Republiki Irlandii, no właściwie całej Irlandii w Polsce.
1: Tak jest. To wszystko w dniach od 4 do 6 września. Kraków Celtic albo Celtic, bo to różnie Celtowie, Irijczycy, czyli Impiktowie, dawni Szkoci. Brzmi to trochę skomplikowanie, czy też mieszkańcy Hibernii, bo tak starożytni mówili na Szmaragdową Wyspę. No i ta atmosfera, która łączy tradycje nie tylko Irlandii, ale też Szkocji i Brytanii z polską publicznością. No i w najbliższych dniach, tak jak powiedział redaktor Bogdan Ferency, przedstawimy pełny program wydarzeń. Patronat medialny nad festiwalem również obejmuje Radio Wnet oraz Radio Near 90.3 FM, gdzie od ponad 20 lat opowiadamy w programie Polska Tygodniówka o tym, co w polskiej i irlandzkiej trawie piszczy. No i do tego tematu będziemy powracać. Natomiast teraz, panie i panowie, no cóż, będziemy rozmawiać o zielonoświątkowcach.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Wiem, że redaktor Bogdan Ferenc zmyje mi głowę. No jak możesz łączyć dwa motywy? Motyw religijny i klimatyczny. No ale ta zielona klimatologia, że kojarzy się trochę z klimakterium, patrząc na schyłek gospodarki, siły i mocy przemysłowej Europy, no to trochę zakrawa na to, że to nie wyznawcy zielonej energii, tylko bardziej religijni zielonoświątkowcy, którzy traktują niczym religię te zielone hokus pokus czary ma. Co się dzieje, że irlandzki rząd przyznaje, że dotychczasowe procedury klimatyczne zaczęły hamować rozwój najważniejszych inwestycji? Czy ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy? Czy, Bogdanie, coś zupełnie innego się stało?
2: Ja chciałbym, żeby to było dogorywanie, a nie klimakterium tego zielonego szaleństwa, które odbywa się w Europie, no ale na razie jeszcze musimy na to trochę poczekać. Nie zanosi się jednak na to, żeby Komisja Europejska odpuściła, ale robią to poszczególne kraje, które zaczęły myśleć już na tyle dalekosiężnie, że stwierdziły, że jeżeli dalej będziemy posługiwali się właśnie tymi wytycznymi, które przychodzą tutaj na przykład do Republiki Irlandii z Brukseli, no to wtedy żadna inwestycja właściwie nie będzie mogła w sensownym terminie powstać, nie będzie tania, a jednocześnie nie wiadomo, czy w ogóle powstanie. No i właśnie minister infrastruktury zarządził, że niestety, ale część tych rygorów, które narzucone zostały w ramach Zielonego Ładu, nie będzie obowiązywała przy kluczowych inwestycjach państwa. Do tych zaliczono między innymi budowę metra, czy też rozbudowę kolei, budowę istotnych z punktu widzenia kraju budynków, czyli mieszkalnych, czyli całych osiedli, i wtedy część zarządzeń czy też ustaw nie będzie miała po prostu zastosowania. To zablokuje oczywiście możliwości wnoszenia sprzeciwów co do budowy takich inwestycji czy też sprawnego kontynuowania takich inwestycji. No i wtedy może się okazać, że jednak te budowy, tak jak Metrolink, budowa podziemnej kolei Metrolink, będzie odbywała się zgodnie z planem. Nie wiem, czy, bo tu zawsze mówi się, że zgodnie z planem, no ale tak jak w przypadku tego Szpitala Narodowego, dziecięcego Szpitala Narodowego, gdzie już 19 raz przekroczony jest termin, koszty wzrosły do ponad 2 miliardów, zdrowo ponad 2 miliardów euro. Nie wiem, czy to się uda w terminie, chociaż ja cały czas mówię, że to metro nie jest w ogóle potrzebne, bo jeżeli zrobić by kolej naziemną, czy też wiszącą, to bardziej by się to w Dublinie sprawdziło niż kopanie pod ziemią. No ale wracając do tego rozwoju gospodarczego, tutaj rząd stwierdził jednak, że nie będzie się oglądał w pewnych momentach na tak zwany ślad węglowy czy lokalne ekosystemy. Znaczy nie będzie bezpośrednio ignorował tego, ale nie będzie aż tak daleko, nie będzie to miało aż tak dalekiego, dużego czy dalekiego wpływu na same budowy i rozwój państwa, że nie będą one po prostu tutaj brane tak mocno pod uwagę. Stawia się na impuls rozwoju i wzrost gospodarczy. I to jest bardzo ważne, to powiedział niedawno właśnie minister infrastruktury, który stwierdził, że niestety w pierwszej kolejności musimy zrealizować te wszystkie inwestycje, które będą wspomagały rozwój kraju. Będzie to też, bo na razie jest to deklaracja, ale zawarta ona zostanie w pierwszej krajowej strategii zamówień publicznych, która będzie właśnie pokazywała szeroki front robót, które będą tutaj rozwijane. Oczywiście można domniemywać, że będzie przede wszystkim stawiane na rozwój infrastruktury przemysłowej, transportowej, trochę pominięty został przynajmniej w tym pierwszym celu, który został zaprezentowany, ten cel mieszkaniowy, no ale myślę, że to będzie się toczyło wspólnie z tymi innymi programami, które w końcu dadzą nam pewien oddech, czyli będzie więcej mieszkań, a to później może doprowadzić do tego, że na przykład obniżą się czynsze, czy mieszkania, czy domy będą w zakupie tańsze, chociaż
1: nie wierzę w to.
2: Tak sobie marzę i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie po prostu.
1: I to nie jest marzenie felietonowe, panie i panowie. Atramentem, piórem po białej karcie. Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, panie i panowie. Irlandia łagodzi przepisy klimatyczne dla strategicznych inwestycji. No ciekawe, czym pójdzie za tym resztę Europy. Ja mawiam, to jest mój prywatny komentarz, że raczej zdecydowanie nie sądzę. Natomiast popatrzymy...
2: Nie, bo tu chodzi o coś innego, bo to chodzi o Komisję Europejską, która na siłę ten Zielony Ład promuje, a tylko dlatego, że wpisała swój budżet na kolejne ileś tam lat do 34 roku zarabianie pieniędzy, a nie mogą w inny sposób zarabiać, tylko właśnie na tym Zielonym Ładzie. Także tutaj to się nie skończy, to szaleństwo będzie trwało. No chyba, że wcześniej uda nam się rozwiązać Unię Europejską.
1: No, natomiast ja zawsze mawiam, że największym zwycięzcą tego zielonego klimatycznego szaleństwa, mówię tak wprost i bez ogródek, patrząc na wskaźniki gospodarcze, chociażby porównując sobie dane gospodarcze i przemysłowe, siłę nabywczą, powiedzmy Unii Europejskiej z roku pańskiego 1997, czy Stanów Zjednoczonych, czy reszty świata, no to wygląda to bardziej niż zatrwa. Zważająco, panie i panowie. Natomiast teraz słów kilka o rynku mieszkaniowym. Panie i panowie, program HAP, czyli Housing Assistance Payment, niby miał pomagać rodzinom, irlandzkim rodzinom i rodzinom rezydentów wynajmującym mieszkania, ale rzeczywistość, jak to zwykle sobie, bo tak naprawdę coraz częściej widać, że wysokość dopłat przestała odpowiadać cenom na rynku. No i cóż, sam stwierdziłeś w felietonie, dość ważnym, Bogdanie, że coraz więcej osób, mimo otrzymywanego wsparcia, nie jest w stanie znaleźć lokum w wyznaczonych limitach. Dlaczego program przestał spełniać swoją rolę? No i czy irlandzki rząd zdecyduje się na kolejne zmiany, bo potrzeb jest bardziej niż wiele? Patrzymy na to, jak nasi rodacy, Bogdanie, masowo emigrują, wracają na łono ojczyzny, ergo przenoszą się, bo są też takie przypadki, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Fachowcy, specjaliści, dobrze wykształceni młodzi ludzie mówią wprost i bez ogródek, nie możemy tutaj w Irlandii pomyśleć o zakupie własnego domu, a ba, nawet wynajęciu czterech ścian, że o założeniu rodziny i spłodzeniu potomstwa to już absolutnie, dlatego wyjeżdżają do Australii, Nowej Zelandii i inne zakątki. Czy rzeczywiście duch ochoczy irlandzkiego rządu, ale ciało i decyzje mdłe, Bogdanie, chociażby na przykładzie HAP-u?
2: Nie wiem, jak to wszystko się skończy, bo na razie jest to informacja, która została przekazana przez Simon Community, czyli taką organizację charytatywną, która stwierdziła, że właśnie coraz więcej osób, które zgłasza się do nich, a są beneficjentami systemu HAP, nie radzi sobie z opłaceniem wszystkich należnych państwu czynszu, czyli między innymi tego opłaty za mieszkania. No ale do tego dochodzą oczywiście koszty zakupu energii elektrycznej, materiałów do ogrzewania domów i tak dalej. Drodzy Państwo, ten HAP ustalony był, wysokość tego HAP-u czy pułapy, które kwalifikują do otrzymania pomocy finansowej, ustalone były ładnie z kilka lat temu i od tamtej pory nic właściwie się nie zmieniło, a te 5 lat temu czynsze w Irlandii, chociaż były już wysokie, nie były na takim poziomie, jak są teraz. One wzrosły około 30%, więc naprawdę wiele osób, które zatrudnione są na przykład na umowy, które gdzie są kwoty minimalne wpisane na tych umowach, czy też pracują na pół etatu, no po prostu nie radzą sobie z obecnymi kosztami zakwaterowania. No i tutaj właśnie odpowiedzią na takie przypadki miał być ten system HAP, który był dosyć mocno promowany, zresztą on istnieje od ładnych kilkunastu lat, także tutaj nie można powiedzieć, że to jest coś nowego i on zawsze był pomocny osobom w trudnych sytuacji materialnych. Jednak przy obecnej wysokości czynszów, no niestety nawet te dopłaty, które sięgają no niekiedy nawet kilkuset euro, nie są wystarczające, aby rodziny czy też pojedyncze osoby radziły sobie z całym obciążeniem czynszowym.

0: sposób nie radzą sobie z kosztami życia, no cóż, powinny być po prostu zrobione, przezmodyfikowane. Powinny być zrobione przeglądy i to powinno być w tym momencie doprowadzone do jakiegoś realizmu. Oczywiście system HAP jest ustawiony w ten sposób, że w każdym mieście inna jest wysokość pomocy. Ustalono to dlatego, żeby właśnie nie było dokładnie takich samych dopłat w Lublinie i w Gołej. Te miasta do niedawna jeszcze różniły się pod względem wysokości czynszów. No i wtedy było to ustalane właśnie dla danego regionu. W tym momencie, jeżeli czynsze są mniej więcej wyrównane, no to też, jeżeli z kolei w Gołej byłyby dopłaty tej samej wysokości, które są w tym momencie w Dublinie, no to mogłoby być, sprawa mogłaby wyglądać inaczej. Niestety, nawet w Dublinie te dopłaty nie wystarczają. No i tutaj rząd prawdopodobnie w kolejnym budżecie, przed kolejnym budżetem będzie musiał się nad tym bardzo mocno pochylić. Zobaczymy, jak ta sprawa zacznie się rozwijać, bo to jest dopiero informacja, która spłynęła od organizacji pomocowej. Jeżeli tym zainteresują się politycy, no to prawdopodobnie opozycja wniesie to na jednym z pierwszych posiedzeń zaraz po wakacyjnej przerwie i będzie nad tym dyskutowała. Aktualnie nie zauważyłem żadnej informacji współopozycyjnych, które podchwyciłyby temat i nawet u siebie politycy, u siebie na swoich mediach społecznościowych poruszaliby coś takiego. Także nie wiem, czy aż tak daleko wyjechali na wakacje, że nie mogą nic napisać na Facebooku czy na Twitterze. Zastanawiająca sprawa, może nikogo to nie interesuje, a może dopiero wszystko zacznie żyć, jak oni wrócą we wrześniu do pracy.
1: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc w studiu Dublin, panie i panowie. Zawsze w piątki od godziny 11.30 Studio Dublin na antenie Radio Wnet. Bogdanie, nie tak dawno miałem okazję w tym tygodniu, wtorkową porą, porozmawiać sobie z pewnym Władimirem, mieszkaniec do niedawna Ukrainy, który chciał zostać w kraju. Natomiast powiedział taką rzecz, że gdy zaczęła się wojna, mieszkańcy zachodniej Ukrainy zaczęli wynajmować po zawyżonych kosztach mieszkania dla swoich rodaków z terenów ogarniętych wojną. Więc pomyślał sobie, że po półtora roku przeniesie się z rodziną do Irlandii. No i powiedział, że tak naprawdę rzadko spotykam tych, którzy na własnej skórze doświadczyli tej wojny, a zdecydowana większość to mieszkańcy zachodniej Ukrainy. W związku z tym też, jeżeli chodzi o nasze irlandzkie poletko, dużo komentarzy, dużo pytań o priorytety wydatków publicznych rządu Republiki Irlandii w czasie, gdy no, wielu Irlandczyków, Irlandek, ale też rezydentów uczciwie pracujących, płacących podatki, no, zmaga się z wysokimi kosztami życia i kryzysem mieszkaniowym. Kością niezgody staje się te kolejne 27 milionów euro, które mają być wykorzystane na zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ogrzewanie przed kolejnym sezonem zimowym na Ukrainie. No ale też no, pomruk niezadowolenia irlandzkiej opinii publicznej a propos tego, że irlandzki rząd już zaczyna zmieniać zasady wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, bo jeszcze dwa tygodnie temu mówiliśmy o ograniczeniu pomocy mieszkaniowej dla części uchodźców z Ukrainy, a teraz mówi się o nowych rozwiązaniach i niewykluczone, że nic się nie zmieni. Jak to wy na tej szali uczciwości, sprawiedliwości wybalansować jedną i drugą sprawę? Z jednej strony pomoc dla uchodźców, chociaż sami Ukraińcy mówią w Irlandii, że no, takich prawdziwych uchodźców to może jest 7-10%, a z drugiej strony Irlandia, która ma własne problemy i pomaganie, epatowanie tymi liczbami, cyframi, milionami euro, które płyną na wschód.
0: Zacznijmy od tego, że irlandzki rząd twierdzi, że wydał na Ukrainę pomoc Ukrainie i Ukraińcom 670 milionów euro. Z moich wyliczeń wynika, drodzy Państwo, że jest to ponad miliard euro i to tak całkiem sporo ponad miliard euro. Ale
1: zabawiliśmy się w skrupulatne sprawdzanie, czytanie tych dokumentów, tak, oficjalnych, rządowych, dostępnych dla wszystkich.
0: Dokładnie tak. I tutaj tak to wszystko się rozjeżdża, że po prostu nie jestem w stanie tych 670 milionów nie przekroczyć. No ale to są wyliczenia rządowe. Tutaj ważniejsze dla mnie stało się jednak to, co zapowiedziane zostało bodajże 23.

0: maja albo kwietnia, nie pamiętam. 23 lipca, przepraszam bardzo, 23 lipca przypomniała mi się ta informacja. A więc właśnie te 27 milionów euro wysłanych zostało już na Ukrainę, aby pomóc, aby wesprzeć sektor energetyczny przed zbliżającą się zimą. I drodzy Państwo, ja się zastanawiam nad jednym, ponieważ w zeszłym roku żadne gospodarstwo domowe nie dostało od irlandzkiego rządu wsparcia na rachunki energetyczne. Czy będzie to w tym roku i w jakiej kwocie? No, teoretycznie takie wsparcie znowu powróci, czyli te dodatki takiego prądu, które dostawaliśmy nam po kilkaset euro łącznie, będą znowu funkcjonowały. Jeżeli tak, to czy dostanie każdy mieszkaniec Irlandii, czy też każde gospodarstwo domowe, bo to będzie na gospodarstwo domowe przesyłane, czy też w tym roku znowu rząd rzuci mieszkańcom Zielonej Wyspy jakiś okład. No i przede wszystkim, jak to będzie wyglądało kosztowo, no bo jeżeli wysyłamy 27 milionów na wsparcie energetyczne na Ukrainie, to czy przynajmniej taka sama kwota przekazana zostanie mieszkańcom Irlandii? Myślę, że rząd, gdyby w tym momencie przekazał niższą, no to chyba raczej nie będzie zadowolony nikt w Irlandii i ten nisko oceniany już w tym momencie rząd będzie miał jeszcze niższe poparcie. Co z tym wszystkim zrobić? Drodzy Państwo, ja tak naprawdę nie wiem, kwota, która została wysłana kwoty, które zostały wysłane na Ukrainę, miały pochodzić z tak zwanego funduszu, który nie został wykorzystany na pandemię COVID-19. Tam miało się znajdować teoretycznie, cały czas teoretyzuję, bo nie mamy tak naprawdę pełnych informacji, które można by było jeszcze na dodatek potwierdzić. Tam miało być 2,5 miliarda euro. No i jeżeli z tego zostało wydane 670 milionów, to nie wierzę absolutnie, no to mamy jeszcze dużo pieniędzy, żeby po pierwsze pomagać Ukraińcom, ale też pomagać naszym mieszkańcom Republiki Irlandii. Także myślę, że tutaj rząd powinien jakoś sensownie do tego zacząć podchodzić. Na razie tłumaczy cały czas, że nie ma pieniędzy, że trzeba oszczędzać, że idą ciężkie czasy, że nie może na wszystko wygospodarować pieniędzy. No a jeżeli miesiąc czy też 3 tygodnie wcześniej dowiadujemy się, że kolejne 125 milionów przekazywane jest na Ukrainę, no to coś tutaj przestaje grać. I nie tylko ja, czy nie tylko dziennikarze z Wyspy zaczęli zadawać takie pytanie, bo zwykli ludzie, którzy czytają informacje, też zastanawiają się, dlaczego jesteśmy traktowani nierówno.
1: Ale Bogdan, wejdę ci w słowo, bo po raz pierwszy też media oficjalne, jak Irish Times, Irish Independent, ale także w RTI pojawiły się informacje na ten temat, co jest trochę zaskakujące, patrząc na politykę medialną a propos tego, co dzieje się pod niebem Ukrainy i co dzieje się z uchodźcami na Szmaragdowej Wyspie. To mnie zastanowiło, że te informacje
0: popłynęły. Ale to wynika z czegoś. To wynika z tego, że komentarze pod artykułami, które pojawiają się na temat działalności rządu, czyli jakiejś pomocy, czy też kierowanej do samych mieszkańców Republiki Irlandii, jak i do krajów trzecich, no są szeroko komentowane i tam komentarze nie są delikatne. Także, drodzy Państwo, dziennikarze zauważyli, że nie mogą już działać ręka w rękę, nawet te media bardziej niż przychylne rządowi, nie mogą iść ręka w rękę z Michałem Martinem, czy też Simonem Harrisem. Muszą po prostu pokazywać chociaż część prawdy, która się tutaj wylewa. Nie zauważyłem jeszcze tekstu takiego, który albo podobnego, który ja przygotowałem, czyli tego pełnego zestawienia, które jest dostępne, do którego można dotrzeć bez specjalnych problemów. No, ale są takie szczątkowe. Pojawiają się takie artykuły na to, bo skupiają się dziennikarze z Wyspy tutaj na to, na takie poszczególne kwestie, gdzie poszło na to, ile pieniędzy i czy Irlandia dostała tyle samo. Tam też się rozchodzą te liczby i też nie można wielu rzeczy potwierdzić. Także myślę, że dziennikarze zaczęli troszeczkę jednak bardziej patrzeć na to, jak mówi społeczeństwo, jak ocenia wszystko społeczeństwo. Robią to nie dlatego, żeby, jak to się mówi kolokwialnie, dowalić rządowi. Nie. Bardziej chyba, żeby zwrócić uwagę, że jednak politycy muszą zacząć działać w ramach pewnych sensownych zasad ustalonych w Irlandii wiele lat temu, że najpierw własne społeczeństwo, a dopiero później pomoc, od czego odeszliśmy, no i to już dosyć dawno, bo jakieś 15 lat temu, zaczęliśmy od tego odchodzić, no ale teraz mam nadzieję, że uda się postawić polityków do pionu, no bo zbliżają się przecież wybory, to nie ta 2 lata, także będzie trochę pomocy dla społeczeństwa, no tylko i wyłącznie, że zbliżają się wybory, nie dlatego, że rząd zaczął nas lubić, nie będzie chciał od nas już tak dużych podatków, jak zabierał nam do tej pory. No zobaczymy, jak dokładnie to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie trzymamy na rękę na pulsie, na wydatkach, przede wszystkim na Ukrainę, które chyba teraz najbardziej denerwują mieszkańców Zielonej Wyspy i to nie tylko samych Irlandczyków, ale też rezydentów i osoby, które pracują tutaj normalnie, płacą podatki i dokładnie wiedzą, że to właśnie z tych podatków odbierane są im te ich ewentualne zyski później, czyli dotacje, jakie moglibyśmy dostać. No, oczywiście nikt nie wierzy w słowa rządu, że to idzie z różnych źródeł finansowanych, załóżmy gdzieś z zewnątrz, z Brukseli, czy właśnie z tego niewykorzystanego funduszu 2,5 miliarda euro. Już też widziałem takie pytanie, że dlaczego ten fundusz był w ogóle przeznaczony na Ukrainę, skoro był to z naszych podatków, były to pieniądze i powinny być zwrócone do budżetu. Także mamy tutaj naprawdę ciekawie, jak się tak czytać w to wszystko, sprawdzić te wszystkie komentarze, bo najlepiej czyta się, najciekawiej jest, jak się czyta komentarze. Ja ostatnio chyba zacznę czytać w ogóle na samym początku komentarze, a dopiero później informacje, bo są naprawdę ciekawe i można się wielu rzeczy dowiedzieć. Nie tylko o tym, co dzieje się w Irlandii, ale o samych politykach. Zresztą ja też nieraz o sobie dużo się w komentarzach dowiaduję. Nie wiem, jak to jest.
1: Nic nowego. Ja uwielbiam czytać o sobie komentarze, bo czego to człowiek nie wie o samym sobie, tak jak powiedziałeś. Panie i panowie, a w finale powiem, że za tydzień skupimy się nad tym, jak kształtowanym i wielkich bólach, znojach, trudach, hektolitrach potu wykuwa się szkic pod budżet roku pańskiego 2027 na Szmaragdowej Wyspie, ale to za tydzień. Natomiast teraz jeszcze sierpień, czas wakacji, miesiąc pielgrzymek na Croagh Fodrick, czyli Górę Świętego Patryka. Choć największa pielgrzymka miała miejsce w ostatnią niedzielę lipca, Rick Sunday, o której mówiliśmy z redaktorem Bogdanem Perencem, odbywa się pod koniec lipca owa pielgrzymka. To przez cały sierpień tysiące ludzi nadal zdobywają liczący 764 metry szczyt. Jedni z pobudek religijnych, inni dla tradycji, jeszcze inni po prostu dla niezwykłego widoku na Zatokę Clew Bay, panie i panowie. Pamiętajcie o tym, że od 1 sierpnia jest już jesień celtycka Lunasa. Jeszcze cóż, pozdrowimy naszego eksperta sportowego Jakuba Grabiasza. Jakubie, kłaniamy się, pamiętamy i pozdrawiamy. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie w rolach głównych on, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie i Albionie, polska-kije.com. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Ocean Atlantycki. Do usłyszenia.
1: Tomasz Wybranowski. Usłyszymy się jeszcze kilka chwil po godzinie 13 przy konsoletach. Tomasz Tomo Rosłon, a za chwilę serwis informacyjny.
2: Studio Dublin.
3: Nocne powtórki w net. Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet? W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: To była autopromocja. Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
4: To była autopromocja. Autopromocja.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
8: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
10: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja. Autopromocja.
11: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.

mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To mooja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnóża Tory.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pach

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Znowu dotarłem do Kołobrzegu. Niedawno byliśmy tutaj na pamiątkach Przemysława Gintrowskiego w Regionalnym Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta, a teraz już cudowna, że tak powiem, szczyt wszystkiego, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jest Herbertiada, pierwsza odsłona Herbertiady. Dzisiaj to jest dzień 7 sierpnia, tak? 8. 7 przyjechałem, a jestem tak tutaj zachwycony tym całą sytuacją. Dzień dobry słuchaczowi. Już słuchacze piszą, że słuchają. Bardzo się cieszę. No a ze mną pani Katarzyna, chyba pani Katarzyna Pechman, która jest tutaj spirytusem mowensem Herbertiady i tej, wszystkich odsłon, ale teraz pierwszej odsłony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: No właśnie, która to Herbertiada?
4: No już 27 Herbertiada, także czas bardzo szybko zleciał. Pierwsza była w 2000 roku, no i cóż, 27 lat i każdy rok z Herbertem, oczywiście w różnych tematach, w różnych odsłonach, a dzisiaj mamy Lwów.
3: Dookoła Lwowa. No właśnie, 20 lat pierwszych życia spędził Zbigniew Herbert we Lwowie. Ja byłem przy chrzcielnicy w kościele świętego Antoniego z Padwy. Herbert, tam się właśnie było chrzczony Herbert. Byłem na ulicy Łyczakowskiej przed jego domem, tam jest tablica. No i wracał do tego Lwowa, ale czasami to było zawoalowane. No to był ciężki czas dla Herberta. No i dla wszystkich nas był to ciężki czas. Przypominam, okupacja, wojna, no i wiele wydarzeń, jeszcze życiowe problemy, to znaczy złamanie nogi na nartach, co wpłynęło na jego życie też. A pani była we Lwowie, w tych miejscach herbertowskich?
4: Tak, byłam 3-krotnie. Tak, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, no bo teraz wyjazd jest generalnie bardzo utrudniony albo wręcz niemożliwy. Także o tych miejscach, o których pan wspominał, wszędzie byłam i też miałam to szczęście, że oprowadzał mnie, no i moją córkę, inne osoby, które wtedy przyjechały do Lwowa, siostrzeniec Zbigniewa Herberta, pan Rafał Żebrowski, już niestety nieżyjący, który no doskonale znał Lwów. Więc pokazywał nam różne ciekawe miejsca. Tak jak pan wspomniał o tym miejscu chrztu w kościele świętego Antoniego, to Rafał zasiał taką wątpliwość, bo twierdził, że nie jest do końca pewien, czy czasami tam było miejsce tego chrztu, czy to się nie dokonało w domu. Ale ja to tak mówię teraz z pamięci, z tych dawnych naszych wypraw, więc mogę się coś pomylić, ale mi się wydaje, że on tak coś wspomniał, a jest to tablica po prostu ku uczczeniu, bo tam niedaleko zresztą mieszkał Zbigniew Herbert razem ze swoją rodziną. Także.
3: No, to był kościół parafialny po prostu jego, tak? I to pierwsze... Na Łyczakowskiej mieszkał do 1933 roku, później się zmienili mieszkanie i na Obozowej 3 mieszkali. Tam też, bo tam nie dotarłem.
4: No ja też nie byłam na ulicy Obozowej, także nie widziałam tego miejsca, więc nic o nim nie mogę powiedzieć. Natomiast na Łyczakowskiej no to widzieliśmy, nawet tam na klatkę schodową zaglądaliśmy.
3: Dotykaliśmy tych samych klamek.
4: No właśnie nie wiem, czy to są te same klamki, bo jednak to już tyle lat upłynęło. No ale miłe jest to, że zostało to miejsce, znaczy Zbigniew Herbert został upamiętniony poprzez wskazanie miejsca, gdzie się urodził. I, no i również w polskim napisie, bo tam jest polski i ukraiński tekst, więc to jest dobre. No a tak to, no cóż, no wędrowaliśmy tymi śladami Herberta i na Wały Hetmańskie i byliśmy oczywiście na cmentarzu Łyczakowskim. No cała piękna starówka i kościoły dookoła. Też tam zaglądaliśmy, wchodziliśmy. No taka to była wędrówka z Herbertem, po tym Lwowie moja osobista. No i te opowieści Rafała, który miał ogromną wiedzę nie tylko o twórczości swojego wuja, ale jego życiu. Także to było takie naprawdę piękne wydarzenie w moim życiu. No i ten spacer pamiętam do dzisiaj.
3: No i zasiał ziarno ten spacer, bo tytuł dzisiejszego wydarzenia to spacer z Herbertem po Lwowie, kamień, na którym mnie

0: związanych ściśle. No i ponieważ no poruszyliśmy, był poruszany też temat rzezi wołyńskich. To był taki mocny akcent w ówczesnej herbertiady. Natomiast teraz chcieliśmy jakby zaprezentować piosenki, przedwojenne piosenki o Lwowie w nowych aranżacjach, ale już wzbogacone o wiersze Zbigniewa Herberta, w których on no, oczywiście nie pisze wprost o Lwowie, tylko ten Lwów gdzieś tam toczy podskórne życie w jego poezji. Zawsze nosi miano miasto. Także tu trochę będzie inny ten program.
1: No właśnie, ale o programie to za chwilę porozmawiamy. Teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali takiego wiersza, który jest, no nie wiem, dla wielu jakby najważniejszy być może. Przesłanie pana Cogito, stamtąd się to wszystko wzięło. Jerzy Zelnik będzie recytował ten wiersz, bo dzisiaj taka playlista będą piosenki, ale będą też, mieli państwo, recytacje. Mam przygotowanych też kilka wierszy Zbigniewa Herberta w jego wykonaniu. Także chciałem powiedzieć, dopytamy o pewne rzeczy jeszcze z siostrzenicy pana Zbigniewa, naszego wspaniałego Zbigniewa Herberta, panią Beatę Lechnio, która jednak, ja pamiętam, byłem u niej w domu na Ursynowie i tam są obrazy ze Lwowa i to robiło wrażenie nieprawdopodobne, no zresztą cudowna osoba. Rozmawialiśmy notabene przy pamiątkach Gintrowskiego z panią Beatą, ale dzisiaj no, jeszcze, że tak powiem, porozmawiamy, ale już skoncentrujemy się na proszę państwa, skoncentrujemy się na, tutaj słuchacze piszą, że zadowoleni bardzo, dziękuję bardzo, mam tutaj taki podgląd. Także posłuchajmy, Jerzy Zelnik, przesłanie pana Cogito i pani Anna Popek pojawiła się tutaj, ale pobiegła na balkon, a ona będzie dzisiaj prowadziła dzisiaj tą galę. To może przed tym Jerzym Zelnikiem powiesz dzień dobry słuchaczom.
2: Dzień dobry. Najserdeczniej państwa pozdrawiam. Wszystkich tych, którzy spacerują tutaj na plaży, bo już kilku naszych przyszłych widzów widziałam na plaży. Powiedzieli, że zajrzą o 18 do naszego centrum. Więc serdecznie państwa zapraszam, ale w ogóle obiecujcie sobie najlepszego, bo wszystko spełnimy. Wszystkie wasze marzenia herbertowsko-lwowskie spełnimy dzisiaj.
1: Ja tylko powiem, że pani Ania powiedziała, że tak jej się podoba ta audycja, że może przejmie ją, ale tak mówię o kuchni, że tak powiem. Dobrze, Jerzy Zelnik i przesłanie pana Cogito, proszę państwa, i wracamy do rozmowy.
2: Ale jeszcze może powiedzmy o panu Wysockim.
3: Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości. Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy, a gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiców, katów, tchórzy.

i nie przebaczaj. Zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują Twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić: nikt Cię nie pocieszy.

0: czuwaj. Kiedy światło na górze daje znak, wstań i idź. Dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołu. Bądź wierny. Idź.
1: No właśnie, właśnie, właśnie, właśnie. Jesteśmy tutaj, leży przed nami, mili państwo, wybór poezji Zbigniewa Herberta. Wydawnictwo imienia Ossolińskich. Dużo było na szczęście wydań Herberta, chociaż były takie czasy, że było... No do tej pory jest bardzo trudno, bo to jest jeden z poetów, którego, no, którego potrzebujemy bardzo i ja jako, że tak powiem, też od czasu do czasu bukinista widzę, że jest zapotrzebowanie na Herberta i on schodzi, ale no i teraz te czasy też. Pani Katarzyno, on jest tak aktualny nieprawdopodobnie.
2: Tak, powiem szczerze, że na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy organizuję Herbertiadę, spotkałam bardzo wiele osób, które nie tylko, że przyjeżdżają specjalnie do Kołobrzegu na Herbertiadę, rezerwują sobie czas, ale w naszej Herbertiadzie przez Herbertiadę przewinęła się bardzo dużo młodzieży, ponieważ jednym z elementów tego przeglądu jest również konkurs recytatorski dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. I kiedy się z nimi rozmawia, to powiem tak, niewielu jest takich, którzy czytali coś więcej o Herbercie, no bo edukacja w szkole jest taka, jaka jest. Ale kiedy zetknęli się z jego twórczością i kiedy zaczęli uczyć się wiersza, przygotowywać wiersz na konkurs, naprawdę bardzo dużo z nich zaczęło potem sięgać do tego Herberta. Sami mówili, że nie rozumieją jeszcze zbyt wiele, bo to nie jest poezja lekka, ona jest wymagająca już również pewnego zasobu wiedzy, nawet przecież doświadczenia życiowego, ale ich fascynowała jakby ta czystość formy, klarowność. Tam praktycznie każde słowo ma jakieś znaczenie. I byli tacy, którzy potem naprawdę zaprzyjaźnili się wręcz z Herbertem. Kiedyś też miałam okazję do wielu rozmów z Przemysławem Gintrowskim, który przecież rozpowszechnił Herberta, komponując muzykę do wielu jego wierszy.
1: No Herbert był tekściarzem, tak, Gintrowskiego.
2: Tak, żartobliwie tak, na kartce, bo nam nawet pokazywał Przemek tę kartkę, gdzie się podpisał tekściarz Gintrowskiego, ale powiedział coś takiego, że próbował kiedyś skreślić jakieś słowo z wiersza Herberta. Takie nawet przypadkowe. I mówi, że nie, tam każde słowo musi być tak, jak Herbert to napisał, bo inaczej wiersz się wywraca. Jest po prostu, to jest taki no geniusz tego pióra. Po prostu Herbert cyzelował te swoje wiersze, bo tak jak widziałam rękopisy, to dużo było różnych skreśleń. Zresztą on sam się wypowiadał w wielu różnych wywiadach. Więc naprawdę ta poezja może fascynować. Nie tylko poezja. Ja na przykład pamiętam, zakochałam się w esejach Herberta. Dzięki Herbertowi zaczęłam zgłębiać historię na przykład katedr, wędrować katedrami. Zastanawiałam się, dlaczego te katedry u niego są tak ważne. Próbować odgadywać, dlaczego cywilizacja grecka, rzymska jest dla niego tak niezwykle istotna. Pokochałam na przykład malarstwo holenderskie. No, też.
1: Ta martwa natura z wędzidłem.
2: Tak, no i także ja też mam te swoje osobiste odkrycia związane z Herbertem. Także no, cieszę się, że znaczy był moment, gdzie wydawano Herberta naprawdę dużo. Teraz, kiedy przygotowuję się do konkursu recytatorskiego, szukając pozycji Herberta, żeby uczniom też w nagrodzie do tych wszystkich innych sponsorskich pakietów zawsze wrzucić ten tomik, no to powiem, że już teraz jest trudniej. Kiedyś wybór był znacznie większy.
1: No i tak dobrze, że nie jeszcze minister kultury nie powiedziała niejaki Herbert, tak jak o Rymkiewiczu powiedziała minister kultury z obecnego rządu, ale trochę to jest blisko. A już jest pani Beata Lechnio z nami też, Anna Popek. Ja tutaj zapraszam do stołu, a teraz zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, to posłuchamy Wojciecha Waglewskiego. Kobiety z mojego miasta, to jest wiersz Herberta, taki umuzyczniony, żeby nie były samych recytacji, ale to będzie bardzo dobrze nawiązywało do Lwowa. Tak, do Lwowa, no, gdzie wyrósł Herbert. 20 lat mieszkał, w 1944 roku pojechał do Krakowa i musiał pojechać. No pojechał, no to tak oczywiście. Także posłuchajmy i za chwilę wracamy. I już tutaj będziemy debatować w większym towarzystwie, bo moi goście musieli się wyspać troszkę, no ale już są wszyscy. Ale pani Kasi muszę skłożyć hołd, bo była przed 8:00 no ale w ogóle, jeszcze w ogóle powiem, że jest pięknie w Kołobrzegu i tutaj duch Herberta się unosi.

0: Sprawa jest bardzo poważna. Proszę Państwa, Herbert Jada, ale teraz najpierw komunikat, że tak powiem, organizacyjny. O godzinie 18 dzisiaj, ulica Solna 1 w Regionalnym Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta odbędzie się pierwsza część tegorocznej Herbertiady, bo druga część będzie we wrześniu. Natomiast pierwsza część już dzisiaj, więc wszystkich, którzy są w okolicach Kołobrzegu albo nawet mają parę kilometrów, to można przejechać. Nawet z Warszawy można dojechać w 6 godzin, czego, że tak powiem, świadkiem i uczestnikiem takiej podróży byłem ja i Anna Popek. Też przyjechała pociągiem i to było bardzo, jest z nami. Dołączył do nas Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i też będziemy rozmawiać, ale teraz bierzemy na, że tak powiem, to jest w cudzysłowie, ruszt pani Beaty Lechnio, która siostrzenicę Zbigniewa Herberta, która specjalnie przygotowała dla nas tutaj taką opowieść o listach. Dzień dobry pani Beatko, jak w ogóle się spało?
1: Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na Herbertiadę. To będzie naprawdę dzisiaj wspaniała uroczystość, ponieważ będziemy we Lwowie. Lwów, ukochane miasto wujka Zbyszka. Co prawda nigdy do niego nie wrócił, jak sam napisał, ale mama moja, a jego siostra Halina Herbert-Żebrowska bardzo też kochała Lwów i głęboko było w jej sercu. I ile razy mogła, tyle razy była w tym Lwowie. I pewnego razu w roku 1977 zabrała również i mnie przez Lwów na wakacje nad Morze Czarne. Napisała list do wujka Zbyszka właśnie ze Lwowa. Jak napisała, już Państwu przedstawiam. Kochany brateczku, przesyłam Ci mnóstwo uścisków z urlopowej podróży. Bardzo wzruszona odwiedziłam Lwów. Pochodziłam sobie Fredry, Akademicką, Wałami Hetmańskimi. Przeszłam Halicką koło kaplicy Boimów w katedrze, rzęsiście oświetlonej, tłum ludzi śpiewał po polsku. Obeszłam rynek ze ślicznymi kamienicami, Czarną, Sobieskiego i udałam się Ruską do katedry Wołoskiej, a następnie Karmelicką na Kurkową. Rano, na drugi dzień odwiedziłam cmentarz. Odnalazłam grobowiec, gdzie spoczywa Januszek, natomiast babci już nie ma. Nie ma też cmentarza obrońców Lwowa. Przejechałam Łyczakowską, dużo ślicznych secesyjnych kamieniczek jest w Lwowie, niektóre ulice to perełki secesji. Przez Lwów przejeżdża obecnie ogromna fala rodaków, dążąc na wakacje do Rumunii i Bułgarii. Miejscowi chcą od nas kupować dosłownie wszystko. Jesteśmy nadal pawiem i papugą narodów obozu socjalistycznego. Piszę już z Bułgarii. I z nad Morza Czarnego, dokąd dojechałam przez Zaleszczyki, Czerniowce, zwiedzając na terenie Mołdawii cudny zespół malowniczych cerkwi. Przesyłam raz jeszcze z Beatą, która jest ze mną, mnóstwo ucałowań Hala. To było lato 1977 roku. Mama przesłała mnóstwo pocztówek z Lwowa, wtedy kiedy byłyśmy. A co odpowiedział wujek Zbyszek na to? Odpowiedział w roku 1979 z Bremy. Kochana moja siostrzyczko, bardzo serdecznie dziękuję Ci za listy, karteczki. Ze Lwowa, o mój Boże. I wszystkie dowody pamięci i siostrzanych uczuć. Głęboko w sercu był Lwów. I wszystkie te uczucia wygnańca głęboko skrywał w sercu. Dlatego ogromnym zaskoczeniem dla nas było, kiedy tuż przed śmiercią powiedział, że bardzo chciałby być pochowanym we Lwowie. Oczywiście, jak Państwo wiedzą, nie udało się tego marzenia jego spełnić, ponieważ Lwów już nie był tym Lwowem. Ale w czasie pogrzebu udało się posypać grudką ziemi ze Lwowa jego grób. Także troszkę miał tej namiastki Lwowa. Bardzo kochał Lwów i we wszystkich tych wierszach, które napisał i o bliskich swoich, i o Lwowie, i o przedmiotach, jest pełno wzruszenia, które będąc niczym stawiany wieczorem na stole świecznik łez. Bardzo, bardzo kochał Lwów, chociaż nigdy nie chciał go odwiedzić już, bo już wiedział, że ten Lwów to nie jest jego.
0: No, ja widziałem ten Lwów później, niedawno, zresztą w czasie wojny właściwie, i on cały czas robi wrażenie, ale właśnie spacer, tak jak rozmawialiśmy z panią Kasią, śladami Herberta, tych miejsc, właśnie w tych miejscach, to robi cały czas wrażenie, ale przypominam państwu uprzejmie i serdecznie, że dzisiaj o godzinie, ja będę czasem powtarzał, bo to jednak trzeba państwu, że tak powiem, przypominać, bo sam muszę sobie przypominać różne rzeczy. 18 ulica Solna 1 jest wydarzenie, które, mieliśmy porozmawiać o tym wydarzeniu, a jest osoba, która będzie prowadzić to wydarzenie, więc pewnie zna wszystko. Anna Popek wie wszystko na temat tego, co się będzie działo. Jest przygotowana. Od rana widziałem, jak chodziła naokoło tutaj po hotelu i recytowała pewnie swoje kwestie. Wstała bardzo rano i chodziła i pewnie przygotowywała się i pewnie... Proszę opowiedzieć, co będzie się dzisiaj działo, pani Aniu.
2: Tak, proszę państwa, przede wszystkim, jeżeli jesteście w okolicy, gdzieś tutaj koło brzegu albo w samym mieście, to zarezerwujcie proszę czas o godzinie 18, żeby do nas dołączyć, bowiem wstęp jest wolny, a wrażenia będą nieoczekiwane i bardzo przyjemne. Już sama okładka tego folderu, który zaprasza nas na Herbertiadę 27, to nawiązuje bardzo do Lwowa, bo to jest fotografia Kasiu zrobiona we Lwowie, prawda? To jest Herbert młody, który maszeruje z mamą za rączkę, czyli waszą mamą, tak, pani Beato. Więc już to patrzy prosto w obiektyw, dziarski chłopiec idzie i taki uchwycony ruch ulicy w taką sekundę na fotografii przedwojennej, więc to już jest symbol tego, co się będzie działo wieczorem. Przeniesiemy się do Lwowa. Wiem, że ludzie kochają lwowskie piosenki. Nawet ta część Polaków, która nie ma korzeni kresowych, kiedy tylko słyszy Tanima jak Lwów, to nagle robi się rzewnie bardzo. Kiedyś czytałam takie opracowanie jednego z profesorów, teraz nazwisko wyleciało mi z pamięci, ale przypomnę sobie, i on mówił, że we Lwowie, gdyby zrobić taką mapę i kropki czerwone w miejsca urodzenia różnych ważnych, utalentowanych czy wybitnych osób zaznaczyć na tej mapie, to tam by było czerwono, że rzeczywiście ta ziemia kresowa w okolicach Lwowa i w ogóle kresów południowo-wschodnich obfitowała w jakiś taki rodzaj talentów, które tam się rodziły niesłychanie łatwo. Być może to układ przestrzeni, nawet ten profesor, Urbańczyk profesor. On mówił nawet, że być może to ten klimat wybitny i specyficzny, czyli płyta tektoniczna, która jonizuje ujemnie powietrze, pamiętam ten wykład, plus świeże powietrze z odległych stepów, dają taką mieszankę człowieka lwowskiego czy kresowego, który jest odporny na przeciwności, ma poczucie humoru, ma pozytywny stosunek do świata, to w związku z tym jonizowaniem ujemnym tej płyty tektonicznej. No i bogactwo kultur, które tam się przenika, tworzą człowieka z jednej strony bardzo dumnego i patriotycznego, a z drugiej strony otwartego na inność, ale w taki sposób normalny, asymilacyjny. Więc być może, a właściwie na pewno Herbert Zbigniew był właśnie takim cudownym wytworem, takim kryształem górskim, który tam się narodził i zachwyca nas do dziś każdym swoim słowem, mimo że przecież, tak jak mówię, część Polaków w ogóle nie miała z kresami nic wspólnego. No ale jednak wydaje mi się, że duży taki gen kresowy jest w wielu z nas, czy sobie to uświadamiamy, czy nie. Ja jestem z Kresów. Mój dziadek się urodził, moja mama w Kamionce Strumiłowej. Właśnie wczoraj robiłyśmy porządek w zdjęciach i znalazłyśmy zdjęcie jeszcze tamtej rodziny i tamte obrazki. Zachowałyśmy te zdjęcia po prostu pieczołowicie, że to taka nasza rodzinna historia kresowa. Każdy z nas jakby tak poszukał, to ma tam kogoś na Kresach, bo to była tak duża część Rzeczpospolitej. Zresztą, jak mówił Piłsudski, że Polska jest jako Ważanek, to co najcenniejsze na obrzeżach, w środku pustka. I być może tak rzeczywiście było. Więc tamten wielki ładunek i... A poza tym muzycznie, Kresy muzycznie bardzo się wyróżniają na tle Polski, chociaż inne regiony też mają oczywiście swoje dokonania. No ale Moniuszko przecież pochodził z Kresów. No i te piosenki dlatego tak będą pięknie brzmiały dzisiaj, bo oddają taką duszę polską, tak mi się wydaje, i trafiają w taką żewną strunę, którą każdy z nas, każdy z Polaków gdzieś ma. Więc dlatego Państwa zapraszam, że to nie będzie tylko deklamowanie poezji, jak się niektórzy obawiają, bo część ludzi po prostu nie interesuje się poezją i to normalne, proza życia czasem przytłacza, ale muzyką interesuje się każdy, bo muzyka po prostu przemawia do nas na poziomie emocjonalnym, nieuświadomionym, więc będzie prawdziwa uczta, bo Hadrian Tabencki, który opracował, przygotował całość muzycznie, to wypróbowany już współpracownik Herbertiady, już po raz kolejny jest tutaj zaangażowany. I spotkaliśmy go wczoraj, więc też w pełni sił na pewno da popis.
0: Nie chciał wstać na ósmą.
2: Artystom nie można, artystom nie wypada. Czy ty wziąłbyś na swoje sumienie budzenie go rano, żeby potem nawalił wieczorem? Bo ja nie.
0: Ja bym wziął.
2: Konrad jest odważny i wytrwały, ale artyści mają swój rytm. No więc o tym mówimy, że w tym roku wyjątkowo, bardzo się cieszę, Kasia, że udało wam się ten wątek lwowski wprowadzić w tym roku. Mówię o tym dlatego, że mój dziadek, też uciekinier z Kresów, w Bytomiu mieszkał, to on się rozrzewniał natychmiast, jak mówił Lwów. Przy każdej okazji Lwów, to jemu się oczy szkliły i nawet wszystkich świętych, takie niby smutne święto, on wspominał po prostu z radością. Mówi, a łuna nad Lwowem była taka, jakiej nigdzie na świecie nie było. Nawet ten płomień świec nad cmentarzem jemu się bardzo podobał, bo tam wszystko było inne. I to jest prawda, to jest miasto idealne. Drugim takim jest Stanisławów, a Lwów jest jeszcze chyba bardziej taki ugruntowany i taki bardziej metafizyczny. Myślę, że dlatego Herbert tak pięknie o Lwowie pisał, bo to jest taka koncepcja, to jest taka właściwie idea miasta. Ono jest monumentalne, a jednocześnie przystępne, łagodne i takie obronne. To piękno kamienic, o których właśnie pani Beata tak pięknie mówiła, tych secesyjnych i wcześniejszych, renesansowych, kaplica Boimów, to wszystko jest takie bogate, a jednocześnie na miarę ludzką skrojone i może dlatego ten Lwów po prostu nie da się zapomnieć. Ja byłam tam później już jako dorosła osoba. Nie byłam nigdy z dziadkami, bardzo w sumie tego żałuję, że nie pojechaliśmy. No ale to tak jest, że jak się ktoś ma jakieś korzenie lwowskie, to po prostu ta idea w sercu jest. Ja nie wiem, nie miałam przecież nigdy jakichś związków takich lokalowo-mieszkaniowych ze Lwowem, ale gdybym miała, to chyba bym się tam czuła dobrze.
0: No właśnie, tak wspominając, a propos tego, co pani Ania mówiła, no to no przypomnij mi kilka nazwisk. Jerzy Nowosielski, Lwów, Stanisław Lem, Lwów, Jan Parandowski, jest fantastyczna książka, którą państwu polecam, Niebo w płomieniach o Lwowie. To oni stamtąd po prostu i to no właśnie to dowodzi prawdziwości tej mapki, o której pani mówiła. Także to jest niesamowite. Ilu, no, nie mówię co.
2: Talentów, kondensacja talentów. Kondensacja. Na
0: tak. No tak, no przecież to była szkoła matematyczna. Zaraz wrócimy, ale chciałbym, bo tutaj z panią Beatą, żeśmy się namówili na jeden wiersz, który będzie w wykonaniu właśnie Przemysława Gintrowskiego, bo nie chcemy, żeby nam umknął Gintrowski za bardzo na playliście i to będzie Nike, tak?
3: Która się waha.
0: I to jest właśnie te korzenie śródziemnomorskie. No bo to takie, to jest miasto, no ja będąc często po prostu we Włoszech, to mam po prostu takie kalki.
2: Tam było wielu Włochów przecież w Lwowie. Mieszkali, tworzyli, więc te śródziemnomorskie klimaty implementowali, czy to w architekturę, czy w kulturę, w kuchni, czy cokolwiek. I nie wiem przypadkiem, czy w Lwowie nie uczył syn Mozarta gry na fortepianie.
0: Jest taki pomnik, ale on jest nieudany.
2: Ale chyba historia prawdziwa, że jego syn właśnie we Lwowie był nauczycielem fortepianu.
0: Tak, ale w każdym razie jest tak pomnik tam Mozarta i on jest albo syna. Ja nawet nie jestem pewien. Wyszedłem z jednej ulicy na taki placyk i tam był taki koszmarny niestety.
2: Zniechęcaj, Lwów jest piękny jako idea.
0: Ale to czasem dla kontrapunktu, że tak powiem, to dobrze mieć coś, że tak powiem, takich, żeby się pozachwycać. Wystarczy odwrócić wzrok i popatrzeć na te kamienice.
2: Tak, Ale jeszcze tak myślę o tym Nikę, która się weha, będziemy jej za chwilę słuchali. A tam przecież w katedrze lwowskiej król składał śluby. I Jan Kazimierz składał śluby i zawierzył Matce Boskiej Polskę. I ja myślę, że ona do dzisiaj nas broni. Myślę, że do dzisiaj ona po prostu jest taką pieczęcią, więc Nika, jeżeli tam jest, to nie będzie się wahać, tylko na naszą stronę przechyli szale zwycięstwa.
0: No to posłuchajmy, bo to cudowny wiersz, cudownej interpretacji, a później weźmiemy na ruszt pana Jarosława też troszeczkę, bo tutaj czeka i przebiera nóżkami też.
2: No, to nie siedzi zasłuchany.
0: Zasłuchany, a piękną koszulkę ma ze znakiem Polski Walczącej. Przed chwilą mieliśmy rocznicę, 82. chyba wybuchu Powstania Warszawskiego. To wszystko tak nam się ma patriotycznie. No to posłuchajmy. Przemysław Gintlewski i wiersz Zbigniewa Herberta, Nikę, która się waha. Ja uwielbiam ten wiersz, naprawdę. To jest niesamowite, ale jakiż on jest aktualny jednak, cały czas. Wszystko tam jest aktualne.

Bacha. Prawa ręka piękna jak rozkaz opiera się na...

samotnego młodzieńca idzie długą kolejną wojennego wozu szarą drogą w szarym krajobrazie skał i rzadkich krzewów jałowca.

ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Więc Nike waha się i w końcu postanawia po sobie.

0: to wszystko wiersze. Bardzo ładnie.
1: No i tutaj widzicie, są Państwo, prowadzenie audycji na żywo doprowadza do takich sytuacji, że odkrywamy i goście odkrywają sytuacje z przeszłości, które są związane z tym, o czym mówimy. Pani Katarzyna będzie miała opowieść o muzyce właśnie do tego utworu właśnie z Przemysławem Gintarskim. Jechaliście gdzieś, czy byliście gdzieś i co tam się wydarzyło?
2: Tak, to byłam z moim mężem, który był zresztą wieloletnim menadżerem Przemysława Gintrowskiego. Byliśmy w telewizji na spotkaniu i kiedy wracaliśmy, to Przemek mówi: słuchajcie, muszę wam coś puścić. No i gdzieś tam znalazł zatoczkę, zatrzymaliśmy się i puścił nam właśnie muzykę do Nikę, która się waha. Jak on to mówił, muzykę matkę, bo rzeczywiście później, kiedy już nagrywał ten utwór, troszkę on już inaczej brzmiał, ale chciał się z nami podzielić tym, że jest to o takim ładunku emocjonalnym wiersz, że pisanie muzyki do niego nie było dla niego jakimś problemem. Szukał tylko tej właściwej, jakby to powiedzieć, nuty, tego uderzenia, żeby podkreślić ten moment wahania. No i taki był szczęśliwy, mówi, widzicie, no mam nadzieję, że z tego będzie coś, co ludzie usłyszą i zapamiętają. No i faktycznie tak było. Potem trochę przepracował tą muzykę i na płycie, którą też wydał, uciekł mi teraz tytuł, bo kilka tych płyt było. Zaraz sobie pewnie przypomnę. Możemy już słuchać tego utworu.
1: No właśnie, to wchodzimy w takie cudowne szczegóły i tego, jak to powstawało, i to jest niesamowite. Program dzisiejszy, można Pani Aniu tak mniej więcej się dowiedzieć, czego się możemy spodziewać, kto będzie występował. Wiem, że będą aktorzy zawodowi, będą, uwaga.
3: Przeszczęśliwa, że go spotkałam, tak.
1: Kogo spotkałam?
3: No spotkałam dzisiaj tutaj w naszym hotelu, proszę Państwa, to jest bardzo ekskluzywny hotel. Mogę, Kasiu, powiedzieć, w jakim jesteśmy? Nie mogę, no dobra. Okej, w każdym razie spotkałam pana Wojciecha Wysockiego. To jest wybitny aktor, znany z ról filmowych, teatralnych, no taki amant polskiego kina, można powiedzieć, ale także znakomity interpretator poezji różnej. Jeszcze nie słyszałam wierszy Herberta w jego wykonaniu, ale na pewno będzie doskonały. Otóż pan Wojciech Wysocki będzie deklamował, będzie pan Marcin Januszkiewicz, już kiedyś tutaj był chyba, Kasia, na Herbertiadzie. Marcin Januszkiewicz, fantastyczny człowiek, który potrafi po prostu wykrzesać z siebie najbardziej wibrujące tony. On śpiewa fenomenalnie, poza tym śpiewa z takim zaangażowaniem, że na całą salę, wszystkich widzów przenosi w tą przestrzeń, o której śpiewa. Także spodziewajcie się dzisiaj podróży w różne miejsca, no głównie do Lwowa oczywiście, drodzy Państwo. Będzie także w jury konkursu recytatorskiego będzie, aha, no to później tak, no to dobrze, będzie Marcin Januszkiewicz, będzie Marta Tabęcka, Martyna Burchała, Piotr Malicki, Mariusz Jeka, Mario Jeka, on gra na klarnecie chyba, tak? Na różnych instrumentach, proszę Państwa, on daje taki popis instrumentów dętych, że człowiek nie wie, ile on ma pojemności płuc. To znaczy zastanawiamy się, czy ma tam 4 takie płuca, czy jeszcze więcej, bo on niesłychany ma pojemność i świetnie gra. Także ktoś, kto lubi muzykę dla samej muzyki, to także śmiało może do nas zajrzeć. Co będzie jeszcze? Naprawdę piękne wydarzenie muzyczne. No i Grzegorz Bożewicz i Hadren Filip Tabęcki, który jest autorem koncepcji, aranżerem i reżyserem, więc te piosenki będą na wysokim poziomie artystycznym również. Proszę sobie wyobrazić Lwów, środek lata, sierpień, nie wiem, 35, 34 rok na przykład, i te piosenki, które tam rozbrzmiewały na każdym placu, bo Lwów kochał się bawić. Lwów uwielbiał imprezy, restauracje, rauty, spotkania, pokazy nawet akrobatyczne. Czasem kończyło się źle, no ale zawsze ludzie się gromadzili tłumnie, bo Lwowiacy mają taką cechę do dziś i mieli wtedy przed wojną bardzo, że jak była muzyka, to już ta joj, ta śpiewali, ta już się nadarzała okazja do tańca, do spotkania. Więc dzisiaj zrobimy taki Lwów w Kołobrzegu, Lwów w pigułce. Mogą się panie ubrać na przykład troszkę w takim stylu lwowskim. Nie wiem, jak on wyglądałby teraz, ale to fantazja niech was poniesie, bo może będzie taka okazja potem, żeby wspólnie zatańczyć do tych utworów. Więc może taki klimat przedwojennego Lwowa na widowni także uda nam się uzyskać dzięki waszym strojom. Jeśli tak, to oczywiście zapraszamy.
2: Tak. Ja jeszcze tylko dodam, że Wojtka Wysockiego też gościliśmy wcześniej na Herbertiadzie. On wtedy przygotował monodram pod tytułem Życiorys, a głównym rekwizytem było zwykłe łóżko. I tak czasami udało mu się jeszcze pokazać w różnych innych miejscach to przedstawienie. Ale no wtedy rzeczywiście mogliśmy poznać jego kunszt, jego wyrobienie, że tak powiem, aktorskie, tą szkołę, jak on tego Herberta zaadoptował i zaprezentował.
1: Przekazuję tutaj, proszę państwa, przechodnie. Teraz pani Beata Lechcio. Ja tylko powiem, że Lwów, bo ja chyba jestem tutaj jedną z osób, która najczęściej ostatnio w czasie wojny jeździ do Lwowa. Byłem tam 7 razy od czasu wybuchu wojny i ono cały czas jednak jest miastem, które żyje i nawet był linoskoczek. Był o. taki linoskoczek, który szedł po linii. Nie, nie.
0: Tak.
1: Ale
0: w dniu otwarcia radia w Lwowie, Działu Polskiego Radia, przed wojną.
1: Ale ja, tak, ale ja mówię o dniu dzisiejszym, że była lina rozpięta nad ulicami lwowskimi i szedł tam taki młody człowiek, albo nie człowiek, znaczy chłopak, albo dziewczyna, nie wiem, bo był w takim stroju, że tak powiem, nie ten, ale tam żyje cały czas.
0: To tylko ja... To dobrze się skończyło.
4: Pani Ania tak ładnie powiedziała o klimacie pięknym Lwowa. Ja chciałam powiedzieć, że moja babcia, ja ją widzę, Maria Herbert, ja ją widzę przed oczami i te jej piękne, niebieskie, duże, piękne oczy. I jak śpiewała, siedziała przy mnie i śpiewała Lwów, Lwów, ta reszta nic. Pamiętam to do dziś i pięknie to śpiewała. Potem te oczy robiły się smutne. No ale wiemy dlaczego.
1: Wiemy dlaczego. Ja a propos już tych lwowskich historii, no przecież pamiętam ten wiersz o ojcu i bardzo, ja przyznam się, przepraszam, ale też czasami zapalę papierosa, ale pamiętam ten wiersz o przednich macedońskich i o tym, że mój ojciec palił przednie macedońskie i uwielbiał Anatole France'a. To była piękny wiersz do ojca, to jest ze Struny Światła, z pierwszego takiego tomika ważnego, ale teraz już bierzemy na warsztat pana Jarosława, no bo właśnie, no dzień dobry. A? Nie, jeszcze nie, uwaga.
3: Przepraszam, ja tylko o tym linoskoczku, bo to była autentyczna historia. Już oddaję, jeszcze oddam też okulary. Ale słuchajcie, bo to była autentyczna historia, jak to Marian Hemmer napisał taki wiersz, który komentował to wydarzenie, niestety tragiczne w skutkach, ale rzeczywiście wzbudzające wielkie emocje, bo rzeczywiście przyjechał taki linoskoczek i próbował przejść po Gzymsie. Czy on się pośliznął, czy tynk się obruszył, czy się chwycił Gzymsu, a Gzyms się wykruszył? Nagle z krzykiem leciał w dół, na łeb, na szyję. Ratujcie mnie ludzie, taż ja się zabiję. Krzyczał przeraźliwie i w połowie krzyku trachnął w bruk i został leżeć na chodniku. No taka była puenta, ale on to, Marian Hemmer, napisał w taki dość zabawny jednak sposób. On był świętej pamięci już Stefan Poliński, człowiek mucha, najznakomitszy akrobata Polski, który właśnie wczoraj zginął na ulicy Akademickiej w Lwowie. Tak a propos linoskoczków, dobrze, że ten przeżył, tak chciałam powiedzieć.
1: Tak, ten przeżył i przeszedł sobie z jednej kamienicy na drugą. No dobrze. Panie Jarosławie, czas na pana. Uwaga, uwaga. No właśnie. Dlaczego pan tu jest?
5: Nie, dobre pytanie. Może dlatego, że Kołobrzeg, jak żadne inne miasto w Polsce, pamięta właśnie o Zbigniewie Herbercie. Wręcz oddaje mu tu cześć na różne sposoby. 27 lat, tak? Jeszcze właśnie tu przyjeżdżała przecież małżonka. Siostra, tak. I właśnie to było też, bo spotkałem, robiłem kiedyś taką wywiad, w sumie wyszła z tego taka relacja, opowieść w biuletynie IPN-u z panią Haliną Herbert-Żebrowską. Pojechałem do Otwocka i to, co mnie tak poruszyło, bo właśnie tak o tym Lwowie, ona powiedziała, że z bratem mieliśmy, już Sowieci weszli, mieliśmy przygotowane plecaki przy łóżkach. Nie mówi, że ludzie w panice, jak były te wywózki na Sybir, to zabierali rzeczy, które były pod ręką. Na przykład, że ktoś po prostu w jakimś amoku, stresie brał lampę i zabierał. Nie? Mówi, my już byliśmy spakowani, czekaliśmy. Ja mówię, i co było w tych plecakach? Co miał pani brat, Zbigniew Herbert? I książki. Że on to był jego świat, tak? I później znalazłem taką relację, jak, że właśnie stan wojenny. Zbigniew Herbert chodził po antykwariacie, ktoś go spotkał w antykwariacie, tak? On wracał do książek, musiał się w to zatopić, żeby może od jakoś to... Po prostu książki dawały mu jakiś inny wymiar życia. I właśnie to też było dla mnie takie istotne, bo zawsze się staje po stronie wygranych. Ludzi sukcesu, współcześnie, tak? Wszyscy mają być jakby takimi... Nikt się nie przyznaje do porażek, to jest wstyd. Być człowiekiem przegranym, ale w takim znaczeniu, że po prostu nie dało się rady. A Zbigniew Herbert, właśnie to też mnie ujmuje w jego poezji, bo on stawał po stronie i kiedyś właśnie tak nawet w jednym z wywiadów, że go fascynują cywilizacje, które przegrały, ale w jakim sensie są zwycięskie, tak? Ta jego sprawa, tu chciałem zacytować, bo to jest właśnie, on cenił to, że podejmuje się walkę nie dla wygranej, bo to by było zbyt łatwe, nie dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za które warto umrzeć. Właśnie mówił z jednym wywiadów. Obrona wartości. Możemy przegrać, ale stanęliśmy po słusznej stronie. Broniliśmy słusznej sprawy, tak? My siły wroga mogły być większe. Nie daliśmy rady, tak? Możemy tu pokazać, wspomnieć Powstanie Warszawskie, wspomnieć żołnierzy podziemia antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych. Przecież jakbyśmy, ja pracuję na co dzień w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i przecież zobaczmy, że cała symbolika, na czym jest oparta Żołnierzy Wyklętych w popkulturze, na wilkach, tak? Wilcza łapa, bieg tropem wilczym, największy bieg w Polsce. Symbol właśnie tych kłów, tej jakby obrony czegoś, nie? Wilk, który jest gotowy do walki. To zawdzięczamy właśnie to Zbigniewowi Herbertowi, jego wiersz Wilki, który powstał w 1992 roku i wpisał się jakby całkowicie w taki jakby nurt, że to jest nasza tożsamość, tak? Ci ludzie bronili czegoś, co jest dla nas ważne i w jakimś sensie obronili, bo proszę zobaczyć, że ci żołnierze wygrali ten bój. Wtedy przegrali, tak? Nie dożyli zwycięstwa. Nie wiem, proszę powiedzieć, generał Nil, Witold Pilecki, wielu żołnierzy Powstania Warszawskiego na Rakowieckiej, około 30 zamordowanych żołnierzy Powstania Warszawskiego. Wiele zakopanych, zamordowanych, nie wiemy gdzie, tak? Ten wielki hołd dla profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Ale chodzi mi o to, że oni po latach okazało się, że sprawa, o którą się bili, czyli de facto niepodległa Polska, z której my korzystamy, wygrała. I to, co Łukasz Ciepliński, także sprawa, o którą walczymy, zwycięży. To było właśnie w tych Grypsach, pisał do syna. I to jest jakaś taka ich poczucie, że dobrze obstawiliśmy jakby te konie, tak? Ten wyścig. Bóg jest z nami, tak? On nas nie zostawił. i to myślę, że jest jakaś taka właśnie siła tego przekazu, że Zbigniew Herbert upominał się o tych ludzi, kiedy poprzez różne metafory jest taki wiersz, co widziałem. To jest dosyć ciekawy i z tego wiersza moim zdaniem wynika też przesłuchanie anioła, bo co widziałem było dedykowane Kazimierzowi Moczarskiemu, który opisał, był tam z Jurgenem Stropem w jednej celi, znamy rozmowy z katem. Książka, myślę, że warto do niej też wrócić, ale chodzi mi o to, że Kazimierz Moczarski opisał blisko 50 tortur, które były na Rakowieckiej. To nie były wszystkie, ale on, i to było później wydane w znaku Wznowienie rozmów z katem, i Zbigniew Herbert opisuje rozmowę, że jest, siedzi przy, wydaje się, jednym stole z Kazimierzem Moczarskim, tak, i to, co słucha, i później to się właśnie przekłada w tym wierszu, co widziałem, gdzie nawiązuje do tego. Ale tak jeszcze chciałem wrócić, bo właśnie tak trochę rozmawiamy o Lwowie, też ruszył też jakby z takim, czy można powiedzieć, echem ten czas poszukiwań w Hucie Pieniackiej w Ostrówkach. I chciałem Państwu też jakby pokazać, bo rozmawiałem o tym właśnie z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem kiedyś i zapytałem się, czy on jakby czuje tą poezję Herberta, żeby mógł ją przełożyć na to, co oni robią. I on powiedział, że bardzo lubi wiersz o potrzebie ścisłości. Tu chciałem zacytować jego słowa. To niezwykle trafne i poruszające słowa, które miałem zaszczyt wypowiadać podczas pogrzebów czy uroczystości identyfikacyjnych. I ten cytat. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Każde z tych zdań ma wyjątkową wartość i każde z nich jest mottem w naszych działaniach. Musimy zatem my, współcześni, wiedzieć wszystko, co wydarzyło się kiedyś. O tym, kto zginął, jak doszło do śmierci, gdzie i kiedy, w jakich okolicznościach zabito. Musimy wiedzieć, gdzie zakopano zwłoki i policzyć je dokładnie. W tym samym wierszu Zbigniew Herbert mówi wprost, a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Piękny zwrot, policzyć dokładnie. To policzyć tak, żeby nawet jednej ofiary nie przeoczyć, nie pominąć. Zwrot, zawołać po imieniu, to znaczy przywrócić tożsamość, poznać imiona i nazwiska, twarze i życiorysy. Ludzi dzięki badaniom ekshumacyjnym, archeologicznym i medycznym oraz genetycznym. Ostatni zwrot, opatrzyć na drogę. Czyli poeta wie, że musi dojść do takiego momentu, kiedy będą odnalezione ofiary i trzeba będzie je pożegnać, zorganizować pogrzeb i odmówić modlitwę. Odprawić tych ludzi w ostatnią drogę. Trzeba będzie zrobić to, czego oni po swojej śmierci nie mogli doświadczyć, ponieważ kaci postanowili inaczej, że zginą i nie pozostanie po nich żaden ślad. Wierzę, że ta poezja nigdy nie straci swojej wartości i tak jak dla mnie jest prawie codziennie przywoływanym punktem odniesienia, tak będzie nadal. I to jest właśnie siła poezji Zbigniewa Herberta, jej wielowymiarowość. To piękno słowa, ale też właśnie to, że Zbigniew Herbert opowiadał się po stronie prawdy. Myślę, że to całkowicie broni go i też odróżnia od innych poetów. I za to mu chwała.
4: Ja bym jeszcze do tego dodała, nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale to, co Pan Jarosław mówił, przypomnijmy sobie, jak pięknie zacytował Pan Prezydent Karol Nawrocki w Radróżu, kiedy opowiadał o Wołyniu. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Powtarzam, niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Także przywołuję również te słowa jako meritum.
1: No właśnie, ja tylko tak sobie pozwolę powiedzieć, że książka, o której wspomniał pan Jarosław, bo nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, bo rozmowy z Katem, Kazimierz Moczarski, chciałem tylko tym młodym, którzy może nie wiedzą, to jest opowieść, to jest zapis rozmów bohatera Armii Krajowej z oprawcą niemieckim, których komuniści wsadzili do jednej celi. I to jest, samo to w sobie już jest takim punktem odniesienia, bo można tak, bo nie wszyscy o tym wiedzą. To wiem, w związku z tym ja bardzo, to jest jedna z książek, które mnie uformowały w młodości, ale nie wszyscy mieli to szczęście. To nie była lektura, że tak powiem, w czasach komunistycznych, ani teraz nie jest to. To nie jest po prostu propagowane przez naszych, że tak powiem, włodarzy edukacji.
3: Edukacji, raczej antyminister edukacji postarałaby się, żeby taka wiedza nie poszła, no bo po co przypominać, że w ogóle istnieli komuniści albo w jak wyrafinowany sposób działali, więc na własną rękę trzeba szukać tej wiedzy. Dobrze, że Jarosław o tym powiedział, a dobrze też, że ty namawiasz, nie?
1: Tak, także bardzo, bardzo wszystkich zachęcam, którzy nie wiedzą, to odnajdźcie. No można znaleźć tą książkę. Można w antykwariatach, na Allegro, rozmowy z Katem. Ale ten punkt odniesienia tego etosu, ja sobie przypominam, na przykład ja się uczyłem też historii sztuki, to jedno dzięki Zbigniewowi Herbertowi. Też wspomnę to, jak przy okazji jest wspaniały spektakl Barbarzyńcy w ogrodzie, który zrobiła Teatr Klasyki Polskiej i tam są wspaniałe fragmenty właśnie, o wszystkim nie powiem, ale chciałem przypomnieć, jest w repertuarze Barbarzyńca w ogrodzie i wspaniale między innymi Andrzej Mastalerz czytają fragmenty, są rzucane na przykład Katedra w Sienie, o której pani wspominała i te wszystkie obrazy Piera della Franceschi i tak dalej. To jest pewnie zaraz skończy się sezon ogórkowy i będzie można, oni jeżdżą po Polsce, to też jest taka...
3: Wspaniała formacja. Tak, słuchajcie państwo, jeżeli chcecie gdzieś zobaczyć dobrą sztukę, to wyszukajcie Teatr Klasyki Polskiej i tam można ich zaprosić. Oni nie mają wielkich wymagań lokalowych. Ważne jest, żeby była scena porządna.
1: Nie mają swojej siedziby w naszej Polsce cudownej.
3: Tak, to też jest bardzo symboliczne, że w takim wielkim mieście jak miasto stołeczne Warszawa miejsce jest na wszystko, tylko nie na Teatr Klasyki Polskiej. I oni się biedni muszą błąkać, ale znaleźli bardzo miłą przystań w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Tam jest bardzo ładna scena w podziemiach i często tam występują.
1: Stygmat się nazywa.
3: Tak, więc zapraszamy państwa tam, ale jeżeli chcecie ich zaprosić, to oni jeżdżą rzeczywiście. Różne sale zapraszają ich, bo ludzie walą drzwiami i oknami. No, na spektakl Fredro nie było miejsca. Byłam na tym starym, poczciwym Fredrze i odkryłam, że to jest w ogóle genialna sztuka, świetnie zaaranżowana. Piękne dekoracje, ładne kostiumy, no klasycznie to wszystko zrobione, tak jak powinno być. W każdym razie, mówimy o różnych przedstawieniach. W ubiegłym roku właśnie było tutaj, a propos inspiracji sztuką i architekturą, starożytną akurat, to była Grecja i fantastyczny spektakl. Właśnie jak takie zachwyty i Zbigniewa Herberta i jego przyjaciół, państwa Czajkowskich, prawda? Inspirowały go do pisania kolejnych wierszy. Więc takie fragmenty tych zachwytów, czy pejzaży, czy takich widokówek odnajdujemy potem w wierszach, które bardzo lubimy i znamy i nie wiedzieliśmy skąd to się wzięło, więc kapitalnie to było pokazane. To może Kasiu powiesz dwa słowa o tym, kto to robił, bo może państwo jak już to usłyszą, to będą chcieli dotrzeć do źródła i zaprosić tych twórców do siebie.
2: Tak, to był rzeczywiście wspaniały spektakl, bo trzeba tu tylko jeszcze dodać, że kultura grecka czy rzymska to była nieustanna inspiracja dla Zbigniewa Herberta. To była też symbolika, pod którą ukrywał także to, co się działo w ówczesnej Polsce, w której przyszło mu żyć. Ale my zrobiliśmy taki właśnie taki jakby ukłon w stronę Grecji, opierając w zasadzie ten spektakl na wybranych utworach.

0: Czajkowskiego, a tytuł nosił spektaklu Diariusz grecki, czyli Przygoda miłosna. Naprawdę przepiękny spektakl, też nie wymagający jakiejś, nie wiadomo jakiej sceny, więc naprawdę warto pomyśleć i czy z nami, z organizatorami Herbertiady skontaktować, czy z panią Anną Zagórską bezpośrednio. W tym roku na przykład wystawili ten spektakl w Otwocku i też spotkali się
1: Prezydent uchylił mi wszystkich dobrych życzliwości i 17 marca, no dla mnie to jest wyjątkowy dzień, dlatego że 17 marca to są i urodziny wujka Zbyszka, a przede wszystkim też imieniny mamy. Oni we Lwowie 17 marca obchodzili wspólne święto. Urodziny i imieniny. I udało mi się 17 marca właśnie na tej scenie teatru imienia Stefana Jaracza w Otwocku. Ta sztuka została wystawiona. Bardzo, bardzo się podobała. Bardzo się podobała, bo naprawdę jest to spektakl pogodny, wesoły, wspaniali aktorzy. Anna Zagórska, Czarek Morawski, Maciej Orłowski naprawdę zrobili wyjątkowe przedstawienie, aczkolwiek w Otwocku również była sztuka Prowadził za rękę światło. Teatr Klasyki Polskiej, o której była tutaj mowa, też znakomity, aczkolwiek w tonie nieco inny niż Diariusz grecki Przygoda miłosna. Także naprawdę oba spektakle warte i godne uwagi.
2: Ja tylko dodam, też było ciekawe, że podczas tego właśnie spektaklu, tego Diariusza greckiego, tam w pewnym momencie właśnie ten Zbigniew Czajkowski powiedział: szkoda, że tego nie widzą moi koledzy z Powstania Warszawskiego. I te słowa jakoś tak mnie zostały we mnie, bo taki w ogóle nie wiadomo dlaczego taki, no właśnie takie zdanie. I zacząłem to drążyć. Kupiłem sobie po powrocie do domu właśnie tą książkę Herbert i kochane zwierzątka. I tam przeczytałem, że właśnie Zbigniew Czajkowski był żołnierzem batalionu Parasol. I co ciekawe, później oglądałem gdzieś na TVP Historia właśnie tak ten film o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, gdzie gra Krzysztof Pieczyński właśnie Baczyńskiego, bo też pokazało mi to w tym podczas tego spektaklu właśnie, że ten Zbigniew Czajkowski inżynier, a bardzo taki otwarty na poezję, taka, człowiek o dużej takiej wrażliwości. I kluczowe jest w tym to, że właśnie wspomnienie i zobaczyłem, oglądałem ten film o Baczyńskim i patrzę później w tyłówce, a tam jest, że film jest na podstawie wspomnień Zbigniewa Czajkowskiego, tak, wspomnienia powstańca. I okazało się, że to był człowiek, który był, można powiedzieć, przy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tak, tego czwartego dnia powstania na Placu Teatralnym. I jakoś chyba niósł to w sobie też przez całe życie. I to jest też taki, no, że tych dwóch poetów, gdzieś ten człowiek, myślę, że rozmawiali z Herbertem Obaczyńskim też nie jeden raz. No, że to jest jakieś takie te brylanty, tak, niezwykłe, no.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że naprawdę dzięki tej Herbertiadzie, czy temu całemu cyklowi Herbertiad, poznaliśmy ogromną ilość wspaniałych ludzi i również gościliśmy Magdalenę Czajkowską. Właśnie wtedy to był 2000 bodajże pierwszy albo drugi rok, kiedy były wydane też Kochane zwierzątka i naprawdę rozmowa z nią, To była ogromna przyjemność, kiedy ona właśnie kreśliła postać Zbigniewa Herberta, przytaczając różnego rodzaju anegdotki, ale też wskazując na dramat tego człowieka, geniusza, pisarza niezwykle utalentowanego. Człowieka, który potrafił nawet z Grekiem w jakiejś tam tawernie, nie znając, znając tą starą Grekę, bo on kiedyś to było w wykształceniu, prawda, w szkole się uczyło i greki, i łaciny,

0: a jednak potrafił z nim pogadać. Nie było dla niego właściwie żadnej różnicy, czy to jakiś tam rybak grecki, czy arystokrata, że tak powiem, ta podkreślenia oczywiście różnicy. Kochał Grecję. W niej właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, jakby szukając nie tylko źródeł naszej cywilizacji, ale ona mu pomagała jakby ukryć to wszystko, czego doświadczał w ówczesnej Polsce. I ona mówiła to z takim przejęciem, tak jak powiem szczerze, jakby ten Zbyszek stanął gdzieś tam obok i no tak, mów, co jeszcze wymyślisz, nie? Po prostu to był tak pięknie w tej korespondencji odmalowana postać Herberta i właśnie w tym spektaklu naprawdę ten Herbert stanął jako żywy, jakby powiedział Rafał Żebrowski.
1: Także jeżeli Państwo zachęceni tymi słowami chcieliby zobaczyć spektakl, to proszę wejść na stronę Herbertiady i tam skontaktować się z Katarzyną, Jackiem, Pechmanami, którzy to 27 lat temu powołali do życia. Myślę, Kasiu, że to jest Wasze dzieło życia, Herbertiada. Odbierasz tak? No tak, bo to nie tylko to, że to wydarzenie 27 lat, proszę Państwa, przy zmieniającej się pogodzie politycznej ciągle jest, ale też zapładniacie młodych ludzi poezją Herberta i to dzieło pewnie będzie pączkowało dopiero po latach, kiedy ci młodzi będą uczyli swoje dzieci, swoich uczniów, wychowanków i to się rozprzestrzenia jak taka po prostu szlachetna grzybnia gdzieś w Polskę, więc to naprawdę mówi mi dzieło życia, kiedy pierwszy raz przyjechałam tutaj 27 lat temu, cóż to było za błogosławione zastępstwo, bo zachorowała dziewczyna, która miała to prowadzić i ja pojechałam w ostatnim momencie. Pamiętam, że wtedy to się odbywało w jakimś kinie wojskowym, tak?
0: Nie, to było kino Wybrzeże. Tak, ale jakie to było siermiężne, bo tam oczywiście żadnej sceny, tylko ewentualnie wygospodarowane coś w rodzaju proscenium. No i ten niesamowity Przemek Gintrowski, który tak naprawdę nam zaufał, no bo nie wiedział, z kim ma do czynienia. No dla niego Herbert, no to jest jednak osoba, której ani zapomnieć, ani odmówić, więc był. No i wtedy była też Agnieszka Fatyga, więc to był niesamowite to były początki. No także tak to się zaczęło i później Teatr Narodowy przyjechał z Siódmym Aniołem. No i tak powoli. Raz było lepiej, raz było gorzej z Herbertiadami, bo wszystko też, niestety chęci są, artyści są bardzo otwarci, ale kwestie finansowe niestety są bardzo istotne. No tak, dojazd, tak, no ale na przykład w tym roku mamy tylko jeden program artystyczny. Owszem, naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że ci, co przyjdą, nie będą żałować, ale ograniczenia finansowe powodują, że tylko jest ten jeden program, bo bywało i tak, że były dwa programy jednego dnia. Herbertiada była też i dwudniowa, więc była i sobota, i niedziela, i wrzesień. Dla uczniów ze szkół podstawowych, więc nawet mieliśmy konkurs literacki. Był też taki czas, także były wzloty.
2: Za wszystkie Herbertiady z całego serca, Kasiu, dziękujemy. Jackowi też dziękujemy, choć on się zapiera bardzo, że to tylko Kasia. Także bardzo, bardzo Wam dziękujemy i proszę zobaczyć, cała rodzina w zasadzie przyjeżdża, tak, bo mama przyjeżdżała, przyjeżdżał mój brat, no teraz ich już zabrakło, ale jestem ja i wytrwam i dzielnie będę przyjeżdżać nadal, ciesząc się tą wspaniałą Herbertiadą, do której Państwa bardzo zapraszam i polecam.
3: Coś jeszcze dodam, że to jest też ciekawe, że taka wielowymiarowość tej poezji Zbigniewa Herberta, że wy go odkrywacie, on was inspiruje tym, co przekazujecie dalej innym nam, bo to jest też właśnie, że gdzieś podróżujemy teraz, tak, ze Zbigniewem Herbertem. Jest taki czas, że byliśmy w Grecji, jedziemy do Lwowa, zobaczymy, co będzie za rok. Ale też dziękuję Ci, Kasiu, za to, że to jest zawsze jakość. że to nie jest, że idziecie tak jakoś po najmniejszej linii oporu, że żeby ma się to tylko jakoś tak odbyć. Nie, że dbacie o to, że jak już coś ma być, to ma być duża siła rażenia, że ma to zostać w naszych sercach. I właśnie, że to jest taki jakby realny hołd, tak? Że jest jakieś zobowiązanie, podjęliśmy się tego i to jest jakąś naszą siłą. I to jest po prostu piękne.
0: No tak, miło to słyszeć. Rzeczywiście ja bardzo, bardzo za to dziękuję.
1: Teraz może posłuchamy muzyki, oddamy głos prowadzącemu, bo żeśmy, proszę Państwa, przejęli mikrofon. Na drugą stronę stał biedny Konrad. Już oddajemy i może...
4: Ale ja w ogóle nie jestem biedny, bo mi się tak podoba w ogóle to czego słucham i to jest wspaniałe. Właśnie po to jestem, żeby się spotykać z ludźmi, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, bardzo ciekawych rzeczy, a ja jestem takim moderatorem i tak widzę swoją misję. Ale teraz posłuchajmy prośby w pięknym wykonaniu pewnej damy, Zbigniewa Herberta, później wrócimy. Tylko ja tak chciałem powiedzieć, że ta jedna z najważniejszych rzeczy, która może umykać, ale to jest naprawdę to, że ja jako częściowo bukinista też od czasu do czasu warszawski wiem, że ludzie nie znają, po prostu nie wiedzą. I po prostu młodzi ludzie mający 17-18 lat, jak zostają zainspirowani i otworzą tego Herberta i poczytają uważnie i tak dalej, to nagle im się otwierają oczy i przychodzą drugi raz, szukają. No to jest ciężko. I to jest właśnie, bo my tutaj sobie rozmawiamy, wszyscy znamy Zbigniewa Herberta. Prawdopodobnie wszyscy znamy jego wiersze na pamięć niektóre i wyrośliśmy, to jest w naszym DNA. Natomiast tym młodych ludziom, którzy mają to nieszczęście, bo pan Jarosław powiedział o tym, że ta wolna Polska jest teraz i to zawdzięczamy, ale to jest cały czas walka. To jest cały czas walka i to jest nieustająca walka. O ten etos, o to otwieranie drzwi, o tym, żeby pamiętano, o tym, że był Zbigniew Herbert, co pisał. I to nie tylko Herbert, ale też o różnych. Dobra, słuchajmy.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
12: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
13: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
12: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
13: Wywiady z interesującymi ludźmi.
12: I dużo dobrej muzyki.
13: Oraz kultury polonijnej.
12: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
13: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
12: Niedziela.
13: 9 rano, czerwony dywan.
12: Zapraszają
13: Iza Smolarek
12: i Aleks Sławiński.
10: To była autopromocja.
14: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki. Małe i duże podróże Radia Wnet. Całkiem była duża ta podróż, 6 godzin ponad pociągiem, ale bardzo przyjemnie. Chociaż muszę tutaj powiedzieć, i to pani Ania się zgodzi ze mną, brak warsów w pociągu na takiej odległości jest skandalem. Ale to żart.
15: Pozdrawiamy PKP, niemniej jednak dowiózł nas punktualnie do celu, więc to sobie cenię. Tak pomyślałam sobie przy braku tego warsu, a jeszcze proszę państwa, w połowie drogi odczepili te wagoniki, gdzie był automat z batonikami i z kawą i już nie było kompletnie nic do jedzenia, więc dziękowałam panu Bogu, że dojechaliśmy punktualnie.
14: Dojechaliśmy teraz, ale pani Beata Lechnio wstała rano, przybiegła tutaj bardzo punktualnie, ale już no, słabuje z głodu, więc będziemy ją puszczać.
15: Zapytaj panią Beatę na koniec, skoro się już musi pożegnać, co najbardziej lubił jeść Herbert?
14: Właśnie, ulubione dania, bo ja pamiętam o te pierogi w domu, ale to pani będzie wiedziała lepiej, bo ja czytałem o tych pierogach.
16: W domu we Lwowie przede wszystkim były pierogi. To były typowe pierogi lwowskie, które robiła moja babcia, a potem pałeczkę przekazała mojej mamie, a potem moja mama przekazała pałeczkę mnie i mojej córce. I tak pokoleniowo robimy te pierogi. Robiliśmy te pierogi typowo lwowskie, mianowicie to były pierogi z serem i z ziemniakami i z cebulką. I tylko takie pierogi kochał Zbigniew Herbert. I kiedy już był chory, bardzo był chory, to mama robiła te pierogi i przywoziła, czasami mnie prosiła, żebym pojechała również z tymi pierogami i wujek Zbyszek zawsze mówił, pierożyńska przychodzi. Tak je lubił. Bardzo lubił śledziki. Bardzo lubił. Sam je przyrządzał. Bardzo lubił bigosik. Ja do tej pory robię identyczny bigosik, a mianowicie pół kapusty kwaśnej, pół kapusty słodkiej. Koniecznie musi być kieliszeczek czerwonego wytrawnego wina plus śliweczki suszone plus jeszcze dodatkowo do tego miód. Pyszny, naprawdę wyśmienity. A kiedyś przyjechałam właśnie z tymi pierogami do wujka Zbyszka, już taki chorutki był, już musiał przycisnąć te gardło, rurę, żeby mówić cokolwiek, ale przywitał mnie z uśmiechem ogromnym i powiedział tak do swojej małżonki, do cioci Kasi: Kasiu, przynieś trochę, poczęstujemy Beatę makowcem. I patrzył na mnie i mówił: tak, że przekonująco, że ja w to uwierzyłam. Wiesz, robiliśmy ten makowiec dla ciebie całą noc. Żegnam Państwa i życzę przyjemnych wrażeń na Herbertiadzie, a naprawdę będzie cudownie, bo będziemy dzięki Kasi i Jackowi we Lwowie.
14: A właśnie mi się przypomina te takie wkręty, które robić potrafił Zbigniew Herbert, bo on był niezwykle dowcipnym człowiekiem. Ja pamiętam, jak nabrał swojego przyjaciela, że jest Grekiem chyba. To była to niesamowita historia. Spotkali się chyba na dworcu głównym w Warszawie i to była taka, zupełnie zakręcił swojego przyjaciela i mówił mu, że jest biznesmenem greckim. Opowiadał o tej Grecji oczywiście tak jak, no po prostu jak Zbigniew Herbert z wdziękiem, prawdopodobnym i bardzo, bardzo był przekonany i tak niezwykle dowcipny był człowiek.
15: Bo tu Kasia mówi, że siostrę nabierał. Jak nabierał?
0: No z tego, co pani Halinka opowiadała, to kiedyś przyszedł, bo no on długo jednak miał te długie przerwy, kiedy w Polsce nie przebywał i napisali do siebie, rodzeństwo pisało do siebie, ale na odpowiedzi też trzeba było długo, długo czekać, bo też i tak z tą pocztą było. Także pani Halinka nie spodziewała się, że jej brat przyjedzie, a on się ubrał w taki płaszcz, postawił wysoko kołnierz, nasunął kapelusz na oczy i ona przez ten wizjer, no bo dzwonek, kto to może być? Jak, no właśnie, no tak wyglądał autentycznie. Także no trochę strachu miała i potem właśnie jak otworzyła drzwi, też nie poznała. I dopiero jak uchylił kapelusza, no to już ten jego, tak jak mówi, ten błysk w oku i cwaniacki uśmieszek takiego lwowiaka, to już nie było możliwości, żeby go z kimś innym pomylić. Także no różne dowcipy robił.
15: Także to dziękujemy pani Beacie bardzo za to, że była obecna. My zostajemy...
14: Beata Lechnia, siostrzenica Zbigniewa Herberta, w której miałem zaszczyt być u niej w domu, widzieć obrazy z Lwowa na ścianach, to naprawdę było
15: To jak już mówimy...
14: Ale pierogów nie dostałem.
15: No, Pierożyńska nie przyszła wtedy, ale jeszcze powiedzmy, że w Otwocku też jest tablica upamiętniająca miejsce, w którym przebywał Zbigniew Herbert. Na jakiej ulicy? Tylko pani Beato, na koniec.
16: Tablica to jest za dużo może powiedziane, żeby to jest tablica, pani Aniu, kochana. Kawałek deski, właśnie. O, właśnie, kawałek deski, gdzie jest trochę informacji o Zbigniewie Herbercie. I to jest przy ulicy Rejmonta 59, ale w zasadzie tablica stoi przy ulicy Kochanowskiego, czyli naprzeciwko domu, w którym do którego przyjeżdżał wujek Zbyszek. Bardzo zresztą lubił tutaj przyjeżdżać, bardzo lubił tatę mojego, Tadeusza Żebrowskiego. Nazywał go zawsze ukochanym szwagroszczakiem. I ta tablica jest ze zdjęciem i cieszę się, że i bardzo dziękuję zresztą panu prezydentowi Margielskiemu, że tak przychylnie do mnie i do moich próśb się odnosił. Także zapraszam też do Otwocka, do obejrzenia tejże tablicy właśnie. Świdermajer ze Zbigniewem Herbertem, ulica Rejmonta 59, a tak naprawdę dokładnie przy ulicy Kochanowskiego.
14: Dziękuję bardzo. Też puszczamy panią, bo pani tutaj już tak coraz blednie i blednie, pani Beata. Także mili państwo, to teraz...
15: Około brzegu opowiemy.
14: Tak, ale to może puśćmy te wilki.
15: Tak, ojej, tak.
14: Puśćmy wilki, a później około brzegu i to już będzie pewnie prawie finito.
15: A to te wilki to niech zapowie Jarosław, dlatego że tak pięknie i mądrze mówił o tej idei w ogóle wierności.
6: Wiersz Wilki, właśnie, który wprowadza w ten klimat, dlatego że żyli, jak tam było, tropem żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. A to był człowiek, który jakby upominał się, tak? Jeśli o was historia głucho milczy, to jestem waszym głosem. I to jest właśnie głos Zbigniewa Herberta, wilki.

lekceważyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy, pozostał po nich w kopnym śniegu. Szukawy mocz i ten ślad wilczy, szybciej niż plecy strzał zdradziecki. Trafia serce mściwa rozpacz, pili samogon jak linędzę.

nie zostanie agronomem ciemnym, a świt księgowym. Marusia matką grom poetą posiwia śnieg, ich młode głowy nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak.

zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gry.

0: bo jest po prostu prawo takie.
1: Halo.
0: Nie, to się po nim jeździ. Wiesz, nie może być tak.
2: Ale ta Gabriela kurde.
1: Czy już jesteśmy? Na antenie? Tak, jesteśmy na antenie, bo nie byłem pewien. Mili Państwo, rozmawiamy tutaj o Herbertiadzie. Dzisiaj...
0: Nie tylko o spuściźnie wielkich poetów i twórców, która powinna być dostępna dla całego narodu po prostu za darmo.
1: Pani Aniu, pani na mnie nie krzyczy, ale jesteśmy ja tutaj dlatego, dlatego jesteśmy tutaj, bo musimy zapowiedzieć Herbertiadę. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie...
0: O innych sprawach.
1: Na przykład nie mówiliśmy o książce, która tutaj leży. Mój wujek Zbyszek, Beata Lechnio, która poszła, bo była już tam nieprzytomna z głodu i pobiegła...
0: O tym opowie wieczorem.
1: Wieczorem, tylko audycję mamy teraz, tylko do godziny 10. Pani Aniu, proszę się ze mną nie kłócić. Dobrze. Mili Państwo, to ja przypominam, bo to jest bardzo ważne, ale też mieliśmy porozmawiać troszkę o Kołobrzegu, a później chciałem podjąć jeden wątek, który pani Ania mi tutaj zainspirowała i taki wiersz jest, który będzie takim przesłaniem. Chodzi o ten wiersz, o którym pani Ania mi mówiła. Bo to będzie takie przesłanie współczesnych. Ale teraz o Kołobrzegu. No to niech pani moich okularów nie zakłada, bo pani nic nie będzie widziała.
3: Proszę państwa, bo Kołobrzeg mnie się kojarzył zawsze z wypoczynkiem mojej mamy, która tutaj przyjeżdżała do sanatorium i była tak szczęśliwa, że mogła spacerować tymi pięknymi nadmorskimi alejami w cieniu wysokich drzew, że mogła napawać się pięknem morza, te falochrony takie wbite w morze. Tu jest wyjątkowy zupełnie krajobraz i walory zdrowotne i uzdrowiskowe i te wszystkie wspaniałe domy wypoczynkowe i tak dalej. Ci, którzy jeżdżą do Kołobrzegu wiedzą, ale żeby ten wypoczynek był taki pełny, głęboki i żeby zostawiał dobre ślady, to trzeba też uzdrowić duszę, a Herbert najlepiej właśnie to robił, bo te jego wiersze wprowadzały spokój i zakorzeniały człowieka w historii. I zdajemy sobie sprawę po przeczytaniu kilku, że nie jesteśmy tylko takim pyłkiem na wietrze, tylko że jesteśmy w historii do czegoś potrzebni, że mamy jakieś swoje zadanie. I wtedy całe to staranie o nasze dobre zdrowie, żeby się zrehabilitować, nie wiem, naprawić różne tutaj dolegliwości, ma sens, bo jesteśmy potrzebni temu światu zdrowi. Jesteśmy potrzebni zdrowi po to, żeby coś robić, żeby go zmieniać na lepsze i że nie, że jesteśmy na emeryturze, już koniec tego. Nie, właśnie teraz, kiedy mamy czas, jesteśmy zainspirowani poezją Herberta, nawodnieni właśnie tymi wspaniałymi solankowymi różnymi kąpielami i osmagani słońcem kołobrzeskim, możemy ruszyć do dzieła i pracować na rzecz innych, na rzecz społeczeństwa, bo po co tak człowiek ma siedzieć sam w domu i tylko oglądać telewizję? Po to jesteśmy stworzeni, żeby działać i Herbert nas do tego głęboko zachęca.
1: Ja nie wiem, czy to jest telewizor.
3: O, no to dobrze, to należy do tych szczęściarzy, bo ty to robisz, ale zachęcam państwa, którzy mają różne inne koncepcje, żeby spróbowali właśnie. Może zacznijmy od tego, że państwo przyjdą o 18 dzisiaj do centrum imienia Zbigniewa Herberta. Ulica jaka, Kasiu? Solna 1. Solna 1, taki budyneczek niepozorny, ale bardzo piękny w środku. I tam zobaczycie ludzi, którzy kochają Herberta, bo tu w Kołobrzegu jest kult Herberta. Od 27 lat, a pewnie i dłużej. Jest kult Zbigniewa Herberta. On się fantastycznie rozwija i utrwala. A oprócz tego możemy porozmawiać o Kołobrzegu, o wspaniałej katedrze kołobrzeskiej. Ma 1000 lat ta katedra, prawda?
1: Trochę mniej.
3: Na tysiące nie będziemy się liczyć co do dziesiątek. I słońce. Jest właśnie słońce, polskie morze. Ale ja, wiecie co, kiedyś robiłam program tutaj z Kołobrzegu. Jak byłam u Kasi tutaj 2 lata temu, to robiłam też reportaże. I miałam operatora i ja mówię, coś tu muszę powymyślać. Ile się da tych felietonów to zrobi? Jeździłam od tej wieży katedralnej przez miejsce, gdzie ten pierścień zatopiono, żeby nawiązać tutaj więź taką niemalże małżeńską Polski z morzem. Tak, wszędzie byłam i trafiłam też do solanek. Mówię sobie, a nakręcę tutaj, jak się odkręca tą solankę, sfilmujemy, że ta woda jest bardzo dobra. No i stanęła taka pani przede mną. Mówię, a jedna pani, to poczekam 5 minut. Pani stanęła, a jej mąż donosił ze 20 albo 30 takich 5-litrowych plastikowych butelek po wodzie, bowiem ona nabierała tej wody, żeby kisić ogórki. Ja tam stałam pół godziny, ta kobieta się nie chciała, a ja chciałam tylko troszkę wody na jednego ujęcia. Ona się nie chciała przesunąć. Czekaliśmy wtedy tam naprawdę prawie godzinę, że ona napełni te hektolitry wody solankowej, bo się okazało, że ona jest wybitna do kiszenia ogórków i proszę państwa, w Kołobrzegu jest podobno bardzo zdrowa woda. Tak? Ludzie tak robią, Kasiu? Tak.
1: Dobra, dajmy spokój kiszeniu ogórków, natomiast bardzo bym chciał, żebyście państwo powiedzieli, jak, bo ja pamiętam, ja w liceum, do mnie wpadł mi w ręce, tata mi przyniósł, tomik, to był pan Kogito. I no właśnie, i to było w liceum. I, no i ten tomik to chodzi za mną. My żeśmy rozmawiali też z panią Anią przed chwilą o jednym wierszu, który chcielibyśmy zadedykować współczesnym naszym, zwłaszcza politykom. Ale teraz takie przepytanko, kiedy pan przeczytał, pamięta pan odkrycie swoje Herberta, pan Jarosław?
2: No to jest szkoła średnianika, która się waha i właśnie takie zderzenie, że ktoś tak potrafi to ująć, pokazać w ogóle, że jakby się otwiera wyobraźnia, że to nie jest słowo, które gdzieś wprowadza, bo my zawsze pierwszy jest obraz, tak? Nawet nie słowo. Pierwsze to jest to, co widzimy. A tu się po prostu uruchomiła jakaś wyobraźnia, że ten antyk jest ciekawy, że to jest jakieś aktualne, związane z Polską. Takie, no to było dla mnie odkrycie. No a później oczywiście byłem na Oazie. To były lata tam 80. I dziewczyna, której tata, ona się nazywała Ania Modzelan, była z Gorzowa, po prostu znała całe przesłanie pana Cogito na pamięć. Ona stawała i to mówiła i to po prostu z niej płynęło. Poza tym była bardzo ładna. Jej tata był prześladowany, opowiadała, że właśnie był więziony, że jąkał się 2 tygodnie po wyjściu z celi, jak było zimno. I była taka, i to okazało się, że ten człowiek mówi naszym głosem. I to był jakiś, to jest fenomen Zbigniewa Herberta. I tutaj się okazuje, że te jego metafory, spojrzenie, że to są już słowa aktualne. Ale właśnie myślę, że to było to, to jest jego siłą, bo my mówimy też o poezji, ale on też pisał wiele innych jakby opisów swojej podróży, słuchowisk. To jest po prostu człowiek, którego można całe życie odkrywać tak naprawdę, nie? Ale wydaje mi się, że tym kluczowym słowem to była prawda, którą miał w sobie, nosił i zaszczepił. I dlatego ta poezja się broni, tak, że jest prawdziwa.
1: Wzywam do tablicy panią Kasię. Jak pani pierwsze spotkanie ze Zbigniewem, z poezją Zbigniewa Herberta?
4: To były czasy licealne. Ja chodziłam do liceum imienia Powstańców Warszawy na Zbaraskiej i my byliśmy taką trochę klasą niepokorną. Dużo z nas zaczęło poznawać, czym jest komunizm. Niektórzy nasi rodzice byli już zaangażowani też politycznie. I no, ja nie będę oryginalna, bo krążyły przepisywane wiersze Herberta, no i to przesłanie pana Cogito, które mnie bardzo poruszyło, zwłaszcza jego ostatnie frazy, bądź wierny, idź. I to od tego się zaczęło. A później, jak poznałam Przemka Gintrowskiego i jego muzyka do króciutkiego naprawdę wiersza Herberta Mury, która daje ogromne pole popisu dla wyobraźni. Mury, które rosną, które nas ograniczają, zniewalają, ale jest jakaś tam taka mysz, która je podgryza i może za 100, za 200 lat będzie już małe okienko. I to jest po prostu dla mnie taki wiersz, w którym Herbert powiedział tak wiele, w zasadzie używając tak niewielu słów. No a później to już się zaczęło. Dlaczego nie spróbować pokazać Herberta, przybliżyć go w Kołobrzegu, bo potem już mieszkałam w Kołobrzegu. Także takie były moje początki. Przygoda z Herbertem, która trwa już tyle lat.
0: Twoja, Konrad?
1: No właśnie. No ja mówiłem, tata przyniósł tomik Zbigniewa Herberta, pan Cogito, to było, miałem 17 lat i to była... A ja byłem trochę krnąbrny, jeżeli chodzi o naukę. Tym bardziej, to był komunistyczny jednak świat. Ja na przykład miałem nauczycielkę historii, której mąż był jakimś wysokim kacykiem i w ogóle słowo Katyń to było po prostu prześladowane. W ogóle do szkoły się w czasach komunistycznych miało taki stosunek ambiwalentny, chociaż chodziłem do bardzo ciekawego liceum imienia Bolesława Chrobrego w Warszawie, gdzie między innymi Mariusz Kamiński chodził 2 klasy wyżej. Także to takie ciekawe i tam były takie środowiska, że tak powiem, takich dokształcenia pisał Czaczy i tam się pojawiały na przykład Bibuła z Herbertem, tak? No to były, my żeśmy sobie to roznosili. Natomiast no miałem jakiś taki opór, no ale też młody człowiek, piłka nożna i tak dalej, no ja to nie ukrywam, że też miałem taki epizod, że chodziłem z szalikiem, ale i Legii i Polonii, bo nie potrafiłem, że tak powiem, rozróżnić, bo koszykówkę grała Polonia lepiej, a piłkę nożną Legia, a nie, nawet nie byłem świadomy tej wojny plemiennej, no ale to tak swoją drogą. W każdym razie sport lubiłem, bo przypominam, Sokrates mówił, dwie rzeczy są ważne. Gimnastyka i religia w życiu. I to było a propos właśnie tych ćwiczeń. No, Zbigniew Herbert też miał epizod narciarski, który się źle skończył w 1941 roku. Z nogę złamał bardzo poważnie i później kulał do końca życia. No ale wolnych poznać po tym, że kulawi, prawda? Tak zacytuję. Będziemy się powoli już...
0: Ja jeszcze nie powiedziałam, jak ja. To ja powiem szybko, że ja w ten sposób, że chodziłam do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, gdzie bardzo wielu Lwowiaków przybyło po wojnie. I tam mieliśmy takie zajęcie artystyczno-intelektualno-rozwojowe z panią Anną Dereń. I ona mi otworzyła kiedyś tomik poezji na tym właśnie wierszu, czyli Pan Kogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Tak mi się spodobał, że jak startowałam w konkursie recytatorskim, to postanowiłam, że ten wiersz zaprezentuję. I ta pani tak słucha, ta jury mówi, no dobrze, ale czemu pani męski tekst czyta? Przecież pani jest kobietą. Ja w ogóle... Aha, to ważna jest płeć? Tak jakoś zaskoczyłam, że może trzeba było wybrać, ale zupełnie to do głowy nie przyszło, bo wydawało mi się, że treść tego jest tak uniwersalna i ważna, że nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. No a potem liceum, wspaniała pani wychowawczyni Waleria Żukowska i tak dalej. Ale zobacz, z naszej czwórki tylko Kasia z mężem stworzyli Herbert Jaden, a każdy z nas był na jakimś etapie zafascynowany Herbertem bardzo. To jednak trzeba trafić na temat i na człowieka, żeby powstało dzieło, prawda? Tak wychodzi, to dzieło wyszło. To co, przeczytam ten wiersz?
1: No,
0: czy nie?
1: Może nie cały, bo chciałem jeszcze puścić...
0: A, to tylko począteczek. Wiersz, bo chcemy go zadedykować politykom, żeby patrząc w lustro nie widzieli zdrajcy.
1: No to tak, pierwszy.
0: Pan Kogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Kto pisał nasze twarze? Na pewno ospa, kaligraficznym piórem znacząc swoje O. Lecz po kim mam podwójny podbródek? Po jakim żarłoku, gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko? Wszak to on, nie ja, wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów. Uszy zbyt odstające, dwie muszle ze skóry, zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów przez stepy.
1: No właśnie, piękne. No po prostu każdy wiersz to jest, no moim zdaniem, arcydzieło.
0: Pani Kopacz powiedziała, by nie mamutów, tylko dinozaurów. Tu się walną.
1: No ale tak, no ale pani Kopacz, daj jej Boże zdrowie. O, to powiedzmy. A teraz na koniec. Jeden z moich ukochanych. No to też grecka tradycja. Tutaj był też festiwal grecki przed chwilą. Ale też fascynacja Grecją. Pamiętam przecież tę opowieść z Barbarzyńcy w ogrodzie. Chyba to był, jak on płynie. Albo w labiryncie, tak, jak on płynie i odkrywa Kretę, tak się ona wyłania nagle z morza. Ale to nic, żebyśmy zdążyli, to Achilles i Pentezylea. Coś nieprawdopodobnego. Ja zresztą polecam Państwu, jak będziecie czytali ten wiersz, znaleźć wazy greckie z tym motywem, bo są coś cudownego. Ale to no, znowu za mało czasu właściwie dotknęliśmy tematu. Dziękuję bardzo. Solec 1. Nie, Solna.
0: Solna
1: 1. Solna 1, Kołobrzeg 18.
0: Nie pojechali, nie. Kołobrzeg, kochani, przybywajcie.
1: No to pa.

Achilles przebił krótkim mieczem pierś Pentezylei. Obrócił jak należy trzykrotnie narzędzie w ranie i zobaczył w nagłym olśnieniu, że królowa Amazonek jest piękna. Ułożył ją troskliwie na piasku, zdjął ciężki hełm, rozpuścił włosy i delikatnie ułożył ręce na piersi. Nie miał jednak odwagi zamknąć jej oczu. Spojrzał na nią raz jeszcze pożegnalnym wzrokiem i jakby przymuszony obcą siłą zapłakał, tak jak ani on sam, ani inni bohaterowie tej wojny nie płakali. Głosem cichym i zaklinającym, niskopiennym i bezradnym, w którym powracała skarga i nieznana synowi Tetydy kadencja. Kadencja skruchy na szyję, piersi, kolana Pentezylei padały jak liście, rozciągnięte samogłoski tego trenu i owijały się wzdłuż jej stygnącego ciała. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z daleka na zwycięzcę z upartą, błękitną nienawiścią. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej

0: autopromocja.
1: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski realizuje audycję, jak to zwykle w soboty bywa, w trakcie programu wschodniego i przez całe te soboty, kiedy Radio Wnet nadaje na żywo. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a to jest program wschodni. Dzisiaj, nie wiem czy to dobre określenie, ale możemy tak to nazwać, trochę wakacyjne wydanie. Artura Żaka dzisiaj nie ma, Olgi Siemaszko dzisiaj nie ma, nie będzie zatem tych wiadomości, które są zawsze, ale za to będą inne ciekawe rzeczy, bo za chwilę już porozmawiamy o Odessie, w której jest Paweł Bobołowicz, a będziemy mieli do tego jeszcze inne tematy, bo porozmawiamy o Odessie dzisiaj, ale też naszym gościem będzie konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, pan Jacek Gocłowski. A poza tym jeszcze rozmowa z Witem Nadaszkiewiczem z Lwowa, poświęcona konferencji, która jest planowana na jesień. No i najsmutniejszy, chociaż nie wiem o jakich rzeczach w Odessie usłyszymy, bo przecież to miasto cały czas jest ostrzeliwane. Ale chyba najsmutniejsza część programu wschodniego to będzie rozmowa z Krzysztofem Jabłonką o kolejnej rocznicy rozkazu wydanego w sprawie operacji polskiej i konsekwencjach mordach sowieckich na Polakach mieszkających w Związku Sowieckim. A Paweł Bobołowicz już powinien być na antenie. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu. Jeżeli słychać mnie, a wydaje mi się, że tak jest, to od razu muszę poprawić, że naszym gościem będzie pan Jacek Gocłowski, wbrew temu, co zapowiedziałeś, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie we Lwowie, tylko w Odessie, o której wcześniej
0: mówiłem. Oj, przejęzyczyłem się, proszę mi wybaczyć. To nawyk. Bardzo przepraszam pana konsula.
1: Chociaż kto wie, co będzie w przyszłości. Kto wie, co będzie w przyszłości, tak, ale oczywiście ja jestem w Odessie i naszym gościem będzie konsul generalny z Odessy. To wszystko się zgadza.
0: Pawle, nie wiem już ile lat minęło, chyba 2, odkąd byliśmy razem we Lwowie. O Boże, przepraszam, byliśmy razem w Odessie. To są te nawyki. No, 9 lat tam mieszkałem, byliśmy razem w Odessie i wtedy przebywanie w tym mieście było niebezpieczne. Chyba można użyć tego określenia. Spadały pociski dość często na Odessę. Pamiętamy te momenty, kiedy ludzie wychodzili do restauracji, żeby mieć trochę ciepła i prądu, bo nie było tego w mieszkaniach. Agregaty prądotwórcze wtedy tam gdzieś działały na ulicy, trochę szumiały, trochę hałasowały. Jak wygląda sytuacja teraz? Bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Odessy, to chyba niestety niewiele się zmieniło.
1: Rzeczywiście pamiętam ten nasz wspólny pobyt. Nie mogę sobie przypomnieć dokładnie miesiąca, ale na pewno był to miesiąc chłodniejszy i doświadczaliśmy tego. Widzieliśmy też protesty, które pamiętam, Wojtku, że były dla nas zaskoczeniem, gdzie ludzie protestowali właśnie w tej sprawie wyłączeń prądu i podejrzewaliśmy i trochę było czuć w tym jakąś inspirację polityczną, a być może nawet zewnętrzną. Obserwowaliśmy Odessę, która, pamiętając nasze wrażenia, wydawała się taka pusta wtedy i chłodna nie tylko temperaturą, tylko raczej właśnie takim sposobem funkcjonowania. I obserwuję Odessę od wczoraj. Oczywiście to nie jest jakiś pełny przegląd tego, co tutaj się dzieje, ale dzięki uprzejmości pana konsula też miałem okazję trochę pojeździć po mieście, zobaczyć różne miejsca, miejsca też tragiczne, bo miejsca, które są oznaczone śladem rosyjskich ataków, uderzeń dronów, uderzeń rakiet, ale jednocześnie co chwilę rozlegają się właściwie alarmy, a czasami się nie rozlegają alarmy, a słychać wybuchy. Jedno z uderzeń wczoraj było bardzo blisko, można policzyć w setkach metrów od miejsca, w którym się znajdowaliśmy, więc ta wojna jest stale obecna, ale jednocześnie Odessa żyje po prostu. I to byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że ta atmosfera, którą chyba pamiętamy z tego naszego wspólnego wyjazdu wcześniejszego, że ona trwa. No, raczej jest to miasto, które w tym sensie takim społecznym stara się funkcjonować w bardzo ciężkich warunkach, ale funkcjonować w pełni życiem. Odwiedziliśmy też odeską plażę i te filmy, które się pojawiają często w internecie, pokazują w pewnym sensie prawdę, bo odeskie plaże są wypełnione ludźmi. Tutaj też jest temperatura nieprawdopodobna, sięgająca 30 kilku stopni. Pogoda pod tym względem jest dosyć ciężka, a morze ciągnie. I bez względu na to, że to morze to jest właśnie ten kierunek, z którego nadlatują rosyjskie drony i rosyjskie rakiety, te drony też odrzutowe teraz coraz bardziej powszechne, że gdzieś kojarzy się to morze z niebezpieczeństwem wynikającym z min morskich i to też nie jest fikcja, bo tutaj dochodzi często do tych incydentów, że te miny gdzieś pojawiają się przy samych plażach, to ludzie oczywiście też idą nad morze, pływają, próbują wypoczywać na plaży, a co chwilę słychać albo serię z karabinów, które próbują zestrzelić drony, albo właśnie wybuchy tych przeciwdronów, albo wybuchy niestety dronów, które nadlatują wystrzeliwane przez wojska rosyjskie. Więc to jest takie miasto, które znajduje się absolutnie w tym świecie takim dualistycznym. A jeżeli pozwolisz, temu mojemu wstępowi przysłuchuje się konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, pan Jacek Gocłowski. I chcę od razu coś powiedzieć, także jeżeli pozwolisz, że bez twojego pytania, ale oczywiście przekażę od razu głos panu konsulowi. Panie konsulu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Proszę, trzeba pamiętać o tym, że Ukraina jest w stanie wojny od 2014 roku. Od 24 lutego 2020 roku w Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna z agresją rosyjską. Z tym krajem, który zgwałcił chyba do tej pory wszystkie możliwe konwencje, z krajem, którego przywódca jest ścigany za popełnione zbrodnie wojenne. I tutaj naprawdę nie można powiedzieć, że jest bardziej bezpiecznie czy mniej bezpiecznie niż załóżmy w Kijowie. To nie jest tak, sytuacja nie wygląda w Odessie tak, że na ulicach leżą trupy, przepraszam, ale no niestety Rosja uderza w obiekty infrastruktury cywilnej, czysto cywilnej. To są działania mające charakter wybitnie terrorystyczny. To nie jest fragment operacji wojennej, jeżeli uderzamy w szkołę, jeżeli rakieta spada na stadion.
1: To co miało miejsce wczoraj.
2: Co miało miejsce wczoraj. To jest typowy terroryzm. To są znamiona, typowe znamiona dla działalności terrorystycznej. To trzeba jasno powiedzieć. Odessa nie jest bezpiecznym miejscem, ale tak samo bezpiecznym miejscem nie jest Kijów. Tak samo okazało się, że bezpiecznym miejscem nie jest Lwów. To jest kraj, gdzie trwa wojna. Tu nie ma bezpiecznych miejsc, proszę państwa. To tyle z mojej strony.
1: I przekazujemy ci, Wojtku, głos. To teraz zostawiam miejsce na twoje pytania.
0: W rzeczy samej nie ma bezpiecznych miejsc, to jest prawda, ale no, chciałem trochę optymizmu wprowadzić do tej Odessy, o której rozmawiamy, bo ta Odessa, którą pamiętam, plaże były zaminowane, był zakaz wstępu, nawet były blokady takie, nie można było zwykłemu mieszkańcowi wejść na plażę. To się jednak zmieniło, troszeczkę inna jest atmosfera jednak, jak nie mam.
2: Atmosfera jest inna. Część plaży została otwarta. Można z tych plaży korzystać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to też jest cel do ataku. Niedawno mieliśmy zdarzenie, uderzenie drona. W wyniku tego zginęło na plaży kilka osób. Są na plaży przygotowane miejsca, takie wzmocnione miejsca, gdzie można się schować w przypadku alarmu. Natomiast trzeba mieć świadomość też tego, że między ogłoszeniem alarmu a uderzeniem jest bardzo mało czasu.
1: Panie konsulu, ale w tej całej skomplikowanej sytuacji polscy dyplomaci pracują na Ukrainie, pracują w różnych miejscach, pracują w Kijowie, pracują we wspomnianym też Lwowie. I pracują w Odessie. Jest pan konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Okręg konsularny to nie tylko Odessa pracuje pan tutaj, bo są tu sprawy związane też z naszymi rodakami, z osobami, które z różnych powodów są związane z Polską. Jak wygląda ta praca konsulatu? Jak wygląda bezpośrednio pana praca w Odessie?
2: Odeski Okręg Konsularny to jest obejmuje obwód odeski, obwód chersoński, który jest częściowo okupowany przez Sowietów, obwód mikołajowski, którego część także pozostaje pod okupacją, autonomiczną Republikę Krymu, która w całości jest pod okupacją, i miasto Sewastopol. Łącznie to jest w przybliżeniu tam 113 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli możemy to porównać tak do 1/3 powierzchni Polski i chyba około, według szacunkowych danych, bo takich danych dokładnych nikt takimi danymi nie dysponuje, to jest około 7 milionów mieszkańców. Wśród tych 7 milionów mieszkańców jest, i to znowu są z grubsza takie szacunki, jest kilkadziesiąt tysięcy obywateli polskiego pochodzenia. Kilkudziesięciu obywateli Polski. Obywatel Polski, rozumiemy, to jest osoba, która ma polski paszport. Czyli takich osób jest kilkadziesiąt na stałe, natomiast osób polskiego pochodzenia jest, szacujemy znowu, kilkadziesiąt tysięcy. No, konsul powinien być tam, gdzie jest potrzebny, a jest potrzebny tam, gdzie może wykonywać swoje zadania. Zadaniem konsula jest ochrona po pierwsze interesów Rzeczypospolitej, po drugie ochrona interesów jej obywateli, ale także, tak jak to mówi ustawa prawo konsularne, czyli ten elementarz czy Biblia konsula, to jest umacnianie więzi między Rzeczypospolitą Polską i jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym, czyli tutaj w Ukrainie. Dodatkowo to jest oczywiście popieranie współpracy między Polską a krajem przyjmującym, ale w tej chwili skupiamy się głównie na pomocy obywatelom polskim, którzy z różnych przyczyn mogą znajdować się w trudnej sytuacji wymagającej takiej pomocy, i na pomocy osobom polskiego pochodzenia zamieszkałym tutaj w okręgu konsularnym.
1: To może najpierw takie pytanie techniczne o warunki pana pracy. Jest w Odessie konsulat, to okazały budynek, okazała budowla. Po pełnoskalowej inwazji przez jakiś czas konsulat nie działał, ale teraz działa. Ale pan konsul nie jest tutaj na stałe. Nie ma pan tych wszystkich pracowników, których podejrzewam, że było co najmniej kilkudziesięciu przed pełnoskalową inwazją. Wykonuje pan obowiązki właściwie sam.
2: Mam do pomocy niewielką, ale bardzo zgraną ekipę, bardzo pomocną. Działamy w takim trybie, powiedziałbym, mieszanym. Zasadniczym miejscem, gdzie konsul odeski rezyduje, to jest Kijów. I powiedzmy raz czy dwa razy w miesiącu wyjeżdżam do Odessy, gdzie mamy coś, co się tak dumnie nazywa dyżur konsularny, czyli przyjmujemy petentów, osoby, którym potrzebna

0: konsulatu podniesienie polskiej flagi, na którym zgromadzili się przedstawiciele zarówno miejscowych władz, korpusu dyplomatycznego akredytowanego tu w Odessie. Tłumnie przybyli Polacy, osoby polskiego pochodzenia.
1: To panie konsulu, jak słyszę, a pewnie jak słyszą to nasi też słuchacze, że konsul pracuje w Odessie, ale ze względu bezpieczeństwa przejeżdża do Kijowa, to pojawia się pytanie, czyżby Kijów był bezpieczniejszy? Przepraszam, że się uśmiecham, ale ja trochę znam odpowiedź na to pytanie, bo wiem, jak to wygląda, wiem, ile rakiet spada na Kijów, wiemy też, co się działo tej nocy i właściwie chyba aż nawet ciężko porównywać, czyli właściwie pan cały czas pracuje w niebezpiecznym miejscu i czy w związku z tym jest w ogóle jakaś różnica, czy pracuje pan w Odessie, czy pracuje pan w Kijowie?
0: Tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie, natomiast z Kijowa, rozpatrując najgorsze scenariusze, rozpatrując szereg scenariuszy, w przypadku rezydencji w Kijowie mamy łatwiejsze, więcej możliwości ewakuacji, a także mamy większe możliwości jednak skorzystania z ukryć, które zapewnią bezpieczeństwo w przypadku poważnego ataku.
1: I Wojtek Jankowski?
2: Panie konsulu, wspomniał pan o Polakach mieszkających w Odessie, a ja też chciałem zapytać o aktywność Polaków z Odessy. Pamiętam, nie było mnie już długo, 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam zaangażowanie na przykład Związku Polaków na Ukrainie, oddziału imienia Adama Mickiewicza albo innej organizacji polskiej nutki w działalność charytatywną, pomocową. To było ściąganie również pomocy, tak zwanych zniczy okopowych, nie pamiętam, czy tak to się nazywało. Te organizacje bardzo dużo wtedy robiło. Czy polskie organizacje nadal są aktywne? Na czym polega ich praca?
0: Polskie organizacje, w szczególności te, o których pan redaktor mówi, Związek Polaków Ukrainy, oddział imienia Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Polska Nuta w Odessie, one dalej działają. I tak jak poprzednio, w warunkach wojny, takich, w jakich tutaj przyszło nam im działać, podstawowa działalność to jest zawsze związana z pomocą zbrojnym siłom Ukrainy, czyli szerzej wszelkie działania, które mogą przybliżyć nas do zwycięstwa. Oprócz tych dwóch organizacji, może to będzie niespodzianka, ale prężnie działa stowarzyszenie w Nowej Kachowce. Albo inaczej mówiąc, stowarzyszenie z Nowej Kachowki, bo Nowej Kachowki jako takiej to już de facto nie ma. Działacze się rozproszyli fizycznie. Oni są przebywa w Ukrainie, w innych miastach, część wyjechała do Polski. Natomiast jako stowarzyszenie ze swoim prezesem naprawdę robią świetną robotę, dużą prowadzą działalność, przysyłają, organizują pomoc dla wojska, pomoc dla Polaków, organizują wyjazdy dla dzieci z Ukrainy do Polski. W tej chwili, jeśli się nie mylę, w Oleśnicy akurat trwa turnus zorganizowany przez stowarzyszenie właśnie z Nowej Kachowki z prezesem Igorem Janiszewskim, który zorganizował turnus wypoczynkowy dla dzieci z Ukrainy. ZPU także działa w tym kierunku, Polska Nuta także. Te organizacje działają. Z mojej wiedzy działają nawet organizacje, które pozostały na Krymie, mimo że tutaj łączność mamy dosyć utrudnioną i bardzo sporadycznie dowiaduje się o tej działalności. No tam głównie jest to związane z faktyczną, fizyczną pomocą Polakom, którzy znaleźli się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Ja boleję nad tym, że akurat osobom, które na tym terytorium się znajdują, no nie jestem w stanie udzielić takiej pomocy, jakiej bym chciał.

0: Rzecz jasna, w warunkach wojny jest to w tej chwili niemożliwe. To jeszcze dopytam, bo część terenu okręgu konsularnego jest okupowana. Czy to też miało wpływ? Odessa na pewno jest miejscem, gdzie są uchodźcy, tak zwani uchodźcy wewnętrzni. Czy wśród nich też są, no poniekąd już też była o tym mowa, czy są Polacy z tych okupowanych terenów?
1: Tak, oczywiście są. Przy czym tak jak do 22 roku można było te kierunki migracji jakoś zdefiniować, określić, o tyle te ruchy migracyjne, które odbywają się w wyniku pełnoskalowej już agresji, one jakoś na razie nie poddają się takiej łatwej, prostej systematyzacji. Część ludzi wyjeżdża dalej, po prostu dalej od działań wojennych, niezależnie od tego, co przez to rozumiemy. To może być Europa Środkowa, Europa Zachodnia, ale równie dobrze może to być sąsiedni obwód. Część wyjeżdża do rodziny, część wyjeżdża tam, gdzie mogą wynająć mieszkanie. Tutaj takich prostych zależności nie ma. Ten ruch jest naprawdę trudny do zdefiniowania, jakoś trudny do usystematyzowania nawet.
2: Nasi rodacy, te osoby, które mają poczucie przynależności do narodu polskiego, w tym początkowym okresie też masowo wyjeżdżali z Ukrainy, wyjeżdżali też z Odessy. Ten moment, o którym opowiadaliśmy z Wojtkiem na początku, ta pusta Odessa była tego takim dowodem, ale teraz są powroty, powracają Ukraińcy, czy wracają też te osoby, które czują się Polakami, które korzystają z karty Polaka, być może mają nawet drugie polskie obywatelstwo, czy decydują się na powrót do Odessy, czy na teren okręgu konsularnego?
1: Mam informacje przynajmniej o kilkunastu osobach, które wróciły z Polski, które w 2022, na początku pełnoskalowej agresji, wyjechały do Polski. Mam informacje o takich osobach, które wyjechały jeszcze wcześniej, chociażby na studia. Po ukończeniu studiów wracają do Ukrainy, twierdząc, że tu jest ich miejsce, że Ukraina ich potrzebuje. To jest jedna motywacja. Druga motywacja, no to jest to taka, że twierdzą, że no już jest zdecydowanie bezpieczniej w tej chwili niż było w 2022 roku. Poza tym, no, wracając z przyczyn czysto ludzkich, które musimy też zrozumieć, no, chociażby powiązania rodzinne. To jest bardzo trudny temat. Wiele tragedii rodzinnych, rozbite rodziny, tak? Matka z dziećmi wyjeżdża do Polski, ojciec zostaje tutaj.
2: Zostaje i często walczy.
1: Zostaje, często walczy. Prosty sposób do problemów, tak? Z tego powodu także część uchodźców decyduje się na powrót, no, żeby po prostu ratować swoje rodziny.
2: Panie konsulu, oprócz tej typowej działalności konsularnej, administracyjnej, nawet w tych najcięższych przypadkach, o których pan opowiada, gdzie czasami trzeba poświadczać podpisy, stwierdzać rzeczy, które wywołują pewnie wiele różnych smutnych refleksji, ale konsulat wprost, powiedział pan o działaniach polskich organizacji, ale również konsulat tutaj w pana osobie przede wszystkim prowadzi te działania popularyzacyjne dotyczące Polski. Jak wczoraj miałem przyjemność wchodzić do naszego konsulatu, a zawsze jest to emocjonalnie bardzo ważne, szczególnie w takiej sytuacji, gdy się widzi polską placówkę, ale od razu zobaczyłem wystawę i to szczególnie bliską też naszemu obszarowi zainteresowań, bo wystawa malarska stworzona, plansze stworzone, czy obrazy, które są na planszach, stworzone przez osobę, która mieszka na Ukrainie, ale ma polskie pochodzenie, a tematyka krymska i Adam Mickiewicz. I to wszystko to nie jest jedyna wystawa, tych wystaw jest dużo, nie tylko wystawa, ale Dni Polskie, to wszystko działalność konsulatu.
1: To nie byłoby możliwe bez całego zespołu, którym, tak jak powiedziałem, liczebnie skromny, duchem wielki i zgrana ekipa, która pomaga, dzięki której mamy możliwość realizacji tych projektów, tych przedsięwzięć. To, co pan redaktor widział na ogrodzeniu, to jest akurat wystawa poświęcona rocznicy sonetów krymskich w połączeniu z malarstwem malarza polskiego pochodzenia mieszkającego tutaj w Ukrainie, ale także z drugiej strony jest to wystawa, która podkreśla, że Krym jest integralną częścią Ukrainy i że Polska nigdy tego faktu okupacji nie uznaje. Z punktu widzenia Polski Krym jest i pozostaje integralną częścią Ukrainy. I takie było też to przesłanie, tak naprawdę główne przesłanie tej wystawy. Oprócz tego staramy się robić to, co możemy, to, na co nam pozwala prawo, na co nam pozwalają możliwości. Wielką radość sprawiła mi organizacja Polskich Dni w Odessie. Właśnie to było w tym roku, na przełomie kwietnia i maja, włączając w to oczywiście 3 maja, 2 maja. Udało nam się przeprowadzić szereg przedsięwzięć, a motorem, czy takim, no motorem, powiedzmy, tych działań były kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta w Odessie, pan Iwan Liptuga, który swego czasu zaproponował, żebyśmy zorganizowali w Odessie Polski Dzień, bo Odessa jest sławna z tego, że ma kilkadziesiąt przynajmniej takich mniejszości narodowych w obrębie Odessy, kilkadziesiąt mniejszości narodowych funkcjonuje w obrębie Odessy. Większość z nich raz w roku ma taki swój dzień. Czy to Bułgarzy, czy Włosi, czy Rumuni. Dzień włoski, na przykład dzień bułgarski w Odessie. Ja doszedłem do wniosku, że dzień polski to za mało i zrobimy tydzień. W ramach tego tygodnia mieliśmy dwie wystawy malarstwa. Przyjechały obrazy artystów z Gdańska. Gdańsk, miasto partnerskie Odessy. Mieliśmy dwa przedstawienia teatralne. Mieliśmy cykl wykładów poświęconych twórczości Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda, jeden z patronów tego roku. Mieliśmy przedstawienie dotyczące działalności Matki Róży Czackiej. Tej osoby, która znana jest przede wszystkim z tego, że założyła ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach pod Warszawą.
2: Polska Biblioteka.
1: Polska Biblioteka w Odessie. Koncert zespołu Taraka także w Odessie. Także tych przedsięwzięć naprawdę było kilka. Bardzo, bardzo to spotkało się to z dobrym przyjęciem wśród miejscowej społeczności, z dobrym przyjęciem także wśród Polaków, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Był to dla nich także pewne takie wsparcie, które pokazuje, że ta polska kultura jest obecna nie tylko, umówmy się, w pierogach i w tańcach ludowych, ale że mamy do zaprezentowania także coś jeszcze.
2: Był w tym też element naszej redakcji Radia Wnet i Czarnego Nieba, bo w Odessie była prezentacja książki naszego kolegi redakcyjnego, obecnie żołnierza Zbrojnych Sił Ukrainy, Dmytra Antoniuka. Był tutaj w Odessie i prezentował polskie wydanie książki poświęconej polskiemu dziedzictwu z zamków, dworów polskich na Ukrainie.
1: Tak, było to przedsięwzięcie organizowane w ramach otwarcia Polskiej Biblioteki w Odessie, która jest takim wirtualnym oddziałem Głównej Naukowej Biblioteki Odessy.
2: Byłem pod wielkim wrażeniem, jak słuchałem Państwa opowieści. Muszę tutaj zdradzić pewną tajemnicę. Co prawda Pan konsul mnie do tego nie upoważnił, ale pracuje Pan na Ukrainie razem ze swoją małżonką. To też towarzyszy Panu w tych ciężkich miejscach. I macie też ze sobą psa. To też tak wygląda Wasze życie rodzinne. Ale wielkie wrażenie na mnie robiła opowieść o zorganizowanym koncercie Tomasza Sikory w katakumbach odeskich, w warunkach ekstremalnych, ciężkich, w momencie też ciężkim dla Odessy.
1: Tak, to było bardzo, dla mnie też to było bardzo ciekawe wydarzenie. Mieliśmy pomysł, był taki, żeby pokazać kawałek polskiej muzyki współczesnej, kawałek tej muzyki alternatywnej. Natomiast no po pierwsze bezpieczeństwo, tak? Nie możemy narażać słuchaczy na jakieś, na jakąś możliwość ataku. No sumienie, po prostu jakieś jeszcze szczątki sumienia mam, mimo że pracuję w branży takiej no, quasi politycznej. To sumienie jeszcze jakoś tam, jakie jeszcze zostało. No więc gdzie to zrobić? Odessa nie ma metra, tak jak na przykład Kijów, gdzie można by koncerty przeprowadzać i gdzie takie koncerty się odbywały. No więc pomyśleliśmy o katakumbach. Pomysł fajny. No więc idziemy do tych katakumb. Znaleźliśmy miejsce, gdzie można byłoby to przeprowadzić. Miejsce na około 60-70 osób. Wystarczające. Natomiast no, problemy były dwa. Po pierwsze, tam nie ma zasilania elektrycznego, czyli musieliśmy zapewnić prąd dla uczestników koncertu, oświetlenie, no jak, także to było pewne wyzwanie. Tam nie mogliśmy włączyć generatora czy tego typu urządzenia, musieliśmy mieć tylko akumulatory. Te akumulatory, jak Państwo wiecie doskonale, one swoją wagę mają. No i trzeba to było, cały sprzęt musieliśmy łącznie z tymi akumulatorami przenieść około kilometra w warunkach takich mało sprzyjających, przy wilgotności powietrza wynoszącej równe 100%. Tam się para wodna skraplała po prostu na każdym cieplejszym sprzęcie. Ja byłem pełen obaw, czy ten sprzęt, bo tam było także urządzenie elektroniczne, czy to w ogóle wytrzyma, czy to się nie spali przy pierwszym podejściu. Wszystko się udało. Mieliśmy zapasu prądu, mieliśmy jeszcze na 15, zostało nam na 15 minut, także był jeden bis i trzeba było się szybciutko ewakuować. Wydarzenie niesamowite. Obecność oczywiście duchowieństwa podnosiła jeszcze atmosferę. Przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Polacy. Wszyscy byli pod wrażeniem. Z tego, co wiem, to było jedno z niewielu wydarzeń tego typu organizowanych właśnie w odeskich katakumbach. Jestem z tego naprawdę niesamowicie dumny. I tak jak mówię, no dzięki pomocy małżonki, która dzielnie mnie tu wspiera, dzięki pomocy Polaków, którzy także swój wkład mieli, udało nam się to zorganizować.
2: To dla pani Ewy, małżonki pana konsula, w tym momencie niskie ukłony. Tomasz Sikora, to ten polski artysta, nie tylko artysta, ale wolontariusz, Jurij Andruchowicz, wybitny ukraiński pisarz, był też gościem, czy współtwórcą tego wydarzenia. Ale panie konsulu, no tak się złożyło, że na koniec zapytam się, bo ten wątek trochę dotknęliśmy w czasie rozmowy, ale wśród tych, którzy mają polskie korzenie, wśród tych, którzy czują się Polakami, są też ci, którzy walczą. Wczoraj opowiadał pan mi o takiej historii, że odwiedzał pan w szpitalu jednego z ukraińskich żołnierzy, który ma polskie pochodzenie. Czy takich osób jest dużo? Jak oni łączą poczucie polskości z obroną Ukrainy, czynną obroną Ukrainy w Zbrojnych Siłach Ukrainy? Czy często ma pan takie przypadki? I czy w jaki sposób polskie państwo, polski konsul może im pomóc?
1: Tu musimy odróżnić dwie sytuacje, dwie albo nawet trzy sytuacje. Pierwsza to jest taka, gdzie w działaniach zbrojnych uczestniczą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, czyli osoby z polskim paszportem i osoby i tylko z polskim paszportem, czyli osoby, które nie są obywatelami Ukrainy. Druga sytuacja to jest taka, gdzie osoba ma podwójne obywatelstwo, czyli obywatelstwo i Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelstwo Ukrainy. I trzeci przypadek, właśnie z takim mamy najczęściej do czynienia, to jest osoba, która jest obywatelem Ukrainy i ma polskie korzenie, czyli jest tą osobą o polskim pochodzeniu. Często jest to potwierdzone posiadaniem karty Polaka, czasami nie ma tej karty Polaka, ale to polskie pochodzenie jest udokumentowane. W takich sytuacjach, jeżeli osoba znajduje się w jakiejś tam ekstremalnie ciężkiej sytuacji, nie może uzyskać pomocy z innego źródła, to konsul jest taką ostatnią deską ratunku. Może wesprzeć w formie jakiejś zapomogi, chociażby finansowej, czy w formie zapomogi rzeczowej, czy chociażby odwiedzić tą osobę w szpitalu, wesprzeć swoją obecnością. To też jest dla nich, wbrew pozorom, to jest dla nich ważne, że konsul przyjedzie do niego, do szpitala, tam w obecności innych, podaje mu rękę, rozmawia z nim. Takie wsparcie też jest bardzo, bardzo ważne czasami.
0: Panie konsulu, bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan na rozmowę. Naszym gościem był konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, Jacek Gocłowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: I Paweł Bobołowicz,
2: dzięki któremu Wojtku
0: ta rozmowa się odbyła. Bardzo dziękuję za rozmowę i utwór, który przygotował Artur Żak. On wbrew pozorom jest ten utwór, nie Artur Żak, ale Artur Żak też jest ze Lwowa i ten utwór jest ze Lwowa, ale piosenka jest kojarząca się trochę z Odessą, bo będzie o morzu. A zatem posłuchajmy.

0: A po drugiej stronie telefonu Witona Daszkiewicz, Lwów, koordynator lwowski w Fundacji Poland Helps. Poland Helps pomaga Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny, ale wśród licznych inicjatyw pomocowych jest jedna szczególna, nad którą to inicjatywą pracuje Witona Daszkiewicz, mianowicie na jesieni w Użhorodzie ma odbyć się konferencja mniejszości narodowych Ukrainy.
1: Panie redaktorze, dzień dobry. Dokładnie tak jest. Pomagamy Ukrainie w zasadzie od pierwszego dnia wojny i teraz po naszej rozmowie też ruszę na Stare Miasto, gdzie będę opowiadać o historii sztuki, o historii architektury i w taki sposób przy pomocy tego spaceru autorskiego, tej wycieczki, będziemy zbierać też środki na apteczki taktyczne, apteczki, które ratują życie. Ale to są takie drobne działania. A akurat wspomniana przez pana konferencja na Zakarpaciu, no to naprawdę jest potężny projekt. To jest takie moje marzenie jeszcze może sprzed czasów przedwojennych, tych lepszych, żeby coś takiego zorganizować, no ale pewnie już przyszedł czas nie tylko marzyć, ale też działać, dlatego że właśnie takich konferencji na Ukrainie jeszcze nie było. Chcemy pokazać, że wspólnoty narodowe i etniczne mieszkające na Ukrainie to nie tylko temat historii, to nie tylko temat tradycji, folkloru albo polityki. To są żywe środowiska, które prowadzą swoje szkoły, przedszkola, które prowadzą swoje media, pomoc społeczną, rozwijają wolontariat, projekty młodzieżowe i międzynarodowe, chronią dziedzictwo i pomagają zresztą Ukrainie przetrwać w tej okropnej wojnie. Tak jak pomaga na przykład społeczność polska, między innymi właśnie największa polska inicjatywa prywatna na Ukrainie, Poland Helps. I razem właśnie wspólnoty narodowe Ukrainy, Polacy, Węgrzy, Rumuni, Grecy, Bułgarzy, Żydzi i reszta budujemy europejską przyszłość tego kraju.
0: Czyli rozumiem, że te wymienione mniejszości będą reprezentowane na tej konferencji. Oczywiście domyślam się, że będą Polacy. Czy możemy coś więcej powiedzieć o reprezentowanych grupach narodowościowych?
1: Tak, tak. Wszystkie grupy będą reprezentowane i będą reprezentowane poprzez prawdziwych liderów. Tych liderów, którzy naprawdę są matkami i ojcami sukcesów, prawdziwych osiągnięć, a nie tych formalnych, powiedzmy, takich parasolowych organizacji, którzy często po prostu nie zmieniają się przez ponad 10, a czasem i 20 lat i po prostu zasiadają w różnych takich radach, a tak naprawdę nic nie robią. A my chcemy dotrzeć właśnie do tych prawdziwych ojców i matek sukcesu, którzy mogą o czymś opowiedzieć, tak? Podzielić się tym swoim sukcesem, ale też chętnych nauczyć się czegoś nowego, czegoś innego od różnych społeczności. Dlatego, że ja to też tak widzę, że każda społeczność w czymś jest silna, ale w czymś niestety też słaba. I taka wymiana, której nigdy nie było, jest naprawdę potrzebna. I dla mnie jest zaszczytem to, że właśnie ta wymiana zaczyna się od inicjatywy właśnie polskiej. Tak? Dlatego, że często też rozmawiamy, że Polska jest naprawdę gospodarczym, ekonomicznym, przynajmniej liderem międzymorza, tak? Ale poza gospodarką. A na czym tak naprawdę to liderstwo polega? I moim zdaniem właśnie na tym, żeby być inicjatorem takich dobrych spraw. Dlatego, że moim zdaniem to konferencja to dopiero początek, a ta wymiana i ten taki dialog pomiędzy wspólnotami, on musi być regularny, on musi być kontynuowany i moim zdaniem my Polacy możemy tutaj odgrywać bardzo ważną rolę. Co mam na myśli, jak mówię, że różne społeczności mają różne osiągnięcia? No na przykład Żydzi. Cała sieć organizacji charytatywnych HESED.

0: Obiecujemy Państwu, że do rozmowy z Witem Nadaszkiewiczem wrócimy. Wrócimy do tematu w studiu Lwów, a Krzysztof Jabłonka jest umówiony na godzinę 10:45, więc już Krzysiek oczywiście ma pierwszeństwo, ponieważ to jest ważna rozmowa. Doktor Krzysztof Jabłonka na pewno powie, że ta data... Na pewno doktor Krzysztof Jabłonka powie, że ta data nie do końca jest właściwa, ale ja się odwołuję do tej, którą obchodzimy. Otóż tak się składa, że w okresie letnim obchodzimy dwie daty, dwie symboliczne, które mają jedenastkę. To jest 11 lipca, rzeź wołyńska, zbrodnie UPA i 11 sierpnia z kolei to jest rocznica, moment, kiedy Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz 00485, ten rozkaz zainicjował operację polską NKWD i już przekazuję głos Krzyśkowi.
1: Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Wojciechu. A oczywiście masz rację, z tym, żeby właściwie było nazywać operację antypolską, gdyż jej ofiarami padły setki tysięcy Polaków. Jest to w zasadzie największy mord na narodzie polskim, jaki znamy w naszej historii. No większego, oczywiście możemy podsumować wszystkich Niemców przez całą wojnę. Wyjdzie nam 3 miliony Polaków i 3 miliony polskich obywateli Żydów, w której część była Polakami, ale tu chodzi o jednorazowy taki zamach. Otóż zauważyłeś i bardzo się cieszę z tego, że podpisanie dokumentu, który się zachował i który mamy w ręku, można go przeczytać, datowany jest na 11 sierpnia, ale akcję wprowadzono w życie 20 sierpnia, ponieważ była to niedziela. Co się działo zatem między 11 sierpnia, czyli wdrożeniem tej akcji, pamiętajmy, wszystkie dokumenty w Rosji sowieckiej, czy w ogóle w Sowietystanie, podpisywano nocą. Więc one działały, że tak powiem, na dzień następny. Zlikwidowano polskiego pochodzenia, nawet cień, jeśli było jakieś tam polskie preischardzenie, w NKWD. Stąd mamy prawie stuprocentową pewność, że w owej antypolskiej akcji mordowania na gigantyczną skalę wszystkiego, co polskie, pojawiło się pojęcie podejrzane o polskie pochodzenie, nie brali udziału Polacy, bo ci z czasów jeszcze Jagody, Mielżyńskiego, czy Jeżowa, czy jeszcze Dzierżyńskiego zginęli między 11 a 20 sierpnia. Jak ja się dowiedziałem o tej dacie? Otóż do konsulatu w Charkowie, gdy się tylko zainstalował, przyszła pewna bardzo schludna, ale już wiekowa pani, siedziała cichutko, nie odzywała się i na koniec poprosiła mnie o taką rozmowę, kiedy już wszyscy wyszli z konsulatu. Myśmy siedzieli w takim pokoiku dla właśnie Polonii. I ona powiedziała o zagładzie Polaków 20 właśnie sierpnia, kiedy to zginęła cała jej rodzina. Ona przeżyła przez przypadek, bo była chora na szkarlatynę i mama ją wywiozła do ciotki, która wyszła za Ukraińca czy Rosjanina, chodzi o innym nazwisku. Ona przeżyła. I powiedziała tylko jedno bardzo istotne w tym wszystkim, co opowiadała, zdanie. Nigdy więcej nie zobaczyłam matki, mamy, ojca, sióstr, braci, dziadków, babci i w ogóle wszystkiego, co do tej pory znała. Została sierotą. I chciała to złożyć, to oświadczenie, zanim, tak powiem, zejdzie z tego świata. To była jej ostatnia taka prośba, no właściwie testament. No i przedłożyłem raport z tej rozmowy, którą ona podpisała jako autentyczną, do konsula generalnego świętej pamięci już Zdzisława Nowickiego, bardzo zresztą patriotycznego człowieka, który to od razu zrozumiał. I mówi, bierz samochód, jedź w teren, zbieraj takie relacje. Zebrałem tych relacji 14. Zostały one spisane, opatrzone w dokumenty, podpisane przez niektóre osoby, nie chciały podpisać, bo się bały o swoją emeryturę, więc podpisywali świadkowie tych zeznań, że przy nas w naszej obecności to osoba ta i ta właśnie to i to powiedziała, co my poświadczamy własnymi podpisami. Tak było w Zaporożu, tak było w Ałuszcie i w paru innych miejscach. I cały ten raport pod nazwą Raport z Charkowa został dostarczony osobiście przez świętej pamięci już Stanisława Komorowskiego, sekretarza osobistego ministra Geremka, na jego biurko. Miałem stuprocentową pewność, że on to przeczytał, gdyż adnotacja jego ręką napisana według relacji sekretarek, bo mnie tego już nie dostarczono do ręki, brzmiała, że gdyby to była prawda, to ja bym coś o tym wiedział. B. Geremek. I tak sprawa polska utonęła w owym czasie. Pierwszym, który zawiadomił o czymś takim z obszaru Białorusi był profesor Mikołaj Iwanow. Tu mu się należy pierwszeństwo. On napisał książkę bardzo ważną. Zdążyłem ją przed wyjazdem przeczytać. Jeszcze chyba wychodziła w podziemiu, potem w takich bardzo prymitywnych wydaniach już jawnych. Pierwszy naród ukarany. I ona wstrząsnęła mną ostatnim zdaniem. Polaków tępiono w Związku Sowieckim tak jak Żydów III Rzeszy. Różnicy nie ma. To się wydawało nieprawdopodobne, bo my w skali zagłady Żydów, Holokaustu izraelskiego czy judejskiego nie jesteśmy w stanie do dziś pojąć, a co dopiero. I ja też to przyjąłem z niedowierzaniem, uczciwie przyznaję. A gdy profesor Wojcowa na spotkaniu w Moskwie, gdy tam byłem konsulem, powiedziała mi o tym, ja to wziąłem za, no jak delikatnie mówiąc, przesady. Co ją bardzo zdenerwowało. Nie was osobinno preslijedowali. Takie słowa. I te słowa mi zabrzmiały, gdy negocjowaliśmy z Rosjanami moment, w którym Polacy mają prawo poszukiwać śladów polskich. 17 września, no dla nas data. Tymczasem oni się potwornie bali, że my coś wiemy o 37 roku. Nic nie wiedzieliśmy. I tutaj otworzyły mi się wtedy oczy, że to ja jestem ślepy i nie dziwię się tym, którym się nie otworzyły oczy, w tym, proszę wybaczyć, ministrowi Geremkowi. No, nie był tego świadom. Po powrocie naprawdę traktowano mnie jak zielonego wróbla, który opowiada jakieś historie, no oszołom pełny, o jakimś strasznym ludobójstwie, które jest po prostu niemożliwe, no bo po pierwsze nic nie wiemy o tym, a o czym nie wiemy, to nie istnieje, a po drugie, no kto by się na to zdobył? Otóż Rosjanie się zdobyli. No a po trzecie, przecież coś byśmy wiedzieli. Alarmowano wtedy. Polskie służby zagraniczne miały pełne dosie. Oglądałem to w archiwum akt nowych z polskich konsulatów, że giną całe ośrodki, że nie ma tam ludzi. I nasze władze po prostu były bezsilne w owym czasie. Ale dlaczego były bezsilne w tym czasie? Dopiero Ukraińcy nam odsłonili właśnie dokument 00485, ale i następne, które przedłużały ten holokaust, ten polokaust przez cały 1938 rok. No i puentą do tego jest zapis w księdze sierocych dzieci w Charkowie. Charków był centrum, takim gigantycznym sierocińcem. Takie Boy City było właśnie, czy Boy Town, jak w Ameryce kiedyś, to tu było również taki małodzieżny garadok typu właśnie sowieckiego pod Charkowem. I była krótka adnotacja. Po nieznanej przyczynie umarło polskie dziecko. Właśnie te, któremu ojca zabito, matkę wysłano do obozów pracy, gdzie najczęściej też ginęły. Rozmiary tego są do dzisiaj niepojęte. Pokazywano mi miejsca, gdzie oni są pochowani. Profesor Stanisław Elis, no, człowiek, który płakał, że nie umie języka polskiego, a był bardzo polskiego pochodzenia, herbu syrena, zawiózł mnie po uroczystościach w Piatichatkach pod Charkowem, nie w Charkowie, na drugi koniec miasta, 42 kilometry. Pokazał mi Chałodną Górę i powiedział, tu was gorazdy bolsze, o wiele więcej. 30 tysięcy Polaków Charkowa tu leży, a my nic o tym nie wiemy. My nawet nie wiemy, że tam leżą. To jest pierwsza puenta. Ksawery Pruszyński, który trafił na ten ślad, odważył się nazwać to polokaustem. Pora, żebyśmy to po nim powtórzyli. Istotą
0: Krzysztof...
1: tego holokaustu jest to, że podajemy liczbę 111 tysięcy personalnie wyliczonych osób, ale w memoriale moskiewskim na karetnym pierełku od razu mi powiedzieli, słuchajcie, to jest 111 tysięcy rodzin. To nie są poszczególne osoby. Są nazwiska ojców, za którymi ginęły żony, krewni, dziadkowie, babcie, wszystko co polskie. To jest wstrząsające i o tym Rosjanie wiedzieli. Czasami nam to mówili, myśmy nie byli w stanie uwierzyć.
0: Tomasz Sommer zresztą prowadził takie badania później.
1: Tak, on był trzecim, który przywiózł i który już przeważył. Po 10 latach wiele osób mnie przepraszało, jak przeczytało Tomka Sommera. Ty miałeś rację, ale wtedy, w 1999 roku, to trzeba było być wizjonerem, żeby to zobaczyć. Słucham cię uprzejmie.
0: I zdaje się, że tam pada większa cyfra, liczba niż ta podana w pierwszym narodzie ukaranym. Tam jest mowa chyba nawet o 200 tysiącach.
1: No, jeżeli rodziny pomnożysz przez członków, no to ty masz 500 000 represjonowanych. Nie wszyscy ginęli oczywiście. Kobiety szły najczęściej do łagrów, ale tam były bardzo szybko zabijane. Jako wrogowie. Polacy zostali napiętnowani jako śmiertelni wrogowie komunizmu. I trzeba przyznać, taki wybitny historyk na terenie Ukrainy, ale on był bardziej takim starorusem, Kniaź Briański go nazywali, powiedział, że bolszewicy mieli zwierzęcy instynkt. Rzeczywiście kultura polska desowietyzowała wszystkich, z którymi się zetknęli. Ludzie przestali się bać. I to było najgroźniejsze dla NKWD przy Polakach. I wyobraź sobie, że on miał rację. Oni się bali samej polskości. Dziecko polskie było groźne, bo nie bało się, tak się nie bało jak inne władz represyjnych. Halo?
0: A zatem trzeba... Tak, trzeba też pamiętać
1: głowę nad tym Holokaustem. Tym bardziej, że nam świat jeszcze nie prędko uwierzy. To nie wiem, czy wnukowie nasi to doczekają. Póki jakimś cudem te groby nie przemówią same przez się.
0: Krzysztof Jabłonka, bardzo dziękuję za tę rozmowę, zwłaszcza, że wiem, że byłeś w trasie i przerwałeś drogę specjalnie, żeby zatrzymać się i opowiedzieć naszym słuchaczom.
1: Drogi Wojtku, tutaj cię rozgrzeszę. Nie, myśmy z żoną troszeczkę przesunęli wyjazd, także już w domu jestem. Jeszcze za 5 minut ruszamy. Dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas słuchają.
0: I ja też dziękuję. Krzysztof Jabłonka, doktor Krzysztof Jabłonka, Igor Toporowski realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i może jeszcze zdążymy. Przemysław Gintrowski był przygotowany również na tę audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, w niedzielę Czarne Niebo o godzinie 17:00 również na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.

spróbujemy zacząć od nowa. Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu?

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: To była autopromocja.
9: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpoczęła.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio

I dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
5: To była autopromocja.
0: Reklama.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
16: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
8: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
9: Dzień dobry, najpiękniejsze słuchaczki i wy, zacni słuchacze Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Dzisiaj czterech niezwykłych gości, bo będzie bez płci pięknej. Za niespełna kwadrans Lechosław, Leopik i opowieść o jego drugim, choć mawia, że pierwszym albumie bez zakłóceń, to będzie krążek tygodnia od najbliższego poniedziałku. W drugiej godzinie Mariusz Pilis, znakomity polski reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta, dziennikarz i korespondent wojenny. I wrócimy pod niebo Ukrainy, bo na Ukrainie zakończyły się te prace ekshumacyjne, jeżeli chodzi o pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej naszych rodaków, o których my na antenie Radia Wnet pamiętamy. A w trzeciej godzinie, panie i panowie, Moc Kwiatów, siódma edycja Cekcyn Festival i jego wielkość, multiinstrumentalista, człowiek wielu talentów, Wojciech Konikiewicz, zdana meldunek, a w finale redaktor Bogdan Ferenc. Zastanowimy się, czy być może trzeba byłoby karać polityków za nadmierne deficyty budżetowe, coś na wzór Argentyny, ale to w trzeciej godzinie. Natomiast, panie i panowie, zanim Leopik i album, który będzie królował od poniedziałku jako album tygodnia, to najpierw kartka z kalendarza, bo w najbliższą środę w programie Cienie w jaskini pierwsza część opowieści o albumie niezwykłym grupy Judas Priest, Set Wings of Destiny, bo w tym roku 50 lat mija od premiery tej niezwykłej płyty. A najdroższym mojemu sercu nagraniem jest Victim of Changes. Tym razem nie z płyty Unleashed in the East z roku 1979. Album koncertowy wydany po znakomitej płycie Scene After Scene. Ale wersja z tej Deluxe Edition płyty Defenders of the Faith 30th Anniversary Edition. Victim of Changes spod nieba Long Beach Arena na Florydzie. Tomasz Wybranowski w studiu 37 w Dublinie, Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie, w serduszku Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu 79. Czas rozpocząć muzyczną polską tygodniówkę sobotnią porą 8 sierpnia.

0: Niezwykła płyta. Victim of Changes. Czasami mówię, że ta płyta powinna się nazywać właśnie tak jak ten utwór, który wybrzmiał sprzed ponad już 40 lat spod nieba Long Beach Arena pod niebem Florydy. Środową porą na antenie Radia Wnet w cieniach w jaskini po 21. Pierwsza część opowieści o tej nadzwyczajnej płycie w roku pańskim 2026, 50. rocznica premiery. A za chwilę...
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A za chwilę, panie i panowie, Lechosław Pik, który tak oto mówi o jednym ze swoich wiodących nagrań z albumu Bez zakłóceń.
2: Utwór Dotykam Nieba to jedna z najbardziej metafizycznych odsłon całego albumu. Już podczas prac studyjnych nad obecną formą czułem, że nawet we mnie te dźwięki dotykają czegoś, co trudno ująć w słowa. Chodzi o bliskość, która nie jest fizyczna, a jednak gdzieś w środku pozostawia odczuwalny ślad. Choć utwór zaczyna się nieco tajemniczo i enigmatycznie, z czasem zyskuje mocny puls i całą paletę dźwiękowych barw, w których można się zanurzyć za każdym razem, odnajdując nowe detale. W warstwie tekstowej pozostawiam ogromną przestrzeń do interpretacji. Ja widzę ten utwór w ten sposób, że jest on o prawdziwej głębi istnienia, którą można dotknąć tylko idąc swoją własną magiczną ścieżką, bo dopiero tam znajdują się odpowiedzi i gotowość na najlepsze życiowe zmiany. Nie takie wynikające z ucieczki, ale takie, do których zmierzamy świadomie i z poczuciem wolności i zgodności w sercu i duszy. To utwór, który może być swojego rodzaju wehikułem czasu do ludzi, miejsc, przestrzeni. Jeżeli znajdziemy w sobie odwagę, by odpuścić uścisk kontroli, efekty mogą być pierwszym krokiem w nieznane, które zaskoczy w sposób trudny nawet do wymarzenia. Życzę Państwu miłego odbioru. Leo Pik.
0: Dotykam nieba, Leo Pik z albumu Bez zakłóceń.

0: Dobry, Leo.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie, Tomku.
0: No właśnie, opowiedz mi jedną rzecz, bo mówisz, że to Twój pierwszy album, ale tak naprawdę no, musielibyśmy jeszcze zapytać o recepcję albumu Funk You, i to nie jest brzydkie słowo, tylko styl muzyczny funkujący, rok pański 2016. O co chodzi z tą Twoją cezurą dyskograficzną, że tak naprawdę twierdzisz, że bez zakłóceń to jest Twój pierwszy taki prawdziwy album? Opowiadaj.
1: Okej, okay, więc argument jeden i podstawowy jest taki, że jeżeli chodzi o płytę Bez zakłóceń, tutaj jestem autorem tekstów i muzyki, natomiast w albumie Funk You, którego miałem być zaszczyt twarzą, po prostu śpiewałem, byłem muzykiem, byłem wokalistą sesyjnym. Poza tym działo się to już tak dawno temu, że prawie o tym zapomniałem, choć oczywiście bardzo doceniam ten punkt w moim muzycznym doświadczeniu. Wiele mnie on nauczył i tylko dlatego mówię, że bez zakłóceń jest moim debiutem. Tak jak powiedziałem, że jest to po prostu materiał mojego autorstwa.
0: Jesteś młodym chłopakiem, a to 10 lat temu ta płyta była. To ile ty masz lat? No, faceta można zapytać o rocznik i wiek.
1: No jestem rocznik 8-1.
0: Młody chłopak, cóż to do redaktora wybrane, proszę cię. Wszystko przed tobą tak naprawdę, bo te wszystkie wspaniałe historie zawsze dzieją się po 45 rokiem życia, jak mawiał kto wielki, Eric Clapton. Natomiast panie i panowie...
1: Mój największy idol, jak już, przepraszam, muszę ci wejść słowo, jak już nawiązałeś do Claptona, to muszę ci powiedzieć, że masz tutaj niezłego nosa, bo Eric Clapton był moim największym idolem, kiedy sięgałem po gitarę na samym początku, a jego utwór Wonderful Tonight był pierwszym utworem, który wykonałem publicznie. Koniec dygresji.
0: Chciałem do tego nawiązać, bo redaktor wybran to stara szkoła dziennikarska i on się trochę nawet, czyli ja przygotowuję do tych wywiadów, więc stąd też Eric Clapton nie ponić się pojawił. Natomiast od poniedziałku będziesz panem młodym naszej pozycji, album, wakacyjny album tygodnia, Krążek bez zakłóceń. I powiem ci, że stylistycznie to są takie nagrania, które mnie cieszą, bo ciężko je przyporządkować do jakiejkolwiek szuflady, buteleczki z muzycznym eliksirem. Natomiast rzecz pierwsza, która mi się nasunęła, kiedy po raz pierwszy przesłuchałem w całości album Bez zakłóceń, to jest Pop Fly. Tak jak rzeszowska grupa RSC w latach 80. mawiali o sobie i dziennikarze tak samo, że to był Fly Rock, czyli niezwykła muzyka rozpływająca się w powietrzu, to powiem szczerze, że dla mnie ten pop, trochę cytując filozofa Plotyna, rozpływa się w tym miejscu wielkim, do którego dąży wszelka idea, wszelki duch człowieczy, na drugą stronę luster. No i to jest piękna płyta, która no, sprawia, że człowiek chce nie tylko oderwać się od tej szarości naszej współczesnej, ale też trochę podyskutować sam ze sobą. I to jest wielka, wielka zaleta tego krążka. Co ty na temat właśnie tego sformułowania? Pop Fly, pop piosenkowy, piękny, rozpływający się w powietrzu.
1: No, czuję, że jest to bliskie memu sercu stwierdzenie. Wcześniej spotkałem się od kilku znajomych dziennikarzy, redaktorów z takim pojęciem, że moja muzyka mogłaby się zaklasyfikować w kategorii pop, rock, terapeutyczny. I tutaj jest również głębokie nawiązanie do tego, o czym powiedziałeś, że ta muzyka i te teksty są wyrazem moich poszukiwań, którymi chciałbym się po prostu podzielić, ponieważ podobnie, Tomku, tak jak ty, też zrobiłem research. Też lubię się dzielić tym, co mam. Tym, czego doświadczyłem. Mm-hmm. Tym, co przeżyłem. I tak, to jest taki ważny, ważny punkt zamykający pewien etap mojego życia, a myślę, że też otwierający kolejny. Bo te doświadczenia, które zawarłem w piosenkach, już są za mną. Teraz już zbieram materiał na kolejne odsłony. I będzie jeszcze inaczej.
0: I będzie jeszcze inaczej, powiedział Leon Pick, autor albumu Bez zakłóceń, który będzie rozbrzmiewał jako płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku. Natomiast powiedz mi taką rzecz. Skąd tyle w tobie tej wrażliwości, ale też i cierpliwości, ale z drugiej strony takiej niezłomności w tworzeniu tego, co nazywa się swoją własną wizją muzyki, no bo przecież mając

0: Piękności, bo jesteś erudytą muzyczną, multiinstrumentalistą. Kwestie natury technicznej, nagrywanie, produkcja, postprodukcja nie są ci obce. Przecież łatwiej byłoby nagrać 2-3 wakacyjne hity i brylować we wszystkich stacjach, nawet w tych FM kołchozach, a ty jednak idziesz tą swoją ścieżeczką. Dlaczego?
1: Bo jest moja i tak czuję, że... Że tylko idąc swoją ścieżką możemy z życia brać to, co jest najbardziej nasze. Jestem przekonany o tym, że nasza dusza po coś tutaj przyszła na tę ziemię, żeby przeżyć swoją jakąś zaplanowaną historię. I my jesteśmy jako ludzie tylko takim pojazdem dla tej duszy, więc ja się staram żyć w taki sposób, żeby słuchać tego, co dusza mi podpowiada i żeby po prostu jej nie przeszkadzać. Po prostu szukam w sobie tego, co jest odpowiedzią. Tak.
0: Mhm. Tak jak śpiewasz, że przepisu na życie nie da się wytłumaczyć w żaden sposób, ale jest trochę taka dychotomia u ciebie, bo z jednej strony opowiadasz w rozmowach, wywiadach, że lubisz do późna siedzieć bez tego sznytu imprezowania, ale w anturażu swojego studia penetrować te swoje myśli, metafory rozpisane na kartce, do tego dorzucać dźwięki albo odwrotnie, no ale z drugiej strony też poznajesz tego w cudzysłowie innego. Masz ten swój wysłużony stary Citroen C5. Przemierzasz świat, z tego co doczytałem, no ponad 500 000 kilometrów, choć niektórzy mówili, że Francuz nie da rady, ale ja mówię tak, francuskie auta naprawdę dają radę w sposób zdecydowany, więc z jednej strony kontemplacja w swojej muzycznej samotni, ale jednak z drugiej strony właśnie zachwyt nad poznawaniem innych ludzi, rozmowy, spotkania. Jak to łączysz, Leo?
1: Wiesz, ogólnie mam takie spojrzenie na świat i znowu tutaj doszukuję się podobieństw do twoich przemyśleń. Mianowicie wszystko, co dobre, jest małe. Więc staram się dostrzegać w życiu te właśnie małe drobiazgi, które w momencie, gdy ich się troszeczkę więcej uzbiera, powodują, że to życie naprawdę nabiera sensu i właściwego kierunku. A te takie wydarzenia, które są spektakularne, jak fajerwerki w Nowy Rok, zdarzają się niezwykle rzadko. I takie założenie, żeby do nich dążyć za wszelką cenę, zdzierając sobie właśnie serce po drodze o różne niefajne doświadczenia, to jest... Już wiem, że nie moje. A nawiązując jeszcze do Citroena, tutaj muszę zupdate'ować, że nie dalej jak 2 tygodnie temu odstawiłem mojego Citroena na parking w moich rodzinnych Borach Tucholskich, na parking u moich rodziców. Obecnie jeżdżę, jak się śmieję, autem, które ma w swoim emblemacie lwa. Więc to Peugeot. Również francuskie auto. Tak, również francuskie auto, więc gdzieś tam widzę, że ta francuska myśl technologiczna została ze mną. Motoryzacyjna. Nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, a propos tych moich kontemplacji, poszukiwań w ciszy swojego studia i jakby tej swojej własnej przestrzeni, uwielbiam to i faktycznie tam czuję, że mam kontakt najlepszy z samym sobą. Niemniej również bardzo dużą uwagę przykładam do tego, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy są takimi aniołami oskrzydlającymi wszelkie moje działania. Nie ma tych ludzi zbyt wiele, jest ich bardzo mało, natomiast ci, którzy są, są bezcenni.
0: Tak, bo to nie ilość, ale jakość tak naprawdę, a przy okazji piękny anturaż, bo Bory Tucholskie, trochę tak jak ta moja Zamojszczyzna. A skąd dokładnie z Borów Tucholskich pochodzisz sobie?
1: Urodziłem się w Tucholi. Pierwsze kilkanaście lat swojego życia spędziłem w takiej małej miejscowości nieopodal, Lubiewie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Lubiewa. Później szkołę średnią kończyłem właśnie w Tucholi. Potem studiowałem w Bydgoszczy. A zaraz po studiach wystartowałem do Warszawy za miłością ówczesną swojego życia. Piękna historia. Pozdrawiam Ritę, jeżeli nie słucha. A wiem, że w Bydgoszczy nadajecie, więc jest taka szansa. Tak, Rita była jednym z takich aniołów, który no, w pewnym sensie wyznaczył jakiś kierunek w moim życiu, bo gdyby nie ona, to nie trafiłbym do Warszawy. Tutaj bardzo wiele rzeczy się wydarzyło istotnych. Co prawda nasze ścieżki się rozeszły, ale wierzę w to, że każdy człowiek, który się pojawia na naszej ścieżce życiowej, jest ważny, szczególnie taki, którego się wspomina po 20 latach plus.
0: Oj tak, bo jak mawiam, w życiu nie ma przypadków, trochę to wynika też z tego, co pisał i Platon, i wielki Arystotel, ale też Plotyn, do którego często powracam. Natomiast powiem ci tak, że i Tuchola, i Cekcyn, i Bory Tucholskie są znane z anteny Radia Wnet, bo przecież w Cekcynie był ten wielki festiwal muzyków rozkochanych w elektronice, to raz, a wczoraj rozpoczął się festiwal Moc Kwiatów, 7. edycja Mocy tak Kwiatów, jest. W roli głównej Wojciech Konikiewicz, więc i Tygodnik Tucholski znamy, i ekipę z tegoż tygodnika. Wspaniale. I Cekcyn znamy, przy okazji sami pozdrawiamy swoi. Największą mandolinową orkiestrę świata, gdzie pani Ania, pan Adam Filipscy i doktor Magdalena Filipska, także sam widzisz, świat jest mały, a wszystkie drogi prowadzą do Radia Wnet. Panie i panowie, Leon Pik, Lechosław, piękne słowiańskie imię, Lechosław jest moim państwem gościem. Od poniedziałku album Bez Zakłóceń, krążkiem tygodnia na naszej antenie. Pewnie przeciągniemy to do 2 tygodni. Dzień, natomiast piękne. Teraz ja znikam, a ty zapowiadasz. Pamiętaj, kim jesteś, bo wydaje mi się, że obok Dotykam Nieba to jest taki drugi filar tej płyty, zwłaszcza jeśli chodzi o twoje metafory, twoje widzenie świata. No i ten poranny przedświt, o którym pisał Cyprian Kamil Norwid. Opowiadaj o tym utworze, zapowiadaj. Ja znikam, a do rozmowy powracamy za niespełna 3 minuty z sekundami. Mów, Leo.
1: Okej, więc singiel Pamiętaj, kim jesteś jest utworem, który jako pierwszy zapowiadał nadchodzącą płytę, to jeszcze rok temu. I faktycznie jest to jeden z takich najbardziej kluczowych utworów na całym albumie. Jest to utwór, który otwiera album, więc jak tylko włożycie CD do swojego playera w aucie i włączycie play, to śmiało możecie ruszać na zielonym świetle i mocno wcisnąć pedał gazu. A tymczasem już przed wami Pamiętaj, kim jesteś.

0: Pamiętaj, kim jesteś. Jest to na pierwszy utwór, pierwszy Leo Pick, album bez zakłóceń. No i właśnie tutaj padają te słowa. Przepisu na życie nie da się wytłumaczyć. Natomiast, Leo, musimy porozmawiać sobie o tym, co też jest tą muzycznością, bo powiem szczerze, ten album jest bardzo radosny i wiesz, on mi przypomina trochę w odbiorze znakomity krążek Robiego Williamsa, Britpop, który ukazał się w tym roku. Dużo zieloności, dużo słońca, dużo światła, dużo radości, choć też i zaskakujących historii, bo przecież na albumie Robiego Williamsa pojawił się wielki Tony Iommi, gitarzysta, twórca riffów potężnej grupy Black Sabbath. Ale jest tam też to, co ja często w tych swoich programach przywołuję, zwłaszcza kiedy opowiadam o literaturze, poezji, trochę o tych mrocznych muzycznościach w programie Cienie w jaskini, a mianowicie człowiek staje się wolny wtedy, kiedy nie szuka winy w zdarzeniach, które go spotykają w innych osobach, tylko pokornie przyjmuje to na własną pierś i mówi: okej, to teraz będzie inaczej, wiem, co zrobiłem źle, idę dalej, bo początek nawet swoich ułomności, początek wiedzy o tym, co we mnie jest złe, to trochę koresponduje z twoim ukochanym psychologiem Carlem Gustawem Jungiem, tak?
1: Oj,
0: o archetypach
1: tak.
0: I symbolach.
1: Oj, tak.
0: To Biblia dla wielu z mojego pokolenia, z urodzonych w latach 70. Natomiast to jest rzecz absolutnie niezwykła, Leo, bo dzisiejszy konsumpcjonizm skłania ku tego, żeby było wszystko miłe, łatwe i przyjemne, ale samotne, tak? Bo mamy tyle tych przeszkadzaczy, przebodźcowaczy, że tak się zabawię trochę Bolesława Leśmiana i zrobię takie dziwne neologizmy, że człowiek nie ma czasu absolutnie na nic. A ty pokazujesz, że można absolutnie inaczej.
1: No, bardzo, bardzo się cieszę, że takie konkluzje wysnułeś z moich piosenek i jakby z mojej takiej narracji do świata. I to są w ogóle trafione w punkt wnioski. No, aż się zamyśliłem i odpłynąłem w ogóle w jakiś kosmos, słuchaj, przez sekundę.
0: Bo nie jest to łatwe dzisiaj, tak? Bo każdy chce, żebyś był szczęśliwy, żebyś był fit, żebyś ważył maksymalnie 72 kg, był wysportowany, pił odżywki, kupował to, co markowe i tak naprawdę nie przejmował się innymi, myślał tylko o sobie. A z tych twoich metafor świat jawi się zupełnie inaczej. Tak jak to drzewie bywało jeszcze przed dobą internetu, kiedy rozmawiało się o muzyce, kiedy spędzało się czas na poznawaniu człowieka, kolegów, przyjaciół i kiedy te pierwsze porywy serca były takie niewinne i piękne, kiedy na przykład zamiast kwiatów robiło się pięknym dziewczętom składanki na kasetach magnetofonowych.
1: Tak, pamiętam te czasy. Pamiętam, jak nagrywałem składankę CD dla Rity. Serio. To było niesamowite. Te wszystkie piosenki, które nam gdzieś towarzyszyły. No dzisiaj robi się playlisty na Spotify, jest łatwiej. A wtedy faktycznie trzeba było się pofatygować, nagrać tą płytę i też nie było to technicznie takie wcale łatwe. Mm-hmm.
0: Ale ja ci wejdę w słowo, że tak naprawdę my, ci wszyscy, którzy chcą dać tam wszystko za jakąś opłatą, no sprawiają, że jesteśmy biedni, tak? Bo Rita gdzieś na pewno tę kasetę przechowuje i ona jest jej właścicielką. Natomiast no, czasami, gdy znikną serwery, no to nie mamy nic, mimo że płacimy za to określoną ilość pieniędzy co miesiąc. I to jest ta dziwność tych czasów.
1: No ja na przykład, ja jestem człowiekiem analogowym i wszystkie takie ważne dla mnie wydarzenia, powiedzmy ogólnie, ważne rzeczy zapisuję po prostu na papierze. Zapisuję długopisem, piórem, żeby umieć do nich później sięgnąć. Gdybyś zapytał mnie, co ważnego działo się w moim życiu, nie wiem, 8 sierpnia roku, nie wiem, 2020 albo 2019, to ja byłbym w stanie sięgnąć do moich zapisków i ci odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli dzieje się w moim życiu coś ważnego, to po prostu staram się, żeby to zostawiło swój ślad. I wtedy jakby łatwiej jest wysnuć wnioski, skąd jestem, taki jaki jestem i tu gdzie jestem. Bo nasze życie jest, tak jak w piosence Cykle i powtórki, bardzo jakby takim zjawiskiem składającym się z powtarzających się czynności. Tak? I w momencie, gdy my te pewne swoje schematy mamy, że tak powiem, ułożone na jakiejś konkretnej ścieżce, to trudno poza tę ścieżkę wyjść. Więc na przykład a propos tego, co mówiłeś, a propos bycia fit i tak dalej, to na przykład jest jedna ze ścieżek, którą ja wybrałem dawno, dawno temu i to jest dla mnie po prostu nawyk codzienny. Nawyk codzienny, że każdego dnia ćwiczę, każdego dnia dbam nie tylko o swoje myśli, ale też o swoje ciało. Chociaż uważam, że obie strony są równie istotne. Jakby nie tylko ciało jest ważne, ale też duch i odwrotnie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Brzmi jak banał, o którym dzisiaj rzadko kto pamięta, no to, bo częściej faktycznie zwraca się uwagę na zewnętrzność. A ja mam wrażenie, że pod tym względem jestem takim trochę dinozaurem, że to, co w środku, jest dla mnie szalenie ważne i czasami uchodzę za człowieka może nazbyt wrażliwego. Ale też chciałbym powiedzieć trzy słowa o wzorcach, które mnie ukształtowały, mianowicie to, co wyniosłem z domu rodzinnego. Moi rodzice niedługo obchodzą 50. rocznicę ślubu i są dla mnie naprawdę niedoścignionym wzorem relacji. Niedoścignionym wzorem, aż mi się głos łamie, niedoścignionym wzorem odbudowywania tego, co przechodzi przez burze i sztormy. I pamiętam, mój tata jakiś parę lat temu powiedział: synu, ja nie wiem w jaki sposób ja mógłbym ci pomóc, bardzo chciałbym, żebyś był szczęśliwy, widzę, że zmagasz się z tymi swoimi kolejami losu w tematach takich partnerskich i tak dalej, miłosnych. Mówię, ale przecież ty masz, synu, większe doświadczenie ode mnie, jak ja mógłbym ci w tym pomóc? No ja jeszcze wtedy byłem na takim etapie, że moje ego oczywiście wtedy wypięło klatę i mówię, no tato, oczywiście, no masz rację. Ale życie bardzo szybko to zweryfikowało i stanąłem przed lustrem i odpowiedziałem sobie na pytanie, chłopie, dokładnie powinieneś tak żyć jak twój tata. Mianowicie mimo tego, że jest trudno, to pokonuje te przeszkody, idzie dalej. Jest dla mamy wsparciem, a mama jest boginią domowego ogniska. I zawsze jak wracam do domu, to czuję. I jak potem idę na swoją jakąś ścieżkę i wracam do Warszawy, do dużego miasta, chociaż ja na szczęście mieszkam w takim miejscu, gdzie zieleni i przyrody mam pewnie nawet więcej niż moi rodzice w Tucholi, no to wracam i szukam urzeczywistnienia tych wzorców, które no de facto mam zaszczepione bardzo głęboko w sercu i w duszy. I kocham rodziców ponad życie i wiem, że oni są takimi istotami na tym świecie, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze będą po mojej stronie. No i nie ukrywam, że to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Na pewno nie chciałbym, nie chciałbym mieć obok siebie człowieka, przy którym nie będę czuł czegoś takiego, co czuję, widząc moich rodziców kochających się przez 50 lat.
0: No tak.
1: Więc w takim kontekście, no nie wiem, czy jednakowoż nie wolałbym być sam. No chociaż właśnie, kocham dzieci. I to jest taki, kurczę, chciałbym mieć dzieci. Uwielbiam, kocham dzieci. I od ponad 20 lat z nimi pracuję na co dzień. Pracuję z ich talentami muzycznymi i patrzę, jak rosną, rozwijają się i wzrastają powoli. A ja jako ten ich taki muzyczny, dobry duch, czuwam nad tym, żeby to przebiegało we właściwy sposób. No, więc pisanie piosenek, pisanie tekstów, to wszystko jest fajne, piękne i tak dalej. Natomiast czuję, że ta ścieżka edukacyjna jest chyba taką moją najważniejszą ścieżką w życiu i to dzielenie się tym, czego sam się nauczyłem, tym, do czego sam w życiu doszedłem.
0: Leo Pik pięknie opowiada o swojej twórczości, ale też o swoim życiu. No i powiem ci, że będziesz miał problem dzisiaj a propos tego przebodźcowania.
1: No dziękuję ci bardzo, dziękuję.
0: No mówię wprost, Radiu Wnet, tylko uczciwie, wprost i bez ogródek, bo tak to po prostu...
1: Przychodząc tutaj miałem tego świadomość, wygląda. I powiem ci szczerze, że to było takie błogosławieństwo. Ja czułem, że chcę tutaj być, chcę poczuć ten klimat, chcę poczuć tą wolność. I faktycznie w rozmowie z tobą to czuję, więc... Więc dziękuję ci za to.
0: No to ja dziękuję za twoją płytę i z ukłonami dla twojego menago, który przypomina, bo mieliśmy się spotkać 1 sierpnia, tydzień temu, natomiast ja zapomniałem, bo patrzę tylko na dni tygodnia i co też tam radiowo, albo prasowo, albo recenzyjnie muszę zrobić, więc spotykamy się dzisiaj, ale lepiej późno niż wcale, to po pierwsze, a po drugie twoja muzyka będzie rozbrzmiewała na naszej antenie jako album tygodnia. Natomiast mówię, że jest trochę ciężko, bo powiem szczerze, w dzisiejszych czasach właśnie ten blichtr niestety zwycięża, ta szybkość, brak skupienia i to, że jak nie, to nie, tak, idziemy sobie dalej i powielamy te same błędy, natomiast ta płyta, tak jak powiedziałeś, też może być bardziej niż terapeutyczna, ten pop fly rozpływający się w powietrzu, bo w pewien sposób determinujesz u słuchaczki czy u słuchacza pewne obrazy, gdzie ta słuchaczka czy ten słuchacz mogą się postawić w określonej sytuacji, no i trochę się pozastanawiać nad sobą, bo taka jest główna dla mnie, taka jest główna idea tworzenia tego szału, tego aktu twórczego, poza dobrem i złem, poza płciowością, poza światłem i mrokiem, no i wtedy właśnie ten moment, kiedy to dzieło artystyczne jest, nieważne czy to jest piosenka, piękna kompozycja, klasyczna, muzyczna, obraz czy wiersz, ale to jest szczere i prawdziwe i wtedy warto się do tego odnosić, tak jak pisał to wielki Władysław Tatarkiewicz od filozofii. Natomiast jeszcze jedna bardziej niż ważna rzecz, bo musimy powiedzieć, nawiązać do tego tytułu, tak? To jest trochę tak jak w tej muzyce XIX-wiecznej, gdzie tytuł symbolizuje, albo już słuchaczowi a priori daje pewien trakt do tego, aby penetrować w odpowiedni sposób tę muzykę. No i podobnież jest z tym tytułem Bez zakłóceń, bo to nie jest tytuł przypadkowy, prawda, Leo?
1: No nie. Nie mam już wiary w przypadki. Gdy jestem na właściwej ścieżce, to co trudne znika wreszcie. Cytując, początek utworu powoli wzrasta. Mały spoiler. Oczywiście widząc tytuł albumu Bez zakłóceń, daje małą zapowiedź tego, na co słuchacz dobrze, żeby się nastawił, siadając w ogóle do słuchania tego krążka. Ponieważ jeżeli uda się mu znaleźć ten moment w swoim życiu, który będzie bez zakłóceń, to myślę, że wtedy ta muzyka coś będzie miała szansę wnieść, a nie tylko przelecieć z jednego ucha do drugiego i zniknąć w eterze. A takie byłoby moje marzenie, żeby ta muzyka została ze słuchaczem na troszeczkę dłużej niż tylko jedno posłuchanie. Bo myślę, że jedno posłuchanie może być troszeczkę jak zasianie ziarna, natomiast jeżeli nie będziemy o to ziarenko dbać i podlewać go i dbać o nie, to pewnie niewiele z niego wyrośnie. A ja chciałbym tak tylko delikatnie rzucić światło na pewne tematy i niczego nie narzucać, bo tak jak często podkreślam, to jest tylko, a może aż moja historia i moje jakby doświadczenia. Natomiast gdzieś w głębi serca jestem przekonany, że wszyscy jako ludzie przeżywamy bardzo podobne historie, które można by pewnie nawet opatrzeć jakimiś tytułami typu praca, typu zdrowie, typu miłość, typu, nie wiem, wiara. Każdy człowiek ma jakieś swoje spektrum postrzegania tych tematów. Oczywiście, o ile znajdzie chwilkę czasu, żeby się w ogóle nad nimi pochylić. Tak jak śpiewam w piosence Banały, mówię codziennie językiem, który znam. Mam nawet wrażenie, że zdanie, które mam, jest moje. No i teraz zadajmy sobie odważnie pytanie, czy zdania, które mamy, o które tak walczymy zaciekle czasami, są faktycznie nasze, czy są po prostu nam sączone przez różne środki przekazu, media i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chcę siać tutaj żadnej teorii spiskowej i tak dalej, bo jestem daleki od tego. Natomiast sam moment zatrzymania się i zadania sobie kilku ważnych pytań na temat samych siebie, na temat nas samych, to w ogóle może być game changer. Coś, co spowoduje, że kurczę, czemu ja nosiłem ten plecak z kamieniami przez całe życie? Nie, dobra, to ja zrzucę te kamienie i zrobię sobie miejsce na coś fajnego. Albo też w drugą stronę, jeżeli przeżywamy coś fajnego, to przynajmniej ja pamiętam, jak byłem młodszy, to miałem takie nieodparte w ogóle pragnienie, że to jest teraz tak jest cudownie, że chciałbym, żeby tak już było po prostu do końca życia. Aż w końcu doszedłem do konkluzji, która jest w swojej prostocie banalna, że nawet najpiękniejsze chwile muszą minąć, żeby zrobić miejsce dla tych, które przyjdą. Póki nie odpuścimy tego, co już za nami, no nie zrobimy miejsca na to, co jeszcze może nas zaskoczyć, a to, co nieznane, czego tak często się bardzo boimy, może być czymś naprawdę najlepszym, co nas spotka. No i tyle.
0: Dokładnie, pięknie, pięknie powiedziane. Mówiłeś też o tej wolności. Radio Wnet czasami wydaje mi się i mi, Igorowi Toporowskiemu i reszcie załogi, że jesteśmy taką jedyną oazą wolności, jeżeli chodzi o polski eter, gdzie możemy powiedzieć wszystko, gdzie czas rozmowy, spotkania z drugim człowiekiem nie jest cyzelowany albo ograniczony tym, że trzeba zagrać reklamę albo jakąś inną historię, bo po prostu ktoś, kto nas odwiedza, musi się wygadać, a ja muszę go przepytać w taki sposób, aby słuchaczki i słuchacze, bo oni są najważniejsi, byli jak najbardziej usatysfakcjonowani. Natomiast nie umawialiśmy się absolutnie, panie i panowie, na to, więc Leo Pik trochę mnie wyczuł, no bo teraz właśnie nagranie banały, a do rozmowy, na finał rozmowy powracamy za niespełna 3 minuty 17 sekund.

0: Banały, Leo Pik, moim Państwa gościem. Raz jeszcze dzień dobry, Leo.
1: Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu raz jeszcze.
0: Nie bądź płytę, nagranie Banały wybrałem, swoje płyty bez zakłóceń, bo tutaj chyba najbardziej duch tego Claptona z albumu Slow Hand się przejawia, nieprawdaż?
1: Oj tak,
0: Leo?
1: Oj tak, Slow Hand to był jeden z najważniejszych albumów w moim życiu. Tak.
0: Jeśli chodzi o mój, tak samo, no z wyjątkiem tej składanki z lat 70. koncertowej. Kompakt, stare pudełko waży prawie kilogram, ale to jest taka świętość na półce, bo to pierwsze wydanie i absolutnie niezwykłe historie z tą rozbudowaną, prawie 12,5-minutową wersją piosenki Wonderful Tonight, o której dzisiaj przez chwilę rozmawialiśmy. Leo, trzecia część odsłony naszej rozmowy. Do rozmów z Tobą będę na pewno powracał nie raz i nie siedem. Natomiast słuchacze piszą, gdzie można zakupić płytę, gdzie można zobaczyć Pana Leo Pika i tak dalej, i tak dalej. To jest ta część wywiadu, której nie lubię, ale jednak są ważne dla słuchaczy, bo chcą mieć płytę. Ja często mawiam, że w Radiu Wnet nie mamy żadnych darmówek, tak? Nie mamy darmowych biletów na koncerty. Nie rozdajemy płyt, bo mawiam, że szacunek dla naszych twórców, których zapraszamy, polega na tym, że nasze piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet kupują te płyty, my kupują bilety. No ale są już pytania, przynajmniej cztery pytania.
1: Patrzę. Dobrze, postaram się odpowiedzieć tak, jak zapamiętałem. Tomku, ja dla ciebie oczywiście zostawiam płytę. Zostawiam jedną płytę dla słuchaczy, zostawiam. Niech to będzie taka mała iskierka.
0: Dobrze,
1: ode mnie.
0: To poczekaj, kto pierwszy do mnie napisze ze słuchaczy na mojego iPhone'a messengerowo, to dostanie z podpisem. O, czas
1: tak jest,
0: piękne
1: tak
0: słuchaczki,
1: jest, tak jest.
0: Słuchacze. Opowiadaj, Leo.
1: W najbliższym czasie można mnie usłyszeć 21 sierpnia w Chojnicach na takim festiwalu Siła Lokalności. To jest w moich rodzinnych Borach Tucholskich. Tam zagram wśród innych artystów. Natomiast w Warszawie 27 września w Galerii La Boheme oraz 17 października w Galerii Projekt Café. To takie dwa miejsca już ustalone. To takie dość kameralne, artystyczne miejsca z fantastycznym klimatem. Zapraszam serdecznie i tam również będę miał ze sobą płyty. Więc to już trzy pytania. Jeszcze które zostało nam? Czy jeszcze coś nam powiedziałem?
0: Wiesz co, nie odpowiedziałeś jeszcze, jakie plany nagraniowe. Czy pojawi się jeszcze w tym roku jakiś singiel? Bo powiedziałeś, że już wykuwa się drugi album. A i słuchaj, pani Katarzyna Nowak zapytała mnie, czy jestem pierwsza. Tak, pani Kasiu, jestem pani pierwsza. Więc posłuchaj, podpiszesz po rozmowie dla pani Katarzyny Nowak dedykację na tej płycie dla słuchaczki. Także dziś pytanie, dziś odpowiedź. Najszybsze interaktywne radio to Radio Wnet. Ale właśnie
1: tak
0: opowiedz
1: jest.
0: Jeszcze trochę o tym tworzeniu nowej, drugiej płyty.
1: Tak, muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem, mówiąc kolokwialnie, po uszy zanurzony w pisaniu tekstów. Jak powiem, że od kwietnia napisałem ich 150 ponad, to sam w to nie wierzę, ale dzisiaj chyba 153 napisałem rano, ale faktycznie czuję, że jestem w takim bardzo, bardzo dobrym przepływie, że źródło do mnie mówi, więc je słucham. Jeżeli chodzi o konkret czegoś, co pojawi się w eterze, to tak, owszem, chociaż nie lubię chwalić się z wyprzedzeniem, ale pracuję nad singlem, który, no myślę, że ma szansę ujrzeć światło dzienne na przełomie sierpnia i września. Zrobię wszystko, żeby tak się stało.
0: Leo, to słuchaj, umawiamy się tak, że będzie prapremiera na antenie Radia Wnet, to po pierwsze, a po drugie...
1: To cudownie. Deadline to jest coś, co robi dobrze w życiu po tym, jak już opuściliśmy korporację.
0: No tak.
1: Wtedy one zostają zdrowe.
0: Zwłaszcza, że byłeś korpoludkiem, natomiast tak jak mówię...
1: No ty też, tego co wiem, w City pracowałeś.
0: No pracowałem w City, ale to było dawno i nieprawda.
1: No ja też w banku, dawno i nieprawda.
0: Organizowało to moje życie, że miałem czas i na radio, i na pisanie recenzji, pisanie tekstów, pisanie wierszy i parę innych rzeczy, bo wtedy im więcej robisz, tym więcej masz czasu jeszcze dla siebie przy dobrej organizacji i pracy.
1: Dokładnie.
0: Chociaż czasami jesteś zmęczony, ale jak sam wiesz, to jest inne zmęczenie, kiedy robisz absolutnie to, co kochasz,
1: to jest w ogóle,
0: wtedy jakość tego.
1: To jest w ogóle najlepszy rodzaj zmęczenia, kiedy faktycznie kładziesz się do łóżka, przytulasz głowę do poduszki i myślisz sobie, ale to był super dzień. A to, co jest jeszcze bardziej wartościowe, to to, jak rano się budzisz i wiesz, że będziesz tego dnia robił to, co kochasz. To jest w ogóle, to jest w ogóle puenta total dla mnie.
0: Czyli możemy powiedzieć, że nie pracujemy w ogóle, bo robimy to, co kochamy. Bo jest takie mądre powiedzenie, że ktoś, kto czyni z radością to, co kocha, to tak naprawdę nie jest to praca, więc możemy poczuć się jako zupełnie wolny człowiek, a tym wolnym człowiekiem bez wątpienia jest Leopik z Tucholi, serce Borów Tucholskich, bo to blisko Cokcyna, gdzie festiwal Moc Kwiatów, gdzie też pojawi się już za niedługo. No i też prośba do ciebie, podsyłaj mi za sprawą i dzięki twojemu menadżerowi informacje też będziemy prezentować i mówić na antenie o wyczynach, bo niniejszym też przyjmujemy cię pod skrzydła naszych umiłowanych zespołów, solistek, solistów, kompozytorek, kompozytorów, więc
1: cudownie, bardzo dziękuję.
0: Czuj się na wielkim pokładzie. Natomiast, żeby tak cię nie wypuszczać o suchym muzycznym pysku, że tak się wyrażę, więc za chwilę trzy nagrania, już z dżinglem Płyta Tygodnia, ty pozdrowisz słuchaczki i o każdym utworze opowiesz coś. Za chwilę nagranie tytułowe Bez Zakłóceń, potem Śpiewający Chłopiec i w finale Pamiętaj, kim jesteś. I taka nam się trylogia zrobiła z otwarciem, rozwinięciem jak w Rozprawce i dobrym zakończeniem. Dziękuję ci pięknie za udział w programie. Ja już znikam, a ty zostajesz i opowiadasz i pozdrawiasz.
1: Piękne dzięki, do usłyszenia. Naprawdę to wielki zaszczyt móc porozmawiać z tobą, Tomku, na antenie. Pozdrawiam słuchaczy, trzymajcie się.
0: Wszystkiego ale dobrego. Poczekaj, no jeszcze musisz
1: myślałem, że ja to offline nagram.
0: Nie. Słuchaj, wszystko na żywca.
1: Wow, dobrze.
0: Jedziemy, Leo.
1: Dobrze, to proszę o wskazówkę do pierwszego zadania.
0: Bez zakłóceń.
1: Drodzy państwo, piosenka tytułowa albumu Bez Zakłóceń była jedną z w tamtym czasie 50 utworów, które powstały w krótkim czasie. To był taki czas postpandemiczny, kiedy przez pół roku mieszkałem w takim pięknym drewnianym domu pod Warszawą. Opiekowałem się tym domem, to był dom moich znajomych. Zostawili psa, kota, wyjechali. No i żyj, chłopie. No, w tamtym czasie zakończył się pewien ważny etap mojego życia i on otworzył bardzo szeroko wrota do mojego serca, z którego wypłynęło większość utworów, które się znalazło na płycie. Utwór Bez Zakłóceń był pierwszym z nich.
0: Zadanie numer 2. Śpiewający Chłopiec.
1: Śpiewający Chłopiec to utwór, do którego warstwę muzyczną skomponowałem wspólnie z Kacprem Popkiem. To są dwa numery na płycie, Śpiewający Chłopiec oraz To też minie, w których współtwórcą muzyki był Kacper Popek. Cała reszta to już moja sprawka w warstwie muzycznej i tekstowej. Producencko Łukasz Chyliński, tutaj wielkie ukłony, fantastyczny gitarzysta i multiinstrumentalista. Natomiast wracając do Śpiewającego Chłopca. Śpiewający Chłopiec to taka historia, którą wyobraziłem sobie wtedy, ponieważ to był czas pandemii. Wyobraziłem sobie takiego małego chłopca, który też był zamknięty, ale on był zamknięty nie tyle w domu, co zamknięty sam w sobie. I żył ze swoimi marzeniami, które bardzo chciał zrealizować, ale z jakiegoś powodu nie było to możliwe. Trwało to długo, spisywał te wszystkie swoje melodie, historie. Jak się okazało, świat czekał na tę historię również. I pojawił się ktoś, kto mu to umożliwił. No i dziś przed wami stoi trochę zagubiony, ale nowonarodzony i piękne wieści dla was ma śpiewający chłopiec. Oto on.
0: Leopik, dziękuję ci pięknie i teraz pozdrawiaj słuchaczy. No i cóż, słyszymy się już niedługo na antenie Radia Wnet. Dziękuję ci pięknie, a teraz coś od ciebie specjalnego dla słuchaczek i słuchaczy Wnetu.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet, bo Radio Wnet to więcej niż radio, a muzyka w nim zawarta to muzyka warta słuchania. Pozdrawiam serdecznie, Leopik.

Pamiętaj, kim jesteś, jest to na pierwszy utwór, pierwszy. Z albumu Bez zakłóceń od poniedziałku ta płyta będzie królowała jako krążek tygodnia na antenie Radia Wnet. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Słuchają Państwo programu Muzyczna Polska Tygodniówka Radio Wnet. A za niespełna kilka minut moim Państwa gościem będzie pan Mariusz Pilis, znakomity polski reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta, ale także dziennikarz i korespondent wojenny, który od lat zajmuje się tematyką geopolityczną, społeczną, historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem także tych naszych polskich rubieży wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. A że Mariusz Pilis lubi Bruce'a Springsteena, to pomyślałem sobie, że trochę nostalgicznie, bo będziemy rozmawiać o ekshumacjach pomordowanych naszych rodaków i rodaczek pod niebem Ukrainy w latach 40., w latach II wojny światowej, to niech zabrzmi ta niezwykła wersja koncertowa, kiedy Bruce Springsteen pod niebem Londynu odegrał całą płytę Born in the USA, My Hometown.

0: Roy Britton, Clarence Clemons, świętej pamięci, Dan Federici. Oczywiście Nils Lofgren z gitarą, Patti Schialfa, Gary Talent, Steve Van Zandt i oczywiście Max Weinberg przy zestawie perkusyjnym i Bruce Springsteen. Ale to wszystko wiem kto. Mariusz Pilis, którego serdecznie witam na antenie, bo on jest Springsteenologiem, co się zowie. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, Tomaszu, dzień dobry wszystkim. No nie powiedziałbym tak o sobie, ale w każdym razie bardzo lubię, tak.
0: No i pomyśl...
1: ten wykonawca, przy którym tak, wykazuje pewne słabości.
0: Tak, ja również, bo to niezwykłe wykonanie Spodnie Barondynu, rok pański 2013. Mariusz Pilis, wybitny polski reżyser, dokumentalista, scenarzysta, dziennikarz, korespondent wojenny, tak długo mógłbym wymieniać. Natomiast nie bez powodu zaprezentowałem przed chwilą nagranie Bruce'a Springsteena My Hometown, ponieważ dla wielu Polaków tak naprawdę to pojęcie kresy jest mylne. Wiele osób, które znam, buntuje się. Zresztą ja też czasami, patrząc na te moje poplątane ścieżki mojej rodziny, rok, wiek XIX, to właśnie była ta ojczyzna. Hometown, a po...
2: Mariusz Pilis.
0: Już jesteśmy. Coś przerwało na momencik. Jesteś, Mariuszu? Za chwileczkę. Coś przerwało, panie i panowie, ale za chwileczkę to poprawimy. No i cóż mogę powiedzieć, że dla wielu ludzi to jest miejsce magiczne. To jest ta ojczyzna. To jest to miejsce najbliższe sercu. Mariusz Pilis jest już z nami.
1: No, halo, halo?
0: Jesteśmy na antenie.
1: Oj, tak, teraz cię słyszę. Przepraszam, coś przerwało.
0: Jesteśmy na antenie, natomiast nawiązałem do tego utworu My Hometown, że dla wielu rodzin tak zwanych kresowych, chociaż oni się burzą, mówią, to nie są żadne kresy, to był, jest nasz dom, natomiast Wołyń po 83 latach wreszcie oddaje naszych pomordowanych brutalnie. IPN zakończył kolejny etap ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ty byłeś na miejscu. No i zapytam ciebie o taką historię. Co się zmieniło, patrząc przez obiektywy twoich kamer, twoje scenopisy, jeśli chodzi o film Ukraina, rok wojny 2022, a tym, co dzieje się w roku pańskim 2026? Wiem, że pytanie trudne, wiem, że pytanie...
1: Trudne. Mhm. Trudne pytanie, wiesz, trudne pytanie o tyle, że jakby no mamy w tej chwili dwie kompletnie różne rzeczywistości, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten taki bardzo emocjonalny odbiór i relacje, które się ukształtowały między Polską a Ukrainą. Dzisiaj jesteśmy kilka lat po tym, jak to się zaczęło. Myślę, że wszyscy mamy w pamięci tamten moment, kiedy nie licząc się z niczym właściwie, otwieraliśmy serca, domy, portfele, wszystko co możliwe, przyjmowaliśmy Ukraińców tutaj z naprawdę otwartymi ramionami, widząc co Rosja im niesie. Jak ta wojna będzie wyglądała, byliśmy pełni obaw, nie mniej niż oni. I tak to trwało, aż w którymś momencie już przeskoczę natychmiast do tego, co się wydarzało w ostatnich kilku miesięcy w Polsce i na Ukrainie, w naszych relacjach. Nie chcę opowiadać o tym wszystkim, jak się one kształtowały, wiesz, na przestrzeni tych kilku lat, bo to jest i długi proces, i bardzo skomplikowany. Wielowątkowy, wielowymiarowy, wielokierunkowy. Natomiast wydaje się, że prezydent Zełenski nie zauważył, że

0: prezydentem został człowiek, który ma bardzo twardy kręgosłup, jednoznaczną ocenę tego wszystkiego, co działo się na Wołyniu, choćby na II wojnie światowej.
1: Opowiada Mariusz Pilis. Wybitny reżyser, który z bliska obserwuje to, co dzieje się właśnie pod niebem Ukrainy. Przypomnę, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej zakończyli kolejny etap ekshumacji. Jesteśmy. Dzisiaj coś przerywa, więc...
0: Coś przerywa. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja jestem w takim miejscu, że właściwie mam zasięg.
1: Ale jesteśmy teraz...
0: Czy mnie słychać, tak?
1: Słychać się bardziej niż dobrze. Jesteśmy na analogowych łączach telefonicznych i proszę cię, kontynuuj. Świetnie. Mariuszu, drogi.
0: Świetnie. Więc doszło do sytuacji zdumiewającej, można powiedzieć, że skandalicznej, związanej z tym nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z najlepszych, najbardziej bitnych i takich odznaczających się jednostek wojskowych. I to był ten moment, który być może miał przejść bez echa, być może na to liczyła Ukraina, być może na to liczył Zełenski, ale ten moment nie przeszedł bez echa, ten moment zakończył się odebraniem orderu Orła Białego, no i cała reszta rzeczy jest jakby konsekwencją rzeczywiście tego wszystkiego, co się w tej sferze podziało. Nie są to najlepsze relacje, takie mam wrażenie w tej chwili. Myślę, że jeżeli będziemy próbowali jakieś różnego rodzaju badania opinii publicznej, z których mają wynikać nastroje, no to są one ewidentnie skierowane raczej w taką dosyć niechętną stronę. I po jednej i po drugiej stronie nie mam wątpliwości. Dyskusje, które toczą się że tej publicznej, internetowej na temat naszych stosunków, historii przede wszystkim są bardzo emocjonalne, czasami manipulowane, czasami rzeczywiście tak zorientowane na wybudowanie pewnego rodzaju złych emocji i spowodowanie awantury. Ale nie mam wątpliwości, że sytuacja, która się wydarzyła z orderem Orła Białego, odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To jest ten moment, który może nie szybko, ale może rzeczywiście doprowadzić do pewnego rodzaju opamiętania, ponieważ bezmyślność, z jaką wprowadza się tam coś, co my uznajemy za jądro zła w naszych stosunkach. Coś, co spowodowało gigantyczną tragedię, mordy, rzeczywiście sytuacje, których do dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, nie jesteśmy w stanie odnaleźć tych pomordowanych. To wszystko gdzieś musi mieć swój kres. Mam nadzieję, że Ukraińcy, którzy, bo tak to widzę, domagają się nie od dzisiaj, ale od pierwszego dnia wojny, tej najnowszej wojny w Rosji, aby świat rozumiał ich rolę, jako rolę ofiary, będą rozumieli również i to, że w stosunku do tego, co się wydarzyło w 40 latach, w okresie II wojny światowej na Wołyniu, to my jesteśmy ofiarą i domagamy się tego, aby nas rozumiano jako ofiarę. Jeżeli ktoś nie rozumie ofiary, kiedy sam jest sprawcą, trudno, aby świat rozumiał go jako ofiarę. Więc to jest taka prosta, być może myśl, którą chciałem rozpocząć w ogóle nasze spotkanie i rozmowę na temat Ukrainy, tego wszystkiego, co widziałem i jak to było. Na Ukrainę jeżdżę od wielu lat, od 97 roku. Jestem tam ciągle obecny, mam masę znajomych, masę przyjaciół, oglądam ten świat, oglądam ten kraj. Przyjeździłem go rzeczywiście w dłuższy, szerszy. I właściwie nie było miejsca, w którym na Ukrainie nie byłem. Oglądam to naprawdę też wielowarstwowo, bo od wielkiej polityki po wiejskie sklepy i ludzi mieszkających w bardzo wielkiej prowincji. I mam wrażenie, że jest możliwe wypracowanie tutaj sytuacji, w której będziemy rozumiani. Myślę, że Ukraińcy po prostu nas nie rozumieją. Może z tego powodu, że nie mają wiedzy, wiesz, nie mają tak naprawdę uporządkowanego uporządkowanego całego tego świata, który tworzył się po II wojnie światowej. W bardzo wielu miejscach to jest w ogóle jakby przestrzeń kompletnie nieznana. Ale na zachodniej Ukrainie, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej w tej chwili myślę, że ludzie doskonale wiedzą, co się wtedy wydarzyło. A to, że sprawa wypłynęła przy okazji orderu orderowego i odebrania tego orderu prezydentowi Ukrainy na wypłynęwany świat, no to już jest dla Ukraińców jednoznacznie, moim zdaniem, sytuacja bardzo niedobra, stawiająca ich w tym świetle i to oni muszą znaleźć tutaj, moim zdaniem, wyjście. Biorąc pod uwagę to wszystko, właściwie czego my się przydomagamy, o co apelujemy, to w tej sferze musi dojść do jakiegoś natychmiastowego przełomu. A mówię tutaj przede wszystkim o tym, co prowadzi w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, ale też i te starania wcześniejsze, zanim powstał, czyli kwestie poszukiwań szczątków pomordowanych, ekshumacji tych szczątków i tak dalej. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich 30 kilku lat niepodległej Ukrainy, Ukraina wydała 4 pozwolenia na takie prace. A według naukowców, ludzi, którzy są zaangażowani w dokumentowanie tej zbrodni, mówi się o nawet 2500 miejsc, w których gdzieś leżą szczątki Polaków pomordowanych w okresie 43-44. W takim tempie myślę, że nasze prawnuki nie będą w stanie dotrzeć choćby do połowy tej liczby miejsc i próbować odnaleźć i pochować godne pochowanie. Myślę, że to nam tylko chodzi o godne pochowanie tych wszystkich, którzy leżą w bezładzie, w innych dołach, często w bardzo różnych miejscach, czego miałem, co wywarło na mnie olbrzymie wrażenie, więc jakby tutaj musi dojść, i to natychmiast, do jakichś rozwiązań, które wyraźnie będą pokazywały, że Ukraina ma wolę doprowadzenia i uporządkowania tej sprawy do końca. To jest dla mnie oczywiste. Te deklaracje, które padały w ostatnim czasie ze strony prezydenta Zełenskiego o tym, że te procedury będą usprawniane, no to jest dla mnie taki element, który my możemy bardzo szybko sprawdzić. I on w tej chwili leży 14 polskich. Kiedy padały te słowa prezydenta Ukrainy, a było to już 2-3 tygodnie, no do tej pory te wnioski wciąż tam leżą i nic się z nimi nie dzieje. Będziemy wiedzieli, że wszystkie mają pootwierane drzwi i wskazane terminy, w których polskie grupy poszukiwawcze ekshumacyjne będą mogły wejść na teren Wołynia, na teren Galicji Wschodniej i szukać i ekshumować tych pomordowanych, którzy jeszcze dziś ciągle leżą w tego zimnego.
1: Mariusz Pilis, moim Państwa gościem. Mariusz, poproszę Cię, bo coś się rwie do nasze połączenia, byś mówił bliziutko do telefonu. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, zanim przejdziemy do tych informacji, o których ja mówię przez ostatnie kilka tygodni na antenie Radia Wnet, w 3 miejscach pochówku odnaleziono, ekshumowano szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci. Najmłodsze z odnalezionych ofiar miało ledwie kilka miesięcy. I wydaje mi się, że prezydent Zełenski tego nie przewidział, że cały świat, a propos historii z odebraniem Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, że cały świat zaczął pisać o Wołyniu. Tego chyba prezydent Zełenski nie brał pod uwagę. To a propos tego, co mówiłeś o byciu ofiarą, wsparciu i pomocy w walce z Moskalem. Natomiast z drugiej strony powiedz mi, jak na to reagują Ukraińcy? Mówiliśmy sobie wczoraj o tych trzech poziomach, ale też na tym jednym poziomie dochodzi do pewnej formy, dla mnie bardzo niebezpiecznej, cenzury, że oczywiście możecie sobie ekshumować, ale o pewnych rzeczach lepiej nie mówić. Opowiadaj, proszę.
0: No jest trochę tak, aczkolwiek ja miałem okazję w tym roku, i to były w ogóle moje pierwsze wizyty w takich miejscach, bo wcześniej miałem okazję, to było dawno temu, ale miałem okazję przyglądać się, uczestniczyć, filmować ekshumację części cmentarza Orląt we Lwowie. To był rok 97. W 97 roku jeszcze, o ile pamiętam, też miałem okazję i honor bycia w Włodzimierzu Wołyńskim, kiedy ekshumowano pierwsze szczątki polskich żołnierzy tam w tych grobach masowych. Ale to jest inny rodzaj w ogóle, inny rodzaj miejsca, że tak powiem, i tych prac, które zmierzają czy do przeniesienia, czy też do uporządkowania rzeczywiście tego, co ta ziemia kryje. Tutaj po prostu człowiek zjeżdża w chaszcze, gąszcz, właściwie nie wiadomo dlaczego kopiemy tu, a nie gdzie indziej, i nagle z podziemi wychodzą, słuchaj, szczątki ludzi, czaszki, kości. No i to jest widok nieprawdopodobny, bo w takim uporządkowanym, zalesionym terenie właściwie, który mógłby stanowić dzisiaj, że tak powiem, przestrzeń rekreacyjną wręcz. Znaczy dużo drzew, dużo spokoju, wszystko takie zbliżone do takiej nietkniętej przyrody. Nie? I nagle się okazuje, że w tym wszystkim po prostu masz tę świadomość, że tam pod ziemią leżą ludzie, a to właściwie, co cię otacza, kiedyś było tętniącą życiem wsią. Tak? Jedną, drugą, trzecią i tak dalej, i tak dalej. Takich miejsc jest cała masa. Ja się miałem okazję przy okazji właśnie bycia w Hucie Pieniackiej, w pracach poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej, tam przez tydzień przyglądać tym pracom, ale też i je oczywiście relacjonować dla widzów telewizji w Polsce 24, ale też i w Ostrówkach właśnie w Woli Ostrowieckiej, to te ostatnie, o których mówiłeś, gdzie ekshumowano już 55 ofiar. Od czasu do czasu zdarzało mi się tam przecinać z miejscowymi ludźmi. Ja mam pewien problem. Ja jestem człowiekiem na tyle już, że tak powiem, obytym z tą rzeczywistością ukraińską, a jednocześnie mam świadomość tego, w jakim jestem miejscu. Wiem, jakie na ten temat powstały opracowania, jakie były zeznania, jakie były świadectwa ludzi. Wszystko to, co dotyczyło tych tragedii. Także ja nie mam potrzeby rozmawiania z nimi i pytania ich o to, jak oni na to reagują. No niestety nie mam. Mam świadomość tego, że wszystko tu jest jasne. My potrzebujemy po prostu ich znaleźć, potrzebujemy ich wszystkich pochować godnie w miejscach, w których powinni się znaleźć, na poświęconej ziemi, na cmentarzu. I nie mam ochoty ich pytać o to. Natomiast oni sami, miałem wrażenie, momentami próbowali pytać o to, no jak tam jest. Oni tam nie przyjeżdżali. Nie przyjeżdżali tam Ukraińcy zwykli z miejsca, w których pracował IPN, nie przyglądali się temu. Ale czy to gdzieś w sklepie, czy na ulicy, jak usłyszeli, że Polacy, no tak, Polacy, a to wy z tej grupy, która tam poszukuje swoich, tak, my z tej grupy, no to jak tam jest, coś znaleziono, tak, znaleziono. I pokazuje te zdjęcia i oni milkną. Oni po prostu milkną. Nie chcą już mówić, ale nie z powodu złości. Po prostu, znaczy widać, że czują, że to jest sytuacja, w której oni jakoś wybrnąć powinni. Na tym poziomie podstawowym to tylko takie zaklęcia, wiesz, doświadczałem takich zaklęć, żeby to wszystko się obróciło w dobro. To były te jedyne słowa, które mi chyba zostały tak najbardziej w głowie. Plus to, że tak, słyszałem o tym, mówili coś w naszej telewizji. Czy ty wiesz, że ja tam chodziłem zawsze na grzyby i nigdy nie miałem o tym pojęcia, że tak tam było? Ja to takie rzeczy mi się zdarzało spotykać, doświadczać ich w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. Miałem to przeświadczenie, że właściwie wszyscy doskonale wiedzą, że po tym terenie jeździ ekipa Instytutu Pamięci Narodowej, że oni szukają i tak dalej. To była... Moim zdaniem to się widzi w ludziach, w oczach, że oni wiedzą, że na tym terenie takie prace są prowadzone i że u nich dochodziło do tych tragedii. Natomiast tak naprawdę problem się zaczyna trochę wyżej, nie? Czyli już taki średni szczebel decyzyjny, średni szczebel, który ma wpływ na pracę, ma wpływ na ocenę, ma wpływ na dziennikarzy, na przekaz i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę tu wymieniał nazwisk, ale generalnie usłyszałem od ludzi Instytutu Pamięci Narodowej, że byli tacy decydujący o pewnych procesach i pozwoleniach Ukraińcy, którzy nadzorują tam te prace i w przeszłości oni potrafili oskarżyć nasze grupy poszukiwawcze i ekshumacyjne o łamanie kości po to, żeby wykazać, że tych ofiar było więcej. Albo mówili wprost, że tu dlatego tu odnajdują te czaszki i te kości, ponieważ kopią na cmentarzach. Tak? To są takie kłamstwa, które właściwie nie wiadomo, po co są generowane. Tak? Ta historia jest opisana. Ta historia jest bardzo jednoznaczna. Ta historia nie ma żadnego szczęśliwego końca, a na pewno nie funkcjonuje on w miejscu, w którym chcieliby, żeby Ukraina tę historię zostawiła. Czyli generalnie nie da się kłamstwem przykryć pewnych rzeczy, bo one po prostu są. I teraz, jeżeli świat zaczyna pytać, ale tak właściwie, co się wydarzyło? Nie? Co się wydarzyło na tym Wołyniu? Dlaczego ten wasz prezydent odebrał, albo może inaczej, dlaczego waszemu prezydentowi odebrano order, najważniejszy polski order? No to w tej sytuacji to Ukraina się musi tłumaczyć. I to jest sytuacja, która wywołuje bardzo negatywne emocje. To się pojawia w internecie. Ja przypatruję się bardzo wielu forum ukraińskim i różnym komentatorom, którzy te sytuacje od tego momentu zaczęli komentować. No to tam się pojawiają, pojawia się cała masa zastępczych argumentów, które mają nam tutaj pokazać, że to my jesteśmy z tym wszystkim tak naprawdę winni, że to myśmy tam namordowali, że to myśmy tam w ogóle naszli, że myśmy ich zabrali, że myśmy doprowadzili do sytuacji, w której jesteśmy kolonizatorami, a oni uciśnionym narodem i tak dalej. Pojawiają się tego typu pretensje, które właściwie milkną dopiero wtedy, kiedy odkrywamy kolejne doły i odkrywamy kolejne czaszki i kolejne kości. Zauważyłem, że jest ten mechanizm dość czytelny, że w momencie, kiedy te szczątki są odnajdywane, te dyskusje milkną. I być może to jest jeden z tych elementów, które powinny póki co dominować w tym bardzo emocjonalnym dialogu między naszymi komentatorami, a tym, co się dzieje po stronie ukraińskiej, bo z tym się po prostu nie da dyskutować. Im więcej takich prac, im więcej takich odkryć, im więcej takich znalezionych ofiar i wydobytych i pochowanych na cmentarzach, tym tych głupich dyskusji może być coraz mniej. Tak mi się wydaje, ale tutaj ja patentu na poprawienie tej sytuacji nie mam żadnego, bo mam świadomość, że tutaj się krzyżuje bardzo wiele różnych interesów, od tych nacjonalistycznych po rzeczywiście takie poczucie, że jednak Ukraina jest ofiarą tej wojny i generalnie jest tam takie poczucie, no jak to my tu w ogóle się bijemy za całą Europę, chronimy wam plecy, wy sobie możecie tam spokojnie żyć, a wy nam wbijacie tutaj nóż, mówiąc, że zabieracie order, bo nie możemy czcić swoich bohaterów. To polega na tym, że Ukraińcy w większości, mam wrażenie, na temat UPA i na temat Bandery nie mają wiedzy. Po prostu nie mają wiedzy, co powoduje, że jakby naturalnym odruchem jest stawanie po stronie swoich, co jest chyba nie możemy tego traktować nagannie. Natomiast to jest ślepe stawanie po stronie swoich, ponieważ ono bazuje na braku wiedzy. Po prostu na braku wiedzy. I to jest wykorzystywane bardzo często. Choć to, wiesz, co ostatnio zostało przekazane przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowego i Narodowej pana Karola Kolejowskiego, to jest informacja, że jest rzeczywiście od tego momentu, kiedy ta sytuacja się tak zaogniła po tym nazwaniu bohaterami UPA tej jednostki i po odebraniu tego orderu, że coś się rzeczywiście ruszyło. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście Zełenski jako człowiek z krzywego rogu, jako aktor, który świetnie się bawił do momentu, kiedy nie został prezydentem, On jako przedstawiciel tej Ukrainy, środkowo-południowej, środkowej Ukrainy, on nie miał pojęcia w ogóle, jaka jest skala i siła tej pamięci, która między Polakami a Ukraińcami jest właśnie w kwestii wołyńskiej rzezi. I myślę, że jakby do tej pory do momentu reakcji prezydenta Karola Nawrockiego nie miał powodu myśleć, że ta historia jest historią, którą my traktujemy fundamentalnie. I myślę, że ta beztroska, z jaką on podszedł do po prostu nadania imienia tej jednostce w taki, a nie inny sposób i reakcja na to, myślę, że go zaskoczyła i zdziwiła. A to, co się dzieje już teraz dalej, no to to jest rzecz, o której jakby, no mówię wprost, Ukraińcy powinni sobie z tym w tej chwili poradzić. My mamy jeden cel. Chcemy odnaleźć swoich. Wiemy doskonale, że tych, którzy mordowali, nazywamy bandytami, nazywamy ich zbrodniarzami. To jest Stepan Bandera i jego ukraińska powstańcza armia. To są te elementy, przy których my jesteśmy w stanie powiedzieć. To są dla nas rzeczy ważniejsze niż pieniądze. My trzymamy się tego pryncypium i chcemy o tym rozmawiać, a w konsekwencji chcemy, żeby nasi pomordowani trafili tam, gdzie powinni i mieli zasłużony odpoczynek. Pomóżcie nam. Jeżeli Ukraina tego nie zrobi, będziemy mieli permanentny stan kryzysowy w naszych stosunkach. Co się będzie przekładało, to jest oczywiste. Będzie się przekładało na to, w jaki sposób Ukraina będzie sobie radziła z tą wojną. Nie ma co ukrywać, Polska jest kluczowym krajem, przez który przechodzi praktycznie rzecz biorąc wszystko, co w kwestii wojennej i nie tylko wojennej dociera na Ukrainę. I ta zależność w sytuacji, w której nie mamy rozwiązanych kwestii tak bardzo budzących negatywne emocje, jednocześnie związanych przez Rosję, bo też nie ma co ukrywać, że tak jest. Jeżeli się tego nie uporządkuje, to no będą z tego duże kłopoty. Mam nadzieję, że Ukraińcy w tej chwili zaczęli to dostrzegać, że to nie są sprawy płytkie pod tytułem, a tam jakaś historia, możemy ją zostawić. Nie możemy tego zostawić, nie chcemy tego zostawić. Chcemy, żeby to było uporządkowane. Domagamy się tego od kilkudziesięciu lat i ciągle nie znajdujemy w tym partnera. Odkładaliśmy to i to też mam wrażenie jakiś błąd polskiej polityki, bo wystarczyło rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której zareagowało się na decyzję prezydenta Zełenskiego i nagle okazało się, gdzie realnie są w tej chwili, na dzisiaj, po 30 latach, stosunki polsko-ukraińskie. No, są w bardzo złym miejscu.
1: Właściwie tych dobrych stosunków to nigdy nie było, patrząc tak, co działo się od roku 1991. Nigdy nie było dobrego czasu dla Ukrainy.
0: Nie było, ale wiesz, myśmy chcieli, tak? Myśmy chcieli myśleć, że są, tak? Że są dobre stosunki. Myśmy próbowali budować, trochę zaklinać rzeczywistość, omijając pewne ważne tematy, omijając te rzeczy drażliwe. Te, które powinny były być rozwiązane, a w każdym razie, gdzie powinno się toczyć bardzo poważny dialog od kilkudziesięciu lat, bo przecież wiadomo, że to są sprawy bardzo, bardzo trudne. I trochę zaklinaliśmy rzeczywistość, a na końcu wyszło na to, że właściwie nic nam to nie dało. Nie? Jesteśmy ciągle w punkcie wyjścia.
1: Dokładnie. A im dalej w las, tym rośnie więcej drzew. Ja się obawiam o tym, że ta zbliżająca się wcześniej czy później kampania prezydencka pod niebem Ukrainy no, sprawi, że może być coraz trudniej a propos tych pozwoleń. Zwłaszcza, że doskonale wiesz, że mnóstwo dezinformacji, chociażby Kijew Post, który praktycznie jest taką agendą antywołyńską pod kątem tego, co IPN robi, oskarżając cały czas o źle sformułowane wnioski, że tych wniosków nie było, pojawiły się dopiero teraz, i tak dalej, i tak dalej. A to, co dzieje się na forach ukraińskich, to nawet nie chcę Państwu opowiadać nawet w skrócie, bo po prostu możecie sobie wejść i poczytać, ale to nie jest dość dobra lektura. Natomiast rodzi się jeszcze jedno pytanie, tak? Bo okazuje się, i na to nie ma mojej zgody, bo jeżeli ktoś wypisuje w sieci i wyciąga rękę po moją za mężczyznę, ja mawiam halo. Kiedyś to było centrum Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę mi pokazać, co Ukraińcy albo Rusini stworzyli na pustych, dzikich polach. I rzecz, która mnie najbardziej boli, oczywiście koledzy z redakcji ukraińskiej mówią o pięknych przewodnikach, natomiast w tych pięknych przewodnikach po Lwowie ani słowa, że to było polskie miasto. Jeżeli chodzi o Wrocław czy Szczecin, są informacje w języku polskim i innych, że to były niegdyś miasta niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że z tej sytuacji nie będzie wyjścia, jeżeli też Ukraińcy nie pójdą trochę w kierunku tej prawdy historycznej, tak jak chociażby chcą to opowiadać Rosjanie. Bo niektórzy twierdzą, że czasami w tym naszym sporze, bo wiesz doskonale, że na antenie Radia Wnet też się ścierają różne opcje i racje. Jest Czarne Niebo, jest Paweł Bobołowicz, jest Wojciech Jankowski, jest Studio Lwów, no i jestem ja, tak, jako ten główny opozycjonista do tejże narracji. Natomiast ja zawsze mawiam, na Boga, tam Polacy mieszkali od wieków. Koniec, kropka.
0: No to w ogóle nie ulega wątpliwości, absolutnie. Tak, oczywiście. Mamy do czynienia, wiesz, z sytuacją taką, ja nawet pisałem o tym, miałem taką refleksję przy okazji właśnie wizyty w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Kościół, który funkcjonował tam parafialny w Ostrówkach, w samym środku wsi, w tej chwili została po nim tak naprawdę jedna figura z oderwaną głową, figura Maryi. I na postumencie, pod tym pomnikiem ustawionym tam w tamtym miejscu, w samym środku pola słoneczników. Nie? Tam nie ma nic poza tym, że jest morze żółtych słoneczników i gdzieś w środku tego wszystkiego stoi tam po prostu jakiś krzyż, dwie figury, jedna ustawiona przez Ukraińców w latach 90. jako pewnego wotum zadośćuczynienia, nie wiem. I druga, oryginalna, ta jedyna oryginalna, która się zachowała z tego spalonego, zburzonego kościoła, który dokonał swojego żywota mniej więcej miesiąc po masakrze, czy nawet nie cały miesiąc po masakrze we wsi w Ostrówkach. I tam jest taka mała inskrypcja, na której jest napisane, że kościół został zbudowany w 1720 roku. Służył kilkunastu wsiom. Służył parafii, która liczyła ponad 2000 ludzi, katolików. Tak? No to ja się pytam, o jakim nachodźstwie my mówimy? O jakich ziemiach ukraińskich my mówimy? To był teren Rzeczpospolitej, od kiedy właściwie sięgamy pamięcią, prawda? Niedaleko, 20 kilometrów dalej, miasteczko Lubomy. Na rynku olbrzymie fotografie bohaterów poległych w tej chwili w tej wojnie ukraińskich, młodych chłopców, którzy oddali życie w wojnie z Rosją. Kawałek dalej mauzoleum ukraińskiej powstańczej armii, dokumentującej ponad 600 nazwisk, 670, jak policzyłem, nazwisk członków ukraińskiej powstańczej armii pozabijanych, poległych właśnie w latach 43, chyba 51. A w tym wszystkim kawałek dalej kościół. Gotycki kościół, 1410. Katolicki kościół. No nie da się rozpatrywać historii w tej chwili Ukrainy, mówiąc o tym, tak, w 19 roku czy w 18 roku tu coś powołaliśmy, a tutaj krzyż i naszli i tak dalej, i tak dalej. No jest ileś procesów, z których wynika jedno. Ta ziemia należała do ludzi, którzy tam mieszkali. Ona nie należała do państwa ukraińskiego. To jest ziemia ludzi, którzy tam mieszkali. I ci ludzie przez swoich sąsiadów zostali pomordowani. To na to mi zwrócił uwagę jeden z naukowców z Instytutu, z którym właśnie do Lubomna, żeśmy pojechali i stanęli się przy tym pomniku ukraińskiej powstańczej armii. Powiedział, słuchaj, zobacz, tu z jednej wsi jest ponad 150 nazwisk. I to są ludzie, którzy, mamy to zdokumentowane, uczestniczyli w tej masakrze. I to byli ludzie, którzy byli mieszkańcami ci. To byli sąsiedzi. I wychodzi na to, że cała wieś należała, była członkami ukraińskiej powstańczej armii. I mówi, i na tej wsi Armia Krajowa dokonała odwetu. Poszła, paliła tę wieś i pozabijała tych ludzi. Pozabijała tych Ukraińców, którzy mordowali wcześniej naszych. No tak się toczyły te losy. Ale to nie była historia taka, że my mieliśmy tutaj jakiś mniejszy mandat do tego, że Polacy mogli tam mieszkać. Polacy mieszkali tam od zawsze. Polacy mieszkali tam od XIV-XIII wieku, a nawet nie wiem, czy nie wcześniej. Udzielili te ziemię wszystkimi dookoła. Nie było z tym nigdy żadnego problemu. Oczywiście były powstania kozackie, prawda? Były różnego rodzaju wojny, przechodziło, te ziemie przechodziły z Księstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony, później z powrotem, później znowu jeszcze pod inne panowania, później pod magnaterię i tak dalej, aż w którymś momencie doszliśmy do wieku XX, czy połowy XIX wieku, kiedy objawił się nacjonalizm ukraiński i tu doszło do sytuacji, w której wypracowano pewne modele ideologiczne, z których wynikało, że należy te ziemie po prostu wyciąć, żeby stworzyć z nich czyste etniczne tereny, na których będzie się mogła rozwijać jedna nacja.
1: To są rzeczy
0: jakby historycznie opisane. Tu naprawdę nie trzeba wyważać drzwi. No, trzeba na to spojrzeć zupełnie jakby bezemocjonalnie.
1: Ale obiektywnie. Na te procesy.
0: I zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądało. Problem polega rzeczywiście na tym, że jakby nie mamy partnerów w tej chwili do takiego dialogu, a w każdym razie ja mam wrażenie, ja nie widzę. Nie widzę czegoś takiego jak, nie wiem, próba zbudowania zespołów, które rzeczywiście w taki pełen jakby wrażliwości sposób byłyby w stanie popracować nad tą historią i ją po prostu dobrze opisać i tam, gdzie trzeba to nazwać, to trzeba to nazwać, no po prostu trzeba to nazwać. A jedno jest pewne, 43 rok to było ludobójstwo, to była rzeź. I tu się tego w żaden sposób obejść nie da. A kwestia tego, że w tych dołach, zwłaszcza na przykład w tej chwili w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej źródłem, że w tych dołach mamy do 40% szczątków dzieci. Świadczy o tym, że to nie były właśnie między sąsiadami. To nie była wojna o kurę, to nie była bitwa, to nie były weselne porachunki. To była zaplanowana rzeź, która miała doprowadzić do sytuacji, w której te tereny zostaną oczyszczone z żywiołu polskiego. I to się w dużej mierze ukraińskiej powstańczej armii udało.
1: Jak pisał Dące, Ukraina czysta jak szklanka wody.
0: Tak, 2000, słuchaj, polskich miejscowości, które zniknęły z mapy świata. Po prostu zostały starte z powierzchni ziemi.
1: Ja to opowiadam.
0: Dzisiaj, jak się tam jedzie, to tam są pola. Mhm.
1: I wiesz co, i dziennikarze nie mogą w to uwierzyć, bo ja sam miałem kilka pytań a propos tego głośnego już artykułu w brytyjskim Guardianie właśnie a propos Wołynia, więc jeżeli ja opowiadam, że to był taki obłęd szaleńczy, jeżeli chodzi o ludobójstwo, że niszczono sady, palono sady, zakopywano studnie, tak żeby nie pozostawić śladu, że ktoś tam był i ktoś tam żył. Natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, bo ja na Ukrainę z wielu powodów pojechać nie mogę. To słynne moje działania historyczne i tak dalej i raczej nie boję się pewnych rzeczy, ale raczej tam nie pojadę na pewno. Natomiast mnie zastanawia jedna rzecz. Skąd w tym narodzie, Mariusz, ty ich znasz lepiej, tam pojawiasz się od połowy lat 90. takie zwierzęce zacietrzewienie, bo przecież rzezie czerni związane z powstaniem chmielnickiego lata 1648 i później, rzeź humańska, rabacja, czy chociażby ludobójstwo na Wołyniu. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Natomiast jeden z moich kolegów, Ukrainiec, który patrzy na to bardzo obiektywnie, mówi tak: a czego ty się spodziewasz, skoro naszym wieszczem jest Taras Szewczenko, który ciągle napoływał do tego, żeby lizać Lachiw? Czego ty się dziwisz? Spójrz na nasze czytanki. Czego uczą Ukraińcy dzieci? Że ma Warszawa drżeć w ruku, że Moskwa ma drżeć, tego typu rzeczy. O tych czytankach, opowiadankach, które są wydawane, też teraz opowiadałem. Natomiast Mariusz, ja tego nie potrafię zrozumieć. Jak to zdiagnozować, jak to rozładować?
0: Nie, tego się nie da. Tego się nie da wprost opowiedzieć. Rzeczywiście ta idea narodowa, nacjonalistyczna, ukraińska, Ona miała czas, żeby się rozwinąć. Ona jest pełna różnego rodzaju pozycji, książek, opracowań, traktatów i tak dalej, z których jakby to, co opisałeś w tej chwili, no, wynika wprost i literalnie, więc to trudno tłumaczyć. Rzeczywiście ja nie chcę wchodzić w historię kozaczyzny czy różnego rodzaju jakby takich chłopskich ruchów, które gdzieś miały miejsce na terenie Rzeczpospolitej.
1: I powiedzmy sobie szczerze, ta Ukraina wówczas, tak? Mariusz, to był wycinek, to był skrawek po prostu, ta Ukraina
0: tak,
1: była skrawkiem.
0: Tak, to kawałek ziemi rzeczywiście. To tereny, na których doszło do, w 40-tych latach do rzezi, to są tereny nazwane, to były tereny, to były geograficzne tereny nazwane wprost. Wołyń i Małopolska Wschodnia. Ukraina była gdzieś tam hen daleko do Dniepru, jeszcze przed Dnieprem, za Dnieprem były dzikie pola. Mniej więcej, tak z grubsza rzecz ujmując. Więc jakby Ukraina nie oznaczała ani narodowości, ani państwa, oznaczała kawałek terenu, który przylegał i do terenów II Rzeczpospolitej i w pewnym momencie był w składzie terenów II Rzeczpospolitej. To był taki teren rzeczywiście gdzieś daleko na wschód wysunięty jako jeden z tych pierwszych, które od wschodu zawsze stykały się z tatarsko-rosyjską, jakąś nawałą i one pierwsze doświadczały jakichś elementów wojny. Natomiast to, co się wydarzyło w latach 40. ma swoje podwaliny w opracowaniach dotyczących nowoczesnego pojmowania nacjonalizmu i tego, co zostało zdefiniowane przez ideologów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. I to pokutowało. No, ja spotkałem się jeszcze z jedną taką bardzo ciekawą historią, która wskazuje nie na, wiesz, nie na spontaniczne mordowanie Polaków i jakieś elementy związane z wylaniem się tej wielowiekowej, jak oni to w tej chwili mówią, frustracji wynikającej z jakiegoś mitycznego ucisku, któremu byli poddawani Ukraińcy ze strony polskich panów. Mianowicie przypomnijmy sobie jedną rzecz. Mniej więcej w styczniu, lutym 1943 roku największa wtedy armia świata, która rozpoczęła II wojnę światową, armia niemiecka, doznała klęski pod Stalingradem. Wtedy ukraińscy nacjonaliści, kierownictwo ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii doszło do przekonania, że może dojść do sytuacji, w której Niemcy będą zmuszone do podpisywania umów i zawierania umów pokojowych, traktatów pokojowych. Odnoszono wtedy całą tę sytuację do tego wszystkiego, co stało się po I wojnie światowej i tu Polska w pewnym sensie, rodząca się Polska, stała się takim przykładem i takim elementem, wedle którego tworzono różnego rodzaju kalkulacje związane z tym, jak to może być po zakończeniu tej wojny. I przyjęto taki punkt myślenia, że tereny, które dzisiaj są zamieszkałe przez wiele narodowości, a do których aspiracje i pretensje zgłasza, tak to nazwijmy, rodzące się ewentualnie ukraińskie państwo, mogą podlegać plebiscytom. Po prostu mogą podlegać plebiscytom, tak jak działo się to w okresie po I wojnie światowej na terenie Śląska, na terenie Mazur, na terenie Śląska Cieszyńskiego i tak dalej. W różnych miejscach takie rzeczy miały miejsce, plebiscyty miały miejsce, czyli te elementy, gdzie w sposób demokratyczny, teoretycznie demokratyczny, ludność na danym terenie sama ustala, w kim i w obrębie jakiego państwa chce być. No i wyszło na to, że tereny Małopolski Wschodniej i tereny Wołynia to są tereny, które mogą podlegać takim plebiscytom, a tam jest bardzo dużo Polaków. Więc trzeba tę sytuację poprawić. To by oznaczało nie mniej, nie więcej tylko to, że te mordy były wykonywane z pełną premedytacją. Że nie rodziły się na poziomie, tak jak mówiłem, emocji i różnego rodzaju jakichś, powiedzmy, nie wiem, animozji, które gdzieś tam w poszczególnych ludziach tkwiły, tylko po prostu na poziomie kalkulacji politycznej, kalkulacji plebiscytowej i przyszłej sytuacji, w której takie rzeczy mogą odgrywać ważną rolę. No to jest taka teoria, która, opowiedziałem to też kilku historykom i mówią tak, to tego nie można wykluczyć, że rzeczywiście tak mogło być. To jest sytuacja, która mogła mieć miejsce dokładnie w taki sposób. A to już oznacza tylko tyle, że mamy do czynienia, jeżeli to w jakikolwiek sposób jest do potwierdzenia, to jakby to jest wprost oskarżenie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii o działanie zbrodnicze. To jest działanie z kolonizacją i mordowanie z kolonizacją w celu poprawienia swojej sytuacji etnograficznej.
1: Zwłaszcza, że tutaj jeszcze ja zawsze wracam do postaci wojewody Henryka Józewskiego, ale też wracam do tego ukraińskiego terroryzmu w czasach międzywojnia Rzeczypospolitej Polskiej, podpalenia, napady, ataki, mordy i tego typu historie, to raz, a po drugie mawiam czasami i to nie trafia, albo trafia po czasie, bo też stykam się tutaj na Szmaragdowej Wyspie z Ukraińcem, mawiam tak, gdyby nie traktat Ryski i gdyby Polska kończyła się na linii Kerzona, Polska międzywojnia, to tak naprawdę was by już nie było, ponieważ Józef Stalin by was wszystkich zagłodził. Więc dzięki temu, że te ziemie były Rzeczypospolitej, to wy istniejecie. Przeżyli wasi pradziadkowie, wasi dziadkowie. Koniec, kropka.
0: Smutna taka refleksja właściwie, chociaż ona trochę jest inspirowana pewną refleksją, którą kiedyś, dawno temu wygłosił nasz satyryk Jan Pietrzak, opowiadając o wozie Drzymały, o tym, co mu robili Niemcy. I na końcu ten swój wywód zakończył takim oto, taką myślą, że wóz Drzymały był możliwy tylko w państwie prawa. Prawda? Działalność ukraińskich nacjonalistów była możliwa tylko w państwie prawa. Była możliwa na terenach II Rzeczpospolitej. Dlaczego jej nie było w Kijowie? Dlaczego jej nie było na terenach, gdzie dochodziło do tak bestialskiego planu realizacji planu zagłodzenia Ukraińców i wygłodzenia i śmierci 7 milionów ludzi? Tak?
1: Tak.
0: No, musimy sobie zadać to pytanie, jak to jest możliwe. Ukraińcy mieli możliwość uczenia się w swoich szkołach, mieli możliwość zakładania ruchów spółdzielczych, mieli możliwość funkcjonowania jako Ukraińcy w państwie polskim, w II Rzeczpospolitej. Oczywiście nie było to kolorowe, ale czasy nie były kolorowe. Wiele rzeczy się w różnych miejscach wydarzały, ale nie było sytuacji przecież takich, żeby wjeżdżały polskie wojska i na przykład niwelowały wieś, mordowały wieś, paliły wszystko do spodu, a ofiary pakowały do jakichś dołów, nie wiadomo gdzie, do których do dzisiaj nie można znaleźć. To takich sytuacji w II Rzeczypospolitej po prostu nie było. Po prostu nie było.
1: Niestety o tym się zapomina. Ja też często przywołuję ten wielki eksperyment wojewody Wołyńskiego, Józewskiego, że o słynnej Janowej Dolinie zniszczonej. Zauważ, że to była jedna w dokumentach banderowców UPA informacja o tym, że zniszczono do imentu Janową Dolinę w powiecie konstopolskim, bo to było największe przedsiębiorstwo przemysłowe na przedwojennym Wołyniu, nazywane drugą Gdynią, też na tym obelisku w Domostawie też jest nazwa tej miejscowości Janowa Dolina. Mało tego, też ta droga, która do tej pory służy. Ja czasami pytam Ukraińców, którzy są stamtąd, czy jeszcze ta matka polskich autostrad wołyńska istnieje z tych bazaltów z Janowej Doliny? Tak. Istnieje. Ja mówię, no właśnie, to stara polska autostrada z bazaltów z Janowej Doliny, którą wasi przodkowie, w cudzysłowie bohaterowie, bandyci, zniszczyli do fundamentów, do imentu. Natomiast zastanawiam się, bo tutaj też odium polityczne, za chwilę ta wielka batalia polityczna i w Rzeczypospolitej, ale też pod niebem Ukrainy, czy jest wyjście z tej matni? Wydaje mi się, po wielkiej uległości i prezydenta Dudy, i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy była możliwość, kiedy Polacy otworzyli portfele, serce, swoje domy, by pomóc tym uciekinierom. Chociaż, powiem ci rzecz ciekawą, mam takiego znajomego Ukraińca, który mawiał, że tak naprawdę uchodźcami w 80% są ci Ukraińcy z zachodniej Ukrainy, a nie ci, którzy tam wszystko stracili i wciąż są na Ukrainie. To takie spostrzeżenie Ukraińca, który pracuje i mieszka w Dublinie.
0: Wiesz, to akurat, jeżeli mogę ci wejść w słowo, to jeżeli chodzi o strukturę rzeczywiście tych, jaka jest ukraińskich uchodźców w Polsce. No, może niewiele wiem, nie jestem w stanie powiedzieć tego w ten sposób, ale jakby no, sytuacja byłaby naturalna, gdyby się okazało, że większość ludzi to jednak uciekinierzy z Ukrainy Zachodniej. Ja chcę tylko przypomnieć, że na terenie Ukrainy, bo tu często się pojawiają też i tu też trzeba być jakby twardym, jeżeli chodzi o argumentowanie. Pojawiają się takie opisy, że no tak, skoro na zachodniej Ukrainie nie toczy się wojna, to znaczy ci Ukraińcy z wschodniej Ukrainy nie uciekają tam, tylko wszyscy wyjeżdżają do Polski i w ogóle szukają innego świata. Otóż czy nie jest tak? Na zachodniej Ukrainie w tej chwili jest olbrzymia liczba ludzi, uciekinierów, uchodźców z terenów objętych wojną lub przyfrontowych, przywojennych. Ten ruch jeszcze w 2022 roku to było kilka, to było 9 albo 7 albo 9 milionów ludzi na terenie całej zachodniej Ukrainy, od Zakarpacia licząc aż po właśnie Małopolskę Wschodnią, czyli Galicję. Więc te ruchy się podziały, ale większość Ukraińców też nie wyjeżdża za granicę. Wyjechali bogaci. Wyjechali ci, którzy mieli do kogo wyjechać. Ja miałem osobiście taką sytuację, że przyjęliśmy sami, zaprosiliśmy rodziny, kobiety i dzieci mojego przyjaciela z Żytomierszczyzny. Wprost mu mówiłem, słuchaj, puść je tutaj. Będziesz miał spokojną głowę. Zostań tam. Ty nie wyjeżdżaj, nie ma powodu. Ty masz tam być z karabinem. Natomiast tak. Będziesz miał święty spokój i będziesz wiedział, że twoi są bezpieczni. Takie rzeczy też się zdarzały, prawda? Natomiast wyjeżdżali rzeczywiście ci, którzy mieli środki, mieli możliwości, wyjeżdżali na zachód. Bardzo często w tej grupie spojrzeć sobie takie filmy amerykańskie, hollywoodzkie, jak choćby Człowiek z blizną, żeby wiedzieć, że w całej masie ludzi, którzy mają strach w oczach i uciekają przed czymś bardzo złym, jest i masa takich, którzy stanowią element, nie wiem, kryminalny, wygotowy, niechętny. No generalnie tacy, którzy nie liczą się z tym, gdzie wjeżdżają i zaraz starają się ustanowić swoje zasady gry. Więc tutaj też mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją. Ale tak jak mówię, no, cała zachodnia Ukraina w tej chwili jest pełna uchodźców z terenów Ukrainy Środkowej i Ukrainy Wschodniej. To nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Mariusz Pilis, moim Państwa gościem. Natomiast na finale muszę Cię o to zapytać, bo tak, są obawy niektórych, szczególnie po zapowiedziach, co niektórych wataszków ukraińskich, że jak tak, to sięgniemy po Zakarzonie, po Podlasie, Rzeszów, Chełm. Na szczęście nie wypowiadają świętej dla mnie nazwy Zamojszczyzny. Przymykam oko na te zmiany nazywnicze, no bo w każdym kraju, w każdym języku, tyglu językowym, inaczej mówi się na pewne miasta w różnych zakątkach Europy czy świata. Natomiast też moi słuchacze no, boją się być gospodarzem we własnym kraju. Ja zawsze mawiam, i ty też znasz tą moją zapowiedź, że ja mieszkam w Irlandii 21 lat, kwestia obywatelstwa i tak dalej, natomiast ja zawsze powtarzam, to jest państwo Irlandczyków i Irlandek. Koniec, kropka. To jest ich ziemia. Mamy respektować ich prawo, mamy pracować, płacić podatki, być fair wobec nich przede wszystkim. Natomiast te wszystkie ostatnie historie, te nagrywanki, te wycinanki z kontekstu, pewne zdarzenia na polskich ulicach i tak dalej, no powoduje niepokój. Znowuż mówi się o nas Polakach, że nam śnią się mordy, że nam śnią się pogromy, tego typu rzeczy. Natomiast ja często tłumaczę, że to wynika z czegoś zupełnie innego, że my Polacy staramy się być święci od papieża i dla świętego Polaka, dla świętego spokoju. Chcemy odpuścić pewne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie tego odpuszczać nie można, bo mogą zadziać się naprawdę dramatyczne rzeczy, jak chociażby w kilku miejscowościach, gdzie doszło w ciągu ostatnich 3 lat do zabójstw obywateli Rzeczypospolitej przez Ukraińców. Jak z tego wybrnąć, jak na to patrzeć, Mariuszu? Mądry to mój przyjaciel i człowieku.
0: Przede wszystkim mam wrażenie, że Polska jest po pierwsze silnym, zasobnym, mającym swoje narzędzia i instytucje państwem, które powinno wyraźnie zaakcentować swoją obecność w miejscach, które mogą rodzić tego typu sytuacje, no, które tu zdefiniowałeś rzeczywiście jako sytuacje, które nie dają komfortu, bezpieczeństwa, a jednocześnie dają wrażenie takie, że jakaś grupa, w tym wypadku Ukraińcy, gremialnie są faworyzowani i tu przymyka się na pewne rzeczy oko, a na inne nie. Myślę, że państwo ma bardzo dużo tutaj do zrobienia i przede wszystkim do pokazania się bardzo twardo i jednoznacznie. To jest podstawowa rzecz. Natomiast biorąc pod uwagę jakby moje doświadczenia w przyglądaniu się Rosji przede wszystkim i temu, w jaki sposób ona różne rzeczy rozgrywa w różnych częściach świata, z którymi graniczy i gdzie aktywnie prowadziła bądź wciąż prowadzi wojny, jest tu masa prowokacji. Nie mamy pewności na dziś, kto wjechał do Polski w tej wielkiej fali uchodźczej z Ukrainy w 2022 roku.
1: Ale czy uważasz podobnie jak ja, że to był błąd, który właściwie za to powinien odpowiedzieć Mateusz Morawiecki i czy prezes Kaczyński, czy prezydent Duda?
0: Ja pamiętam tamten moment, pamiętam tamten moment perspektywy, wiesz, jakby pewnego emocjonalnego uniesienia, który chyba dotyczył nas wszystkich na poziomie prostych ludzi, takich, którzy chcieli pomóc, takich, którzy widzieli to, co dzieje się na Ukrainie, nie godzili się z tym i chcieli zaakcentować to, że tu można na nas liczyć. I nie wiem, czy to był błąd, bo oczywiście no, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której w tamtym czasie rządzi Donald Tusk i na granicy polsko-ukraińskiej stają miliony ludzi próbujących uciec przed wojną, a Donald Tusk mówi, no nie możemy was wpuścić, bo najpierw musi się w tej kwestii wypowiedzieć Europa, no bo to jest jednak wschodnia granica Europy. I załóżmy, że ci ludzie stoją miesiąc, dwa na granicy. Co my wtedy robimy? Jak my wyglądamy? Wiesz, to jakby wiele, wiele elementów się tu składa na sytuację, w której nie da się tego jednoznacznie ocenić jako błąd. Ja nie uważam, znaczy ja ze swojej perspektywy nie uważam, że udzielenie pomocy rodzinie mojego znajomego było błędem. I do dziś nie uważam, że udzielanie pomocy tym ludziom w moim własnym zakresie. Ja nie liczyłem wtedy na państwo. Ja, pamiętasz tamten czas?
1: Tak.
0: Wszystko toczyło się w momencie, w którym nie było ustalonych procedur, nie było ustalonych jakichś historii związanych z tym, że Ukraińcom należy jakaś pomoc socjalna, medyczna, nie wiadomo co. Wszystko się działo po prostu w oparciu o obywatelskie inicjatywy. U mnie rzecz wyglądała w ten sposób, że myśmy pomogli w sytuacji, no naprawdę bardzo rozlegle, w sytuacji, w której nie było jeszcze żadnego prawa, które w jakikolwiek sposób kodyfikowałoby czy pobyt, czy też jakby funkcjonowanie tych ludzi w Polsce i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie oglądaliśmy się na to, nie patrzyliśmy na to, czy to jest i nie szukaliśmy od polskiego państwa wsparcia pod tytułem, no słuchajcie, myśmy tu przyjęli Ukraińców, to wy nam musicie teraz coś tutaj dać, zrobić, ułatwić i tak dalej, i tak dalej. Staraliśmy się robić to na własną rękę i jakoś nam to wychodziło. W którymś momencie okazało się, że państwo włączyło w to pewne procedury, które wypracowało. Nie uważam, że to był błąd. Nie można było tych ludzi nie wpuścić do Polski. Tam była wojna i tam jest ciągle wojna. Natomiast jedno jest pewne, że jakby, ale też nie wiem, czy bylibyśmy w stanie wtedy już dostrzec te potencjalne zagrożenia, które wypłynęły z czasem, wypłynęły i są obecne w tej chwili i do tej pory. Tak, żeby to wszystko poukładać sobie w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że nad wszystkim rzeczywiście panujemy i tak dalej, i tak dalej. No przypomnijmy sobie, przepraszam, mamy do czynienia, teraz idźmy w stronę takiego państwa jak Niemcy, tak? Czy to jest państwo duże, to jest państwo zasobniejsze niż Polska, to jest państwo, o którym wszyscy doskonale wiemy, że urzędnik w Niemczech to ponad wszystko, prawda? I że generalnie procedury w ogóle, że jest to państwo bardzo, bym powiedział, dojrzałe z punktu widzenia samozarządzania. I co? I Angela Merkel wpuściła 1,5 miliona ludzi do siebie, czy tam 2 miliony różnego rodzaju uchodźców. I do dzisiaj im się to odbija, szkatką, nie są w stanie sobie z tym poradzić. Mało tego, mają zdecydowanie więcej problemów ze swoimi migrantami niż my z Ukraińcami. Tak uważam. Mm-hmm.

0: przypadku przez Rosję. Rosja doskonale wie, jak poważnie podchodzimy do tej kwestii historycznej pamięci, jakie mamy związane z tym emocje. Wiemy, jakiego rodzaju reakcje tą, jakby grając tym tematem, można wywołać po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej. I tego typu idiotów będzie niemało. A sieć, przede wszystkim sieć, ma to do siebie, że tu można zarządzać algorytmami i doprowadzać do tego, że takie treści są obecne i robią wrażenie powszechności. Nie jest tak. Ukraińcy generalnie, jak się tam jeździ, są ciągle nastawieni do Polaków i do Polski. Mówię tu oczywiście o takiej przeciętnej, tak, przeciętnym kontakcie, takim zwykłym kontakcie ludzkim. Oni są nastawieni do nas dobrze i ciągle mają w pamięci to, co się stało w 2022 roku i tego nam nikt tam nie zabierze. To jest pewne. Natomiast te anonce i te groźby, w cudzysłowie mówią, to są rzeczy, które są już elementem rozgrywek od politycznych po służby specjalne. Nie przywiązywałbym do tego, oczywiście trzeba to monitorować, ale nie przywiązywałbym do tego szczególnej uwagi, biorąc pod uwagę rzeczywiście to, że politycy ukraińscy bez względu rzeczywiście na to, co w tej chwili myślą sobie o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Myślę, że mam pełną świadomość tego, że bez Polski tej wojny wygrać się nie da.
1: Tak.
0: Ja nie mówię o pomocy z Polski. Ja mówię o tym, czym Polska jest.
1: Zwłaszcza w kontekście bliskiej współpracy, jeśli chodzi o Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast w finale jeszcze jedna rzecz, bo nie każdy, być może Ukraińcom to się nie podoba, natomiast Donald Trump mówi wprost i bez ogródek, że wydobywanie metali ziem rzadkich też będzie odbywało się przetwórstwo na terenach Rzeczypospolitej Polskiej i warto o tym pamiętać i mieć gdzieś to z tyłu głowy. Natomiast w finale jeszcze jedna rzecz, bo mówimy sobie, że pewnymi rzeczami się Mariusz nie przejmować. Mariusz Pilis, znakomity dokumentalista, filmowiec, dziennikarz, korespondent wojenny, obecny na antenie Radia Wnet. Nie raz i nie 77, a znacznie częściej. Natomiast lista mirotworca. No bo skoro Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, chce być państwem prawa, to jak na Boga Ukraina, to nie jest pytanie do ciebie, tylko pytanie o te twoje refleksje a propos tego, może funkcjonować taka lista mirotworca, gdzie wpisuje się, nie wiem, szefa IPN-u, europarlamentarzystów, ale jeszcze na tej witrynce, panie i panowie, widnieją dwie rzeczy. Langley, Virginia, Stany Zjednoczone i Warszawa, a na liście mnóstwo Polaków. Twoja refleksja na ten temat, Mariuszu drogi?
0: Moja refleksja jest taka, że to należy zwalczać absolutnie z całą mocą państwa polskiego i całym aparatem, którym jesteśmy w stanie dysponować, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ci ludzie, którzy takie rzeczy tworzą, są na Ukrainie napiętnowani, aresztowani i pozamykani, ponieważ to są rzeczy, które naprawdę grożą poważnymi konsekwencjami. I to się po prostu musi skończyć. Nie ma czegoś takiego jak lista mirotworec, która może sobie spokojnie funkcjonować, oni sobie będą tam pewne rzeczy wpisywali, nie wpisywali i tak dalej, i tak dalej. To są inicjatywy, które należy tępić. Jeżeli mógłbym doradzać cokolwiek, to mój głos byłby taki. Z całą mocą należy się domagać tego, by tych ludzi wyłapać i po prostu doprowadzić do tego, żeby likwidować tego typu inicjatywy.
1: Mariusz Pilis, moim państwa gościem. W finale zapytam cię o filmowe pokłosie twoich obserwacji, ekshumacji naszych rodaków pomordowanych na Wołyniu.
0: Był taki moment rzeczywiście, kiedy byłem na tej chwili na Wołyniu, że poczułem jakby potrzebę zrobienia, zmierzenia się właściwie z tym tematem, ale w bardzo obszerny sposób. To nie jest jeszcze wypracowany pomysł, ale mam świadomość tego, że Polska nie ma takiej obszernej, filmowej monografii związanej z tragedią na Wołyniu, z tą rzezią. Chciałbym do tego podejść, ale mam świadomość też jakby z racji tego, że funkcjonuje w tym świecie dokumentalnym od wielu lat, że to jest naprawdę potężna, olbrzymia praca. Na wiele, wiele lat. Zacząłem ją na pewno materiał te w tej chwili. Natomiast nie mam jakby w tej chwili większego planu związanego z tym, kiedy taki dokument powinien powstać, bo to z Naprawdę.

0: naprawdę. To jest po prostu ocean informacji, ocean historii, przez który trzeba przejść. To trzeba poskładać rzeczywiście w taki sposób, żeby w momencie, kiedy takie dzieło powstanie, stanowiło pewnego rodzaju punkt odniesienia, którego się nie da odejść, który staje się lekturą obowiązkową, czy pozycją obowiązkową w momencie, kiedy próbuje się wykonać jakby inne elementy związane z dokumentalistyką i z tym, co te historie w sobie niosą. Mam dużo pokory wobec tego tematu. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, jeżeli pozwolisz mi skończyć filmowo. Właśnie skończyliśmy film, który niebawem, bo już pewnie we wrześniu, będzie w kinach. Film ma tytuł Pasja, początek świętości. To jest historia 9 salezjanów, krakowski dziennik, którzy całym swoim życiem i męczeńską śmiercią w obozach w Auschwitz i w Dachau udowodnili, że wystarczy być naprawdę człowiekiem, który wie to, wierzyć w Boga, i to wystarczy do tego, żeby budować swoje życie i stać się błogosławionym. To jest historia pasjonująca. Miałem wrażenie, że będzie mi ciężko opowiadać o 9 księży wspaniałych, fenomenalnych, którzy oddali swoje życie, a jednocześnie mówię, ogromnych pracy w okresie II Rzeczpospolitej, to jest niebywałe. To jest najbardziej imponujące w tym wszystkim, że będzie mi ciężko tę historię opowiadać, ale każdym poznanym szczegółem tej historii dochodziłem do wniosku, że uda się z tego zrobić naprawdę dobry, pasjonujący, ciekawy film, i taki wyszedł. Już mogę to powiedzieć, bo film jest gotowy. Więc polecam na jesieni pasję Początek świętości. Natomiast historia wołyńska to jest coś, co po prostu pracuje w tej chwili. Pracuje gdzieś tam głęboko we mnie i mam wrażenie, że w pewnym momencie przyjdzie mi ten temat próbować ogarnąć. Nie wiem, z jakim skutkiem, będę się starał jak najlepiej, bo wiem, jak bardzo to jest ważne dla nas, jak bardzo to jest ważne przede wszystkim również być może i dla Ukraińców, żeby oni zrozumieli tak naprawdę, co się wydarzyło i czego są częścią i z czym się mierzą tak naprawdę, żeby podchodzili do tego poważnie, a nie ideologicznie.
1: Powiedział Mariusz Pilis, a jeszcze dorzucę, że tak prywaciorsko podrzuciłem pewien temat, bo proces beatyfikacyjny mojego wielkiego wuja, zamordowanego przez ukraińskich bandytów nacjonalistów w 1943 roku, księdza Błażeja Nowosada, także rusza. No i kto wie, być może mistrz Mariusz Pilis też się pochyli nad tym tematem. Kto to wie?
0: Mariuszu,
1: obowiązkowo. Do zobaczenia w ojczyźnie. Ściskam cię mocno. Mariusz Pilis, moim państwa gościem, ponad godzinna rozmowa o sprawach ważnych.
0: Dzięki za ten czas, naprawdę. To jest dla mnie duże wyróżnienie. Wszystkich słuchaczy Radia Wnet serdecznie pozdrawiam. Kłaniam się nisko. To dobry czas. Dziękuję pięknie.

Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybrawski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.

Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Za chwilę rozmowa z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-kije.com.

0: Zagórem, za lasami, w studiu Riverside, redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com, za chwilę się pojawi na naszej antenie, a mówić będziemy o tym, jak w sposób skuteczny, co robić, dyscyplinować polityków, panie i panowie. No i cóż, pytań mnóstwo, odpowiedzi jak na lekarstwo, natomiast okazuje się, że gdzieś pod niebem Argentyny w taki sposób udało się wychwycić i odnaleźć. Redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu polska-je.com. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam też Ciebie, Tomaszu.
0: No właśnie, rozmawialiśmy trochę o wątkach politycznych w tej długiej, ale myślę, że potrzebnej rozmowie z naszym utytułowanym dokumentalistą, korespondentem wojennym, dziennikarzem Mariuszem Pilisem. No bo politykom na ręce patrzeć trzeba, natomiast no, nie każdy umie znaleźć receptę czy sposób, jak to robić. Natomiast pod niebem Argentyny podobnież jest to możliwe.
1: Ale oczywiście, stało się to już faktem. I co jest najciekawsze, media nie chcą o tym informować, no bo cóż, jest to po prostu bat na naszych polityków. I jeżeli faktycznie komuś przyszłoby tutaj w Europie zrobić coś takiego, ja mam nadzieję, że znajdzie się taki odważny, no to wtedy będą mieli, jak to się mówi kolokwialnie, ciepło po prostu. Sprawa jest niesamowicie prosta. Chodzi o to, żeby zagonić w jakiś sposób polityków do pracy i żeby nie mogli oni robić z nami, z podatnikami, pieniędzmi podatkowymi to, co tylko uważają za stosowne, a jednocześnie wpędzać każdy z krajów, którym zarządzają, w wysokie zadłużenia, czy też budować takie deficyty, które będą przez dziesiątki, czy nawet może setki lat nie do spłacenia. I tutaj właśnie zaproponował takie rozwiązanie pan prezydent Argentyny Javier Milei, który stwierdził, że no niestety, drodzy państwo, ale trzeba coś z tym wszystkim zrobić. I już 3 lata temu, kiedy Argentyna była w bardzo złej sytuacji, wprowadzono ustawę, że no, jeżeli będziemy mieli deficyt przekraczający 5% wydatków PKB, to wtedy zatrzymujemy wszystkie wydatki, wszystkie płatności, które są zbędne. Tym samym okazało się, że w ciągu 3 właśnie lat można było zmniejszyć deficyt budżetowy praktycznie do zera, no i budżet zaczął na siebie zarabiać. To jest jeszcze ważne, w grudniu 2025 roku i od tego czasu na dobrą sprawę nic o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero teraz ta sprawa zaczyna się pojawiać. Pan prezydent Milei stwierdził, że jednak to, co się stało, czyli te deficyty wszelkie, no jest to wina oczywiście polityków, którzy są albo leniwi, albo po prostu nie umieją w odpowiedni sposób pracować. No i trzeba ich jakoś zagonić do tego, żeby pracowali dobrze. I stwierdził, że jeżeli budżet zostanie przekroczony, jeżeli zacznie się wzrost deficytu budżetowego, no to wtedy zawieszone, jeżeli po miesiącu politykom nie uda się tego opanować, po miesiącu zostają zawieszone ich wypłaty. Nie dostaje wtedy pieniędzy ani poseł, ani senator, ani prezydent, ani premier, ani ministrowie. Nikt oprócz tej normalnej sfery budżetowej, czyli nie dotyczy to na przykład właśnie nauczycieli, strażaków, policjantów, emerytów, nie dostają pieniędzy politycy i tak długo nie będą dostawać, otrzymywać tych wypłat, dopóki nie znajdzie się taki rozsądny, który przywróci pieniądze państwowe do, czy też skarb państwa do normalnego poziomu, do tego, co było przed wprowadzeniem tych ograniczeń. I tak się zacząłem zastanawiać, czy gdyby u nas na przykład ktoś zaproponował coś takiego, czy to nie byłoby naprawdę dobre rozwiązanie, no bo zarówno w Irlandii, jak i w Polsce deficyty budżetowe mamy już na takich poziomach, że no są nieciekawe. No to są wszystko pieniądze, które my wsadzamy do budżetu, które wydaje się na różne dziwne cele, które nie są zgodne na dobrą sprawę z tym, co powinno, no co powinny być pożytkowane. Czy to nie jest dobrze taką ustawę mieć, żeby trochę przywoływać do porządku naszych polityków? Uważam, że to by było coś fantastycznego. i na dobrą sprawę każdy mógłby przekraczać, każdy rząd mógłby przekraczać budżet, ponieważ w ustawie tej, która dotyczy wyłącznie polityków, czyli ograniczenia ich, zamrożenia ich pensji na czas wychodzenia z deficytu budżetowego, no jest tam jeszcze jeden taki punkt ciekawy, że jeżeli któryś z rządów doprowadzi do tego, czy też parlament doprowadzi do tego, to po prostu ani posłowie, ani senatorowie nie mogą już nigdy więcej kandydować do ław parlamentarnych. To jest po prostu coś pięknego. To powinno być prowadzone wszędzie i wtedy nareszcie nad politykami, którzy nie mają teraz żadnej odpowiedzialności i naprawdę mogą robić wszystko, co tylko chcą, zawisłby ten miecz, który w jakiś sposób prawdopodobnie byłby przywoływał ich do porządku i wtedy może nareszcie nauczyliby się pracować na naszą rzecz, nie przejadać naszych pieniędzy, które wpłacamy do budżetu i po prostu myśleć o tym, że są dla ludzi, a nie są sami dla siebie i mogą naprawdę nie patrzeć na nas w ogóle, chyba że akurat zbliżają się wybory.
0: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie i na Albionie. Natomiast powiedziałeś o mieczu wiszącym, miecz Demoklesa albo miecz Beruda, cytując tytuł jednej z pieśni z płyty grupy Turbo, Ostatni Wojownik. Natomiast no, jak to uczynić, kiedy tak naprawdę... Nieważne, kto rządzi, to tak naprawdę chodzi o to pastwisko, aby dobrać się do lukratywnych stanowisk, spółek Skarbu Państwa, niekoniecznie mając wiedzy a propos, jak te spółki funkcjonują i co należy z nimi robić. Natomiast gdzieś w tej demokracji gubimy tę naszą słowiańską wieczowość, Bogdanie, czyli obywatel odda głos w głosowaniu na parlamentarzystę, na senatora czy na prezydenta i na tym się kończy, podobnie z radnymi gminnymi, chociaż patrząc na wyniki zbierania podpisów pod odwołaniem prezydenta miasta stołecznego Krakowa, teraz zbierane są podpisy, aby takiego referendum, do takiego referendum doprowadzono w Warszawie, no to tam niżej to się dzieje, ale wyżej, no wszyscy twierdzą, no mamy ręce związane, no bo to jest demokracja, że wybiera się swoich przedstawicieli, no i oni no, dzielą i rządzą, chociaż ja mawiam, że ta nasza kolonialna ordynacja wyborcza w Rzeczypospolitej Polskiej tak naprawdę premiuje tylko i wyłącznie wodzów partyjnych, które dzielą i rządzą już od niepamiętnych czasów. I wydaje mi się, że byłoby to możliwe wtedy, gdyby ta ordynacja wyborcza była zmieniona, ergo zmieniłoby się trochę prawo, tylko pytanie, kto na to pójdzie, Bogdanie, patrząc na nasz polityczny polski krajobraz?
1: Samo prawo to jest jedno. Przede wszystkim powinniśmy zmienić się my. Drodzy Państwo, Polacy uwielbiają psioczyć na polityków, uwielbiają wytykać im błędy, ale robią to praktycznie tylko i wyłącznie w internecie, ewentualnie gdzieś tam sobie pokrzykują pod krzakiem. Nie, tak się nie da. Jeżeli nie będziemy faktycznie patrzyli politykom na ręce, jeżeli faktycznie nie będziemy co chwilę przypominali im w ten czy inny sposób, czy protestami, czy też wysyłaniem listów o tym, że jednak robią źle, no to niestety nic w tym kraju się nie zmieni. Różnica między Irlandią a Polską jest właśnie taka, że tutaj ta postawa obywatelska, która bezpośrednio dotyka posłów i senatorów, czy też ministrów oraz premiera, jest no, na takim poziomie, że tutaj po prostu jeżeli jest jakaś sprawa, która nie... czyli niezadowolenie ogólnospołeczne spotyka się właśnie z takimi konsekwencjami. Od razu wysyłane są listy, od razu są protesty, są głosy niezadowolenia, internet wtedy huczy, ale nie jest to tylko i wyłącznie, żeby sobie pokrzyczeć, bo tutaj politycy dobrze wiedzą, że zaczyna się od listów, zaczyna się od krytyki internetowej. Następnym krokiem są protesty w poszczególnych miastach, a później blokuje się cały kraj. Ewentualnie jedzie się do Dublina i kilkanaście tysięcy osób po prostu blokuje Dublin. I wtedy rząd musi zareagować. Bardzo często dublińska elita polityczna nie chce do tego doprowadzać i zgadzają się na pewne ustępstwa. I gdyby w Polsce doszło dokładnie do takiego samego procesu, no to myślę, że udałoby się troszeczkę postawić do pionu polityków. Zapytałeś też o to, kto miałby to zrobić. No ja tutaj widzę oczywiście ogromną rolę pana prezydenta Karola Nawrockiego, który mógłby być inicjatorem takiej właśnie ustawy, zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła, senatora, ale też o rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. No ja wiem, że ani jedna, ani druga strona tak ogólnie troszeczkę, ale nie widzę chyba ugrupowania, które poszłoby na to rozwiązanie. Może któraś z Konfederacji, bo to już bliżej do takich dziwacznych działań, więc oni na to mogliby się nawet zgodzić. I tutaj może właśnie to współdziałanie między dużym pałacem, czyli pałacem prezydenckim, a ugrupowaniami opozycyjnymi może dałoby efekt w postaci uchwalenia takich przepisów, że jeżeli politycy coś nakombinują, czyli zwiększą budżet o tyle, o ile nie powinni, no to wtedy zatrzymuje się wydatki. Jeżeli tego w krótkim czasie nie naprawią, wstrzymuje się ich pensje. Chociaż ja bym to odwrócił, bo po prostu wstrzymać im pensje od razu i niech naprawiają. Niech zobaczą, jak to przyjemnie się żyje bez pieniędzy, ewentualnie niech odczują na własnej skórze swoją działalność. No i oczywiście wprowadziłbym to prawo, że po takim zachowaniu, po takim przypadku, czyli tym zwiększeniu, przekroczeniu budżetu o jakiś tam procent, politycy, którzy do tego doprowadzili i bez rozróżnienia, która to była partia, po prostu nie wchodzą, nie mogą już kandydować więcej do parlamentu, aby zostać na przykład ministrami. To po jednej, dwóch kadencjach uważam, że nauczyłoby osoby, które wchodzą do polityki, tego, że powinni pracować na naszą rzecz i powinni robić to w taki sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości, że chcieli zrobić dobrze albo że robili dobrze. Bo tylko i wyłącznie mówienie o tym, że chce się dobrze, obiecywanie przed kolejnymi wyborami złotych gór, ile lat już tego słuchamy i tak naprawdę w Polsce nic się nie zmienia. Musimy zmienić system polityczny. O tyle, że politycy powinni nad sobą czuć właśnie naszą rękę. Bo nie można cały czas uważać, że my nic nie możemy, że możemy tylko i wyłącznie zagłosować. Nie, drodzy Państwo. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jaką wielką mamy moc. Jeżeli 38 milionów ludzi wyjdzie na ulicę jednego dnia, niech nawet wyjdzie połowę, to 460 posłów i setka senatorów nie zrobi nic, absolutnie nic. Pochowają się w tych swoich budyneczkach i będą milczeli. No to... Drodzy Państwo, to jest wasza siła. To jest wasza siła. To jest po prostu te miliony ludzi, którzy mogą powiedzieć nie. Proste.
0: Powiedział Bogdan Ferenc, natomiast czasami może być tak, że Unia Europejska może pomyśleć sobie, że te pomysły, Bogdanie, są niepraworządne, bowiem te rewelacje, o których wspominałem, napomknęliśmy wczoraj w Studium Dublin, a mianowicie no, są dowody na to, że Unia Europejska finansowała zmianę rządu w Polsce w roku pańskim 2023. Nawet padła konkretna kwota, mówiła o tym Aleksandra Wadorska na naszej antenie, ale też niezależna PL o tym pisała. Cytat: obecnie interwencja coraz częściej odbywa się w górę poprzez wpływanie na procesy wyborcze za pomocą dźwigni finansowej, takiej jak zamrożenie lub uwolnienie funduszy Unii Europejskiej. Czytamy w pewnym wywiadzie, który opublikował niemiecki dziennik Berliner Zeitung, no i podano w tym artykule, drogi Bogdanie, że aktywności wspierane ze środków unijnych przyczyniły się do zmiany rządu w Warszawie. Przykładem jest unijny program CERF, z którego do różnych organizacji w Polsce przekazano około 40 milionów euro w latach 2021-2027, 40 milionów euro to jest około 17 milionów złotych tylko na same NGOsy. A wywiad ten udzielił kto? Tomasz Fazin, który wysunął poważne oskarżenia wobec Unii Europejskiej. Cytat: badania Faziego malują obraz dalekosiężnego systemu. Czy tak? Tak. Moje badania opierają się na raporcie, który przygotowałem dla węgierskiego think tanku MCC Brussels, który analizuje przepływ środków do organizacji pozarządowych. Do tego czasu nikt nie rejestrował tych środków systematycznie i ilościowo. Więc mamy kolejny kwiatek a propos tego, jak utrzymać władzę albo zdobyć władzę z rąk tych, którzy są niepraworządni. Mówię to w wielkim cudzysłowie. Co ty na takie diktum, Bogdanie?
1: No i dlatego od jakiegoś czasu twierdzę, że Unia Europejska ze swojego zwolennika zrobiła mnie drastycznym wręcz krytykiem swojego postępowania i w takiej formie, w jakiej widzimy ją obecnie, nie powinna działać. Za to Polska, tak jak już wielokrotnie mówiłem, pisałem i tego jestem w tym momencie zdania, powinna opuścić Unię Europejską pod względem politycznym i współpracować z nią wyłącznie na zasadach szwajcarskich, czyli gospodarczo. Jeżeli tego nie zrobimy, drodzy Państwo, jeżeli uzależnimy się w jeszcze większym stopniu od Brukseli, po prostu nic nie będziemy mogli zrobić we własnym kraju. Za to rząd podporządkowany Brukseli będzie, w zasadzie też nie będzie mógł nic zrobić, bo będą stamtąd z Parlamentu Europejskiego i z Komisji Europejskiej będą przychodziły po prostu nakazy, które będą do wykonania. Tak wymyślą, tak macie zrobić. Dziękuję, do widzenia. I nie będzie już czegoś takiego jak Polska. My teraz powoli stajemy się pewnym kraikiem, który jest jak gdyby zarządzany przez siebie, ale tak naprawdę wykonujemy to wszystko, co dzieje się w całej Europie. Spójrzcie Państwo na takie pewne zbieżności, no bo tutaj w jednym kraju mówi się, przykładowo teraz mówię, że ratujemy jakiegoś szrotówka kasztanowcowiaczka. To jest akurat szkodnik, więc jego nie ratujemy, ale przyjmijmy, że go ratujemy. No to zaczyna się to w Polsce, bo mamy dużo kasztanów, a później za 2 miesiące nagle taka sama kwestia pojawia się w Irlandii, później pojawia się w Hiszpanii, później pojawia się gdzieś. Czy myślą Państwo, że to się dzieje przez przypadek? No nie, są to nakazy wysyłane przez Brukselę i przez Komisję Europejską do poszczególnych państw, które mają to po prostu wdrożyć i my to wdrażamy. Są takie poważne rzeczy, takie poważne kwestie, z których nie zdajemy sobie sprawy. No teraz wprowadzili na przykład te kamery śledzące wzrok kierowców, którzy jakoby mieli zasypiać się masowo za kierownicami i doprowadzali do wypadków, że mają być skoncentrowani, kamera będzie was oceniać. A macie Państwo pewność, że ta kamera nie będzie was tak naprawdę nagrywać, co robicie we własnym samochodzie, nie będzie przekazywać dźwięku i na tej podstawie nie będziecie w jakiś sposób oceniani? To jest po prostu inwigilacja. Zgodziliśmy się na coś, co jest po prostu zwykłą inwigilacją. To lusterko w samochodzie z kamerką jest waszą inwigilacją. Zresztą nie tylko to. Te wszystkie przepisy, które zostały wprowadzone o cenzurze w internecie, to jest też inwigilacja. Jeżeli chcemy w takiej Polsce, w takiej Unii Europejskiej żyć, jak była za komunizmu Polska na przykład, gdzie też byliśmy wszyscy inwigilowani, proszę uprzejmie. Ale jeżeli zaczniemy w końcu myśleć, nareszcie zaczniemy mówić dość, może to ruszy na całą Europę. Może nareszcie obudzą się wszystkie narody i zauważą, że to, co robi Unia Europejska, jest złe i tego tutaj już więcej nie powinno być. Politycy z Unii Europejskiej, proszę bardzo, do domu, wybierzmy sobie normalnych, nowych, którzy nie będą tak zdeprawowani, jak są ci, których mamy w tym momencie.
0: Powiedział finałem programu Muzyczna Polska Tygodniówka redaktor Bogdan Ferenc. Zapraszam na portal polska-kije.com. Jest co poczytać, też felietonowo. No i cóż, zawsze co tydzień 11.30 redaktor Wybranowski i on, Bogdan Ferenc, na antenie Radia Wnet, panie i panowie. No i cóż, tak dobiega końca Muzyczna Polska Tygodniówka. Minuta do godziny 16.00, za chwilę dr Krzysztof Jabłonka, który już dzisiaj pojawił się gdzie? Pod niebem studia Lwów. Dzisiaj spotkamy się, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, raz jeszcze o godzinie 20 w paśmie listy Polish Chart, a będzie mi towarzyszył Igor Toporowski, a kłaniają się Państwu on, szef portalu polska-kije.com.
1: Bogdan Ferenc.
0: I Tomasz Wybranowski, ku dobru, piękny, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Zostańcie z Radiem Wnet.
2: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
3: Autopromocja. Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
12: Gawęda historyczna.

Dzień dobry Państwu, dzisiaj 8 sierpnia, imieniny miesiąca. I gawędę tą postanowiłem dla Państwa przygotować o Szwajcarii. No pytanie dlaczego? Otóż Szwajcaria swój dzień zaistnienia, niekoniecznie niepodległości, zaraz to będziemy wyjaśniać, obchodzi 1 sierpnia, każdego roku oczywiście, ale od 1291 roku. Dlatego też tę audycję, po pierwsze, poświęcam pani z Łodzi, która przedwczoraj do nas zadzwoniła i tak miło pochwaliła nasze audycje, że no, ośmieliłem się jej w całości tą audycję ofiarować. Pewnie nas słucha razem z dziećmi i mężem. Będzie w podcaście. Natomiast również dwóm paniom z Towarzystwa Rapelswilskiego, mianowicie pani Hannie Krajewskiej i Izie Gaz, które kierują tym towarzystwem przy Polskiej Akademii Nauk. Otóż wam, Haniu i Izo, dedykuję również naszą dzisiejszą gawędę o Szwajcarii. Co to jest Szwajcaria? Przede wszystkim jest to ewenement w Europie, ponieważ tak naprawdę jeszcze do tej pory nie ma narodu szwajcarskiego, a w ścisłym tego znaczeniu słowa, ale jest społeczeństwo szwajcarskie. Jak to rozumieć? Szwajcaria wymyka się właściwie wszystkim definicjom narodu, do których żeśmy przywykli, no z wyjątkiem jednej, że zajmuje bardzo zwarty obszar geograficzny. I to bardzo silnie zdefiniowany, a mianowicie jest to obszar górski. Dowodzi to, że jakimi językami by nie mówili, skąd by nie pochodzili, co by sobie nie prezentowali, ludzie gór zawsze się zejdą do gromady, a góry są ich sojusznikiem. Dzięki temu właśnie w początku, na zachodzie to już była połowa średniowiecza, wytworzyła się społeczność chłopsko-szlachecka, tak by ją należało nazwać. To znaczy miejscowa, drobna z istoty szlachta, ponieważ tam wielkich nadziałów nawet być nie mogło, co dolina to inne społeczeństwo. Na czele tychże wolnych jeszcze wtedy chłopów stawili opór ekspansji feudałów, czyli takich superbogatych, którzy i szlachtę, i chłopów, i mieszczaństwo traktowali jako drugiego sortu. Chcąc w jakiś sposób obronić status ludzi wolnych, jest to zresztą świetny eksperyment na inne obszary Europy. Tylko w 5 obszarach się to udało, między innymi Szkotom, czy w Dithmarschen, gdzie były bagna, to jest pomiędzy Dolną Saksonią a Danią, czy jeszcze w paru innych, u nas, Kurpiom, Góralom, Kaszebom, że pońszczyzny po prostu nie było. Niestety wszędzie indziej, w mniejszym, większym, bardzo dużym, wreszcie niewolniczym systemie, jak w Rosji, zaistniała. I to jest reguła, która wtedy panowała. Także dzisiejsze pretensje do szlachty, że zachowywała się tak jak czy do rycerstwa początkowo. No rycerstwo się jeszcze po rycersku zachowywało, ale szlachta już nie. I to są chybione, bo taki po prostu był wtedy świat i takie były wtedy normy. I nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek będzie inny. Zacznijmy zatem od początku. Na początku Szwajcarów nie było. Podobno są już dzisiaj, ale powiem Państwu, w czym jest różnica. Ale za to było plemię Helwetów. Co do pochodzenia plemienia Helwetów są poważne różnice. Żaden Helwet się do dzisiejszego czasu nie zachował, w związku z tym nie wiemy nawet, jakim językiem mówili. Jedni twierdzą, że, i chyba tych jest większość, że to było plemię celtyckie. Celtowie, ogromna rodzina narodów, ludów, języków zajmujących zachód i dużą część południa Europy. Między innymi tak zwaną Galię Cisalpińską, czyli północne Włochy, północne Iberium, czyli dzisiejsza Hiszpania z Portugalią i tak dalej. Podobno i u nas byli, nawet podobno Kraków założyli, bo Krak po celtycku to jest właśnie twierdza. Natomiast czy ci Helweci do końca byli, tego nie wiemy, ponieważ tuż obok nich mieszkali, a właściwie razem z nimi, Wenetowie. Wenetów było na tyle dużo, że do dzisiaj pozostał po nich lud mówiący językiem reto-romańskim.
Tę krainę nazywano Retycją, stąd nazwa tego języka, ale zachowały się również określenia języka wenedyjskiego, weneckiego, wendyjskiego i wreszcie z tego powstała oczywiście nasza Wenecja. Wenecja jest córką Akwilei. Dlaczego? Dlatego, że od 200 roku przed naszą erą takim punktem przesiadkowym pomiędzy Półwyspem Apenińskim a Bałkanami i potem Grecją była właśnie Akwilea położona u nasady Morza Adriatyckiego, ale dość głęboko w lądzie. To nie był port. Chociaż chyba można było tam pływać, bo jakaś rzeka płynie, chyba rzeka Izonco. I owa Akwilea rozwijała się bardzo dzielnie, burzona, odbudowywana, między innymi pierwsza wzmianka o Wenedach i rzymska i o Sarmatach właśnie pochodzi z 61 roku przed naszej ery, przepraszam, kiedy to Korneliusz Tacyt w swoich rocznikach pisze, że Sarmaci zdobyli Akwileę i owych Wenedów akwileńskich wyprowadzili gdzieś tam w swoją niewolę. No ale kiedy Hunowie zdobyli tą Akwileę po raz kolejny, podpalając ją zresztą przy pomocy ptaków, którym uwiązano płonące szmaty czy płonące snopki, no te ptaki miały po prostu siadać na dachach i podpalać je. To jest legenda, która się bardzo często powtarza. Nie zawsze trzeba jej wierzyć, a właściwie, że nigdy jej nie trzeba wierzyć. Trzeba tylko przyjąć, że taki zapis wokół tej Akwilei krąży i Hunowie Akwileę zdobyli. Wtedy resztka tej ludności, która ocalała od niewoli, gdzieś się rozbiegła. Hunowie nie byli w stanie ich przetransportować gdzie indziej, zresztą chyba nie mieli takich przesiedleńczych planów, które potem zdobią historię Bizancjum i Rosji, i zbiegli na laguny. Początkowo laguny to były płytkie płycizny Morza Adriatyckiego, z którego wyrastało bardzo dużo szuwar. No, takie powiedzielibyśmy trzcinowisko. Ale kiedy na to trzcinowisko opalowano dość inteligentnie, a potem nasypano, nawieziono ziemi, powstało miasto na wodzie i ono przyjęło nazwę Wenecji. Wenecji, czyli kraina Wenedów, miasto Wenedów. I ci Helwetowie być może byli właśnie takim ludem, już się do końca nie da ustalić, dlatego że jedno z ważniejszych jezior na północy Szwajcarii, jezioro Bodeńskie, nosiło w rzymskiej nomenklaturze nazwę Lacus Venedicus. Więc ci Wenedowie musieli być dookoła. Helwetów znamy z zapisu Cezara. No cóż takiego Cezar napisał? Oczywiście De Bello Gallico, co się tłumaczy o wojnie galijskiej albo o pięknym kogucie. Tak samo można przetłumaczyć. Bellum jest wojna i bellum jest piękno. Gallicus Galowie i Gallicus to jest kogut. Stąd też kogut jest symbolem nie tylko Galii, ale i Francji poniekąd. Oczywiście nie herbem. Przechodząc dalej, Helwetowie zostali bowiem przesiedleni przez Cezara w bliżej nieznane okolice w chwili, kiedy on te obszary zdobył. Wytrwały one przy Rzymie, no aż do jego w zasadzie upadku, czyli 473 roku, 6 roku, przepraszam, kiedy to Odoaker ostatecznie cesarstwo zakończył i wtedy przeszło pod władanie licznych plemion, które wdarły się w 406 roku, 31 grudnia, zamarzł Ren. I co się wtedy stało? No to jeszcze przed Hunami. Wtedy po tym Renie po prostu była straszliwa temperatura, do dzisiaj się wszyscy zastanawiają, bo rosnące drzewa zostawiły niesamowicie taki ciemny cień, słój swój. To oznacza, że mróz sięgał 40 stopni. No przy takim mrozie to się w ogóle nie chce wychodzić, już nie dość, że do walki, do obrony, ale w ogóle z domu, a Germanom się chciało. Przeszli ten Ren i od tej pory rozpełzli się po całym terenie. Jedni dotarli do, aż cztery plemiona dotarły w Pireneje, przeszły Pireneje, byli to Sarmaccy, czyli irańscy Allanowie, Suewowie, Wizygoci i na koniec Wandalowie. Po Wandalach została nazwa Andaluzja, a po Suewach Segowia i parę innych. Dlaczego ci Suewowie są ważni? Ponieważ część z nich nie miała ochoty wyprawić się na tak daleką podróż i zakręciła w stronę
Alp. I to są właśnie Suewi, początkowi praojcowie Szwajcarów. Suewi, zarówno Szwabia, jak i Szwajc, okręg Szwic, pochodzą od Suewów. Stąd też dzieci dziwią się, dlaczego Szwajcaria ma podobną nazwę do Szwecji. I czasami mylą te dwa kraje, póki im się tego dokładnie na mapie nie utrwali. No, tak jak Austria z Australią i parę innych podobieństw. Przypadkowych oczywiście, aczkolwiek jak wiemy w historii również nie ma przypadków i trzeba znaleźć tylko punkt wspólny. I tym punktem wspólnym dla Szwedów, Szwajcarów i tej Segowi i tych innych jest właśnie plemię Suewów, Suebów, Szwabów, Szwyców i tak dalej. Przetrwali oni do 1000 roku, będąc częścią Rzeszy Niemieckiej. W 968 roku cesarz się koronował w Rzymie, Otton I, wznawiając dawne, już zaginione od 800 roku, cesarstwo karolińskie. Teraz to było cesarstwo ludolfińskie, bo taką dynastię on reprezentował, zwane po prostu Rzeszą Niemiecką, gdyż obejmował pas nie tylko zresztą niemieckiej ziemi, ale od granic Danii. Danii się nie udało włączyć, choć usiłowano na różne sposoby zamienić ją w marchię pograniczną. Stąd do dzisiaj Dania nie nazywa się krajem Duńczyków, a marchią Danmark, a nie Danland. Kiedyś był Danland. A na południe, od Lotaryngii aż do Czech, Czechy były oczywiście słowiańskim państwem, i dalej przez Austrię i właśnie teren dzisiejszej Szwajcarii, przez Alpy, gdzie były cztery potężne przełęcze, świętego Gotarda, Bernarda, Splügen, no i tam jeszcze i mały i duży Bernard, o, to trzeba iść, i jeszcze jest przełęcz zwana też Koti, którą przeszedł kiedyś Hannibal. Tam na samym szczycie tej przełęczy jest bardzo ładna kapliczka, a w tej kapliczce przechowywana jest kość słonia, który tam no, po prostu zdechł. Nie dał rady przejść. No, za zimno było. Natomiast sięgała aż do połowy półwyspu, a czasami nawet okresowo aż na Sycylię, obejmując Włochy, właśnie środek zwany Lotaryngią i północ, które są dzisiaj Niemcami. Helweci, czyli Szwajcarzy, no, nigdy by się nie wyodrębnili, gdyby im się nie trafił również szwajcarski z pochodzenia, ale bardzo agresywny ród Habsburgów. Habib to był taki zamek, a ponieważ był obronny, to dostał nazwę Burg. No, Schloss jest w zasadzie po niemiecku zamkiem, ale jak się taki zamek obrośnie miastem, a miasto dostanie mury, to z sztatu robi się burgiem. I łatwo się państwo domyślą, że ów ród, początkowo Habsburgów, potem Habsburgów, zamienił się w ród Habsburgów. I z tymi Habsburgami przyszło Szwajcarom walczyć. Z walką z nimi związana jest najpiękniejsza legenda Europy i najbardziej trwała. Co do niej znowu się spierają historycy, etnografowie, folkloryści, czy w ogóle taki człowiek istniał. I ktoś wreszcie przeciął, mówi, istniał czy nie istniał, nawet jakby go nie było, to trzeba by go wymyśleć. A dlaczego? No, dlatego, że ta legenda mówi więcej w swojej warstwie legendarnej o prawdzie, niż tak zwane fakty, czy też personalia. Otóż jest to legenda o Wilhelm Tellu. Wilhelm Tell był wolnym chłopem, który gospodarzył na jednym ze stoków jeziora, zwanego dzisiaj Jeziorem Czterech Kantonów, w kantonie Szwic, i przeprawiając się przez to jezioro, odwiedzał poszczególne grupy góralskie, które się mieściły w pobliżu. Stąd też, według legendy, miał on siłę łączenia. Był bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli, charyzmatycznym człowiekiem. On potrafił tych górali zjednoczyć, wytłumaczyć im, że mają wspólny cel i powinni zachować, że wolność równa się godność. Nie ma godności, jak człowiek jest zniewolony, nie wiem, sprowadzony do ziemi, musi tam kłaniać się wszystkim, no jeżeli jego godność jest bez przerwy naruszana. A taką właśnie godność naruszył ród Habsburgów. Mianował bowiem niejakiego Gesslera na gubernatora. No ale gubernator
któremu odmawiano, szczerze mówiąc, odpowiednich ukłonów, postanowił się na tej ludności zemścić. Otóż, uważając, że powinien być traktowany jak co najmniej Habsburg, choć nim nie był, podzieli mu wtedy górale. No jak przyjdą Habsburgowie, to owszem, my się, ale ty to jesteś dla nas chłystek. No bo on rzeczywiście był taki z jakiejś dolnej warstwy chłystkiem wynajmowanym do takich właśnie ciężkich posług. Habsburgowie i w ogóle

Kapelusz, martwy przedmiot, a to zakrawa na bałwochwalstwo. No i połączyło się to również z wątkiem religijnym, z drugim przykazaniem. Nie będziesz miał cudzych bogów, a co dopiero kapeluszy przede mną, mówi Bóg w drugim przykazaniu mojżeszowym na tablicy wyrytym. No i to właśnie zadziałało na górali, jak przysłowiowa płachta na przysłowiowego byka. Odmówiono mu. I wtedy on postawił tam straż, która miała aresztować każdego, kto się na to nie zgodzi. I takim właśnie przechodził sobie z synem swoim, już kilkunastoletnim, Wilhelm Tell, z kuszą. Pierwsze kusze się pojawiły mniej więcej w XI wieku, a to już był XIII. Ale te kusze z każdym rokiem, z każdym sezonem stawały się coraz bardziej precyzyjne. Co to jest kusza? To już nie jest łuk, który ocięciwe trzeba trzymać w ręku, w palcach, łuczysko w dłoni, napinać potężnie. Im potężniejszy łuk, tym trzeba mieć potężną siłę. Tylko taką korbą się nakręcało splecione, potężne zresztą, sznury, które naprężały początkowo drewniane łuczysko, czyli ten łuk, a potem to nawet było z metalowym elementem, jakąś sztabą metalową, która dawała siłę, a potem to już w ogóle całość była prawie z metalu, za wyjątkiem głównego korpusu. I wystarczyło wtedy niewielki grot, 10 cm, 8, czasami 15, wstawić, dobrze naciągnąć właśnie przy pomocy takiej przekładni, takiej korbki z łańcuszkiem i takie dwa zęby wciągały tą cięciwę na naprawdę wysoki urowień, wysoki poziom do takich zębów, które się tam zatrzymały, a potem wystarczyło wycelować i te zęby, pociągając za coś, co my nazywamy spustem, to te zęby się cofały, to już była wyższa mechanika i te naprężone powrozy plus wygięty łuk wypuszczały grot z nieprawdopodobną siłą. Co gorsza, mały grot powodował, upierzony na końcu, oczywiście dla sterowności, niezwykłą precyzję strzału, lepszą niż w łuku. W łuku człowiek ręka drży, wiatr powieje, strzała jest dość długa, więc bywały sytuacje jak pod Grunwaldem na przykład, że Tatarzy wystrzelili, a wiatr zmuchnął to wszystko gdzieś dalej i tak to trochę na chibił trafił, wtedy strzelano z tego łuku, a tu już nie. Co ważniejsze, kusznik mógł dopaść rycerza. Wcześniej rycerz był w zasadzie, i to była przewaga najważniejsza, nieosiągalny dla wolnego chłopa. Dlaczego? Wsiadł na konia, koń 2 metry wyżej i tym mieczem mógł wyrąbać dowolną ilość chłopów nieposłusznych, na ich miejsce sprowadzając innych. W ten sposób zaludniano zbuntowane okolice, a tu nie. Jeżeli rycerz zajął się zbójectwem, był wyjęty spod prawa. I wtedy byli tacy właśnie szujce, czyli strzelcy, którzy się na niego zaczajali i ową kuszą byli w stanie przebić jego pancerz. Padał taki rycerz z konia i nawet nie wiedział, kto go zabił. Wtedy brano zbroję dla siebie, a jego ciało, czasami to już tylko głowę, odnoszono do ratusza i pobierano od takiego raubritera, czyli rycerzozbójcy, odpowiednią nagrodę. I być może, pamiętajmy, że Wilhelm Tell jest kompozycją wielu postaci, zapewne istniejących naprawdę, ale opowieść o nim z ust do ust przekazywana od XIII wieku, spisana była dopiero w XVI wieku i otrzymała szatę, powiedzielibyśmy nawet powieściową. No cóż dalej się dzieje z tym Wilhelmem Tell? Wilhelm Tell się nie przejmuje tym kapeluszem i odmawia. No to go aresztują i stawiają przed Gesslerem. No i Gessler go tam molestuje intelektualnie pod tytułem: czemu odmawiasz? A on mówi, że to jest poniżej godności. Kto to słyszał, żeby kapelusz? Wasz mości mogę się pokłonić, ale nie waszemu kapeluszowi, spodniom, czy nawet gdybyście kapcie powiesili, też się nie pokłonię, bo to jest poniżej godności. O czym zresztą ten Gessler mocno

wrażliwiony na własnym punkcie. No właśnie dlatego, że go nie chcieli szanować, nie był w stanie zrozumieć. I wtedy wpadł na bardzo przewrotny pomysł. Czy on był prawdziwy? Podobno tak, ale zapis jest dość późny, więc mógł być też sprytnie wymyślany. Mianowicie powiedział, postanowił próbę ogniową zrobić i pytał go, czy tą kuszą umie się dobrze posługiwać. A on mówi, no wypróbuj, panie, to będziesz wiedział, co ja ci tu będę siebie chwalił. A on mówi, dobrze, ale będziesz wolny, jeżeli strącisz jabłko z głowy swego syna. O, to słynne jabłko Wilhelma Tella. No i rzeczywiście chłopcu ustawiono jabłko na głowie. Chłopiec się cały trząsł ze strachu, ale ojciec przywołał go do porządku, mówi, nie bój się, będzie dobrze. Stanął do strzału, ustawił się na odpowiednią odległość. Wyjął jedną strzałę, włożył w usta, a drugą włożył do kuszy. Krótka chwila zastanowienia, podniósł koszę do oka, strzelił. Idealnie przebił jabłko. Chłopiec wyskoczył radosny, rzucił się ojcu na szyję. Byli wolni, ale Gessler zdziwiony mówi, dobrze, a po coś ty trzymał tą drugą w ustach? Po co ci była druga strzała? Bo jakbym chybił, to druga była przeznaczona dla ciebie. I tu nie trzeba było wiele, żeby Gessler go po prostu raz jeszcze zamknął. W czasie przeprawy miano go osadzić w bardzo poważnym zamku, który sterczał gdzieś na środku jeziora. I w trakcie tej drogi Wilhelm Tell po prostu z łódki wyskoczył i ocalał. Szalał później po dolinach, zmarł jako szanowany wójt jednej z wsi i do dzisiaj jest legendą Szwajcarii. Właściwie trudno sobie Szwajcarię bez Wilhelma Tella wyobrazić. A opowieści o nich, trzy się takie zachowały, z renesansu już spisane. No pamiętajmy, wtedy druk był, więc one się rozchodziły bardzo szybko. Warto było je drukować wcześniej, to już były tylko zapisy. Dokomponowano mu najróżniejsze rzeczy i małżonkę, i kochankę. No może nie kochankę, ale kogoś takiego na boku, ratującym takie właśnie młode panny przed porwaniem przez różnych szlachciców. Był w zasadzie, jak się czyta tą opowieść, jedną z nich, ona chyba nawet po polsku u nas jest o Wilhelmie Tellu, wynajmowanym. Jeżeli gdzieś dziedzic czy jego namiestnik no, poczynali sobie już niegodnie, łamiąc prawo i nic sobie z tego nie robiąc, bo sąd Rzeszy się takimi rzeczami nie chciał zajmować, no to go wynajmowano i on potrafił takiego delikwenta zastraszyć, niekoniecznie zabić. On tam nie miał chyba na sumieniu morderstw. Nie zajmował się morderstwem, zajmował się przewracaniem praworządności, jakbyśmy to dziś powiedzieli, cytując jeden z filmów Wabank. Otóż tenże właśnie Wilhelm Tell umarł w opinii bohatera narodowego, a właściwie góralskiego. Ale jego legenda wypłynęła dwoma źródłami. Po pierwsze, dogrzebał się właśnie z tej drukowanej w renesansie opowieści Fryderyk Schiller i napisał swojego Wilhelma Tella. A jeszcze jak do niego dokomponował Giacomo Puccini muzykę, no to było taradam, taradam, taradam, dam, dam, no i to już przeszło do legendy całej Europy. Wilhelm Tell stał się bohaterem wszystkich. Piękny film zresztą nakręcono, seryjny i co chwila były jakieś przygody. No, myśmy to naśladowali Janosikiem, to taki nasz Wilhelm Tell, tylko bez łuku, ale za to ściupazecką. I okazuje się, że praktycznie każdy naród miał swojego Wilhelma Tella. Była to zarówno potrzeba chwili tych ludzi, żeby odreagować, że jest ktoś, kto się wyłamał prawu, który jest poza prawem, ale jest dla nich obrońcą praw. I ten człowiek zjawi się i można było takim człowiekiem takiego magnata, a u nas szlachcica czasem postraszyć. Kurpie to potrafili, mówili, Stach Konwa tu przyjdzie i tu dopiero... I wszyscy się rzeczywiście bali takiego, no, takiego mafiozo swoistego, czyli kogoś, kto nie boi się prawa, bo już jest tak poza prawem, ale za to potrafi je przywracać. Oczywiście w Polsce
nie zachowały się takie opowieści, bo to wszystko wiało na tak zwany niż i stawało się kozakami. Kozactwo to jest dziecko Rzeczpospolitej. Na tyleż Polaków, co i Rusinów. No i stworzyli Ukraińców. Natomiast u nas stworzyli, w obszarze zachodniej Europy, stworzyli Szwajcarię. I jak to wyglądało? Otóż zanim się ten Wilhelm Tell przewinął, to doszło do bardzo poważnego konfliktu właśnie z owymi Habsburgami, a grupą szlachty, Schwarzenbergiem i kilkoma innymi, tutaj mam trudności z wymówieniem tych ich nazwisk, bo one się troszeczkę inaczej wymawiają po szwajcarsku, a jest już taki język, za chwilę o tym też powiem. I wtedy postanowiono, zebrało się czterech takich przedstawicieli oraz wójtowie czterech kantonów. Uri był najważniejszym w tej całej Unii, Schwyz. Schwyz da nazwę Szwajcarii w pewnym sensie. I Unterwalden, czyli Podlesie. Unterwalden ostatecznie rozpadnie się na dwa półkantony, które już teraz mają status pełnych kantonów. Nidwalden, Dolny Las, i Obwalden, Górny Las. A zatem mamy Unterwalden, Nidwalden i Unterwalden, Obwalden, Schwyz i Uri. I owe kantony, do nich jeszcze dołączy kanton Lucerny, Cugu i parę innych, zawiążą pierwszą konfederację. I rzeczywiście na łące w Rütli zbierze się późnym wieczorem, to był właśnie 1 sierpnia, ów cichy czy ukryty parlament chłopów i szlachty szwajcarskiej, byli przedstawiciele również Lucerny, czyli miasta, i złożą przysięgę. Przysięga z Rütli, której tekst został zapisany w księdze miejskiej Lucerny i jeszcze parę innych miast, bo przystępujące miasta powielały tą przysięgę, że wszyscy staną w obronie każdego z tych zagrożonych kantonów. I trzeba przyznać, że to stwierdzenie właśnie zawarte w owej przysiędze stało się podstawą słynnej powieści Aleksandra Duma, Trzej Muszkieterowie. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jeden kanton za wszystkie kantony i podstawą NATO. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Morał, ta maksyma już wtedy zapisana działa do dziś. Jeżeli jesteśmy solidarni, to tylko w taki właśnie sposób. Szwajcaria dała tego żywy przykład. Od tej pory owe równiny Szwajcarii były nie do pokonania. Do tego dochodzi bardzo tajemnicza, o której tutaj powiem ze względu na fascynację tajemnicą, legenda o Templariuszach. Templariusze, jak wiemy, zawiązali się w 1119 roku w Amalfi, a stamtąd trafili do Ziemi Świętej. Już częściowo część rycerzy już była w pierwszej krucjacie 1099, zdobywała Jerozolimę 15 lipca, później rocznica Grunwaldu tegoż roku. Ostatecznie odkryli świątynię Salomona, stąd ich nazwano Templariusze, czyli obrońcy świątyni. Prawdopodobnie, legenda już tu głosi, że tam były ogromne skarby Salomona ukryte przed Babilończykami, Rzymianami, ale wszystkimi, którzy chcieli ten Izrael obrabować, a wiemy, że z opisu przecież biblijnego i Księgi Królewskiej, Księgi Kronik, jak wspaniałe skarby tam gromadzono. Czy te skarby były, czy nie, faktem jest, że Templariusze, owiani legendą, iż posiadają takie ogromne skarby, ściągnęli na siebie zawiść. I to nie byle kogo. Działali prawie dwa wieki. I w 1308 roku doszło do pamiętnego 13 października w piątek, jednoczesne uderzenie sił królewskich na wszystkie bastiony Templariuszy. Ale ci już byli przygotowani na to.
Nie znaleziono żadnych skarbów, a okręty wyładowane ponoć wielkimi ich zasobami odpłynęły w nieznanych kierunkach. No ale nie wszyscy templariusze zdołali tymi okrętami się ewakuować, no prawie ponad połowę ujęto. Część z nich zbiegła w góry i owa legenda głosi, że właśnie schronili się wśród chłopów szwajcarskich, nauczyli ich walczyć mieczem, biorąc zresztą również udział w niektórych ich walkach. Stąd symbol templariuszy, czerwony krzyż na białym polu, stał się odwrócony symbolem Szwajcarii. Coś jest na rzeczy, czy do końca tego nie wiemy. Natomiast w 1314 roku rozwścieczony król Filip Piękny skazał Jakuba de Molay i jego zastępcę na śmierć na stosie. I rzeczywiście spłonęli na wyspie żydowskiej pomiędzy Cité, czyli największej wyspie na Sekwanie, a resztą Paryża, przeklinając Filipa i papieża Klemensa, który do tego rękę przyłożył. Jeszcze tego samego roku obaj umarli. Czy śmiercią własną, czy tak powiem z ręki cudzej, już tego nie będziemy rozstrzygać. Faktem jest, że z całą pewnością to z kolei inne dokumenty pośrednie i bezpośrednie dopowiadają, że rozwiązany zakon schronił się właśnie w górskich okolicach, animując już walczących od przecież kilkudziesięciu lat Szwajcarów do oporu przeciwko już nie tyle bardzo rozzuchwalonej magnaterii, czyli owym Habsburgom, zanim ich ze Szwajcarii wyrzucą całkiem, owi chłopi, ile nawet feudałom kościelnym. Pamiętajmy, de Molay rzucił klątwę również na papieża. Stąd też następne przypuszczenie, że jakąś kolejną emanacją tych wrogów kościoła poprzez różokrzyżowców są i masoni. To jest taki siódma woda po kisielu tych templariuszy. Ale tutaj, w tych górach, oni mogli rzeczywiście zadomowić się i za wyżywienie i bezpieczne lokum potrafili wyszkolić niczym siedmiu wspaniałych wieś meksykańską w bronieniu się. Jest jeden z opisów jednej z bitew, jednej z pierwszych bitew pod Murten, że naprzeciwko rycerzy stanęła hałastra chłopska z widłami, cepami, motyką nawet, no głównie noże i inne szpadryny były w ruchu. No a tutaj uporządkowane rycerstwo z potężnymi tarczami zeszło z koni, idzie na nich, miecze długie, gdzieniegdzie potężne dzidy. No i ten chłopski tłum stanowił dla nich przedmiot drwiny, kpiny i igraszki. Wszystko się skończyło, tak powiem, dla tego rycerstwa źle, gdy nagle się ten tłum chłopski rozstąpił, a za nimi stali rycerze z czerwonymi krzyżami. I ci dopiero dali łupnia, ponieważ dobrze wiedzieli, co to jest rzemiosło rycerskie i mieli motywację większą niż, tak powiem, stan posiadania. Tak rodzi się właśnie Szwajcaria. Szwajcaria jest zresztą bardzo silnie katolicka. Jakoś ten wrogość do katolicyzmu to Szwajcarom tu nie zaszkodziła, ale bardzo szybki rozwój reformacji i to w dwóch różnych kierunkach reformowanych, zarówno Zwinglego w kantorze Cug, czyli w wydaniu w języku niemieckim, szwajcarsko-niemieckim, pamiętajmy, to jest góralski dialekt, jak i Jean Calvena, zwanego Calvinem, w Genewie, czyli francuskiej części, był bardzo gwałtowny, co zawsze potwierdza, że wcześniej musiał być tam jakiś konflikt z kościołem i pierwsza okazja powodowała, że cała społeczność tu wiejska, a w Genewie miejska, natychmiast porzucała, przejmując nową ideologię, która obywała się bez kurateli feudalnej przede wszystkim, ale i duchowej kościoła i papieża rzymskiego. Tak właśnie się w Szwajcarii stało, co by potwierdzało, że rzeczywiście tyle tylko, że Szwajcaria się rozpękła na północną część bardziej, północno-zachodnią, bardziej protestancką, w wymiarze zarówno Zwingla, jak i Calvina. Potem Calvin zjednoczy te dwa i Zwinglistów troszeczkę wciągnie do swojego credo,
no, przewalczy ich, a niektórzy twierdzą, że nawet oszukał ich, czyli nabrał ich, znaczy zostawił im retorykę słowną, ale faktycznie narzucił im kalwinizm. Stąd też cwinglianizm właściwie zniknie, choć podobno istnieją jakieś grupy czczące dalej Zwinglego jako swojego założyciela. A południową, wschodnią część, która będzie silnie katolicka. Tak silnie, że właśnie z górali szwajcarskich będzie się rekrutowała gwardia papieska od czasów Juliana II, składająca przysięgę w dniu, w którym owi Szwajcarzy, kładąc swoje życie na szali, bronili papieża podczas Sacco di Roma w 1526, kiedy to zbuntowane oddziały Karola V wdarły się do Rzymu, niszcząc go w nieludzki sposób. Większość była zresztą protestantami, więc można powiedzieć, Rzym zdobyli protestanci i Szwajcarzy do końca bronili, stanowiąc do dzisiaj wyłącznie spośród nich rekrutowaną gwardię papieską. A więc mamy już okres renesansu, w który Szwajcaria wkracza jako dojrzały element pierwszej Rzeszy Niemieckiej. W zasadzie odrębny kraj, który udaje, że podlega, ponieważ no, nie było jeszcze możliwości całkowitego wyrwania się z bardzo prostej przyczyny. No, dookoła była Rzesza. Ale w górach to górale rządzili. I teraz przyłączają się do tej konfederacji dwa najważniejsze kantony. Zürich, tutaj eś na końcu, chociaż Szwajcarzy wymawiają to też Zürich, oni wymawiają, oraz Bern, czyli Niedźwiedź, kanton Niedźwiedzi i co znaczy Zürich, nie wiem, podobno źródło, ale nie jestem tego, źródło pieniędzy na pewno. I tam właśnie były banki. Tu jest podejrzenie, że to było siedlisko tych templariuszy w tym Zürichu i tam gdzieś oni trzymali owe monety, złoto lub przedmioty ze złota, cokolwiek, co dawało kapitał. Tam się rodzi kapitalizm renesansowy. On jest trochę inny, ale polega na tym, że się wystawia weksle na posiadane dobra pokrycie w złocie. I one funkcjonują jak pieniądz, stając się potem zalążkiem tego, co dzisiaj znamy, czyli banknotu, czyli bankowej noty, tłumacząc. A zatem Szwajcaria jest takim bankiem europejskim już w renesansie, kiedy upadły dwa najpotężniejsze banki florenckie, Ciąpich i Blankich. I te w tym momencie no, bezpieczne pieniądze okazują się być w Szwajcarii. Dlaczego? Szwajcaria nigdy nie ujawnia, kto ile tam wkłada. Wszyscy złodzieje świata tam deponowali. Była nawet taka legenda, że no, każdy partyjniak za czasów komuny to gdzieś tam w Szwajcarii miał banki, tam odprowadzał pieniądze. Czyli mówiąc krótko, okradał własny naród na poczet swoich prywatnych posiadłości. No, komuna to tropiła, jeśli ktoś miał, to oczywiście musiał to utracić. Najczęściej go łapano i mówiono, no proszę bardzo, oddasz, to my cię wypuścimy. Czasem wypuścili, czasem nie, ale on i też nie wszystko oddawał. No, najlepiej rolę szwajcarskiego banku pokazuje nam film Wabank, do którego raz jeszcze się odwołał. Natomiast w tym momencie właściwie tworzą się owe struktury. Szwajcaria bowiem słynie z jeszcze jednej rzeczy. Właściwie od słynnej bitwy z królem burgundzkim, Karolem Śmiałym, właściwie ma święty spokój od wojen. Przetoczą się oczywiście wojny religijne, ale w bardzo małym rozmiarze. I już okres najbardziej tragiczny dla Rzeszy Niemieckiej, wojny 30-letniej, kiedy to Szwedzi spustoszyli, no, aż po Bawarię, jak nie dalej, Szwajcarzy wykorzystali ten moment i w trakcie negocjacji pokojowych Stany Szwajcarskie wypowiedziały posłuszeństwo cesarzowi. Co najciekawsze, cesarz Ferdynand zaakceptował i dnia 19 października 1647 roku Szwajcaria proklamuje niepodległość. Oczywiście obchodzi ona datę 1 sierpnia, to jest początek, kiedy się w ogóle rodzi Szwajcaria, kiedy zawiera się właśnie słynną umowę, taką datę mającą, pomiędzy Stanami. To jest moment zainicjowania, a data prawie niewidoczna w Szwajcarii, nie pamiętam, żeby ktoś tam ją obchodził, ale może
na tyle nie znam Szwajcarii, 19 października 1647 roku Szwajcaria staje się suwerennym krajem Europy, niezależnym od Rzeszy, występuje. I wtedy zaczyna się rzecz bardzo ciekawa. Szwajcarzy kują góry. Niesamowite, są takimi gnomami. Gnomy to takie, wiecie, stwory, no, kto nie pamięta Gimliego z Tolkiena, prawda? Krasnale, które wykopują tunele i w nich trzymają swoje złoto. Sam widziałem rzeczywiście w Szwajcarii, w jednej z dolin, nagle kolejka linowa po prostu wjeżdża w dziurę w pionowej ścianie. Tak jakby wjeżdżała w okno i ginie gdzieś tam. No, tylko sobie wyobrazić, że przewozi pieniądze w tej z powrotem, no bo trudno, żeby wiozła turystów w taką ciemną sztolnię. Tym bardziej, że nie było tam nigdzie w pobliżu żadnej stacji, gdzie można było do tego wsiąść. Nie wiadomo, skąd wychodziła, bo tego w górach nie było widać, ale ładnie przy naszych oczach zniknęła w takim właśnie ciemnym tunelu. A więc stała się bankiem Europy. Do XVIII wieku Szwajcaria zdążyła się zdegenerować. Bałagan był totalny. Każdy kanton chodził własną drogą, wybijał własne pieniądze, pobierał własne cła, szczególnie te na przełęczach. Oczywiście zachowując własny język, właściwie tylko na tak zwanych konwentach kantonalnych, które się potem w parlament zamienią, ustalano wspólną obronę, podatki wspólne i wspólną politykę zagraniczną, czyli coś pomiędzy cesarstwem a Francją, a królestwem. Francuzi ogromne pieniądze płacili, żeby Szwajcarzy buntowali się przeciwko cesarzowi. Szwajcarzy oczywiście skrzętnie z tego korzystali, również wynajmując królowi francuskiemu swoich żołnierzy. Około 1000 ich padło w obronie Tuilerii, kiedy rozwścieczony lud w 1792 roku wtargnął i tych biednych Szwajcarów wymordował. No, skutkiem było obalenie monarchii i powołanie republiki. Ale Szwajcaria jest jedną z pierwszych republik europejskich. Najwcześniejsza jest oczywiście San Marino, bo ma datę 301 rok. Ponieważ nie była data znana dzienna, kiedy święty Marinus założył ową wspólnotę w górach apenińskich, przyjęto dzień 3 września, dzień śmierci Marinusa, jako dzień założenia San Marino. No, widać, to jest jedyny kraj, który w całości i bez zmian przetrwał z epoki starożytnego Rzymu do dzisiejszych czasów. Szwajcaria jest druga. I rzeczywiście data 1 sierpnia znamionuje jej realny początek, a prawny oczywiście 19 października 1647 rok. W 1948 kończy się wojna 30-letnia, a Szwajcarzy są już wolni. Odrębne państwo nawiązuje odrębne, rusza wtedy dyplomacja szwajcarska. Odrębne przedstawicielstwa ma i na dworze austriackim, gdzie ich zaakceptowano, i na dworze francuskim, i co najważniejsze, na dworze papieskim. A potem w wszystkich innych państwach, które się pojawią, najpierw Europy, a potem już reszty świata. No, o ile te państwa po prostu nawiązują z Europą jakiekolwiek kontakty, takie Chiny, Japonia się kolejno otwierają już w XIX wieku. Ale w międzyczasie Szwajcaria przeszła bardzo poważną rewolucję. Otóż kantony się pokłóciły. A ponieważ już druga koalicja francuska przeciwfrancuska zahaczyła o Szwajcarię, wdarły się tam oddziały, choćby Suworowa, to pojawił się tam również Napoleon. Między innymi przeszedł przez przełęcz świętego Bernarda. Byłem na tej przełęczy, rzeczywiście niesamowicie wysoko, ale i tam on zbudował słynną, właściwie to była przełęcz, przepraszam, sąsiednia przełęcz Simplon, gdzie zbudował drogę. I kiedy go pytano, generale, bo to jeszcze był generał Bonaparte, jaka szerokość? A on powiedział, na szerokość dwóch mijających się armat. No i te dwie armaty wymierzono, oczywiście odstęp między nimi, żeby się osiami nie zaczepiły. I taką drogę właśnie przebito przez Simplon, świętego Bernarda i Gotarda. Teraz przez przełęcz Gotarda idzie kolej, która tam aż taką spiralą zakręca. No fantastyczne to jest dla zwiedzania, szczególnie pociągowego, jak ktoś ma pociąg do pociągów. A Szwajcarzy, no, okucie skały mają niemal we krwi. I wtedy, wypędzając Austriaków,
marszałek, wtedy jeszcze generał André Masséna, stoczył potężną bitwę pod Zurichem, rozgromił wtedy, nie przyznającego się oczywiście do klęski, Suworowa, wypędził państwa koalicji stamtąd. Suworow trafił gdzieś do Włoch. Potem, jak wiemy, caryca Katarzyna oddała diabłu duszę i wezwano Suworowa z powrotem do matki ojczyzny i tam umarł na brak łaski carskiej. Paweł go sposponował. Suworow nie przeżył, dostał udaru, zmarł w własnych posiadłościach w Aleksandrowskoj. Natomiast Szwajcaria została przez Francuzów zajęta i zamieniona w Republikę Helwecką. I ta republika funkcjonowała tak jak pozostałe republiki, tak zwane córy Republiki Francuskiej czy rewolucji, jak Batawska Republika, była Republika Alzacka, Nadreńska, były nawet takie okresowe, no pół roku na przykład istniała, Cispadańska, Cisalpińska potem i tak dalej, łączyły się one, potem zamieniły się w Republikę Włoską, była Republika Liguryjska, dawne wielkie emporium genueńskie. Jedynie Republika Wenecka zostawała nieruszona, dopóki ją nie sprzedano Austrii. No i wtedy Austriacy zajęli Wenecję i trzymali ją aż do 1866 roku, kiedy Włochom z wielkim trudem przegrali bitwę, ale wygrali wojnę. Udało się tą Wenecję wyrwać Austrii. Otóż wtedy też Napoleon kazał tym Szwajcarom przyjechać do Paryża, pod Paryżem Fontainebleau podyktował im konstytucję Szwajcarii. I te kantony się na to zgodziły. Straciły trzy ziemie. Straciły Neuchâtel, czyli Neuenburg po szwajcarsko-niemiecku, który otrzymał szef sztabu Berthier, straciły Walezję, i Genewę, przepraszam, które wcielono po prostu do Francji. Walezja natomiast była oddzielną republiką. To jest bardzo ciekawe. Byłem w tej Walezji. Tam się mieści szczyt Matterhorn, obok Zermattu. 8 dolin jest frankojęzycznych, a 2 doliny dalsze są już niemieckojęzyczne. I to jest właśnie jedna z nich. I Walezja wytrwała jakiś czas jako odrębne państwo. Nie wiem, czy ją w końcu Francja nie pożarła, bo Francja sięgnęła Rzymu. Nie wiedzą państwo, czy był departament rzymski po prostu. Natomiast Toskania się uchowała jako Królestwo Etrurii. Wracano do bardzo antycznych nazw. No i odkryto właśnie tych Helwetów, o których państwu na początku mówiłem, że zamieszkiwali owe ziemie. Ktoś po prostu porządnie przeczytał Cezara, a znał łacinę i przetłumaczył na francuski tych Helwetów. I nazwano ową właśnie republikę. Początkowo było rzeczywiście Republik po francusku, ale potem przeszło dla zgody, ponieważ kantony niemieckie, a był jeszcze jeden kanton włoski, nazywał się Ticino. Odrzucono wszystkie trzy języki i przyjęto łacinę. I wtedy powstała nazwa Konfederacja Helwecka, Confederatio Helvetorum, a właściwie Helwetów, czyli wszystkich Szwajcarów, którzy w swoich własnych językach się zawsze troszkę inaczej nazywali. Jest jeszcze czwarty język i kanton, który nie jest ani niemiecki, ani francuski, mianowicie kanton szary, czyli tak zwany związek szary kantonów gryzyjskich. Po francusku nazywa się on bardzo śmiesznie dla Polaków, mianowicie Gryzonia. No i wszyscy się pytają, czy tam grasują gryzonie. Nie, nie grasują. Byłem tam z młodzieżą. Żadnego gryzonia nie było, chyba że świstaki. Ale nie wiem, czy one są za duże chyba na gryzonie. Natomiast mówią językiem odrębnym. Dłuższy czas nie można było tego języka zlokalizować, ponieważ są tam odmiany. Engadyńska, jakaś inna jeszcze. Waltylina, która potem należała do Wenecji, odpadła. Jedyny teren, który odpadł od Szwajcarii. I na tym obszarze ów język miał różne nazwy, aż w końcu badacze pozbierali to wszystko do gromady i dali mu nazwę języka retyckiego, ponieważ tam w czasach rzymskich była prowincja Retycji. Ale okazuje się, że ów kanton mówi językiem, licznymi dialektami, tak jak u nas górale też, co dolina to trochę inaczej, Orawa, Spisz, a jeszcze Podhale i tak dalej, Podtatrze, u nich to samo.
Ale w końcu wypreparowano taki ogólny język i okazuje się, że on zawiera bardzo dużo elementów właśnie wenedyjskiego. Że jest to w zasadzie jedyny zachowany do dzisiejszego czasu język wenedyjski, bardzo silnie zromanizowany. Stąd nazywa się reto-romański. Jeszcze dwa istnieją podobne, mianowicie język ladino, to jest, czy ladyński, to jest obszar wokół Dolomitów, Cortina d'Ampezzo, etc. oraz friuliański. 500 000 Friuliańczyków żyje pomiędzy Słowenią a Włochami, będąc odrębnym narodem. Mają stolicę w Udine, no i mówią owym językiem, który nie jest włoskim, jest po prostu odrębnym językiem. Próbowano połączyć ten Friul z Ladino i z Graszunem, czyli Gryzonią, też w jeden naród, retycko-romański, czy retycje, ale to się do dziś nie udało. Mówi się raczej o trzech językach i trzech grupach narodowych. Z tego grupa ta Graszun, czyli gryzońska, ma równorzędny status z wszystkimi pozostałymi. Chociaż najwięcej Szwajcarów mówi językiem germańskim, na tyle odmiennym, że jak ktoś mówi tym językiem w telewizji, to na dole są napisy po niemiecku lub po francusku, więc nie jest to już język niemiecki. Ostatnio szczególnie zaczęto zapisywać, wcześniej Szwajcarzy niemieckojęzyczni posługiwali się po prostu hochdeutschem, niemieckim językiem wysokim, czyli ponad niemieckim, troszeczkę takim klasycznym, tak jak u nas mówiono, taki royal speech, czyli takim wzorcowym językiem. Natomiast w pewnym momencie odrzucono i zaczęły się pojawiać najpierw gazety, potem powieści, a na końcu literatura piękna z poezją, włącznie w języku ludowym. I to jest właśnie język szwajcarski. I wszędzie w Szwajcarii mamy napisy w czterech językach. Mianowicie w języku szwic, już nie tylko niemieckim, czasami niemiecki, rzeczywiście w niektórych kantonach. Języku swiss, czyli francuskim, Switzera, czyli włoskim, i Swizra, czyli reto-romańskim. Szwajcaria jest miniaturą Europy. I kiedy stworzyła się młoda Europa za sprawą Mazziniego i innych bohaterów i Lewela naszego, to właśnie znalazła miejsce w Bernie, gdzie 14 kwietnia 1834 roku zawiązano Juvena Europa, Jovina Europe, Le Jeune Europe i Jungen Europe. No i nasza oczywiście młoda Europa. Myśmy wschód reprezentowali w tej całej konfiguracji. Szwajcaria stała się ojczyzną wszystkich, którzy swoją ojczyznę stracili. Dzisiaj na przykład dla Katalończyków jest takim miejscem ucieczki. Nie należy do Unii, nie chce należeć do Unii i nie chce nawet słyszeć o Unii, gdyż ogranicza ona bardzo silnie lokalną autonomię. A Szwajcaria to jest zbiór lokalności. Ma konstytucję, ma parlament, który się składa z Rady Kantonów i z Rady Ogólnej, natomiast tylko sprawy zagraniczne i wojskowe załatwia ów parlament, reszta wszystkim. Nie ma ministerstw, nie ma rządu. Jest ustrój kantonalny. Wszystkie kantony mają swoje własne ustawodawstwo i rządzą się tak, jak chcą. Kanton St. Gallen, w którym mieści się Rapperswil, właśnie ową uchwałą swoją przejął zamek, który platerowie kiedyś wynajęli, nie kupili, wynajęli, organizując tam teraz hotel, a nasze muzeum w Pudłach musi czekać na odrębne miejsce. I dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do odwiedzenia Szwajcarii. We wrześniu, w końcu września, odbędzie się taka narodowa pielgrzymka do Solury dla uczczenia stulecia powstania Muzeum Kościuszki w domu i miejscu, w którym Kościuszko dnia 17 października 1817 roku zakończył życie. A ja kończę audycję. Jeszcze raz pozdrawiam Państwa i szczególnie te panie, którym tę audycję dedykuję. Również dedykuję jednej z moich koleżanek, Lucynce Kazieko, której siostra zmarła niedawno i której pamięć wspólnie czcimy. Dziękuję Państwu za...

0: Gawęda historyczna.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
5: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
4: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
5: Wywiady z interesującymi ludźmi.
4: I dużo dobrej muzyki.
5: Oraz kultury polonijnej.
4: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
5: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
4: Niedziela.
5: 9 rano, czerwony dywan.
4: Zapraszają
5: Iza Smolarek
4: i Aleks Sławiński.
1: To była autopromocja.

0: Pora karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Witam Was bardzo serdecznie w porze karmienia. Jest 17.02, 8 sierpnia 2026 roku. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, dlatego że wczoraj czułam się chora i ja taką pozwolę sobie na pewną osobistą wycieczkę, ponieważ ja przekroczyłam już 40 wiosen i odczuwam to, prawda? I przychodzi, jest takie uczucie, i ja go dzisiaj doświadczyłam, że człowiek zasypia chory, a rano budzi się zdrowy. I może poczuć taką ulgę, że to jednak nie jest żaden koronawirus, grypa i po prostu nie zmusi mnie to do leżenia w łóżku, nie wiem, przez tydzień i w ogóle po prostu sprawi, że będę się źle czuć. Tylko po prostu zjadłam coś, co kiedyś mi nie szkodziło, a teraz już mi szkodzi. Więc ja się dzisiaj czuję jak nowonarodzona. Ta audycja jest dla mnie świętem, bo wczoraj nie mogłam poprowadzić swojej audycji ze względu na złe samopoczucie związane z tym, o czym mówiłam przed chwilą, a dzisiaj już mogę, więc się cieszę. Mam dla Was playlistę bardzo letnią, to znaczy w połowie imprezkową, nawet ekstremalnie imprezkową i od tego właśnie zaczniemy, a w połowie romantyczną i refleksyjną. Posłuchamy sobie brytyjskiego duetu, braterskiego duetu Over Mono i to jest muzyka, dla której inspiracją był rave lat 90., więc będzie bardzo tanecznie i zapraszam Was na utwory Lock Up i Night in Shining Prada.

Byli to Over Mono i z ich płyty noszącej tytuł Pure Devotion utwór Lock Up oraz Night in Shining Prada. Over Mono to Tom i Ed Russell, bracia z Walii. Wydają nie gdzie indziej, jak tylko we wspaniałym XL Recordings. I dziś my będziemy ich słuchać. Ale będziemy słuchać także Sophie Birch. Sophie Birch to jest duńska artystka z Kopenhagi. Ona bardziej jest po tej eksperymentalnej stronie muzyki alternatywnej. Korzysta z syntezatorów, para się field recordingiem, czyli nagraniami terenowymi i robi piękne, rzewne nawet utwory, lekko ambientowe. To nie jest jakiś radykalny ambient, ale jednak, które jakby mają wzbudzić zachwyt stworzeniem, naturą i przyrodą. Mi się ta płyta podoba bardzo. Strzeliłam sobie znowu w kolano, bo naprawdę jeżeli stresuję się czytaniem latynoamerykańskich, nie, generalnie latynoskich, przepraszam, nazw, nazwisk, słów, to myślę, że język duński jest dla mnie jeszcze bardziej stresujący. Tytuł płyty to Biva Bip Abalukka. To jest jedno piękne słowo. Posłuchamy teraz utworów Juddu Danja oraz Inyan, Sophie Birch.

Joa Dodan, ja, Inny Jan, takie były tytuły utworów. Ja się nie śmieję z tytułów tych utworów, tylko się śmieję ze swoich przejęzyczeń. Żeby nie było. To piosenki Sophie Birch z jej płyty noszącej wspaniały tytuł Biva Bip Abulaka. Myślę, że za każdym razem, kiedy będę wypowiadać to długie słowo w języku duńskim, to będę to robić inaczej. Bardzo się staram, naprawdę. Jeżeli utwory Sophie Birch jeszcze wam nie wystarczyły, by uspokoić, nie wiem, tańczące ciało po piosenkach Over Mono, których słuchaliśmy na otwarcie tej audycji, to zapraszam was teraz na Somi. Somi pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, chociaż ma korzenie w Ugandzie i Rwandzie. Stamtąd też czerpie inspirację. Jej utwory znajdują się na liście Billboardu, była nominowana do nagrody Grammy, jest improwizującą, jazzowo-soulową wokalistką, songwriterką, kompozytorką i posłuchamy piosenek z jej utworu What Does It, z jej albumu, Boże, utworu What Does It Take to Bloom. I teraz posłuchajcie proszę Throw Something oraz Sometimes Love.

Była to Somi i pochodzące z jej albumu noszącego tytuł What Does It Take to Bloom piosenki Sometimes Love oraz poprzedzająca ją Throw Something. Pozostaje mi zapowiedzieć dla Was jeszcze piosenkę z czwartej na dziś płyty. Będzie to coś do zabawy. Będzie to oczywiście coś latynoskiego. Ale na szczęście tytuł jest po angielsku. Zapraszam Was na chłopaka z Puerto Rico, Pink Pablo i jego Soundbar. Ella le gusta bailar.

Pink Pablo, czyli Juan Pablo Rivera, tak jak już mówiłam, pochodzący z Puerto Rico. Piosenka nosiła tytuł Soundbar i pochodzi ona z malutkiej, króciutkiej, ale bardzo takiej wesołej płyty. No mnie ona przynajmniej nastraja wesołością. A nosi tytuł Pink Lemonade. To już wszystkie płyty na dzisiaj. Wracamy zatem do naszego inspirowanego rave'em rave'u Over Mono i Slow Motion oraz Even Angel Ghost.

Over Mono, Even Angel Ghost oraz Slow Motion, pochodzące z albumu o tytule Pure Devotion. Rzeczywiście myślę, że... Znaczy ja bardzo lubię taneczną muzykę. Lubię to, co można bardzo szeroko nazwać mianem techno. I to jest coś, co zawsze mi dodaje energii. To jest muzyka, która zdecydowanie pomaga mi posprzątać mieszkanie i sprzątać dłużej niż 10 minut. Ale nie o tym, nie o tym. Myślę, że w tej płycie uwiodło mnie takie właśnie czyste brzmienie. Rzeczywiście jakby człowiek cofnął się do lat 90. I czyste mam na myśli nie produkcję, ale wierność. O, czyste gatunkowo brzmienie. Zapraszam Was na Sophie Birch. Tym razem w piosenkach Azurit oraz Van Vu.

Sophia Birch Azurit i Van Wu z jej płyty o przepięknym tytule Biva Bip Abualuka. O, tak. Somi, What Does It Take to Bloom? Oraz We're All Fallen.

We're All Falling, What Does It Take to Bloom, z płyty o tym samym tytule, jej twórczynią i jej głos piękny słyszeliśmy jest Somi. Teraz zapraszam Was na dobrą zabawę i Pink Pablo w piosence Crazy.

0: Autopromocja.
1: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.
8: Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
9: Przed chwilą, znaczy przed reklamami, słuchaliśmy sobie Pink Pablo i jego Crazy. Zapraszam was zatem na Overmono, tym razem Barum i Malone.

To Over Mono i ich piosenki Malon, a wcześniej Barum. I one pochodzą z płyty Pure Devotion. Słuchacie Pory Karmienia w Radio Wnet, tu Ela Mazol. Chciałam to powiedzieć 14 minut temu o godzinie 18, ale zasłuchałam się i czas przestał mieć dla mnie znaczenie. Zapraszam Was teraz na Sophie Bird i utwory Meobusa oraz Sephiroth Surfa.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No tak, i to dojście do domu było całkiem niezłe. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, ten numer w samej tylko Kanadzie i w samej tylko Nowej Zelandii zdobył platynę, przykrył się platyną przy sprzedaży w jednym i w drugim kraju 80 tysięcy egzemplarzy. To była po prostu masowa płyta. Nie będę wam wymieniał wszystkich miejsc przebojów, bo naprawdę ten numer trafił. Trafił do serc odbiorców, ale również i oczywiście do serc krytyki. Właściwie Ozzy Osbourne już wtedy był jako solowy artysta bardzo dobrze rozpoznany. Od płyty, którą wam przed chwilą przedstawiałem, czyli Down to Earth, płyta No More Tears, jest oddzielona 10 latami. Cofamy się troszeczkę w przeszłość, do roku 91. To był dla mnie bardzo przełomowy rok, albowiem właśnie wtedy zdałem maturę i ta płyta chyba była fantastycznym prezentem dla mnie za dobre zdanie matury. Moi drodzy, skoro już jesteśmy przy płycie No More Tears, dla was właśnie ten tytułowy numer z naprawdę fantastycznej płyty. No ale czy Ozzy Osbourne miał jakieś słabe? No były troszeczkę gorsze, ale wydaje mi się, że wszystkie są powyżej przeciętnej. Dla was tytułowy numer z płyty No More Tears. Po raz kolejny Ozzy Osbourne dzisiaj w naszym Brit Beat.

No tak, więcej łez chyba nie było potrzeba. Jeżeli już jakieś łzy pojawiły się w oczach Ozzy'ego Osbourne'a, to chyba łzy szczęścia i radości. Płyta z roku 91, No More Tears, była jedną z najbardziej uznanych, najlepiej sprzedających się płyt w jego solowej historii. Mówi się, że obok płyty Blizzard of Oz była to płyta, która osiągnęła największy sukces w jego solowej karierze, no ale o ile Blizzard of Oz była płytą, która pochodziła z jego wczesnej solowej kariery, więc ludzie byli bardzo, bardzo zainteresowani i zaciekawieni, co chłopak zrobi po byciu wywalonym z Black Sabbath, więc sięgali po tę płytę, żeby zobaczyć, czy Ozzy Osbourne jeszcze dycha. A o ile właśnie w tych latach 70. scena muzyczna wyglądała zupełnie inaczej. O tyle właśnie na początku lat 90. No już był to po pierwsze ugruntowany muzyk i było wiadomo, że to jest naprawdę solidna firma, ale po drugie rynek muzyczny był wtedy bardzo trudny. Zaczął się zmieniać. Złote lata heavy metalu wydawały się już być poza nami, a mimo wszystko właśnie ta płyta fantastycznie się sprzedała. Cztery single z tej płyty dotarły do top 10 amerykańskiej listy przebojów. Sama płyta No More Tears przykryła się poczwórną platyną w samych Stanach. Wyobraźcie sobie, na platynę to chyba trzeba mieć tam około miliona egzemplarzy sprzedanych, więc naprawdę dobry, dobry, rekordowy album. Sam No More Tears też całkiem nieźle sobie dawał radę jako utwór singlowy. Tak samo jak i poprzedni numer, który wam puszczę, Mama I'm Coming Home, znalazł się na drugim miejscu listy amerykańskiej, ale jeden numer faktycznie jeszcze lepiej dawał sobie radę. Być może troszeczkę mniej pamiętany numer, który otwierał płytę na mnie również zrobił ogromne wrażenie, ale największe wrażenie chyba zrobił na krytykach, albowiem ten numer, I Don't Want to Change the World, znalazł się jako laureat nagrody Grammy, więc to już mówi samo za siebie. No chociaż po tych wszystkich latach rozdawania nagród Grammy dobrze wiemy, jakie gwiazdy, gwiazdeczki i zapomniane historyjki potrafiły dostawać tę nagrodę. Jednakże Ozzy chyba naprawdę sobie zasłużył na to wyróżnienie. I Don't Want to Change the World, numer, który otwierał płytę No More Tears.

0: Radio Wnet.
1: Nie mam zamiaru zmieniać świata, ale też nie chcę, żeby świat zmieniał mnie. I don't wanna change the world. I dla was Osborne. Trochę was okłamałem, mówiąc, że ten numer otwierał płytę No More Tears. W sumie to był numer drugi na trackliście, ale otwierający tę płytę Mr. Turkentine jest również bardzo interesujący. Dlatego chciałbym zatrzymać się na troszeczkę dłuższą chwilę nad tą płytą, ponieważ właśnie ten otwierający numer, który tak trochę nam gdzieś spadł pod radar, również był dosyć ciekawy. Zresztą ciekawa historia jest związana z płytą No More Tears, albowiem bardzo wiele utworów do tej płyty napisał m.in. Lemmy Kilmister, założyciel, lider, basista, wokalista i oczywiście główny piosenkopisarz grupy Motorhead. Panowie bardzo blisko się przyjaźnili do tego stopnia, że nawet śpiewali utwór Hellraiser razem, a potem każdy z osobna na swoich płytach to umieszczał. No i faktycznie być może ten wpływ Lemmy'ego Kilmistera na brzmienie płyty No More Tears spowodował jej tak wielki sukces. No ja tu raczej nie będę gdybał. W każdym razie fakt jest faktem. No More Tears to płyta genialna, moi drodzy. Sięgajcie po nią jak najczęściej, ponieważ jest na czym się wzorować, jest w co się wsłuchiwać. Tutaj właśnie Zach Wild już kładł również swoje riffy gitarowe na tą płytę w bardzo silny sposób. To jego zaznaczenie się być może też miało wpływ na to, jak ta płyta brzmiała. No być może, na pewno miała wpływ na to, jak ta płyta brzmiała, bo płyta jest po prostu znakomita. Tymczasem dla was ten Mr. Tinker Train, który spadł nam trochę pod radar. Numer, który otwierał płytę No More Tears z roku 91.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Właśnie w taki urwany sposób ten numer się kończy. Mr. Tinker Train z płyty No More Tears. Zatrzymaliśmy się przy niej na trochę dłuższą chwilę, no albowiem na pewno było nad czym. W swojej autobiografii White Line Fever Lemmy Kilmister z Motorhead pisze, że nigdy nie zarobił tak dobrych pieniędzy jak właśnie w czasach, kiedy pisał numery dla Ozzy'ego, więc chyba coś w tym jest. Tymczasem my przenieśmy się jeszcze troszeczkę dalej w przeszłość. Do roku 88. W sierpniu roku 88 na rynek w Stanach Zjednoczonych wyszła płyta No Rest for the Wicked. Fantastyczna okładka z drącymi się bardzo gotyckimi i przerażającymi dziewczynkami. Drącymi się na co? A może na kogo? Na siedzącego w takim fotelu przypominającym tron samego Ozzy Osbourna. Znakomita płyta moim zdaniem również. To był debiut w sumie muzyczny jego gitarzysty. Jak wiemy, po odejściu Randy Rhoadsa, Lemmy przez bardzo wiele lat nie mógł przeboleć tego rozstania, ponieważ Randy Rhoads był jego najbliższym przyjacielem. No ale czas mija, a robić coś trzeba. Więc Ozzy Osbourne zatrudnił drugiego geniusza gitary. Zakk Wylde był również szalonym dzieciakiem wtedy, kiedy zaczynał właśnie u Ozzy'ego grywać. Dzisiaj to dojrzały mężczyzna, który robi swoje własne płyty pod szyldem Black Label Society. No, w Britbeats raczej nie za bardzo będziemy mogli jego muzę puszczać, ponieważ to nie jest muzyka brytyjska, lecz jak najbardziej amerykańska, siedząca w bardzo mocnych korzeniach amerykańskiego rocka, ale również i bluesa. Tymczasem przejdźmy właśnie do tej płyty No Fear for, No Rest for the Wicked. Kilka fantastycznych numerów z niej pochodzi, chociaż płyta tak troszeczkę jakby została zapomniana, jednakże w swoich czasach. Na koniec roku 88 przykryła się złotem, zaś w przeciągu następnych kilku miesięcy i lat ostatecznie skończyła jako podwójna platyna w Stanach Zjednoczonych. Płyta, która w sierpniu wyszła roku 88 w Stanach, miesiąc później dopiero została wypuszczona w Wielkiej Brytanii. Więc dla was coś, co naprawdę bardzo lubię. Numer otwierający tę płytę, The Miracle Man.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Naprawdę, Wnet słuchacie Breakbeat, a w Breakbeat dzisiaj słuchacie Ozzy'ego Osbourne'a. Ojej, nasza audycja niestety nie jest z gumy. Tak szybko mi ta prawie godzina minęła, a ja jeszcze mam dla was kilka numerów przygotowanych. No nie, w przyszłym tygodniu nie będę was zanudzał Ozzym Osbourne'em, będziemy mieli inną tematykę, więc zostańcie z nami w przyszłym tygodniu od godziny 19 startuje Breakbeat. Ja już się powoli z wami żegnam, jednakże do płyty No Rest for the Wicked być może wrócimy jeszcze jutro, podczas naszej audycji Studio London w Radiu Wnet. Będzie bardzo muzycznie, ponieważ spotkamy się z wokalistką grupy Pagan Lords. To fantastyczna kapela, która funkcjonuje na północy Anglii, składa się z naszych rodaków, ale nie będę spoilerował. Będzie to oczywiście również nasz niebieski hamak, czyli spora dawka poezji. No i oczywiście wiadomości jest ze świata i z Wielkiej Brytanii. Iza na pewno przygotuje dla was całkiem niezłą prasówkę. Widzę, teraz się buja na niebieskim hamaku. My właśnie zaraz wybieramy się na imprezę, która już się kręci u nas po sąsiedzku. Do usłyszenia, mówi wam Aleks Sławiński. Zostawiam was z Kilmisterem i jego Motorheads. Wspominaliśmy o tym dżentelmenie podczas dzisiejszej audycji i nie bez powodu on tak się nam tutaj wbił troszeczkę, ponieważ numer, stary numer Teda Nagenta, Cat Scratch Fever, pojawia się tutaj nie bez powodu, albowiem właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jest sobota, więc Dzień Kota, moi drodzy. Cat Scratch Fever, do usłyszenia, miłego wieczoru.

0: autopromocja.
1: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
5: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
6: Tomasz Żybranowski, panie i panowie, w paśmie ojca dyrektora listy Polish Chart. Nie wykluczono, że również za tydzień ja. To zależy od stanu wakacyjnego redaktora, ojca dyrektora Sławomira Orwata. Natomiast dzisiaj piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Raz jeszcze powrót do opowieści o grupie TSA. Dzisiaj bardziej piosenkowo, bo wczoraj zasypałem państwa informacjami, ciekawostkami, zmianami składów, moimi refleksjami, interpretacjami, nawiązaniami itd., itd. Dzisiaj więcej muzyki grupy TSA. No i cóż, też trochę nowości, które pewnie pojawią się. Pan Piór zaczął coś mówić, ale się rozmyślił. Mój Piór numer jeden z ptaków wodnych o tytule Mewy, które pewnie podeślę ojcu dyrektorowi a propos propozycji do listy Polish Chart i tych nowości dzisiaj będzie około 15. Natomiast na początek, panie i panowie, z tego niezwykłego koncertu wrześniową porą pod niebem Warszawy. No i tutaj słuchacze pośpieszyli mi w sukurs. Szukam pewnego maila od pana Zbyszka Badetki. Zbigniew Badetko, panie i panowie, bo nie spodziewałem się, że bardzo sporo, że tak bardzo wiele, sporo przyszło maili i różnych informacji na moje urządzenia łącznościowe. Pan Zbigniew Badetko napisał: witam panie Tomaszu, byłem na tym koncercie w 1981 roku w sali kongresowej. Przed TSA występował Tadeusz Nalepa. Ale tak naprawdę wszyscy czekali na TSA i jak weszli na scenę, to już nikt w sali kongresowej nie siedział. To był mój pierwszy koncert, którego nie mogę zapomnieć. Pozdrawiamy, też pozdrawiamy, panie Zbigniewie. No i cóż, ku przypomnieniu, ku łezkom wokół, raz jeszcze TSA z tego koncertu. Wrzesień, Warszawa, sala kongresowa, rok 1981. A potem nagranie For Sale. TSA.

Z oklaskami grupa TSC, panie i panowie. Wczoraj i dzisiaj w paśmie listy Polish Chart wspomnienia o grupie TSA Poput proste. 45 lat minęło lipcową porą od czasu, gdy grupa TSA jeszcze jako hard rockowy, rozkochany w bluesie band bez wokalisty wygrał w Cuglach drugi festiwal jarociński. Na chwilę potem sierpniową porą doszlusował do grupy Marek Piekarczyk, niezwykły głos, który pojawił się na tych właściwie trzech najważniejszych płytach grupy TSA Live, TSA Album, nazywany Czerwoną Płytą, i oczywiście Heavy Metal Świat, Heavy Metal World, także ta angielskojęzyczna wersja Spunk, no i jeszcze jedna płyta. Z tych rzeczy późniejszych po roku 1985 to właściwie tylko Ostatni Karabin i może jeszcze Wielka Fiesta z tym tekstem zwiastującym jesień, już odlatują ptaki. No i jeszcze było takie niezwykłe nagranie, francuskie ciasteczka. Panie i panowie, 14 minut po godzinie 20. Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie. Tomasz Wybranowski w studiu 37. Dzisiaj wyjątkowo ten mój łącznikowiec, łącznik ze światem, czyli redakcyjny iPhone włączony, no i napisał stały słuchacz Stanisław, kłaniając się panu Zbyszkowi Badetce, tylko pozazdrościć panu Zbyszkowi, że był i na tym koncercie, i w tej kongresowej. Zgadza się, platynowy słuchaczu Stanisławie, bowiem sala kongresowa, nie wiem, który to już sezon, jest remontowana. No i cóż, mamy możliwości, mamy 20. gospodarkę świata, mamy XXI wiek, a jednak remonty potrafią trwać bardziej niż długo, chociaż podobnież prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, ma muzyczną, jazzową duszę, to po tacie, no ale z tym remontem jakoś nie idzie. Panie i panowie, no to teraz TSA i Marek Piekarczyk po angielsku for sale. Heavy Metal World English Version.

For Sale, grupa TSA z albumu Heavy Metal World. Panie i panowie, rok 1985, kiedy była szansa, że grupa TSA zawojuje zachodnią część Europy, Wyspy Brytyjskie, ma być może też Stany Zjednoczone, ale stało jak się stało. Piękne słuchaczki, zacznijmy słuchacza. Nie można płakać nad rozlanym mlekiem, nie czas żałować róż, kiedy lasy płoną, że tak się wyraża, bardziej niż malowniczo cytując wielkiego, wspaniałego Stefana Żeromskiego, którego chyba dzisiaj nikt już nie czyta. Natomiast dzisiaj w każdej godzinie jedna pieśń nie polska, ale gitarowa. Mam słabość do tej pieśni. A że jest sobota, a że trwają jeszcze wakacje, a że wakacje, czas kanikuły, to porywy serca. Start Talking Love, zespół Magnum. Ależ to był hicier pod koniec lat 80. z albumu Wings of Heaven. Magnum, Start Talking Love. Radio Wnet, paśmie Polish Chart, ojca dyrektora.

Twoje życie, grupa ZLP, Andrzej Siewierski. No i cóż, to też taka paralela do dyskograficznych przygód i wyimków z historii grupy TSA, bo najpierw, gdy mowa o grupie ZLP, ukazał się album koncertowy wydany przez klub płytowy Razem. My urodzeni w latach 70. pamiętamy ten klub płytowy Razem i chcieliśmy mieć winyle właśnie wydawane przez ten tygodnik. Natomiast te najważniejsze nagrania nigdy nie ukazały się, tak jak to uczyniła grupa TSA, na osobnym studyjnym krążku, bo pierwszy studyjny krążek grupy ZLP, o którym będę opowiadał za dwa tygodnie, to krążek Nalot z roku 1986 i dopiero w wersji zremasterowanej dorzucono na kompakcie te 8 nagrań, które były najsłynniejsze i każdy wiedział w Polsce, że to grupa ZLP. Jedną z takich pieśni była właśnie ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, Twoje życie. Na trybiucie ZLP i przyjaciele w hołdzie Andrzejowi Siewierskiemu w 10. rocznicę śmierci tę piosenkę Twoje życie przecudnie, niezwykle wyśpiewał Tomek Pukacki, Titi, czyli Titus z grupy Acid Drinkers. Natomiast czy pamiętacie ten wielki hicior? Ja zawsze mawiałem, że Brytyjczycy mają formację The

gdzie Bill Duffy i Ian Astbury, a ja mawiałem też, kochając, rozkoszując się w zasłuchaniu grupą The Cult, że my mamy swoje The Cult i być może nawet lepsze grupę Asyl.pl.

Dariusz Grucień, gitara basowa. Gitara głos Andrzej Siewierski. I Marcinek Gruchowalski przy zestawie perkusyjnym. Kolejny ślizg wspomnieniami do lat 80.

Jeden chyba z tych największych przebojów grupy AZLP obok małej Megi. To był rok pański 1985 i oczywiście kara śmierci. Przed chwilą chyba umieram, ale przed nami jeszcze jeden przebój, który brylował też w przebojach dwójki. Bo powiem szczerze, te nasze teledyski polskich zespołów z lat 80. i 90. absolutnie nie ustępowały temu, co działo się chociażby pod kątem filmowych klipów z muzyką. A propos stacji MTV, gdzie Paul King królował, jeden z tych moich ulubionych popowych wykonawców, panie i panowie. Och, Lila, AZLP. Czas wspomnień w liście Polish Chart redaktora Sławomira Orpata, którego nieudolnie zastępuje redaktor Wybran. Wiadomo, nieudolnie. Bo nasz Orpat jest jeden.

No to jeszcze ta piękna pieśń. Trochę niczym oprócz Marka Jackowskiego. Nic więcej mi nie trzeba. Andrzej Siewierski, Azyl P.

Nic więcej mi nie trzeba. Grupa Angel P. Andrzej Siewiecki, a za bębnami Marcin Gruchowalski. Jeżeli gdzieś podsłuchuję pod niebem Warszawy, to Marcin, serdecznie ci się kłaniam, dziękując za te stare radiowe czasy gdzieś pod niebem miasta Kielce. Natomiast finałem tego wątku musi zabrzmieć jeszcze Marek Piekarczyk, Sławek Horwat, ojciec, dyrektor listy Polish Chart. Nie podarowałby, abym w finale opowieści o grupie MTS, a Marku Piekarczyku, interpretacjach i nawiązaniach tych wszystkich rozsypujących się kartach z didaskaliami, z tymi wszystkimi komentarzami i dopiskami, zabrakło tej oto pieśni. Panie i panowie, Andrzej M. Kowalczyk, Marek Piekarczyk i Alien.

Andrzej Emol Kowalczyk i wielki Marek Piekarczyk. Alien, ta niezwykła kameralna wersja pieśni, to był hymn, to było credo dla nas, młodych ludzi, kiedy wsłuchiwaliśmy się, mając naście lat, czy te dwadzieścia kilka, w słowa z piosenki Alien z płyty Heavy Metal Świat grupy TSA z roku 1984. I pamiętajcie, dar jest życiem i pamiętajcie, że jutro może nas nie być tak po prostu. I warto mieć gdzieś to z tyłu głowy. Teraz powrócę przy okazji tej pieśni Alien do śmierci, niespodziewanej śmierci Glenna Hansarda, którego miałem wielkie szczęście, wielki honor znać. Pożegnaliśmy go 4 sierpnia. Wspaniałe nabożeństwo żałobne w katedrze świętego Patryka w Dublinie. Widzę teraz połyskującą w słońcu wieżę tej katedry w linii prostej około 3,5-4 kilometrów. I były przemówienia niezwykłe, bo i Paul Hewson, głos grupy U2, przemówił i przemówił Richard Hanson, młodszy o 16 lat wielkiego Glenna, zaśpiewał przecudnie starszy brat Paul, niezwykle. Cóż mogę powiedzieć, ci ludzie odchodzą za szybko, czasem niespodziewanie, tak jak Glenn Hansard w pewnym pubie, koncert ze swoimi ulubionymi sportowcami. No i cóż, powrót do domu rodzinnego na motorze, zapał serca i odejście na drugą stronę. Nie znamy dnia ani godziny, jak pismo opowiada. I powiem tak, że ta msza żałobna była absolutnie niezwykła. Ja właściwie śpiesząc się, by zaprezentować Państwu program wtorkową porą, Muzyczne Studio 37, ledwie nagrałem kilka dźwięków, ale potem wróciłem pod katedrę. I powiem Państwu tak, że najwspanialsza, najniezwyklejsza historia, która wydarzyła się podczas tej mszy żałobnej, to oczywiście te przemowy braci Glenna Hansarda, to niezwykła, przejmująca mowa młodej wdowy po Glennie Hansardzie, niezwykły song jego starszego brata, prezentowałem te nagrania w Cieniach w Jaskini w ostatnią środę, ale to, co uczynił jeden z największych przyjaciół naszego dublińskiego barda, Glenna Hansarda, który ukochał sobie ten Dublin najbardziej, ponad tę statuetkę Oscara za najlepszą piosenkę, z płyty do filmu Once Fallen Slowly, gdzie zaśpiewał z Marketą Irglową, te wszystkie nagrody Grammy i tak dalej, bo twierdził, że Dublin, że te piękne ulice, że to, że ludzie zatrzymują się na okres, gdy bard, trubadur, truwer śpiewa piosenkę, ich oczy się spotykają i ktoś poświęca czas i rzuci czasem coś do tego koszyka. To jest właśnie ta niezwykłość. Podczas ceremonii wręczania Oscarów jemu i Markecie Riglowej on powiedział tylko 6 słów. Nie bójcie się marzyć i twórzcie. Ot. I cały Glenn Hansard, którego wciąż opłakuje cały Dublin i Irlandię. Natomiast najniezwyklejszy moment tej uroczystości, panie i panowie, to duet przejmujący przyjaciela, wieloletniego przyjaciela Glenna Hansarda, Eddie Weather, podpora grupy Pearl Jam, jej głos i Marketa Irglowa, The Song of Good Hope, pieśń wielkiej nadziei, która wspaniale będzie współbrzmieć z tą wersją nagrania Alien wielkiego Marka Piekarczyka i Andrzeja Emola Kowalczyka. Przeżyjmy to jeszcze raz i nie będzie ani jednego suchego oka, suchych oczu po drugiej stronie łączy internetowych czy głośników, czy to Wrocław, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Warszawa i Lublin.

0: Ależ to były emocje. Eddie Vedder, głos, lider Pearl Jam i Marketa Irglowa, The Song of Good Hope, czyli pieśń wielkiej nadziei, bo przecież wiara, nadzieja, miłość, ale tak naprawdę bez tej środkowej nadziei, tak naprawdę ta cała reszta nie jest możliwa. To z płyty Rhythm and Repose, pierwszy krążek solowy Glenna Hansarda, lidera formacji The Frames, o którym opowiadałem w dwie środy w Cieniach w Jaskini. Państwu obiecuję, że jutro, najpóźniej w poniedziałek, te dwa programy pojawią się, bo Państwo mnie o to proszą, a skoro Państwo mnie o to proszą, to Vox Populi, Vox Dei, tak musi się stać. 21.55, możecie kłaniać się i pozdrawiać redaktora Orwata, który o dziwo czasu wakacji podsłuchuje.
1: Sandalbans, Dublin, Warszawa. To zamknięta w trzech słowach brytyjsko-irlandzko-polska radiowa historia. Ten program od lat łączy polskich muzyków z wszystkich krajów świata. Z wami, o was, dla was. Polish Chart.
0: A teraz znowuż wyłam, panie i panowie, kameralny i orkiestrowy, no bo zbliża się pewna rocznica. Oj, tych rocznic okrągłych bardziej niż wiele. Także związanych z rokiem 1986. A ten rok, 2026, to cezura. 40 lat kończy płyta grupy Metallica Master of Puppets. To jest ten trashowy wzór metra w sewr, gdy mowa o trash metalowym graniu. Ever, panie i panowie, Ever. Czy to jest formacja Death, czy formacja Slayer, czy inne, tak naprawdę grupa Metallica ma palmę pierwszeństwa. Album idealny, album, który przetrwa tysiąclecia. Ale nie bym był sobą, gdybym teraz, panie i panowie, nie wyczarował pewnej wersji, której pewnie znacie, bo wiele, wiele lat temu opowiadałem o tej płycie. Holenderski zespół crossoverowy Orbi, czyli The Oscillating Revenge of the Background Instruments, czyli oscylująca zemsta instrumentów drugoplanowych. I na tej płycie ponad 7-minutowa, rozbudowana instrumentalna aranżacja kameralna klasycznego utworu grupy Metallica Orion. W owym czasie w studiu był jeszcze ten niezwykły basista, trochę szaleniec, trochę mistyk, trochę wizjoner, który grę na gitarze basowej posunął o lata świetne, niczym z gitarą uczynił wielki Jimi Hendrix. No i Orion w tej wersji znalazł się na ich debiutanckim krążku zatytułowanym po prostu Orbi. Przepiękne, niebieskie, książeczkowe wydanie. A skład grupy niezwykły, bo to kameraliści spod nieba Królestwa Niderlandów, niegdyś Holandii. Bram van Sambeck, który z fagotem, i niejaki Rick Stoltein, kontrabasista, także perkusista. Marijn Korf, the hits, i organista, który gra na organach, niejaki Sven Figej. Aranżacjami zajął się Marijn van Prawijn. A w tym wykonaniu muzycy przekształcili ten ciężki, trashowy gatunek, moc. Dla mnie to jest w ogóle jeden z ideałów trashowego grania, nagranie Orion, jak mówimy z angielska. No ale oni wykorzystali dość nietypowe instrumenty, bo fagot imituje ostre gitarowe riffy. Natomiast kontrabas wykonuje bardziej niż skomplikowane, charakterystyczne dla heavy metalu i thrashu gitarowości, basowości. Jeszcze jedna rzecz, wszystko bez tradycyjnych gitar elektrycznych i wokalu. I jeszcze jedna rzecz, bo to hołd dla Cliffa Bartona, o którym mówiłem, bo dżentelmeni z Królestwa Niderlandów tworzących formację Orbi stwierdzili, że to hołd dla zmarłego przedwcześnie basisty Cliffa Bartona, którego zainteresowanie muzyką klasyczną miało ogromny wpływ na powstanie oryginalnej kompozycji Orion z albumu Master of Puppets. Panie i panowie,
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Formacja Orbi i wersja kameralna nagrania Orion.

R.B. Orion, The Oscillating Revenge of the Background Instruments. Niezwykłe wykonanie Oriona. Pamiętam, gdy grupa Metallica w roku pańskim 1987, kiedy skandowaliśmy Orion, Orion, w katowickim spotku absolutnie nie wiedzieli, o co chodzi, a to chodziło o utwór Orion, ale cóż. Dla nas to Orion, dla Brytyjczyków, Amerykanów to Orion, jedno jest pewne. Jedna z najpiękniejszych kompozycji w tym sznycie klasyczności, jeżeli chodzi o ten wzór traszowego metra psewr skrytego, jakim jest krążek Master of Puppets grupy Metallica. Zabrzmieli klasyczni Holendrzy, rozkochani w klasyce, no to teraz wersja oryginalna. 40 lat mija od premiery płyty Master of Puppets grupy Metallica. Jeszcze z Cliffem Burtonem.

Każdy ze słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, absolutnie każda słuchaczka wie, że mam słabość do tego nagrania. Supergrupa Formy Planet Kosmos z albumu Kosmos jest wszędzie, gdzie w roli głównej kto? Rafał Jurewicz i mistrz gitary basowej, bo któż nie pamięta formacji Made in Poland, Dance Like Dynamite, czy właśnie Formy Planet, czy Shipyard, wielki Piotr Pawłowski. Grupa Formy Planet już zeszła z tej pięknej kameralnej sceny pod Modrzewiem z ukłonami dla pana Czesława Chabowskiego i oczywiście Wojciecha Konikiewicza, bo dzisiaj drugi dzień festiwalu Moc Kwiatów, patronatem medialnym, pod patronatem medialnym Radia Wnet, Cekcyn, Serce Borów Tucholskich. No i cóż, a finałem teraz na scenie już się rozstawia kto? Mistrz rytmu, mistrz perkusji, wszelkich bębenków, rytmicznych przeszkadzajek, Marek Surzyn, i będzie to koncert złożone z wiązanek najpopularniejszych motywów z filmów, tak polskich, jak i zagranicznych, o czym opowiadał wielokrotnie na antenie Radia Wnet Wojciech Konikiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Moc Kwiatów. A jutro finał w niedzielę 9 sierpnia. Na tej scenie pod Modrzewiem super grupa punk rockowa, rodem z miasta Łodzi, Moskwa, Paweł Guma, Gumola w roli głównej, Super Session, w finale Jam Session, ale przedostatnim wykonawcą będzie niezwykły, rozkochany w bluesie Robert Lighthouse, i teraz nagranie Cross Road Blues. Jutro między innymi Robert Lighthouse solo w Cekcynie. Jutro trzeci dzień festiwalu Moc Kwiatów.

0: Robert Lighthouse solo jutro podczas trzeciego dnia festiwalu Moc Kwiatów w sercu Borów Tucholskich w Cekcynie z ukłonami dla pana Czesława Chabowskiego, który wymyślił tą scenę, malowniczą scenę pod Modrzewiem i oczywiście pana Pawła Klimczuka, organizatora festiwalu Moc Kwiatów i dyrektora artystycznego Wojciecha Konikiewicza.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A do 23 już nowości, panie i panowie, z małymi wyjątkami. Powiem tak, nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec wyczarowała absolutnie niezwykłe nagranie, kompozycja Niebo przybył głos. Konstancja Kochaniec.

niebo przybył głos. Konstancja Kochaniec, kolejny piękny koral, no i cóż, czekamy na kolejne nagrania, a nawet dużą płytę, nasza świetlista, pani kompozytor spod nieba Wrocławia. A teraz Kraków, Karolina Stojska, Werka Winter i Marko, Święta Erotyka. Przepiękna kompozycja z poetyckim tekstem Karoliny Ostojskiej, Święta Erotyka. Wierzę, że to wreszcie herald dużej płyty Tria Umma.

święta erotyka. Lubię powracać do tego nagrania, wierząc, że to herald wreszcie dużej płyty tego natchnionego, poetyckiego tria, trochę zimnej fali, trochę tej zmierzchowości, no i duch Artura, zaczarowanej dorożki, wykreowanej przez wielkiego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A teraz zmienimy nieco klimat, panie i panowie. Idzie na nową płytę formacji M2 Schron. Kolejny singiel, kolejna zapowiedź singlowa, nagranie Zaklęta.

M2 Scroll, zaklęte, niezwykłe nagranie. I wciąż aktualne będzie i za 5, 10, 15 lat, jeśli my Polacy nie odbijemy przede wszystkim szacunku dla samych siebie. Taka moja refleksja, która towarzyszy mi od ostatnich 20 kilku lat. Ale jesteśmy na pokładzie nowości w paśmie Polish Chart redaktora Sławomira Orwata. Kuba Wasylkowski zaskoczył świetnym albumem Lustro, a teraz już kolejne single. Dzisiaj Lato, wersja odcenzurowana nieco.

Paweł Radzio i Kuba Wasilkowski, muzyka. Słowa, głos, ogólny wyraz artystyczny Kuba Wasilkowski, lato. I cóż, mamy hicior sierpniowej pory na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Ale w klimacie nowości, panie i panowie. Leopik, pamiętaj, kim jesteś. Od poniedziałku to będzie album tygodnia Radia Wnet. A jego tytuł Bez zakłóceń. Leopik z Tucholi, z serca Borów Tucholskich, takoż.

biopik z albumu Bez Zakłóceń. No to jest tytuł tego nagrania. A w finale, panie i panowie, to niezwykłe nagranie Oceany. Formacja Shipyard, gitara basowa Piotra Pawłowskiego i głos Rafała Jurewicza.

0: Dzisiaj przez cały dzień towarzyszył mi Igor Toporowski przy konsoletach. Tomasz Wybranowski ku dobru, piękno, światu, miłości i szacunkowi do samych siebie. Niech ta noc przyniesie wam ocean pasteli i dobrych myśli, był to Polish Charts.
1: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności, poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.

0: to promocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
0: To była autopromocja.

śpiewać, ale teraz tłumię w sobie drozdowy falset. Nie rapuję, żeby rapować, tylko tak do was doniosę wiadomość. To kot to messenger, bo tak jak i on wyszedłem z mody. Tylko przekazywać coś, co ma wartość, chcę mój odcinek gardłowy. Mógłbym czyli w ruchcie na TikTok, ale honor wybrał.

0: wierzę w Boga, ale do kościoła nie przekona mnie gość w sutannie. Nie kładę się na progach, czekając na Godota, gdy moja karta to jest Askier. Od zawsze wychowany, by moje myśli były samozwańcze.
1: A jednak, czy on był sławny jak Beethoven? Czy jak nożyki do golenia Gillette i wieczne pióro Watermana? Jakaż różnica z sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła, audycję realizuje Szymon Christianus. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten letni, bardzo, bardzo ciepły wieczór. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będę mówić o Sycylii. Znów zabieram Państwa w tamtę stronę, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze się będzie słuchało o Sycylii właśnie w Warszawie na przykład przy tych temperaturach. Także rzeczywiście mamy tutaj klimat iście sycylijski, więc drodzy Państwo, pędzimy na południowy wschód Sycylii, ponieważ będę chciała opowiedzieć Państwu co nieco o mieście Noto. Ostatnio byliśmy bardziej na północy, ostatnio byliśmy na wyspie Fawiniana, byliśmy też w Palermo. Dzisiaj może też na chwileczkę się w Palermo zatrzymamy, ponieważ chciałabym Państwu opowiedzieć również co nieco o sycylijskiej operze. Opera w całych Włoszech jest bardzo ważnym gatunkiem, no ale na Sycylii rzeczywiście ma klimat szczególny. Dlaczego? O tym w drugiej części audycji. Ale właśnie, żeby jeszcze się wprowadzić lepiej muzycznie, nie tylko temperaturowo w ten sycylijski klimat, to zabrzmi teraz pieśń wykonywana przez pana, który nazywa się Alfio Antico. To jest pochodzący z Sycylii mistrz, absolutny mistrz tamburynu, czyli właśnie instrumentu, który jest niemal reprezentatywny właśnie dla Sycylii. Tamburyn, tudzież bęben obręczowy, one są w różnych rozmiarach i Alfio Antico przepięknie, wirtuozowsko właśnie tego instrumentu używa, a używać go będzie właśnie w piosence Fila, Fila.

Fila Fila i zespół Alfio Antico, zespół, któremu przewodniczy Alfio Antico, mistrz tamburynu. Nie wiem, czy mieli Państwo ochotę tańczyć. Ja przyznam, że tak, chociaż ta pieśń nie służyła do tańca. Jest to pieśń, jak się Państwo domyśli, tradycyjna pieśń ludowa, czyli była związana z jakąś czynnością, jak to zazwyczaj właśnie z tą muzyką tradycyjną bywa. I możemy się domyślić, z jaką czynnością, ponieważ fila fila, tytuł tej pieśni, pochodzi od słowa filare, czyli prząść. Więc chodziło o to, że przy takiej pieśni przędzono wełnę. Można by powiedzieć, że to fila fila oznaczałoby prząć, prząć, tak? Czyli właśnie chodziło o to, żeby szybciej i w taki energiczny sposób tę wełnę prząść. Ma to związek również z osobą, która tę pieśń wykonywała, czyli właśnie z Alfio Antico, dlatego, bo on do 18 roku pracował jako pasterz właśnie na Sycylii, także z przędzeniem wełny miał do czynienia na co dzień. Sycylia, drodzy Państwo, jest przepełniona takimi pieśniami. Pieśniami, które towarzyszyły różnym czynnościom. W zależności od regionu oczywiście były to też różne czynności, bo w regionach nadmorskich połów ryb, czyszczenie ryb również, w regionach górskich pasanie owiec i szereg czynności, przy których właśnie śpiewano, żeby sobie ten czas umilić i żeby nadać pracy rytm. Można takie pieśni odtwarzać, można śpiewać je w takich oryginalnych wersjach, ale można też je reinterpretować. Można je nieco przekształcać, można do archaicznych melodii dodawać jakieś współczesne brzmienia. I tak właśnie postępuje zespół Lero Lero. Na płycie, która nosi ten sam tytuł, została wydana w tym roku. I tenże zespół właśnie wziął sobie na kanwę różne pieśni sycylijskie i postanowił dodać do nich nowe brzmienia. Więc może posłuchajmy jednej z takich piosenek w innym klimacie. Teraz się troszeczkę będziemy kołysać i to jest pieśń Ninna Nan.

Ninna Nana, sycylijska pieśń w wykonaniu Lero Lero, czyli zespołu pochodzącego z Palermo, który tworzą Alessio Bondi, Donato Di Trapani, Fabio Rizzi i towarzyszy im też Giovanni Parinelli, perkusista. Jest to kolektyw artystów, bardzo ciekawy moim zdaniem, z bardzo ciekawym pomysłem, działających w Palermo i skupionych wokół jednego centralnego ogniska, jakim jest sycylijskie archiwum dźwiękowe XX wieku. I zespół właśnie korzysta z melodii, które tam się w tym archiwum znajdują. Melodii, które są śladami, jak czytamy na ich stronie, niemal całkowicie utraconego magicznego świata. Te melodie są przez Lero Lero przywoływane na nowo z krytyczną świadomością i współczesną wrażliwością. Jest to, jak piszą, akt ponownego zawłaszczania, twórczego przetworzenia i oddania wspólnocie dziedzictwa zawieszonego w czasie, które nie zostało poprzedzone żadnym testamentem. Więc mamy tutaj, drodzy Państwo, dźwięki, które są przesiąknięte śródziemnomorską elektroniką, mikrotonowymi melizmatami. Zresztą zaraz też Państwo usłyszą kolejne utwory i to wszystko właśnie w wykonaniu zespołu Lero Lero. Pieśń, której słuchaliśmy, mogliście Państwo domyśleć, to była kołysanka po prostu, stąd właśnie ten powolny rytm. Nina Nana to właśnie po sycylijsku kołysanka. Jeszcze przez chwilkę zostaniemy przy zespole Lero Lero. Chciałabym Państwu zaprezentować jeszcze może dwa utwory, nam się uda dwóch utworów posłuchać. Na pewno pieśń żałobną chciałabym Państwu zaprezentować i pieśń ta nosi tytuł Komhaju Afari, czyli to po sycylijsku znaczy co ja mam z tym zrobić, ale właśnie chodzi tutaj o ból, jak mam sobie poradzić teraz, co mam teraz z tym zrobić. Komhaju Afari, zespół Lero Lero.

Bedda ca cantari a mia sintisti, czyli piękna, która usłyszałaś mój śpiew zespołu Lero Lero, a wcześniej, drodzy Państwo, tak jak zapowiadałam, usłyszeliśmy żałobną pieśń Komhaju Afari. No właśnie, wydaje mi się, że już w samym tym zestawieniu tych trzech pieśni, których mogliśmy posłuchać, możemy usłyszeć tę wielokulturowość Palermo, wielokulturowość Sycylii. W tej ostatniej pieśni mieliśmy rzeczywiście takie charakterystyczne arabskie melizmaty i te zaśpiewy, które można usłyszeć na Sycylii, na targach, na ulicach, bo rzeczywiście oni jak krzyczą, nawet handlując, o czym opowiadałam ostatnio, albo nawet krzycząc po prostu do siebie, wołając się, to właśnie robią to w taki melodyjny, niemal śpiewny sposób. No dobrze, drodzy Państwo, ale teraz czas na zmianę tematu, ponieważ pędzimy do Noto. Pędzimy do miasta, które mogą Państwo znać jako perłę sycylijskiego baroku. Dlaczego? Ponieważ to Noto, które obecnie możemy oglądać, to jest miasto niewielkie, liczące około 25 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie w sezonie, kiedy do tego dochodzi przynajmniej 10 tysięcy turystów. Ale nie jest to miasto, które było tym średniowiecznym Noto, ponieważ pierwotne Noto znajdowało się około 10 kilometrów dalej, na wzgórzu, które dziś istnieje. To wzgórze zwie się Noto Antica. I było rzeczywiście, jak nazwa wskazuje, zamieszkiwane od starożytności, ponieważ mieszkali tam Sykanowie, później Grecy, Rzymianie, Bizantyjczycy i później Arabowie. Ale w 1693 roku południowo-wschodnią Sycylię nawiedziło jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi w historii Europy. Wówczas zginęło około 60 tysięcy osób i również dawne Noto zostało właściwie całkowicie zniszczone. I wtedy mieszkańcy podjęli bardzo odważną decyzję. Postanowili, zamiast odbudowywać miasto w starym miejscu, to założyć je od nowa na nieco łagodniejszym zboczu. No i właśnie dlatego Noto jest tak niezwykłe, ponieważ ono nie rozwijało się przez stulecia w taki, no można powiedzieć, chaotyczny, trochę nieuporządkowany, nieplanowany sposób, tak jak to jest zazwyczaj ze starymi, długo istniejącymi miastami, tym bardziej z tymi miastami włoskimi, ale po prostu zostało zaplanowane niemal od podstaw, więc jest bardzo dokładnie przemyślane. Jego struktura, jego architektura jest bardzo dobrze zaplanowana. Ponieważ architekci wykorzystali tę katastrofę jako okazję do stworzenia miasta, które było zgodne z tymi nowoczesnymi, właśnie jak na XVIII wiek, zasadami urbanistyki. Więc szerokie ulice przecinają się pod takimi przemyślanymi kątami, place otwierają się na najważniejsze budynki, więc to wszystko jest bardzo dobrze widoczne, a perspektywy prowadzą wzrok ku kościołom, których jest ogrom w Noto, i pałacom. I całość została zaprojektowana jeszcze dodatkowo tak, aby światło słoneczne wydobywało piękno elewacji. Więc sam kolor rzeczywiście jest czymś, co jest najbardziej chyba charakterystyczne dla Noto. Kiedy tam przyjeżdżamy, to miasto od razu wygląda jak, w zależności właśnie od pory dnia, ale wygląda jak złoty kamień, złoty, może troszeczkę piaskowy, kiedy to światło się zmienia, bo większość budynków powstała z lokalnego wapienia, który rano jest kremowy, w południe jest prawie że biały, a wieczorem, właśnie kiedy to słońce zachodzi, przybiera odcienie miodu i złota. Więc niektórzy uważają, że zachód słońca w Noto jest w ogóle najpiękniejszy na całej Sycylii.
Jeśli chodzi o szczególne zabytki, to oczywiście katedra di San Nicolo. Tam trzeba pójść, trzeba wejść po monumentalnych schodach, które prowadzą na rozległy plac, więc świątynia w ogóle jeszcze wydaje się większa. Jest taka historia związana z tą katedrą, że w 1996 roku kapuła katedry niespodziewanie się zawaliła, ponieważ okazało się, że jednak były jakieś błędy konstrukcyjne, które osłabiły właśnie budowlę przez również te kolejne trzęsienia ziemi. Akurat jeśli chodzi o Sycylię, to trzęsienia ziemi są prawie że na porządku dziennym, więc świątynię ponownie otwarto w 2007 roku. Budynek wygląda absolutnie przepięknie. Akurat jak tam byłam, to mogłam zobaczyć prawdziwy włoski ślub. Jedną z najbardziej znanych ulic jest ulica Via Nicolaci, więc można, trzeba właściwie przejść tą ulicą i podziwiać balkony pałaców, balkony różnych budynków, które podtrzymywane są przez fantastyczne rzeźby syreny, lwy, przez centaury, przez aniołów. I to jest właśnie ten jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów sycylijskiego baroku. Więc jeśli chcą Państwo zobaczyć ogrom barokowych budowli, to absolutnie trzeba wybrać się do Noto i też to jest przepiękna perspektywa wzgórza, ponieważ jest ono zbudowane na zboczu, więc możemy piąć się w górę i później spoglądać na to wszystko właśnie z góry. Gdzieś w oddali już widać morze, no i podziwiać, jak zmienia się ten kamień w zależności od tego, jak położone jest akurat słońce. No to oczywiście wraz z 7 innymi miastami południowo-wschodniej Sycylii zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład wyjątkowego zespołu architektury późno-barokowej. I jest to przepiękne miasto, ale jest też to niezwykłe świadectwo w takiej odpowiedzi człowieka na katastrofę, ponieważ mieszkańcy nie odtwarzali tego, co utracono, ale stworzyli zupełnie nową przestrzeń i tę przestrzeń możemy wciąż podziwiać. Więc, drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Noto. Ja też sobie pomyślałam o tym, może mówię to, żeby wprowadzić do kolejnego tematu dzisiejszej audycji, ale że spacer po Noto przypomina troszeczkę przechodzenie przez kolejne akty opery. Ponieważ miasto można potraktować jako dramaturgię. Kiedy idziemy wąskimi ulicami, one nagle otwierają się na monumentalne place, a schody prowadzą wzrok ku fasadom kościołów, niczym jakąś kulminację sceny. No a do tego właśnie ten złoty kamień, który zmienia barwę wraz z zachodem słońca, więc ta dekoracja, scenografia, można powiedzieć, że żyje własnym życiem, więc można potraktować no to też jak teatr pod otwartym niebem. To może posłuchamy teraz. Posłuchamy Cecilii Pitino, która nam zaśpiewa coś o nocy.

Canturi La Notti, czyli po prostu Pieśni Nocy i Cecilia Pitino, Sycylijka. Oczywiście zbliża się noc, drodzy Państwo, także jest to idealna melodia na 21.34. Przypominam, że słuchają Państwo Radia Wnet, a to jest audycja Przystań Wędrowców. I teraz, drodzy Państwo, przystaniemy znowu w Palermo. A to dlatego, że chciałabym opowiedzieć Państwu co nieco o Teatro Massimo i o operze na Sycylii. Teatro Massimo w Palermo to jest największy budynek operowy we Włoszech. I kiedy patrzymy na niego, kiedy patrzymy na plac otaczający go i widzimy tę monumentalność, tę też ogromną dbałość o szczegóły w architekturze tego budynku, to widzimy, że nie jest to po prostu budynek, ale można powiedzieć, że jest to też manifest. Ponieważ właśnie budując Teatro Massimo w Palermo, miasto chciało pokazać całemu światu, że należy do wielkich europejskich stolic kultury. To był ten moment, kiedy Palermo znalazło się już pod panowaniem Włoch. Koniec XIX wieku, Włochy były już zjednoczonym państwem i Palermo chciało odgrywać ważną rolę na mapie Europy. A jak trzeba pokazać, że jest się kimś ważnym w Europie w tym czasie? No oczywiście trzeba zbudować ogromny teatr operowy, bo oczywiście jest to czas, kiedy opera święciła swoje triumfy. Więc wybudowano operę, która zachwycała właśnie nie tylko repertuarem, ale również swoją monumentalnością. To tak jak z kościołami, prawda? Zresztą teatr jest podobno dla tych, którym nie wystarcza kościół. Także te metafory i podobieństwa rzeczywiście są tutaj na miejscu. Teatro Massimo otwarto w 1897 roku i kiedy staniemy przed jego fasadą, od razu widzimy inspirację antykiem. Ogromne schody, monumentalne kolumny, taki bardzo klasyczny portyk. To wszystko sprawia, że mamy wrażenie, że patrzymy na grecką świątynię, a nie na teatr. I oczywiście to nie jest przypadek, ponieważ architekt Giovan Battista Filippo Basile świadomie nawiązał do starożytnej architektury Sycylii, chcąc podkreślić, że kultura tej wyspy nie jest nowa, ale że ma korzenie sięgające właśnie antyku, czyli czasów Greków i czasów Rzymian. Przed wejściem na te schody stoją dwa ogromne lwy z brązu. Jeden z nich symbolizuje tragedię, a drugi lirykę, operę, czyli lirykę. I oni, te lwy, można powiedzieć, że strzegą tego miejsca i wskazują na to, co najważniejsze, ponieważ nad lwami znajduje się napis, który tutaj przytoczę, ponieważ doskonale oddaje ideę całego Teatru Massimo. Jest tam napisane tak: sztuka odnawia narody i ukazuje ich życie. Próżna jest przyjemność sceny, jeśli nie przygotowuje przyszłości. Więc teatr miał być czymś więcej niż miejscem rozrywki. Miał wychowywać, inspirować, miał budować wspólnotę i miał właśnie przygotowywać się na przyszłość, przygotowywać publiczność na to, co nadchodzi. Możemy sobie pomyśleć, że no, patrząc na repertuar Teatru Massimo, w którym znajduje się absolutna klasyka opery, czyli nie zobaczymy tam raczej współczesnych dzieł, no to można różnie tutaj myśleć o tym zdaniu, czy rzeczywiście teatr idzie w tą stronę, czy jednak cały czas żyje przeszłością, ale może ta przeszłość ma wpisaną w siebie przyszłość, więc może tak naprawdę, kiedy oglądamy te dawne dzieła, to dużo, wiele możemy się dowiedzieć o sobie i o tym, co będzie. Oczywiście budowa Teatru Massimo trwała bardzo długo, ponad 20 lat i nie obyło się bez problemów, bez kontrowersji, ponieważ żeby wznieść nowy teatr, trzeba było wyburzyć część starej zabudowy miasta, w tym aż kilka kościołów i kilka klasztorów. Więc z tym wiąże się jedna z najsłynniejszych legend Teatru Massimo. Mówi się, że podczas prac naruszono grób młodej zakonnicy.
jej duch, nazywany przez mieszkańców La Monacella, czyli Mała Mniszka, podobno do dziś pojawia się w budynku. I przewodnik o tym opowiada, że pracownicy teatru słyszą tajemnicze odgłosy, słyszą samoczynnie otwierające się drzwi, jakieś się pojawiają drobne pechowe wydarzenia, które przypisuje się właśnie obecności tej małej mniszki. No, nie wiadomo, no, ile tam jest prawdy, ile legendy, ale tak jak to na Sycylii bywa, każda stara budowla ma swoją historię, no i ma swojego ducha. Mieszkańcy, a także turyści oczywiście bardzo lubią takie opowieści. Teatr otwarto 16 maja 1897 roku operą Falstaff Giuseppe Verdiego. Wybór oczywiście też nie był przypadkowy. Było to ostatnie ukończone dzieło kompozytora, napisane, gdy Verdi miał już ponad 80 lat. Przepiękna opera, oparta oczywiście na dramacie Szekspira, która jest, można powiedzieć, lekką, pełną humoru komedią, ale nie do końca. Jest tam bardzo dużo mądrości w tej operze, no i przepiękne melodie. Więc od tego Teatro Massimo właśnie rozpoczęło swoją historię. I do tej opery teatr też wraca przy różnych najważniejszych jubileuszach. Tak jakby po raz kolejny przypomina własne narodziny. Warto pamiętać, że ten koniec XIX wieku był ogromnym czasem ogromnego rozwoju Palermo, ponieważ powstawały wtedy bulwary, pałace, ogrody, nowe dzielnice. Miasto było bardzo bogate dzięki handlowi cytrusami, siarką, winem. Już wtedy przyjeżdżali tam artyści, turyści, czyli właśnie różni podróżnicy, arystokraci z całej Europy. No i Teatro Massimo idealnie wpisywało się w tę atmosferę. Miało być symbolem nowoczesności i prestiżu. Kiedy wejdziemy tam do środka, niestety wejść można tylko z wycieczką, z przewodnikiem. Nie jest to najtańsza wycieczka i trzeba tę wycieczkę albo zarezerwować wcześniej, albo troszeczkę poczekać, ponieważ te grupy wychodzą co jakiś czas. Ale kiedy wejdziemy już do środka, to możemy zobaczyć ogromną salę z 5 kondygnacjami lóż i ogromną, imponującą kopułą. Ale to, co jest najciekawsze, jeśli chodzi o Teatro Massimo, to akustyka. Ponieważ jeśli spróbują Państwo nawet bardzo cicho powiedzieć coś ze sceny, to będzie to słyszane w najdalszych rzędach. Czyli to jest to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o wykonywanie dzieł operowych, żeby właśnie to, co ze sceny jest śpiewane, niekoniecznie forte, było słyszane przez wszystkich. I jest to efekt bardzo przemyślanego, bardzo starannego projektu architektonicznego, więc cały czas śpiewacy operowi marzą o występie w Teatro Massimo. Jest to absolutnie wyjątkowe doświadczenie, ale też mogą Państwo kojarzyć Teatro Massimo z filmu, ponieważ tutaj właśnie Coppola nakręcił finał Ojca Chrzestnego trzeciej części i ostatnie sceny rozgrywają się właśnie podczas przedstawienia operowego, jak Państwo pamiętają. No i te monumentalne schody przed wejściem stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w historii kina, więc jak Państwo oglądali Ojca Chrzestnego, to właśnie tam dzieje się ta scena i warto te schody na żywo zobaczyć. Teatro Massimo to nie tylko piękna architektura, ale to też miejsce, które przyciągało największe nazwiska świata opery i bardzo często tutaj odkrywano te głosy. Na przykład śpiewali tutaj Enrico Caruso, Mario Callas, oczywiście Luciano Pavarotti, wielu innych artystów, którzy tworzyli historię opery.
Ale myślę, że chyba czas czegoś posłuchać, więc skoro teatr otwarto 16 maja w 1897 roku operą Falstaff Giuseppe Verdiego, to posłuchamy właśnie fragmentu Falstaffa z aktu trzeciego, śpiewa Bryn Terfel.

Tak, chciałoby się słuchać dalej, ponieważ akcja się rozwija, już zaraz różne dziwy się pojawią, ponieważ jak Państwo słyszeli, właśnie ten fragment z aktu trzeciego rozpoczyna się liczeniem, bo już zaraz północ i zaraz różne czary będą się dziać. Berlińscy filharmonicy dyrygował Claudio Abbado, Brünterfel śpiewał. Także, drodzy Państwo, ten Falstaff rzeczywiście bardzo często się przewija w Palermo, przewija się przez historię Teatro Massimo, ale no nie tylko Falstaff, ponieważ Sycylijczycy mają swojego własnego, można powiedzieć, kompozytora, którym się szczycą jako największym synem Sycylii, tym operowym synem. I był to Vincenzo Bellini, który urodził się w Katanii i stał się jednym z największych, najważniejszych przedstawicieli bel canta. Napisał tylko 11 oper, ale prawie wszystkie weszły do światowego repertuaru, więc mamy no przede wszystkim chyba Norma. Norma to jest ta najbardziej znana opera. Mamy też Purytan, Somnambuliczkę i jeszcze wiele innych. Więc jeśli bel canto, no to wyjątkowe, długie, śpiewne melodie, które były podziwiane przez wszystkich jego czasów. Nawet Wagner podziwiał jego umiejętność budowania właśnie takiej muzycznej frazy. Ale Bellini większość kariery spędził poza Sycylią. Mimo to mieszkańcy wyspy traktują go właściwie jako patrona swojej kultury. I myślę, że warto by było posłuchać fragmentu Normy. Normy i najlepiej posłuchać fragmentu Normy w wykonaniu słynnej Marii Callas.

0: dove?
1: Il ciel perdoni al mio peccato!
0: Il diavolo non vuol che io sia dannato!
2: Słynna Maria Callas w fragmencie, niestety tylko normy, to jest aria z aktu drugiego, więc myślę, że warto sobie posłuchać całości. Niezwykła absolutnie emocjonalność, ale też właśnie ta przepiękna melodia i Maria Callas szczególnie w normie bardzo chętnie i uwielbiana przez publiczność występowała właśnie w Teatro Massimo. Ale Sycylia nie tylko tworzyła operę, również sama stawała się bohaterką opery. I najlepszym tego przykładem jest Rycerskość Wieśniacza Mascagniego, Kawaleria Rusticana, czyli opera, której akcja rozgrywa się właśnie w sycylijskiej wiosce w czasie Wielkanocy. I ta opera zmieniła dzieje teatru operowego, historii, ponieważ nie ma tutaj już królów, nie ma tutaj mitologicznych bogów. Są sprawy, można powiedzieć, czysto ludzkie. Jest zazdrość, jest honor, jest religijność, jest zemsta, jest namiętność. I Rycerskość Wieśniacza Mascagniego jest uznawana za pierwszą, taką klasyczną, w pełni zrealizowaną operę werystyczną. Mascagni wykorzystał w niej właśnie sycylijską atmosferę jako symbol świata, w którym emocje są silniejsze od rozsądku. Więc dla wielu melomanów właśnie ta opera jest pierwszym skojarzeniem z Sycylią i posłuchamy sobie teraz fragmentu preludium Rycerskości Wieśniaczej Mascagniego.

Bardzo Państwu dziękuję. Ja nazywam się Justyna Miguła. Audycję realizował Szymon Christianus. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do odwiedzin Sycylii i do słuchania sycylijskiej muzyki, która jest absolutnie różnorodna. A pożegnać się chcę z Państwem jeszcze jedną pieśnią. Pirati a Palermo, czyli piraci w Palermo. Dobranoc!

0: Nocne powtórki w net. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Studio Ostoja w bardzo nietypowej formule, formule muzycznej, jako że w sierpniu mamy przerwę od gości, od poważnych rozmów, więc popuszczamy Wam troszkę muzyki. Ja ze swojej strony tylko powiem o tym, że teraz w rolnictwie dużo bardzo się dzieje, tak? Ceny ropy niestety nie pomagają rolnikom w działalności. To też, co wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ale dziś ceny w skupach nie różnią się od tych cen, które były jeszcze 20 lat temu, a w międzyczasie pensje wzrosły nawet o 500-600%, więc to nasze rolnictwo niestety nie radzi sobie najlepiej. Nie wiem, czy to jest celowe, czy tak ekonomia o tym decyduje, ale jest to bardzo zatrważające, że w rolnictwie nie dzieje się dobrze. Natomiast trzymam kciuki, bo pogoda w tym roku też nas nie rozpieszcza. Raz słońce, raz deszcz. Wiadomo, że były susze wtedy, kiedy deszcz powinien padać, a kiedy liczyliśmy na słońce, to padał deszcz, więc z tymi plonami w tym roku też różnie będzie. Rolnicy konwencjonalni bardzo sobie narzekają. My, rolnicy ekologiczni, regeneratywni, troszkę mniej, bo jesteśmy bardziej odporni i bardziej przygotowani na to, co matka natura ze sobą niesie, więc tutaj te problemy są, powiedziałbym, mniejsze, ale na pewno też wiadomo, że klasyczny podział wiosna, lato, zima dla każdej uprawy jest lepszy. A teraz co? Teraz pierwszy kawałek gościa, którego miałem tydzień temu, czyli Papro Dziada. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy z powrotem. To był Papro Dziad. Myślę, że rozmowa na YouTubie już niedługo się pojawi. Bardzo serdecznie zapraszam, bo myślę, że to była jedna z fajniejszych, takich głębszych rozmów. Zresztą Papro Dziad, bardzo fajna postać. Artysta, który znany z Monkey One przede wszystkim, teraz już prowadzący swoją twórczość solową, który postanowił założyć gospodarstwo i taką permakulturę i zacząć robić żywność dla siebie i dla rodziny, więc bardzo ciekawa postać i ciekawe podejście. Człowiek blisko natury, rozumiejący naszą współczesność całkiem dobrze i tak szeroko współpracujący w Polsce z różnymi ludźmi dobrej woli, ludźmi otwartego serca, więc bardzo, bardzo ciekawa postać. Ja przypominam oczywiście o naszych paczkach, tak, o skrzynkach z natury, które co tydzień dostarczamy i moja obecność tu głównie jest spowodowana tym, że co tydzień te paczki do Was dowożę, więc program odbywa się głównie dlatego, że tak czy siak w Warszawie być muszę, żeby dostarczyć Wam to, co mamy najlepsze, a teraz u nas już sezon w pełni, więc w naszych paczkach znajdziecie, w dzisiejszej paczce, może opowiem o naszej dzisiejszej paczce, znajdziecie świeżą marchewkę, ogórki polowe, pomidorki, pierwsza fasolka szparagowa, oczywiście czosnek, szczypiorek, też już wracają powoli sałaty, będą niedługo rzodkiewki, sałaty, też już na polu zaczynają dochodzić buraki, pietruszka, więc liczymy na to, że może lada dzień, bo już też się z czerwonego przechodzą w głęboki granat boróweczki, więc też liczymy, maliny powoli też się zbliżają. Też przed nami niedługo żniwa, więc orkisz, owiec będzie koszony i tu też będą świeże mąki, na pewno też je przygotujemy. Teraz następny utwór muzyczny, przygotowany na dzisiaj. Zapraszam serdecznie.

Świat przeżyto. No, bardzo fajna płyta, polecam Państwu serdecznie. Nasz gość zeszłego tygodnia, studia Ostoja, więc mam nadzieję, że wywiad z Paprodziadem lada moment pojawi się na YouTubie, na Radiu Wnet i będziecie mogli Państwo, ci, którzy nie słyszeli, odsłuchać, więc tu bardzo serdecznie zapraszam. Ja natomiast też kolejne nasze zaproszenie, już 10, 11, 12 września, Biotech 2026, czyli największy event edukacyjny w Ostoi Natury, coroczny. W tym roku jest to event wyjątkowy, no bo naszym gościem i głównym prelegentem jest Richard Perkins, czyli osoba, której wiedzy na co dzień bardzo dużo używam, czerpię i będzie to pierwsza moja okazja, żeby spotkać się z nim osobiście, nie przez internet, nie na falach radiowych, tylko stanąć, jak tu by to powiedział, oko w oko. Też mam nadzieję, że w ramach tych warsztatów i wykładów skomentuje i oceni to, co robimy dobrze w naszym gospodarstwie. No, też na pewno skrytykuje parę rzeczy, więc jesteśmy bardzo, że tak powiem, nie możemy się doczekać. Więc mamy 3 dni Biotechu 2026 w tym roku. Pierwszy poświęcony budownictwu konopnemu i budynkom typu Airship. To jest 10 września, 11 września taki dzień bardziej teoretyczny z Richardem Perkinsem, właśnie poświęcony rolnictwu regeneracyjnemu. Natomiast 12 września, sobota, to jest dzień bardziej dla profesjonalistów, dla wszystkich tych, którzy chcą dostać gotową wiedzę do wdrożenia. To jest taki dzień najbardziej praktyczny, gdzie będziemy omawiać jego rozwiązania i jak te rozwiązania wdrożyć w gospodarstwach. Więc bardzo ciekawy event i dla nas ogromna radość to, że będziemy mogli gościć Richarda u nas na gospodarstwie i w Polsce, bo jest to też pierwsza wizyta Richarda Perkinsa w naszym kraju. A teraz zapraszam na kolejny utwór muzyczny po Paprodziadzie, którego przed chwilą słuchaliśmy. Będzie Q-Tip.

Więc kolejny utwór z nami. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja i do końca sierpnia audycja będzie w klimacie bardziej muzycznym. Posłuchamy trochę różnych utworów. Tak naprawdę dzisiaj to taki trochę mashup, czyli pomieszanie. Natomiast obiecuję, że już za tydzień przygotuję swoją playlistę taką, no, z różnych epok mojego życia. Myślę, że dużo ciekawych utworów z różnych gatunków muzycznych. Większość pewnie nigdy na antenie Radia Wnet nie leciało. Więc nie tylko rolnictwem człowiek żyje, ale i muzyką, i książką, i wieloma innymi odczuciami, pokarmem dla ciała, i dla ducha. Teraz może ten Lucy Pearl bym poprosił, Don't Mess With My Man, taki wesoły, no myślę, że bardzo fajny letni kawałek. Zapraszam.

Za nami Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Bardzo fajny, letni, myślę, utwór, wesoły, pozytywny. No a przed nami zaraz kolejne utwory muzyczne. Ja tymczasem kolejne zaproszenie dla Państwa już 23 sierpnia dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić nasze gospodarstwo i popróbować tego, co mamy najlepsze. To tutaj we współpracy z kucharzem Bartkiem, który był naszym gościem w programie. Zresztą z nim przygotowujemy się, żeby nasz program uzyskał taką nową formułę, żeby raz w miesiącu on dzielił się z Państwem przepisami na to, co w danym momencie roku jest, no, co można przygotować z tego, co właśnie jest najświeższe, co jest, no, w danym momencie roku, w danym sezonie takim warzywem czy owocem, no, który wszyscy chcemy jeść i który jest najbardziej obfity, więc myślę, że ta formuła od końca sierpnia i myślę, że pod koniec sierpnia się już połączymy z naszym kucharzem właśnie, żeby po pierwsze porozmawiać, a po drugie, żeby właśnie zaczęła się dziać taka kulinarna podróż, gdzie on będzie dzielił się swoimi przepisami na każde sezonowe dania, więc mam nadzieję, że potem uda się również te przepisy umieścić tu na Facebooku Radia Wnet i na innych platformach, tak żebyście Państwo mieli do nich dostęp i mogli ich spróbować w swoich domach. Natomiast 23 sierpnia w Ostoi Natury, piknik z natury właśnie we współpracy z kucharzem Bartkiem. Tu odsyłam do naszej strony ostojanatury.pl, gdzie można się zapisywać i rezerwować miejsca. To taka kulinarna podróż. Na pewno ten 23 sierpnia będzie kręcił się wokół pomidorów, bo to jest sierpień, to jest taki miesiąc, w którym te pomidory zaczynają nam rodzić już w pełni i mamy wtedy ich dużo i one się pojawiają na naszych stołach, zresztą są wtedy